0: studiu Radia 357 jest wydawca i realizator nieprzeciętnie utalentowany Paweł Sołtys. Są też i goście. Bartek Pucek, inwestor, anioł biznesu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Maja Meissner, międzynarodowa łowczyni głów, partner Meissner and Partners.
2: Dobry wieczór.
0: I Emilian Łyga, założyciel i prezes Snack Lab, który przyjechał do nas specjalnie z Bełchatowa.
3: Dobry wieczór.
0: Za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dobry wieczór. Moi drodzy, tak na rozgrzewkę, kiedy zagraniczny pracodawca patrzy na CV Polaka, to co tam tak naprawdę widzi? Co tam można rozszyfrować między wierszami? Dobre wykształcenie, ambicje, pracowitość, znajomość języków, doświadczenie. Co jest kluczowe z tej perspektywy?
2: Maja. Patrzy przede wszystkim, to CV do niego trafia z jakiegoś powodu, czyli z powodu najczęściej dobrych referencji, tego, co już do tej pory zrobił. W związku z tym on patrzy na jego dorobek konkretny, a potem się zastanawia, jak to się stało, że jest w tym miejscu. Nas po prostu wyprzedza dobra praca i dobra jakość i to się bardzo nasiliło ostatnio. Polak jest w tej chwili bardzo dużo wart na rynku światowym.
0: No dobrze, Maju, ale tutaj zerkam na panów nieco błagalnie. Czy to jest tak, że na taką dobrą pracę mogą liczyć tylko ci, którzy już mają tak zwany track record, czyli jakąś tam karierę? Bo miałem takie wrażenie, że tych najbardziej utalentowanych, obiecujących, to się już wyłapuje, identyfikuje znacznie wcześniej, kiedy jeszcze nie mają niczego na koncie.
1: No jest tak, że talent nie wyjeżdża z Polski tylko i wyłącznie dlatego, żeby otrzymać wyższą pensję, tylko po to, żeby bardzo często grać na większej planszy. Czyli jest więcej, pojawia się więcej możliwości. I pytanie wtedy brzmi, czy my mamy problem z produkowaniem talentu jako takiego, czy mamy problem z wycenianiem ambicji. Dla wielu przedsiębiorstw, w szczególności tak jak dla mnie w sektorze technologicznym, możliwość zatrudniania ludzi jest związana przede wszystkim z poszukiwaniem talentu, który ma chęć do robienia rzeczy trudnych, ma chęć do robienia rzeczy ryzykownych, ale przede wszystkim ta ambicja do robienia rzeczy musi być odpowiednio wysoka. W branży technologicznej, branży wysokiego ryzyka, to jest to taki element, który jest szczególnie wyceniany i niezależnie od tego, czy idzie za tym wysoka pensja, to granie na tej większej planszy dla wielu osób jest bardzo wartościowe, Bartku, i jest jednym z argumentem do wyjazdu.
0: Bartku, muszę zadać pytanie typowo inwestorskie. Jak się wycenia ambicje? Jak się mierzy ambicje takiego kandydata?
1: Mierzeniem ambicji nie jest na przykład IQ. Czyli jak spojrzymy na różnicę pomiędzy Warszawą a San Francisco, pomimo tego, że coraz więcej i bardzo fajnie założycieli spółek technologicznych buduje firmy w Polsce, to tą różnicą między Warszawą i San Francisco nie jest IQ, tylko jest ta skala tej ambicji, do której to otoczenie daje społeczne przyzwolenie. Czyli spróbowania czegoś trudnego. I później znalezienie innych osób, którzy w tym obszarze interesują się wystarczająco dużo, wystarczająco intensywnie, żeby spróbować razem z tobą. I jakby szukasz, jak w jednej z gier mawiał Piotr Franceski, że przed wyruszeniem na przygodę należy zebrać drużynę. I to jest fundamentalne zadanie dla każdego założyciela, żeby znaleźć osoby, które mają podobną ambicję do nich.
0: Emilian, bo ciebie zaprosiłem z bardzo szczególnego powodu. Poznaliśmy się przy okazji rankingu najbardziej utalentowanych młodych polskich przedsiębiorców. Gratulacje, bo wiem, że też byłeś finalistą, ale ty masz doświadczenia międzynarodowe bardzo różne, i dobre, i złe. I wspomniałeś w takiej publicznej debacie, której miałem okazję się przysłuchiwać, że właściwie kluczem do sukcesu i porażki są ludzie. No właśnie, czy to są te polskie desanty, które są w stanie robić za granicą dobrą robotę, czy też rzeczywiście widzisz różnicę pomiędzy jakością w takim dowożeniu pomiędzy swoimi zespołami, a zespołami w Prybałtykach, że się tak wyrażę, i w Niemczech, tak? Dobrze pamiętam.
3: Tak, ja tutaj dla słuchaczy opowiem chwilę o tych moich doświadczeniach międzynarodowych, bo zacząłem od Warszawy. Jestem first generation graduate, czyli pierwszą generacją razem z siostrą na studiach. I dopiero na studiach zobaczyłem, że rzeczywiście, jeśli chcę się rozwijać, to mogę to zrobić za granicą i chcę. Moje doświadczenia obejmują Azję, Singapur, Stany, San Francisco, Waszyngton, czy Wiedeń i Kłajpedę. I nawiążę do tego, co na samym początku powiedziałeś. kiedyś miałem spotkanie odnośnie języka obcego. Jeszcze jako student zostałem zapytany, jakim językiem obcym się posługujesz. Odpowiedziałem angielskim, ale dostałem odpowiedź, że poproszę o język obcy. Angielski nie jest językiem obcym. I tak też...
0: W tym ekosystemie międzynarodowym, tak?
3: Tak, tak, dokładnie. Dzisiaj mamy ogromne możliwości, żeby wykorzystać ten czas w przeciwieństwie do historii naszych rodziców. To znaczy, kiedyś mówiliśmy o tym, że jest problem, nie wiem, na przykład z paszportem. Dzisiaj tak naprawdę problemem jest wybór tych wszystkich możliwości, przed którymi stoją młodzi ludzie. Jeżeli chcemy pracować za granicą lub chcemy rozwijać firmy za granicą, jest to możliwe. Te ograniczenia spadły, a problemem zaczęły być wszystkie możliwości, które przed nami stoją.
0: No dobrze, ale z perspektywy ciebie jako pracodawcy, jak dzisiaj szukasz ludzi, to jednak sięgasz w pierwszej kolejności po utalentowanych Polaków, czy jednak masz dobrą rękę do utalentowanych Litwinów, Niemców?
3: To trochę pytanie o strategię biznesu, bo moja firma Snacklab działa na rynku spożywczym i rynek polski jest dużym rynkiem, na którym można zrobić bardzo dużo wyniku. Stąd ja w pierwszej kolejności, budując tę firmę od kilku lat, sięgałem po talenty stricte związane z rynkiem polskim. Jeśli chodzi o rynek litewski, łotewski czy estoński, to tak, na początku próbowaliśmy to zrobić z zespołem polskim, ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że to jednak zespół natywny na tych rynkach pomoże nam rozwinąć biznes.
0: No dobrze, Emilian, to ostatnie pytanie z tej krótkiej serii do ciebie. Jak trafia do ciebie CV na biurko, to co robi na tobie wrażenie dzisiaj? Co się powinno w nim znaleźć? Dobra zagraniczna uczelnia, czy dobry polski uniwersytet? Czy takie przetarcie się pomiędzy Singapurem, Kłajpedą a Berlinem, czy też pomiędzy Bełchatowem, Poznaniem i Gdańskiem?
3: Ja poświęciłem dużo czasu na studia, więc jakby ta droga ma dla mnie znaczenie, ale nie jest kluczowa. Kluczowym w wyborze tych talentów jest ta historia i spójność w karierze człowieka. Znaczy, możemy sięgać po najlepszych, z najlepszych uczelni, ale to spójność w karierze i rozwoju kompetencji ma najważniejsze znaczenie przy doborze osób na konkretne stanowiska.
0: Doskonale. Maju.
2: Tak, to ja chciałam podzielić tę wypowiedź na dwie części.
0: Pierwsza jest taka,
2: że ja jako headhunterka, która operuje na tym poziomie executive, postawiłam sobie za cel parę lat temu, że będę robić wszystko, żeby najzdolniejsi polscy Polacy siedzieli przy najważniejszych globalnych stołach i mieli wpływ na to, co się w ogóle dzieje na świecie. Robię to butikowo, na maleńką skalę, ale z sukcesem, stąd moje biura w Stanach Zjednoczonych. I to jest jak gdyby jedna część, dlatego że wydaje mi się, że jakość polskiego dojrzałego egzekutywa jest dużo większa niż ci, z którymi mam do czynienia w Europie, starej Europie, w której dużo spędziłam czasu jako też członkini headhunterów, kolegów. A skala, która na przykład otwiera się przed możliwość, o czym zresztą powiedział Bartek, żeby zrobić na dużo większej skali, w tym samym czasie, z tą samą głową, dużo ciekawszych rzeczy, jest ogromna i szkoda, żeby nas tam nie było. To jest jedna rzecz, ale ponieważ my będziemy mieć teraz rynek pięciu generacji, rynek pracy pięciu generacji po raz pierwszy w historii tego świata, będziemy zostawać w rynku pracy 15-20 lat dłużej i będziemy pracować z młodymi, musimy się nauczyć z nimi pracować, to opowiem o tej części, o którą ty pytasz, bo ciebie interesują młodzi ludzie. Dzisiaj mamy 20 milionów Polaków poza Polską w ogóle, czyli 1/3 Polaków mieszka poza krajem. Po drugie mamy między 25 a 30 tysięcy Polaków studiujących na uniwersytetach zagranicznych. Opowiadam wam w tej chwili rzecz sprzed paru dni, bo Polacy ze stowarzyszeń studenckich, studentów zagranicznych uniwersytetów policzyli się po raz pierwszy i przygotowali do siebie pewnego rodzaju playbook, jak z nimi działać, żeby oni chcieli i wracali do Polski. Więc mamy między 25 a 30 tysięcy Polaków studiujących dzisiaj za granicą. Głównie jest to Holandia 6 tysięcy, Niemcy 3,5, Wielka Brytania 2,5, Włochy 2 tysiące. Głównie studiują biznes, prawo, inżynierię, zdrowie i nauki społeczne. I na dzisiaj 56% z nich deklaruje chęć powrotu do Polski, 14% jest niezdecydowana. I teraz nasz problem jest taki, że Polacy i polskie firmy, które operują nie tylko Polacy w Polsce, nie umieją zagospodarować tego talentu, o którym mówisz. Czyli zanim oni zbudują CV, a budują w czasie pierwszych staży, jeszcze studiując, a później pierwszych entry job, nie potrafimy od tej młodzieży odpowiednio zagospodarować od strony każdej, od strony logistycznej, bo nie rozumiemy, jak oni studiują. W każdym z tych krajów jest trochę inny system, inne daty. A po drugie, co trzeba zrobić, żeby ich rzeczywiście tutaj zachęcić i zainteresować. Więc cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo chęć powrotu Polaków jest ogromna i rzesza kształcących się za granicą jest też bardzo duża. Więc my moglibyśmy oddzielną zrobić na ten temat dyskusję. Jak sprawić, żeby wracali?
0: I tak będzie. Bartku, jest do czego wracać. Są w Polsce firmy wystarczająco interesujące, ambitne, przebojowe, które są na miarę aspiracji tych ewentualnie powracających młodych specjalistów?
1: Zdecydowanie jest do czego wracać, dlatego że Polacy nie stają się, wyjeżdżając, nagle lepsi po przekroczeniu granicy. Trafiają po prostu do systemów, które szybciej dają im odpowiedzialność, szybciej dają kapitał, szybciej dają prawo do podejmowania ryzyka, co jest fundamentalnie ważne, szczególnie na początku kariery zawodowej. Ta Dolina Krzemowa, ona nie ma monopolu na talent, tylko przewagę w tym, jak szybko ten talent dostaje szansę do działania i podejmowania ryzyka. I teraz my eksportujemy dzisiaj ludzi, ten talent, ale kilka lat później my importujemy ich reputację. Ci sami ludzie, którzy się rozwijają w tych miejscach, bardzo często dzisiaj wracają do Polski, ponieważ widzą z różnych powodów cywilizacyjnych, gospodarczych, rozwojowych możliwość tworzenia rzeczy z Polski na skalę globalną, czy europejską, czy na skalę polską, ale taki, który spełnia ich ambicje. Oczywiście pomaga fakt, że w wielu innych miejscach sytuacja ta cywilizacyjna się pogarsza i na tym tle Polska wypada bardzo dobrze, ale my mamy dzisiaj możliwość jakby takiej optymalizacji przyjmowania tego talentu z powrotem. I ten talent, przychodząc do Polski, szczególnie w obszarze technologicznym, zakładając nowe firmy o dużo większej skali, o dużo większej ambicji, on wytwarza taki efekt kuli śniegowej. No bo jest ta zasada, że milionerzy tworzą milionerów. Razem z podziałem w branży technologicznej, programami grantowymi, gdzie mamy również udziały w tej firmie, podejmujemy ryzyko odpowiednio wcześnie, to wysoce utalentowane osoby działające w tego typu spółkach i organizacjach później wytwarzają nowe firmy i kontrybują bezpośrednio do tego środowiska w Polsce.
0: I w tym miejscu wyjątkowo postawimy kropkę, a nie przecinek, bo teraz mamy czas na kilka przemyśleń profesora Rafała Mrówki ze Szkoły Głównej w Warszawie.
4: Firmament. Kiedy zdolny Polak wyjeżdża za granicę, łatwo uznać, że tracimy talent. Mam jednak przed oczami historię uczestników programu MBA for Startups, z którym przez lata kierowałem. Wielu ma za sobą pracę za granicą. Jedni odnoszą tam sukcesy i zatrudniają innych. Część wraca jako mentorzy lub inwestorzy, a inni, bogatsi o nowe perspektywy, bardziej świadomie budują kolejny startup, angażując następnych przedsiębiorców. Mobilność pozostaje duża. OECD podaje, że w 2023 roku do innych krajów OECD wyemigrowało około 136 tysięcy polskich obywateli. Jednocześnie Komisja Europejska w raporcie za 2026 rok wskazuje na stagnację liczby specjalistów w zakresie nowych technologii w Polsce i potrzebę przyciągnięcia oraz zatrzymania talentów w najbardziej zaawansowanych technologiach. Czy postulat powinien jednak brzmieć "nie wyjeżdżajcie"? Przecież problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy eksportujemy ludzi, a później importujemy stworzone przez nich gdzie indziej technologie i płacimy za nie rachunek. Anna Lisa Ksenian z Berkeley opisała mechanizm tzw. cyrkulacji talentów. Badając inżynierów z Indii i Tajwanu w Dolinie Krzemowej, pokazała, jak ich kontakty wspierały rozwój firm w krajach pochodzenia, nawet jeśli sami pozostali za granicą. Wyjazd może jednak dawać coś więcej niż sieć znajomości. Peter Vandor i Nikolaus Franke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu badali studentów przed zagranicznym semestrem i po nim. Po powrocie ich pomysły biznesowe były lepiej oceniane przez ekspertów. W grupie, która pozostała w kraju, takiej poprawy nie było, Kontakt z innym sposobem życia może więc pomagać zobaczyć szansę tam, gdzie wcześniej widzieliśmy zwykłą codzienność. To pozwala lepiej zrozumieć, z czym wracają nasi przedsiębiorcy. Nie chodzi więc o to, żeby talent zatrzymać za wszelką cenę. Chodzi o to, żeby polski talent, gdziekolwiek pracuje, pozostawał częścią polskiego ekosystemu gospodarczego. To znacznie ambitniejszy cel.
0: To był oczywiście pan profesor Rafał Mrówka ze szkoły tak głównej, że aż mi umknęło, że handlowej. Przepraszam. Moi drodzy, w odniesieniu do tego, co powiedział pan profesor, czy w ogóle powinniśmy próbować zatrzymywać w związku z tym tych najlepszych? Czy to jest rozsądne, nierozsądne? Bo wpadliśmy w taki trochę histeryczny ton, mówiący o tym, że krwawimy, że oddajemy za darmo to, co mamy najcenniejsze, czyli polski niepodrabialny talent.
3: No dobrze, ale jak możemy być najlepsi, nie wyjeżdżając z kraju, nie widząc jak biznes, życie, czy park obok bloku wygląda w innej miejscowości, czy
0: czyli
3: w innym państwie?
0: Równamy w górę, nie w dół, prawda?
3: Tak, no wydaje mi się, że miałem takie spotkanie w Bełchatowie i z przedsiębiorcami, i z młodymi ludźmi. Dostałem pytanie radę dla młodych ludzi. Moją jedną radą było wyjechać. No bo trzeba budować swoją otwartość, trzeba budować swoje kompetencje, wyjechać i oczywiście wrócić i ten talent rozwinąć. Nie da się bez sprawdzenia, jak życie wygląda na zewnątrz.
0: Ale z tą właśnie świadomością ty wysyłasz swoich pracowników na staże, na szkolenia, na studia za granicą?
3: No jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, ale mówiąc...
0: Ale będziesz to robić.
3: No z pewnością chciałbym, żeby kompetencje w firmie rosły nie tylko przez nasze wewnętrzne strategie, ale też przez obserwowanie konkurencji, obserwowanie partnerów, kontrahentów. Także ja się zgodzę z panem profesorem, że ten talent, żeby on rzeczywiście był talentem, no musi zobaczyć, jak wygląda świat poza tą naszą bańką.
0: No dobrze, ale kiedyś byliśmy tani i solidni. Taką mieliśmy przez lata łatkę na świecie. Co dzisiaj jest naszym wyróżnikiem poza ambicją, o której tak pięknie opowiadał Bartek?
2: Nie, no.
0: Jak patrzymy na rankingi naszych wyższych uczelni, jak patrzymy na etap rozwoju naszego ekosystemu startupowego, to te karty, mawiając językiem prezydenta Trumpa, mamy stosunkowo słabe.
2: Nie, nie zgadzam się całkowicie. Uważam, że jesteśmy nazywani Teksasem Europy. Polska ma w tej chwili jeden z najlepszych momentów. Poza tym my jesteśmy krajem, który się już transformował raz i wszyscy musieliśmy nauczyć się żyć w nowym systemie, nauczyć się nowych zawodów i w ogóle nowego otoczenia. Zrobiliśmy to bardzo szybko i z sukcesem. I tak dzieci chowaliśmy, które to oglądały i ja w ogóle nie widzę możliwości, żeby mówić o nas w takim poczuciu underdoga. Nie, my jesteśmy wręcz przeciwni. To jest to, o czym mówią koledzy. Jak w Kalifornii w tej chwili w Dolinie Krzemowej jest słyszany język polski, to jest asset, to jest zaleta. To znaczy, że to jest ten ktoś lepszy, ten lepszy pracownik. Zresztą my też mamy taką w tej chwili sytuację zrzeszania się. Kiedyś Polak nie był, Polacy ze sobą nie współpracowali. W tej chwili tworzą bardzo spójne community, są dumni z Polski, się zrzeszają i wzajemnie sobie pomagają. Uważam też, że to jest nowoczesny patriotyzm, że właśnie jeździmy w różnych miejscach na świecie i wnosimy swoją jakość. Szkoła nie ma nic do tego. Nasz poziom naszego wykształcenia i szkolnictwa to jest jedno, ale nasze genotypiczne przygotowanie do wyzwań i do zmieniającego się świata, wojna za rogiem, powoduje, że jesteśmy naprawdę wyjątkową pulą kandydatów, którym się chce i ludziom, którym się chce w Europie, w której się w większości już nie chce, o czym świadczą wszystkie wskaźniki ekonomiczne. Więc odwrotnie, Jarku, to jest najlepszy możliwy moment, jaki ja widzę w ogóle od momentu, kiedy zajmuję się rynkiem pracy, czyli od 20 lat.
0: Bartku, czy ta lokalizacja ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście tego, o czym mówi Maja? Czy po prostu młodzi Polacy chcą pracować w dobrych projektach? A gdzie one będą zlokalizowane, to jest absolutnie drugorzędne.
1: Talent przyciąga talent i za tym talentem też idzie kapitał. Więc to jest między innymi definicja tej wspomnianej Doliny Krzemowej, ale też innych ośrodków, w których tworzy się rzeczy przełomowe. To jest fundamentalne zadanie. Naszym zadaniem nie jest przekonywać na siłę, żeby Polacy zostali w Polsce i tylko tutaj budowali, tylko zamiast przekonywania pokazać, jaka jest alternatywa. To jest normalne, że ludzie chcą wyjeżdżać do miejsc, w których tworzy się rzeczy, które są w ich polu zainteresowania i w polu ich ambicji do zrobienia. Dlatego, że tylko w ten sposób możemy nauczyć się, jak wygląda coś, co jest na poziomie światowym. Czyli tam, gdzie dzieją się rzeczy naprawdę przełomowe, jak jesteśmy w stanie zobaczyć organizację, która rośnie w tempie dotąd niespotykanym, budując zespoły i technologie i firmę w sposób, której do tej pory niewiele firm próbowało, to nasze pole widzenia, to co wiemy, te nasze doświadczenia są unikalnym rodzajem budowania kompetencji. Teraz, czy później będziemy chcieli my coś zbudować, wrócić, budować w jednym miejscu, w drugim, trzecim i tak dalej? Oczywiście zależy od tego, jaka jest ta alternatywa. Coraz częściej Polska na szczęście jest doskonałą alternatywą dla founderów, founderek, założycieli firm po to, żeby wrócić do Polski i tutaj budować, ponieważ mamy dostęp do talentów, w szczególności w branży technologicznej. On jest bardzo dobry jakościowo. Jest również dobry jakościowo z punktu widzenia nie tylko tej wspomnianej wcześniej ambicji, ale tego, co też powiedziałaś, czyli jesteśmy naprawdę jedną z niewielu nadal, czy obecnie jedną z niewielu nacji, którym nadal się chce robić rzeczy.
2: To
1: jest bardzo, bardzo ważny aset, który działa na naszą korzyść.
0: Tak, bardzo proszę.
2: Eleven Labs buduje w tej chwili 200-osobową tutaj oddział w Polsce. 20% inżynierów, które będą zatrudniać w ogóle na świecie, ma być z Polski. Są w trakcie, chcą, żeby były trzy płuca. Amerykańskie, londyńskie i polskie. I właśnie tutaj Polska rośnie też w siłę i jest dla nich bardzo istotna. Chociaż zaczęli wszystko i homecoming był dopiero niedawno, jak zrobili wielki sukces na świecie. A druga rzecz jest taka, bo chciałam wam pokazać też od strony, bo ja nie mogłam stać tylko po stronie konsultanckiej i headhunterskiej, więc parę miesięcy temu ze swoim wspólnikiem założyliśmy platformę Copernicus, która polega na tym, że znając doskonałe polskie firmy, które robią świetne rzeczy, ale się nie umieją skalować, postanowiliśmy wyprowadzać je właśnie do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim do Teksasu, gdzie rośnie cała nowa cywilizacja i nowa Dolina Krzemowa za pośrednictwem tego, że Elon Musk przeniósł tam wszystkie swoje 6 fabryk i zainwestuje 119 miliardów dolarów. I reprezentujemy akurat w tej chwili, jesteśmy w rozmowach, dwie firmy dual use, są to drony naziemne i są to systemy budynków modułowych, które są idealne dla wszystkich potrzeb Teksasu. Jak się uda w Teksasie, uda się wszędzie. Ze względu na ochrony, na to, że tam właśnie jest, powstaje Future US Army Command, gdzie testowane są najnowocześniejsze amerykańskie technologie i Polacy mogą tam być w taki sposób, że się skalować, przenoszą tam technologie, zakładają joint venture, produkują na miejscu, ale wszystko jest na myśli polskiej i to jest właśnie ta skalowalność, na którą w tej chwili jest idealny moment.
0: Tak, ja też chciałem zrobić jedno zdanie, poproszę.
3: Ja też w jednym zdaniu chciałem powiedzieć, że my się nie powinniśmy w jakikolwiek sposób wstydzić za to, że byliśmy w czasie rozwoju tych kilkudziesięciu lat outsourcingiem Europy lub tanią siłą roboczą, bo wykorzystaliśmy to w 100% i ja jestem wdzięczny poprzednią generacją, że potrafili to zrobić. Dzisiaj moja generacja stoi przed wyzwaniem, jak nie robić tylko śrubki do Mercedesa, ale robić tego Mercedesa.
0: A ja jestem wam wdzięczny za to brawurowe podsumowanie tego wątku i wszyscy zasłużyliśmy na piosenkę jakiegoś utalentowanego artysty.

0: A teraz czas na tradycyjne połączenie zamiejscowe. Halo Wrocław, halo profesor Leszek Pacholski. Czy się słyszymy? Dobry wieczór.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dobry wieczór, Leszku. Mówimy sobie po imieniu, więc pozwolę sobie kontynuować w ten sposób. Leszku, czy Polska ma szansę przejść z pozycji eksportera talentu do pozycji kraju, który również te talenty importuje? Ostrzegam, że będziemy ten wątek jeszcze eksplorować tutaj w studiu, więc twoje słowa są szalenie ważne.
1: Oczywiście Polska ma szansę. Przede wszystkim ja słuchałem fragment tej rozmowy wcześniej i chcę zauważyć jedną rzecz, że możemy się mieszać nie tylko z innym potencjałem intelektualnym, nie tylko wyjeżdżając, ale także ściągając ludzi, nie tylko Polaków, z całego świata. Właśnie wczoraj rozmawiałem z kolegą i przypomniałem sobie, że jeden z naszych absolwentów pracuje w prowincjonalnym uniwersytecie w Szwajcarii i ten uniwersytet przy nazwisku każdego profesora, który jest zatrudniony, pokazuje miejsce, w którym zrobił doktorat. I praktycznie tam nie ma ludzi, którzy mają doktoraty ze Szwajcarii. Tam w tym włoskojęzycznym uniwersytecie praktycznie wszyscy profesorowie pochodzą z zewnątrz. I już na etapie studiów ten młody talent spotyka nie tylko ludzi wychowanych w tym samym kantorze, ale ludzi z całego świata. I to jest coś, co jest charakterystyczne dla wszystkich takich, no może pozaamerykańskich uniwersytetów, że większość ludzi pochodzi z całego świata. Mój przyjaciel, dziekan Wydziału Informatyki na Politechnice w Lozannie zatrudnił w trakcie swojej kadencji 10 osób. Wszyscy zostali ściągnięci z daleka. I to jest pewien ważny element. Jeżeli my tego nie zrobimy, to trudno będzie zrobić następny krok.
0: Ale Leszku, to wejdę w słowo, jeżeli pozwolisz, no bo póki co, zapytam prowokacyjnie, no polskie wykształcenie wyższe nie jest na świecie synonimem najwyższej jakości. Czy się mylę?
1: Nie jest synonimem najwyższej jakości. Oleg Mądry, mój wychowanek, niedawno w jakiejś rozmowie po polsku powiedział, że mamy dobre wykształcenie na poziomie licencjackim. Naprawdę dobre. On sam się chwalił, jak dobrze mu się, jak wyróżniał się wśród doktorantów MIT swoim przygotowaniem na poziomie tym podstawowym. Natomiast to, czego nam bardzo brakuje, to mentorów na poziomie policencjackim, magisterskim i doktorskim. Nasze wykształcenie to podstawowe jest bardzo dobre, to wiele osób potwierdza, natomiast brakuje mentorów, bo to jest tak, że nowe pomysły powstają w wielu miejscach na świecie i w tych miejscach, takim miejscem było kiedyś Toronto, prawda, gdzie no, zaczynała się zaawansowana sztuczna inteligencja. Tam zjeżdżali się ludzie z całego świata i potem rozjeżdżali się do innych uczelni, do firm. I u nas tego nie ma. To znaczy my, zatrudniając mentorów, potencjalnych mentorów na uczelniach, przyjmujemy ludzi, którzy spędzili całe lub większość swojego życia w tym miejscu, w którym będą zatrudnieni.
0: Aleszku, mówiąc mentor, kogo masz konkretnie na myśli? Kto jest tym tajemniczym osobnikiem, który ma tę wartość dodaną?
1: To jest kluczowe pojęcie, dlatego że w firmach, ale przede wszystkim na uczelniach, na tym poziomie ponad po pierwszych dwóch, trzech latach istotną rolą profesora, nauczyciela nie jest przekazywanie wiedzy, po prostu wiedzy. To jest przekazywanie takiego sposobu patrzenia na świat, zarażanie ambicją, mówienie tego, co się aktualnie na świecie, w tej dziedzinie dzieje, niezależnie od tego, co jest tematem wykładów czy zajęć. I ja w wielu miejscach na świecie profesor to jest mentor, którego jednym z głównych zadań jest kształcenie elit, nie nauczanie ludzi mas na dobrym poziomie, ale kształcenie tych ludzi, którzy potem zakładają, którzy potem będą profesorami w innych miejscach, prawda? I to jest, u nas to trochę znikło, to znaczy, natomiast w tych dobrych miejscach praktycznie każdy profesor jest liderem i to takim liderem na poziomie światowym, z którym ludzie z całego świata chcą pracować, chcą się od niego uczyć i to jest... Nie wiem, czy wyjaśniłem.
0: Wyjaśniłeś, Leszku, to ostatnie krótkie pytanie pozwolę sobie zadać, bo jesteś wychowawcą wybitnych specjalistów, którzy zrobili zawrotne kariery w obszarze AI na świecie. Czy ci ludzie wrócą do Polski, żeby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zarobionymi pieniędzmi, będąc na przykład inwestorami w przedsięwzięciach startupowych?
1: Pieniędzmi się podzielą. To już się dzielą. To ja nie o wszystkim mogę mówić, ale ci ludzie inwestują w startupy, jak również prowadzą działalność charytatywną, wspierają działalność fundacji. Także pieniędzmi się dzielą, doświadczeniem się dzielą, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby oni w obecnej sytuacji wrócili. To jest tak, że trochę są w pewnym sensie ci ludzie, o których ja myślę, bo ja już jestem tym... moi uczniowie już nie są 30-latkami, to oni są już trochę za starzy na to, żeby się ruszać. Mają rodziny, dzieci mają swoje szkoły. To oczywiście zdarza się, że tacy ludzie się ruszą, natomiast ruszają się przede wszystkim ludzie w wieku, kiedy przedszkolnym, to znaczy zanim dzieci pójdą do szkoły podstawowej. To jest ten okres, gdzie to na świecie wiadomo, że przenoszą się ludzie, którzy są w tym okresie, że w pewnym sensie podejmuje się decyzję, w jakiej kulturze się dzieci będą wychowywały. I oczywiście są rzadkie przypadki, że ktoś przenosi się z całym swoim zespołem, z całą firmą, ze swoim labem w wieku późniejszym, ale to są bardzo rzadkie przypadki.
0: Leszku, bardzo, bardzo dziękuję za szalenie interesującą i inspirującą dyskusję. Pozostań z nami, bo będziemy kontynuować niektóre wątki. Dobrej nocy i do zobaczenia wkrótce.
1: Do zobaczenia.
0: A teraz już Grzegorz Sadowski, Jakub Dobroszek, czyli nasi lotni reporterzy w akcji.
2: Firmament. Czy wiesz, za jaki procent wszystkich jednorożców założonych w Stanach Zjednoczonych odpowiadają imigranci?
3: Moim zdaniem większość.
2: Większość, masz rację, 59%, czyli nie jesteś zaskoczony.
3: Nie jestem zaskoczony. Większość spółek, tych największych technologicznych, to są spółki zakładane przez imigrantów. Sergej Brin w 1977 roku wyjechał z ówczesnego Związku Radzieckiego do Stanów Zjednoczonych. Elon Musk uciekł w zasadzie od rodziny z RPA do Kanady, a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. WhatsApp został założony przez Ukraińca. Nvidia została założona także przez imigranta. To są największe spółki technologiczne dziś.
2: Bardzo ciekawie się rysują narodowości, które przodują w zakładaniu tychże jednorożców. Z Indii jest 96 takich firm, z Izraela 60, Wielka Brytania to 47. Już w samej tej pierwszej trójce możemy znaleźć wielkie nazwy, bo indyjski założyciel jest odpowiedzialny na przykład za Perplexity, a brytyjski za Anthropic, czyli chyba najgorętszy w tym momencie startup AI-owy w Stanach Zjednoczonych. I bardzo ciekawe jest też, jak trafiają tam ci wszyscy founderzy, bo taką najpopularniejszą ścieżką jest ścieżka akademicka, mianowicie blisko 1/4 founderów, którzy zakładają te jednorożce w Stanach Zjednoczonych, wzięło się tam stamtąd, że byli po prostu studentami, być może nie wiązali jakichś większych planów z zostaniem za granicą, ale tak się wszystkie rzeczy poukładały, że jakby zostali i zakładali te firmy. I oczywiście te sytuacje też w jakiś sposób buduje cała rewolucja AI, bo tutaj też się szacuje, że 60% czołowych amerykańskich firm zajmujących się sztuczną inteligencją ma w gronie założycieli osoby urodzone poza Stanami Zjednoczonymi.
3: I co więcej, i tutaj też ciekawostka, nie wszystkim udaje się tak łatwo przyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie te biznesy budowane. Eric Yuan, założyciel Zooma, 8 razy starał się o wizę amerykańską, zanim ją rzeczywiście dostał i mógł przyjechać do Ameryki, do Kalifornii, gdzie pracował na początku w Cisco.
2: Także było tutaj sporo liczb. Na zakończenie też może jeszcze jedna bardzo spektakularna liczba za National Foundation for American Policy. To jest takie bardzo prestiżowe badanie w Stanach Zjednoczonych i z niego wynika, że łączna wycena amerykańskich firm wielomiliardowych założonych przez imigrantów wynosi około $5 biliona.
3: No i właśnie gdzie jest ta tajemnica? To znaczy, że nie da się robić na tych swoich rynkach krajowych wielkich biznesów, czy trzeba po prostu wyjechać, zmienić otoczenie, zmienić ludzi wokół których się ma i wtedy ta magia działa i tworzy się wielkie biznesy, czy jednak to jest coś innego?
0: I z takim pytaniem zostawił nas Grzegorz Sadowski. Maju, kiedy międzynarodowy headhunter dostaje znalezienie człowieka na bardzo wymagające stanowisko? Od czego zaczyna? Szukasz w konkretnym kraju, czy jednak kompetencje są punktem wyjścia? A panowie w tym czasie zastanowicie się, jak to jest u was w tym konkretnym przypadku.
4: Nie, no oczywiście kompetencje, cele i strategia firmy i też kultura tej firmy. Kogo przyjmie, na kogo będzie gotowa, czy jest już w tym najnowocześniejszym trendzie łączenia pokoleń, transformowania i wpuszczania na te wyższe stanowiska osób, które wcale nie były jeszcze w tym miejscu. Zaczynam nie od... Znaczy, słuchaj Jarku, no mogę ci powiedzieć otwarcie. Zaczynam od tak zwanej dyskryminacji pozytywnej, ponieważ zaczynam od Polaków. Pierwszej kolejności. Mam zmapowanych świetnych Polaków, którzy pracują w różnych ciekawych miejscach na świecie. To jest najprostsze, ale mam też zmapowanych Polaków, którzy już dawno wyrośli ze swoich pozycji, które pełnią w Polsce i próbuję ich połączyć. Pamiętajmy, że te serce, które ja robię, są butikowe, są małe. To nie są wielkie projekty. To są projekty bardzo wybiórcze i bardzo w bardzo różnych branżach, ale tam, gdzie potrzebują jednak jakiejś zmiany dotychczasowego układu. I najmniej takich projektów przychodzi z rynku niemieckiego, ponieważ oni nie są gotowi na to, żeby wpuszczać jakieś nową krew i nowe spojrzenia. Więc nie wiem, czy to odpowiada. No mam całą tutaj kuchnię, jak to robię. I bardzo też myślę i namawiam, bo jednak na tym etapie headhunter jest konsultantem, jest doradcą. Czasami mam wrażenie, zależy mi bardziej na obsadzeniu tego właściwie niż samemu klientowi. Ale ponieważ mamy erę tworzących się przedsiębiorstw, nowych zawodów, to jest idealne dla mnie pole, żeby proponować ludzi, którzy są zupełnie nieoczywiści w tym momencie.
0: Ja jestem zadowolony z tej odpowiedzi. Panowie są zasłuchani. Bartku, czy podobnie jest w biznesie startupowym, nowych technologii? Po pierwsze, gdzie kogo się szuka i w jakich branżach dzisiaj jest największy ruch?
5: Oczywiście wszystko, co jest związane ze sztuczną inteligencją, ale... ponieważ jest to popularne hasło obecnie, to jednym z najtrudniejszych elementów jest umiejętność sprawdzania realnych, posiadania realnych umiejętności w branży technologicznej, a w szczególności w startupach.
0: A co to są realne umiejętności?
5: Na wczesnym etapie rozwoju potrzebni są ludzie, którzy podnoszą każdy problem, który pojawia się w małym zespole. Mamy mały zespół, chcemy budować swój produkt, obsłużyć klientów. Tych klientów trzeba znaleźć, dotrzeć do ich maksymalnej ilości, ponieważ musimy zweryfikować, czy ten produkt, który próbujemy zbudować, czy on będzie na niego zapotrzebowanie na rynku. Tutaj, żeby być również na każdy pomysł, nad którym ktoś pracuje, istnieje prawdopodobnie, jeśli nie kilkanaście, to kilkadziesiąt lub kilkaset innych zespołów na świecie, próbujących rozwiązać ten sam problem. Więc z punktu widzenia również konkurencyjności, te zespoły mają bardzo mało czasu na zbudowanie tych rzeczy. Potrzebują ludzi, którzy podniosą każdy problem, który jest na drodze do rozwiązania. Jednocześnie są na tyle biegli w posługiwaniu się technologią, niezależnie od tego, czy jeżeli mówimy

0: na te studia, albo po prostu z nich odchodząc, ponieważ mają tą potrzebę budowania rzeczy.
1: No to zadam pytanie pozornie, tylko podchwytliwe. Gdzie można się tego wszystkiego nauczyć?
0: No, nauczyć się można przede wszystkim przez eksperymentowanie. Pierwsza rzecz to jest w każdym obszarze, którym się interesujemy, są na pewno ludzie, którzy próbują przesunąć granice tego, co jest możliwe. Pytanie jest, dzisiaj jest dzięki dostępności do internetu, jesteśmy w stanie sprawdzić na różnych miejscach, serwisach, portalach, grupach, w social mediach, gdzie są ci ludzie, co oni robią. Można spróbować aplikować, a to na staże, a to kontrybuować do rozwiązań open source, po to, żeby nieustannie próbować eksperymentować i stawać się lepszym we własnym warsztacie. To na jakimś etapie staje się tak zwanym asetem, czyli jakby umiejętnościami, które ktoś może docenić, które jeśli będzie ktoś zatrudniał do swojego zespołu, organizacji, firmy, powie, okej, to ta osoba być może nie ma dużego doświadczenia zawodowego, ale już na przykład zrobiła 5-10 małych rzeczy, jakichś kontrybucji do określonych projektów, do określonych wydarzeń i tak dalej, więc próbowała. W wielu miejscach, w szczególności w branży technologicznej, na początkowym etapie rozwoju tych firm, nie będzie się liczyło tak bardzo doświadczenie, jak chęć do robienia rzeczy. I to jest jedna z dzisiaj najbardziej poszukiwanych elementów wśród kandydatów w branży technologicznej. Jest bardzo dużo osób z ogromnym doświadczeniem, bardzo duża grupa tych osób. Jedyne doświadczenie w ostatnich latach, które ma, to jest doświadczenie w zarządzaniu innymi ludźmi, co z perspektywy rozwoju AI nie jest fundamentalną kompetencją, którą potrzebujemy posiadać, a jednocześnie w ramach wygenerowanych za pomocą AI CV, które ciężko się czyta.
2: Dlatego nie czytamy ich już.
0: No właśnie, ja też tych CV wspomnianych nie czytam. Jest tak, że ponad 80% CV, w szczególności w dużych firmach, jest przeglądane najpierw za pomocą AI, ale fundamentalnym umiejętnością do weryfikacji w branży technologicznej na początkowym etapie rozwoju jest to, czy ktoś potrafi dowozić rzeczy. Że ktoś obiecał, że coś zrobi i zrobił to.
2: Tak, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Dzisiaj reakcja natychmiastowa i nieustające uczenie się na własną rękę, nie w szkole, bo szkoły nie nadążają i uniwersytety nie nadążają i nawet mentorzy nie nadążają. To jest naprawdę dzisiaj, czas jest naszym wrogiem. Osoby, które do czasu potrafią zapakować jak najwięcej zadań i dowieść, to są te, które dzisiaj wygrają.
1: Emilian, a jak to z twojej perspektywy biznesu bardziej przyziemnego?
3: Ja zostanę jeszcze przy technologii, bo zgadzam
1: bardzo
3: się
1: proszę.
3: Z Bartoszem, że rzeczywiście, jeśli chodzi o ten talent, no to on jest przede wszystkim w młodych ludziach. Tu jest takie pytanie, czy sektor nowych technologii, AI i tak dalej jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla 20-parolatków, osób, które wykazują ten ownership, o którym mówiłeś, osób, które mają dużo czasu, są mega kreatywne, mają na wstępnym etapie życia mało zobowiązań, nie mają dzieci, nie mają przywiązania geograficznego. Ja obserwując ten rynek technologii, snuję takie założenie, że rzeczywiście on jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla takiego pakietu osób. Jeśli mówimy o biznesie tradycyjnym, to tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej, bo ja rekrutując osoby, wyobraźcie sobie, no, do zespołu produkcyjnego, nie mówię tutaj do sprzedaży czy marketingu, no, role grają inne elementy, nie tylko ta chęć brania odpowiedzialności za proces, ale także te bardziej przyziemne.
1: No ale wymieńmy te przyziemne, bo Bartek właśnie je wrzucił do kosza i okazuje się, że tylko młodość, entuzjazm, uczenie się na własnych błędach.
2: Wpadnę ci w słowo, tylko rozdzielmy. Panowie mówią o wytwarzaniu AI-a, a mamy jeszcze drugą część, kto konsumuje, prawda? I tutaj już jest zupełnie innego rodzaju zestaw potrzeb.
1: Ale kto też zarządza tymi zespołami, kto buduje tę wartość, takie pojęcia jak właśnie empatia, doświadczenie, umiejętność budowania relacji z ludźmi, relacja mistrz, czeladnik, czy to wszystko
0: jedna grupa osób, o której tutaj rozmawialiśmy, to są młode, ambitne osoby, które posiadając mniejsze doświadczenie, są w stanie tą ambicją i chęcią do pracy wygenerować tą wartość. Druga grupa osób, która jest bardzo wartościowa na rynku pracy, to są osoby, które mają wybitne domenowe doświadczenie. To znaczy są ekspertami w wąskich dziedzinach i te osoby

0: korzystając dzisiaj z rozwoju technologicznego, w tym w obszarze sztucznej inteligencji, ich wiedza domenowa, ich ta wiedza ekspercka jest w stanie być lewarowana dużo bardziej niż kiedykolwiek. I te osoby akurat, to najczęściej są te grupy nie najmłodszych osób. To są osoby zazwyczaj w wieku między 40 a 50 czy 60 rokiem życia, ale nadal wspólnym mianownikiem jest ta chęć uczenia się, tak? Eksplorowania nowych rzeczy, bo nawet jeżeli mamy swoją wiedzę domenową, to ta wiedza powinna być nie przez zasiedzenie, tylko przez eksplorację. I dopiero wtedy, kiedy mamy ją przez eksplorację, wartość, połączenie tej wiedzy z postępem technologicznym jest w stanie dać firmach ogromną wartość i być atrakcyjna z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
1: Emilian, znajdujesz takich juniorów starszych, o których właśnie wspomniał Bartek? Są tacy, którzy niezależnie od tego, że wychowali się w innym systemie, kształcili się w innym systemie, doświadczenie budowali też w takiej przejściowym etapie transformacji cyfrowej, dzisiaj się odnajdują i mają te cechy. Są ciekawi, ambitni, przebojowi, a mają plus jeszcze tę premię w wysokości polegającą na niezwykłym doświadczeniu.
2: No, moją rolą jest dzisiaj nieoczekiwanie tego na rynku spożywczym, bo na tym rynku ja się poruszam, takiej domenowej wiedzy połączonej z wykorzystywaniem tych narzędzi dostępnych dzięki AI, ale moją rolą jest umożliwianie w firmie wykorzystywania tych narzędzi właśnie tym osobom z dobrą domeną, z doświadczeniem 20-paroletnim, czy w sprzedaży, czy w marketingu, czy w jakichś procesach produkcyjnych. I ja, wykorzystując tą swoją młodość, chcę wdrażać te rozwiązania, które dzisiaj mamy, i w ten sposób łączymy osoby z doświadczeniem. No i to, co dzisiaj się dzieje i zmienia.
1: I kupują to, co mówisz, co proponujesz? Jesteś dla nich autorytetem w tym obszarze?
2: To jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy w trakcie implementowania i tych rozwiązań w firmie, także jeśli mnie zaprosisz następnym razem, to może będę wiedział coś więcej.
1: Jesteśmy umówieni, Maju.
3: Nie, ja chciałam, Jarku, powiedzieć, że ty jesteś taką osobą.
1: Tak, ale że jaką?
3: No, że nie, że ty mógłbyś wejść do bardzo różnych organizacji młodych ludzi, się świetnie tam odnaleźć ze swoim takim AI i mindsetowym readinessem, że tak się tutaj wyrażę. Nie, ale chciałam bardzo wszystkich odesłać do książki Maurio Guillon, już jest przetłumaczona na polski pod tytułem Perenialsi, która opowiada o tym, że żyjemy w tak naprawdę społeczeństwie postpokoleniowym. Przestajemy się przez to, że 5 generacji, przestaniemy w ogóle się nazywać młodzi, starzy, tylko będziemy patrzeć na to, jaki mamy taki mindset osobowościowy. Po prostu są ludzie, którzy rodzą się z gotowością do nieustającego uczenia, brania odpowiedzialności, przygody, ciekawości świata, i właśnie te zespoły połączone takim przygotowaniem do świata, z którym się jednak w dużej mierze trzeba urodzić, będą tworzyć te zespoły, które będą bardzo successful. Więc jesteśmy naprawdę w fantastycznym momencie.
1: Bartku, mamy minutę, przed tobą ogromne wyzwanie. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o tym, że jest taki jeden z naszych ulubionych młodych founderów, 19-latek, który zbudował firmę w Stanach Zjednoczonych, rzucił studia, bo mu studia ewidentnie do niczego nie były przydatne, mimo że dostał się na bardzo prestiżową uczelnię. Może demonizujemy ten emblemat, tą sygnaturę tej uczelni, którą mamy na dyplomie, bo ona już dzisiaj nie ma takiego wielkiego znaczenia. Masz 30 sekund na odpowiedź.
0: Studia są potrzebne, studia nie są dla wszystkich. Tą miara ambicji, która powinna być, jest związana z ciekawością do eksplorowania rzeczy. Nie z tym, kto jest się podpisał pod kartką na koniec na dyplomie. No bo na koniec dnia to jest nasze życie, więc to, gdzie będziemy eksplorować, zależy tylko od nas.
1: A przykład naszych wspólnego projektu ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, czyli MBA for Startups, pokazuje, że na studiach spotyka się swojego przyszłego wspólnika, przyszłego anioła, przyszłego CTO. Bartek Pucek, Maja Meissner, Emilian Łyga, bardzo serdecznie wam dziękuję za szalenie interesującą rozmowę.
4: Firmament.
1: W tym wydaniu Firmamentu nasi utalentowani goście dali z siebie wszystko. A teraz już zapraszamy na Firmament za 2 tygodnie, w którym przyjrzymy się tym, którzy coraz żwawiej polują na polskie, nasze startupy. A w podcastach Radia 357 i na kanałach Incredibles Sebastiana Kulczyka oczywiście najciekawsze treści biznesowe, po które serdecznie Państwa zapraszamy. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: A tu Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Michał Foltak, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Pierwszy dzień października, mamy czwartek. Na zlecenie pracodawców firma Conperio skontrolowała 33 tysiące zwolnień L4. Aż w 1/3 przypadków stwierdzono nieprawidłowości. To jest powód do niepokoju, ponieważ nadużywanie zwolnień, oszustwa przy wykorzystywaniu zwolnień powodują ogromne straty. Dla budżetu, dla systemu ubezpieczeń społecznych, dla przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku zarejestrowano 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To jest duży wzrost w porównaniu do 2024, kiedy to odnotowano 22 miliony zwolnień. Co ciekawe, rośnie również liczba jednodniowych L4. W ubiegłym roku połowa wszystkich jednodniowych zwolnień lekarskich wypadała tuż przy weekendzie. Taki przypadek, czyli wielu rodaków, na przykład tuż przy majówce, postanawia nagle zachorować. Niezbyt ciężko, bo na jeden dzień. Bardzo nie lubimy poniedziałków, bo szczególnie chętnie chorujemy właśnie w ten dzień. Podobny problem, bo to nie jest polski wynalazek, występuje też u naszych zachodnich sąsiadów. Zwolnienia chorobowe w ubiegłym roku kosztowały niemieckich pracodawców, jak oszacowano, ponad 85 miliardów euro. Suma zawrotna. Dziś pytanie, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane, co z tym robić, czy zwiększyć kontrolę. Zapewne mamy słuchaczy pracodawców. Ciekawe, czy ze zwolnieniami pracowników mają problem. Czekamy na państwa komentarze. Czeka pan Artur, 510-357-357. 510-357-357. Sonda oczywiście w aplikacji. 2 minuty po południu. Pan Mikołaj Zając jest moim gościem, prezes firmy doradczej Conperio, ekspert zajmujący się zjawiskiem absencji chorobowej. Witam pana, panie prezesie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
2: Ile traci rocznie gospodarka Polski z tytułu absencji chorobowych? Mamy szacunki? Mamy takie koszta?
4: Jeśli chodzi o, może lepiej, bardziej takim mówiącym wskaźnikiem będzie ogólny transfer do ZUS-ów z budżetu, to będzie około 200 miliardów złotych rocznie. Ale tutaj uwzględniamy absolutnie wszystko, czyli cały deficyt, który jest wygenerowany między innymi przez zwolnienia chorobowe.
2: Liczba zwolnień L4 w ubiegłym roku nam mocno urosła w porównaniu do lat poprzednich. Zauważalny skok, prawda?
4: No, jest to na pewno niepokojący skok przede wszystkim. No, z jednej strony mamy starzejące się społeczeństwo, co też poniekąd tłumaczy wzrost ilości zwolnień chorobowych, ale z drugiej strony te szczególnie krótkie albo też zwolnienia bardzo kreatywnie wykorzystywane do zmostkowania określonych dni wolnych, czerwonych kartek w kalendarzu też na pewno są powodem do niepokoju.
2: Ładne określenie swoją drogą, zmostkowanie. No tak, bo czasami brakuje tego jednego dnia, żeby należycie wypocząć, no bo chyba często intencje są takie.
4: Niestety przy tych zwolnieniach super krótkich, my na nie mówimy też chwilówki albo bigosowe, to faktycznie intencją jest no, uzyskanie większej ilości dni wolnych. Czasami też sprzyjają temu procederowi sposób, w jaki naliczane są wynagrodzenia w firmach. To niestety wynika z konstrukcji polskich przepisów, ale jeśli policzy się średnią z ostatnich 3 miesięcy, a wliczamy tam do podstawy i nadgodziny, i ewentualne premie, to może się okazać, że chorowanie jest dużo bardziej opłacalne niż przychodzenie do pracy, zwłaszcza jeśli liczy się na przykład koszt dojazdu do tej pracy albo konieczność jej świadczenia, to czasami okazuje się, że zwolnienie jest dużo bardziej praktycznym sposobem.
2: Wyniki państwa badań pokazują skalę nadużyć, czy też nieprawidłowości. Skontrolowaliście, jak powiedziałem, 33 tysiące zwolnień na zlecenie przedsiębiorstw, pracodawców z całej Polski. No i co się okazało?
4: No, niestety okazuje się to, co część pracodawców podejrzewa. Też zauważmy, że ta skala skontrolowanych zwolnień versus skala wystawionej ilości zwolnień, to jednak jest bardzo duża różnica. No, niestety u nas z naszych kontroli wynika, że no, tak blisko 1/3, w zależności od firmy też i regionu, są to zwolnienia wykorzystywane w sposób, który budzi wątpliwości. I są to bardzo różnego rodzaju wątpliwości.
2: No właśnie, od faktycznego. Jakiego typu nieprawidłowości stwierdziliście? Jakiego rodzaju to były nadużycia?
4: Panie redaktorze, tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach. Bardzo ciekawym zapisem na przykład na zwolnieniu chorobowym jest adres. Bo to jest adres pobytu w trakcie trwania zwolnienia chorobowego. Mm-hmm. 13 kwietnia zmieniły nam się przepisy dotyczące zwolnień chorobowych i między innymi pracownik zyskał obowiązek umożliwienia pracodawcy przeprowadzenia kontroli. Mm-hmm. Natomiast ten adres zauważyliśmy, że czasami jest na przykład adresem, który już dawno nie stanowi żadnego adresu pracownika, zburzonego, sprzedanego mieszkania, czy też na przykład miejsca, w którym już dawno nie mieszka.
2: Myśli pan, że to innego często rodzaju są działania celowe, tak?
4: To śmiem podejrzewać, że właśnie tak jest. I tutaj jest piłeczka po stronie pracodawców, żeby z takiej sytuacji wyciągać konsekwencje, bo są celowo świadomie wprowadzeni w błąd i na podstawie druku, który zawiera błędy ewidentne w zapisie, który jest nieprawdziwy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie. No tutaj trochę sprawy nie ułatwia ZUS, bo ta zmiana w przepisach została tak dosyć dziwnie przez ZUS interpretowana. Bo zmiana w przepisach pozwala na incydentalne świadczenie pracy, ale uwaga, dla swojego pracodawcy. Mm-hmm. Czyli na przykład kiedyś wątpliwości budziło to, czy można podpisać fakturę albo wysłać maila. Ta zmiana miała ukonstytuować tą możliwość i umożliwić pracownikowi podejmowanie incydentalnej pracy, a ZUS interpretował to jako incydentalne podejmowanie pracy, niekoniecznie na rzecz pracodawcy. I tutaj jest dosyć duży błąd. Staramy się korygować te decyzje i wpływać na decyzyjność ZUS-u w tym zakresie, bo to jest opatrznie rozumiany przepis. Zresztą po tej zmianie też cała fala TikTokerów, specjalistów rzuciła się na te przepisy, zaczęła interpretować w bardzo karkołomny sposób, co naraziło pracowników na ewidentne straty finansowe.
2: Ciekawym zjawiskiem są zwolnienia jednodniowe według państwa analiz w pierwszej połowie tego roku. 46% spośród tych zwolnień jednodniowych przypadało na poniedziałki lub piątki. To zresztą jest taka tendencja, która się utrzymuje od dawna. Dlaczego tak? To można wiązać z chęcią wydłużenia sobie odpoczynku, jak pan to nazwał? Pomostowanie, tak? Albo z formą...
4: Mostkowanie, chwilówki, albo bigosowe. Po części na pewno tak, ale jest też grupa osób. Mhm. Przepraszam?
2: Skąd to bigosowe? Jeszcze dopytam?
4: No bo w momencie, kiedy pojawiają nam się na przykład święta i trzeba gotować bigosy, to zauważyliśmy taką tendencję, rozumiem, że pracownicy znikają. Mhm. Natomiast tutaj z tymi zwolnieniami bardzo krótkotrwałymi jest jeszcze jedna sprawa. Oczywiście są osoby, które wykorzystują zwolnienia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, ale jest też ogromna część osób, które są po prostu chore, a część pracowników chce po prostu sobie na przykład ze względu na swój system premiowy zaoszczędzić utraty pieniędzy. Czyli jeśli nie przyjdę do pracy, tylko wezmę w tym czasie urlop, wykuruję się przez sobotę i niedzielę, to w poniedziałek będę mógł do tej pracy wrócić. Czyli podejrzewam nie tylko nieprawidłowości w zakresie tych zwolnień chorobowych, ale również są osoby, które po prostu nie chcą tracić wynagrodzenia dodatkowego albo mają dużą pulę urlopową, którą mogą też w ten sposób wykorzystać.
2: Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio, ekspert w dziedzinie zarządzania absencją pracowniczą. Wrócimy na antenę do rozmowy przed 13. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
2: 8,5 minuty po 12. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo.
5: Panie Kubo, ja powiem tak, pan to chyba czyta mi w myślach, przez to ja nie wiem, czy my przypadkiem tym Pfizerem nie byliśmy szczepieni, dlatego te chipy tak działają. No powiem tak, ja jako pracownik, powiem, ja już zdążyłem wziąć takie jednodniowe, tylko na usprawiedliwienie powiem, że zdarzyło się, że jestem nauczycielem, to i tak było w momentach, kiedy i tak nie było, bo były jakieś tam ferie czy święta i to było jak miałem operację, zdjęcie szwów. To tak tylko dla wyjaśnienia.
2: To jest pan usprawiedliwiony, odnotowałem tak, tak.
5: Tak, no jestem usprawiedliwiony, ale powiem tak, jeżeli chodzi o te inne sprawy, to powiem, wie pan, to trochę chyba technika pomaga te takie zwolnienia, powiedzmy, lewe, ponieważ ja właśnie parę dni temu, to tak właśnie mówię, że czyta pan w myślach, no też sprawdzałem, jak to wygląda z tymi tak zwanymi e-zwolnieniami. I to się tam płaci 89 zł i po prostu wpisujesz taką tabelkę do konsultacji. No wiesz, znaczy ja też nie wiem, jak to do końca jest, ale też słyszałem od innej koleżanki, że to właśnie to jest tak bardzo łatwo zrobić i po prostu wypisujecie receptę.
2: Nigdy tego nie robiłem, ale rozumiem, że to żadna trudność, tak?
5: Znaczy ja tego też na razie nie próbowałem, ale z tego, co słyszę, to rzeczywiście, tylko wie pan, ja panu powiem, że ulubione nasze słowo, to wszystko zależy, bo wie pan, jeżeli ja jako nauczyciel na przykład przychodzę z katarem mocnym i no z problemem z głosem, czyli z chrypą, czyli takim powiedzmy przeziębieniem, prawda, no to powiedzmy, że w innych dziedzinach pracy ktoś by mógł poznać, no jak ktoś pracuje przy komputerze.
2: Wie pan, ale to jest sytuacja zupełnie zrozumiała, natomiast...
5: No bo ja jestem z dziećmi pracuję, żeby ktoś mnie później nie oskarżył, że ja dzieci zaraziłem.
2: Jeśli, no to jest jasne, ale jeśli w niedzielę albo w sobotę planuje pan urodziny szwagra, no i w związku z tym kombinuje pan z poniedziałkiem, no to sytuacja znaczy, już jest...
5: Wie pan, rozumiem, wie pan, ja tylko to mówię dlatego, że wie pan, to w poprzedniej audycji takie też były też głosy a propos nauczycieli, że wie pan, że my mamy te tylko tam niecały etat, znaczy, że to nie są te takie pełne 40 godzin, to też chciałbym wszystkim powiedzieć, że to jest błąd, ponieważ ja podpisując umowę podpisuję na 40 godzin, a to, że te 26 czy 18 godzin to są te godziny pedagogiczne, to nie znaczy, że ja te inne swoje obowiązki wypełniam w tych 26 godzinach.
2: Wróćmy do pytania. Pozdrawiam pana, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? 510 357 357. Pan Kuba, panie Kubo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu. Panie Kubo, ja myślę, że najlepszą weryfikacją i dowodem na to, czy te zwolnienia są nadużywane, czy nie, jest porównanie tego, ile chorują osoby prowadzące działalność, a ile chorują osoby zatrudnione na etapie. I to tak naprawdę odpowiada nam na pytanie, czy zwolnienia są nadużywane, czy nie. Oczywistością jest, że...
2: Śmiem twierdzić, że osoby na własnym praktycznie nie chorują, tak?
6: No ja szczerze mówiąc nigdy w życiu nie wziąłem zwolnienia lekarskiego, a pracuję już ponad 20 lat zawodowo i nawet miałem taką sytuację, będąc kiedyś u lekarza, gdy zapytał mnie, czy wypisywać zwolnienie, to w pierwszej chwili zdębiałem, bo nie za bardzo wiedziałem o co
2: chodzi.
6: On mnie w ogóle pyta. Tak.
2: Może w dzieciństwie był pan żywiony tak jak redaktor Niedźwiecki, czyli kaszanką, no i wyrósł pan na wyjątkowo odpornego.
6: Być może. Natomiast wydaje mi się, że taka likwidacja zachęt, stworzenie jakiegoś takiego systemu, który pokazałby ludziom, że nie opłaca się w błahych, bo wiadomo, że są różne sytuacje w życiu, ale w błahych sytuacjach tego zwolnienia brać, byłby to jakimś rozwiązaniem. I nie wiem, czy w Polsce nawet kilka lat temu nie było tak, że służbom mundurowym cięto wynagrodzenie zasadnicze tam bodajże do 80% na urlopach chorobowych i automatycznie poprawiła się tutaj statystyka obecności w pracy, więc być może tego typu rozwiązania systemowe byłyby w stanie no jakby zapobiec temu dużemu problemowi, który
2: rośnie, tak, jeszcze nie jest tej skali, co w Niemczech przywoływanych, ale rośnie. Pozdrawiam pana, pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. Tutaj poprzednik wyjął mi z ust argument o tym, że ja jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nie mogę zachorować, nie mogę umrzeć, nie wolno mi, dlatego że to bardzo wpłynie na wydajność w mojej firmie. I to rzeczywiście jest ogromna różnica pomiędzy ludźmi na etacie, którzy biorą zwolnienia, a prowadzącymi działalność. A wiem to stąd, że moi rodzice prowadzą przychodnię lekarską. I tą skalę nadużyć i takich oczekiwań społecznych pokazuje ilość telefonów do przychodni z prośbą po prostu o wystawienie L4 i jest wielkie zdziwienie, jak lekarz zaczyna zadawać pytanie,
2: przeprowadza
7: jakiego powodu,
2: tak zwany wywiad, tak, lekarski.
7: Przeprowadza wywiad i jest wielkie zdziwienie, wręcz pretensje, że on chciał, że po prostu dzwoni po zwolnienie lekarskie, tak jakby szedł po bułki do Żabki.
2: Aha.
7: I jest to takie oczywiste, więc takie są oczekiwania społeczne i odpowiadając na pytania uważam, że tak, zwolnienia lekarskie są bardzo nadużywane właśnie w takich celach, przy tych przysłowiowych imieninach szwagra, prawda, żeby sobie dołożyć kolejny dzień. Są też osoby, które regularnie biorą zwolnienia lekarskie i też oczekują, że z powodów typu, że nie wiem, szef jest zły albo że nie chce im się iść do pracy. No, tak jak mówię, wiem to od źródła. Wiem to od źródła, więc tak, zwolnienia są zdecydowanie nadużywane i myślę, że lekarze powinni być bardziej restrykcyjni przy wydawaniu tych zwolnień, bardziej dociekliwi, a są tacy, co wystawiają te zwolnienia tak lekką ręką, podobnie jak recepty.
2: No właśnie, to jest...
7: też bardzo, bardzo, bardzo łatwo rozdawane, można powiedzieć.
2: To jest wyzwanie dla nas wszystkich. Co robić, jak radzić sobie z rosnącym problemem? Kwadrans po południu, 510-357-357. Dzień dobry, panie Romanie, halo?
8: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
8: Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat zwolnień jednodniowych. Jestem kierowcą zawodowym, pracuję w Niemczech i od zeszłego roku trochę zdrowie mi podupadło i teraz skorzystam z takich zwolnień, bo pracuję przez cały tydzień w Niemczech, a muszę się spotkać ze specjalistą, więc umawiam te spotkania na poniedziałek lub piątek, bo wtedy biorę ten dzień chorobowy, no i jestem w stanie wrócić z pracy, bo pracodawca musi mi tak ułożyć pracę, żebym zdążył wrócić na ten piątek lub zacząć dopiero od wtorku. Aha. Więc to jest taki głos, gdzie po prostu ja nie mam innego wyboru, tak? I te jednodniowe, bo muszę się spotkać z nefrologiem, z okulistą, z innymi lekarzami, także tak to wygląda.
2: Pana przypadku.
8: Z mojej strony, tak.
2: 510-357-357. Pan Sylwester, panie Sylwestrze, halo.
9: Dzień dobry, witam
2: Dzień
9: wszystkich.
2: Dzień dobry, witam pana.
9: Nie chciałbym zabrzmieć zbyt sarkastycznie, bo pytanie jest, czy pracodawcy mają problem ze zwolnieniami pracowników. No to z mojego przykładu osobistego powiedziałbym wprost, że nie mają najmniejszego, ponieważ sam osobiście zawezwany zupełnie znienacka na taką zwykłą rozmowę. Mhm. Na tejże rozmowie dostałem właśnie wypowiedzenie z pracy, które po okresie wypowiedzenia, tak ciekawostka, kończyła się ta umowa, czyli zajście w wiek ochronny. Także jakiś dziwny zbieg okoliczności, ale nie zmienia to faktu, że nie mają pracodawcy najmniejszego problemu z zwolnieniem pracowników. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam pana. 510-357-357. Co państwo na to, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? Panie Krzysztofie, halo?
10: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
10: Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić, bo przeszedł troszeczkę w emocji, że tak powiem, uderzyłem, bo jak włączyłem radio w pracy, to akurat była wypowiedziana, który jest przedsiębiorcą i który twierdził, że wystarczy spojrzeć, ile przedsiębiorcy biorą zwolnień, to wtedy będziemy wiedzieli, jak faktycznie ludzie chorują. Tak,
2: pracujący na własny rachunek, tak.
10: Okej, ja prowadzę własną działalność od kilkunastu lat. I uważam, że pan jest w ogromnym błędzie. To nie dlatego przedsiębiorcy nie biorą zwolnień, bo nie chorują. Po prostu świadczenie, które nam oferuje ZUS, jest nieadekwatne do tego, więc, że tak powiem,
2: nie mogą sobie pozwolić, tak?
10: Dokładnie, inaczej nie ma sensu składać wniosku o zwolnienie. Ja wolę sobie pochorować, posiedzieć tydzień w domu bez tego zwolnienia, bo, że tak powiem, to świadczenie, które z ZUS-u dostanę, często bardziej mi utrudni życie, bo na przykład muszę wykazać okres, w którym ja nie pracuję faktycznie i tak dalej. Ale nie, powiedzmy, nie mogę świadczyć zleceń na przykład, tak? Mm-hmm. Więc bardziej mi się opłaca pokichać, pokasłać w domu bez tego zwolnienia niż i pracować sobie zdalnie, niż faktycznie to zwolnienie brać. Więc to bym powiedział jedna rzecz. Druga mm-hmm. rzecz, jeśli chodzi o kwestię nadużywania zwolnień. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja na etacie nie pracuję od kilkunastu lat, ale pamiętam kilkanaście lat temu ludzie, którzy brali zwolnienia lekarskie pracując w korporacji. Mhm. Tak? No i to, ja bym powiedział tak, że wtedy oni w pewnym sensie wyprzedzili czasy, bo dzisiaj, jeżeli się rozmawia z lekarzem i mówimy o tym przeciążeniu psychicznym, o zdrowiu psychicznym, o tego typu rzeczach, wtedy takiego pojęcia nie było. Jak człowiek był wypalony, zniszczony emocjonalnie, to musiał wziąć to zwolnienie lekarskie na przysłowiową kręgosłup, ucho albo co innego, no bo nie było takich nawet możliwości, bo lekarze tego po prostu nie traktowali w ten sposób. Dzisiaj się zmieniła świadomość i w pewnym sensie mamy to, nasza służba zdrowia dogania tą sytuację, że taki problem też może być potraktowany jako przyczyna do zwolnienia lekarskiego i nie jest to źle widziane, tak? Mhm. A trzecią rzecz, którą jeszcze bym
2: dorzucił.
10: Może chciał zwrócić to dorzucił, jeśli chodzi o te kwestie tych nadużyć pewnych rzeczy, no to chyba trochę bym powiedział, że to wynika z naszej mentalności. Dlatego, że my cały czas wychodzimy z założenia, że jak nam coś nie leży, albo mamy tam jakiś moment, powiedzmy, punkt niezgodności z pracodawcą, to ja ci pokażę, ja sobie wezmę i co mi tutaj będziesz się wypowiadał, tak? A w dzisiejszych czasach, kiedy zmienia się charakter pracy i formy pracy, gdzie można wziąć pracę zdalną, ja patrzę też po firmach moich klientów, to tam, gdzie faktycznie faktycznie mamy większą elastyczność, że możemy coś zrobić. Tak, ja sobie wezmę pracę zdalną, ja popracuję z domu, bo na przykład mam dziecko chore, bo coś tam się innego wydarzyło, to wtedy taka ilość zwolnień w sektorze prywatnym widzę, że zwalnia, tak? Dlatego zmniejsza się, dlatego między innymi, że można wykorzystać inne rzeczy. Natomiast nasz chyba mentalność troszeczkę i te relacje też z pracodawcą są nadal takie, że czasem, no jeżeli ktoś nam nie chce pójść na rękę, to ja ci pokażę, pierdykniemy zwolnieniem, tak? Więc powiedziałbym, że może takie trzy aspekty ze swojej strony
2: działalność odwetowa. Pewnie to zjawisko występuje. Pozdrawiam pana, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo?
11: Dzień dobry,
2: panie redaktorze. Witam.
11: No w sumie dobrze się składa to, co mówił mój poprzednik. Mogę potwierdzić, jako pracownik korporacji, w której mamy dosyć dużą elastyczność, mamy możliwość pracy zdalnej, mamy możliwość, nie wiem, przesunięcia godzin pracy, bo dziś przyjdę na 8, a jutro potrzebuję wyjść wcześniej, więc zacznę pracę o 7. Odsetek tych zwolnień jest absolutnie minimalny. W moim zespole to naprawdę nie pamiętam, kiedy zespół jest ponad 10-osobowy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś brał jakieś L4. Natomiast na drugą nogę, w tym sektorze, takim nazwijmy to publicznym, u mojej żony, no to branie L4 na 1-2 dni nie dość, że jest powszechne.
2: Powszechna jeszcze praktyka, tak?
11: Tak, ale do tego jest jeszcze jakimś takim powodem do dumy. Pan sobie wyobrazi, że są ludzie, którzy innym swoim współpracownikom potrafią mówić, a nie chciało mi się przychodzić po weekendzie, wziąłam dwa dni L4. Czyli wprost kierują przekaz do swoich współpracowników. Słuchaj, nie chciało mi się robić, wzięłam lewe L4 i ty musisz za mnie, za przeproszeniem, zasuwać. I ludzie to robią swoim kolegom, koleżankom z pracy. To jest dla mnie
2: Pewnie nie mają świadomości, jak to działa.
11: Natomiast na trzecią nóżkę jeszcze powiem panu, że my tu blisko mamy zakłady Amazona i z tego powodu nie ma sensu iść oddawać honorowo krwi w czwartki, bo za czwartkowe oddawanie krwi dostaje się wolny czwartek i wolny piątek. I tam jest zawsze taki opór ludzi, że oni oddają krew, żeby znaleźć trochę wytchnienia, bo trzeba sobie powiedzieć, że pracę mają naprawdę koszmarnie ciężką.
2: 22 minuty po południu. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? 510-357-357. Pan Aleksy z nami. Witam pana, halo.
12: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry
12: panu. Witam wszystkich. Trzy sprawy. Pierwsza sprawa, pracodawca ma broń atomową w postaci rozwiązania umowy o pracę uzasadnieniem, że częste zwolnienia lekarskie dezorganizują pracę jego firmy. Druga sprawa, każdy pracodawca musi posiadać profil na EZUS i zawsze może wystąpić o weryfikację i zasadności zwolnienia lekarskiego i sposobu jego wykorzystania. A trzecia sprawa, pracuje na etacie albo jeszcze dłużej.
2: Aha.
12: I ostatnie zwolnienie lekarskie wziąłem sierpień 1997.
2: Czyli sugeruje pan, że pracodawcy nie są bezbronni, prawda?
12: Nie są bezbronni, bo mogą machnąć wypowiedzenie z takim uzasadnieniem, jak wspomniałem.
2: No tak, ale statystyka, dane z ZUS-u świadczą o tym, że coraz mocniej sobie z tym problemem jednak nie radzimy.
12: Trudno.
2: Aha. No jest to odpowiedź na pytanie. Pan Robert, pozdrawiam pana. Panie Robercie, dzień dobry, halo.
13: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
13: Ja dzwonię jako przedstawiciel pracodawcy, a właściwie zarządzający dość dużą grupą, ponad 60-osobową ludzi.
2: Tak.
13: No muszę powiedzieć tak, że przede wszystkim nadużywane są zwolnienia tak zwane ciążowe. I nie mam tutaj jako, powiedzmy, szef nic przeciwko, jeżeli ta ciąża jest w jakiś sposób zagrożona, ale gro spraw jest takich, że dziewczyna młoda w pierwszym dniu stwierdzenia ciąży od razu dostaje zwolnienie lekarskie na kolejne 9 miesięcy. Znaczy ono nie jest wystawiane na 9, ale tak partiami, więc przez te 9 miesięcy jest nieobecna. No, udało nam się w pracy to wypracować jakby taki model, żeby ta chęć zajścia w ciąży była sygnalizowana wcześniej, żeby można było na to miejsce osobę na zastępstwo zatrudnić, ponieważ wyrwa w takim zespole jednej osoby zawsze jest bolesna, bo ciężko ją zastąpić, bo to są ludzie, którzy już potrafią pracować. Wdrożenie nowego pracownika zawsze jest i kosztowne w czasie, i pieniędzy, i kosztowne w sensie pieniędzy.
2: Ale obawiam się, że troszkę pana oczekiwania mogą być potraktowane jako przesadzone bądź na wyrost, wie pan. To czasami są krępujące sytuacje.
13: Udało nam się wypracować taki model, bo to wszystko zależy od jakby tej kultury organizacyjnej, że te sytuacje mamy sygnalizowane, ale wiem od kolegów, którzy pracują w innych branżach, że to różnie z tym bywa. Co do tych zwolnień takich jednodniowych, to też dużo zależy od kultury organizacji. Jeżeli potrafimy tak zorganizować proces pracy, żeby te takie dni pomiędzy świętami zrobić wolne, jako urlopowe, bo ludzie mają tych urlopów całą masę i w większości one zostają do wykorzystania na rok kolejny, to wtedy liczba tych zwolnień lekarskich znacząco spada, bo jakby jest wilczyty i...
2: Bo nie ma potrzeby.
13: Dokładnie.
2: Tak?
13: A z tymi urlopami zawsze jest problem, szczególnie na przykład teraz we wrześniu, jak jest urlop zaległy, musi być wykorzystany do końca września, a co najmniej rozpisany, inaczej przepada. Więc końcówka wakacji i wrzesień to jest zawsze kumulacja tych urlopów poprzedniorocznych, a to oznacza, że pracownikowi niektórym zostaje urlop tegoroczny w całym wymiarze do wykorzystania na 3 miesiące, co oczywiście nie będzie zrealizowane. Dlatego mówię, kwestia jest organizacji. Jeżeli się idzie pracownikowi na rękę, to ci pracownicy też nie będą tego nadużywać, nie?
2: 26 minut po południu. Bardzo panu dziękuję. Pan Hubert, panie Hubercie, witamy pana. Halo? Panie Hubercie, dzień dobry, śmiało.
14: Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Prawda? Tak, tak.
14: Super. U nas w firmie wprowadzono w tym roku bardzo fajny benefit, który dał nam 10 dni dla siebie. U mojej koleżanki w pracy też w korporacji, co prawda zagranicznej, nie polskiej, mają raz w miesiącu możliwość wzięcia jednego tak zwanego wellness day i z tego co wiem, w miejscach pracy, gdzie są takie możliwości, taka praktyka nie jest nadużywana i chciałem tylko się z tym podzielić.
2: Podpowiedź dla pracodawców. Pan Marek. Panie Marku, halo.
15: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam.
15: Panie Kubo, jakby mógł pan mi tylko odpowiedzieć na jedno pytanie, bo nie jestem pewien, czy wcześniej ta informacja padła. Z tego, co kojarzę, to ten problem jest rosnący, tak, nadużywania L4.
2: Jeszcze raz może pan zadać pytanie? Ten problem?
15: Czy ten problem z nadużywaniem L4 narasta od jakiegoś czasu?
2: Tak, od tego zaczęliśmy. Dane są jednoznaczne. Mocno nam urosła liczba zwolnień L4 w ubiegłym roku w porównaniu do roku poprzedniego.
15: No to wie pan co, mi się od razu nasuwają dwie rzeczy właściwie. Czyli po pierwsze Gen Z, trochę niechlubne już, weszło na rynek pracy, prawda? A z drugiej strony istnieje coś takiego jak kultura pracy i zawsze istniała, tylko ona w pewnych momentach się troszeczkę zmieniała wraz z kolejnymi pokoleniami, które na rynek pracy wchodziły.
2: No to tutaj muszę zweryfikować to, co pan mówi, bo dane z 2025 roku pokazują wyraźnie, że im starszy pracownik, tym wyższa absencja chorobowa. Osoby do 29 roku życia miały w całym ubiegłym roku najniższy wskaźnik absencji.
15: Rozumiem.
2: Dla porównania grupa 50+ miała ten wskaźnik 2,5-krotnie wyższy. Czyli to pokolenie Z jest najbardziej obecne w pracy.
15: Rozumiem. No to w takim razie chyba tutaj mi pan obalił ten argument. Ja nie będę się przy nim upierał. Natomiast wie pan, jeżeli pan oglądał taką słynną komedię polską Chłopaki nie płaczą, to tam jest taka dosyć pamiętna scena, gdzie panowie wchodzą ściągnąć pewien dług i pada hasło, czy jest jakiś cwaniak. No i wie pan co, jakby statystycznie patrząc, to w dużych towarzystwach, powiedzmy w firmach takich liczących około 100 osób, zawsze będzie przynajmniej jakiś grono cwaniaków i mówię to też z autopsji, a jestem przedstawicielem pracowników w mojej firmie akurat. I nie będę ukrywał tego, że mimo, że jakby domyślnie mam reprezentować interes moich kolegów, pracowników czy koleżanki, to nie jestem ślepy na to, że pracodawcy też mają pewien swój interes, on nie zawsze jest zbieżny z naszym i ja nie jestem jakby bezkrytyczny wobec moich kolegów i koleżanek, a znam kilka takich przykładów, gdzie ewidentnie nadużywają L4 i szukają tylko właściwie pretekstu, żeby tego nadużyć, prawda?
2: Pozdrawiam pana, panie Marku, dziękuję za telefon. Jeszcze pani Kinga. Pani Kingo, halo?
16: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
16: Tak właśnie słuchałam teraz tej statystyki, o której mówił pan, że ludzie młodzi nie biorą jednak tak wiele zwolnień, jakby mogło się spodziewać, że będą, bo ja pamiętam, że jak byłam dużo młodsza, myślę, że już miałam więcej niż te 24 lata, to zdarzało mi się brać zwolnienia lekarskie częściej niż teraz, kiedy mam no, te kilkanaście wiosen więcej. Bo wtedy jakby nie czułam problemu, tak? Tego, że ktoś musi coś zrobić za mnie, albo tego, że nie wiem, trzeba odwołać na przykład pacjentów, czy coś w tym stylu, tak?
2: A teraz odpowiedzialność urosła, tak?
16: Jakoś, ja mam takie, dokładnie to jest właśnie druga rzecz, a propos tego, że na etacie bierze się łatwiej urlopy, czy zwolnienia, przepraszam. No, to wszystko zależy od tego, w jakiej ekipie się pracuje. Bo jeśli jest nas na przykład dwoje, max troje, bo ja w takiej drużynie jakby pracuję, to ja po prostu wiem, że cała moja robota przejdzie na moich dobrych znajomych i oni będą to musieli zrobić, tak? I jak nie byłabym po prostu nie miała
2: serca. Rodzą się wyrzuty sumienia. Pani Kingo, pozdrawiam.
16: Dokładnie.
2: Bardzo dziękuję za wypowiedź. 29 minut do 13. Pan Łukasz Kozłowski jest moim gościem, a główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Witam pana, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
2: Rośnie, o tym dzisiaj rozmawiamy. Problem w Polsce związany z absencjami chorobowymi. 1/3 wystawianych zwolnień no, wiąże się z nieprawidłowościami. Nawet znam badania, które wskazują na jeszcze więcej, 34%. Przy czym znaczna część wystawiana jest no, po prostu ludziom zdrowym. To uderza w całą gospodarkę?
17: Tak, oczywiście. Jakby skala kosztów, które są związane z absencją, jeśli chodzi o same wynagrodzenie chorobowe czy zasiłki chorobowe, to w skali kraju już jest to rzędu 35 miliardów złotych. Oczywiście część tych zwolnień ma charakter zasadny, natomiast jednak pewien kawałek tej kwoty stanowi również no, koszt związany z no, właśnie nieprawidłowościami. I to jest de facto, to są pieniądze, na które my jako ubezpieczeni, jako pracownicy płacimy, które nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. I wspominając też o utraconej produktywności, te osoby, które nie wykonują pracy, no też to skutkuje tym, że nasza gospodarka wytwarza mniej. W skali całego kraju koszty absencji chorobowej związane z utraconą produktywnością można szacować na około 120 miliardów złotych. To jest około 3% PKB. Gdybyśmy w ogóle nie chorowali, nasz PKB byłby o tyle wyższy. Oczywiście to jest założenie świata idealnego. Zawsze będziemy chorować, natomiast ważne jest, żeby właśnie no, te zwolnienia lekarskie były wystawiane w środkach, które faktycznie są uzasadnione, a nie są po prostu pewną formą dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
2: W tym kontekście?
17: W tym kontekście widzimy przede wszystkim no, niepokojące zjawisko wzrostu absencji krótkoterminowych. Tak? W tym momencie prawie połowa zaświadczeń lekarskich dotyczy zwolnień do 5 dni. Natomiast zwolnienia jednodniowe to jest 2 miliony takich zwolnień w skali całego kraju. W ciągu 4 lat liczba jednodniowych zwolnień chorobowych wzrosła o prawie 2/3, o 64%. Więc to jest wzrost gigantyczny, który trudno uzasadniać tym, że nagle Polacy zaczęli inaczej chorować, niż chorowali do tej pory. Wygląda na to, że jednak łatwo się skania zwolnienia w formie właśnie teleporady, konsultacji telefonicznej z lekarzem i też jednak no, dużej skłonności tak, personelu medycznego do tego, żeby takie zwolnienia wystawiać jakby bez faktycznie oceny stanu zdrowia pacjenta, no, powodują, że faktycznie no, to jest pewne przedłużenie właśnie no, czasami po prostu weekendu tak, dla takiego pracownika, który
2: czyli
17: decyduje się, że jednak nie przyjdzie do pracy.
2: To jest przyczyną, źródłem tej zwyżki liczby zwolnień, a zwolnienia internetowe?
17: Tak, znaczy przed wprowadzeniem zwolnień właśnie w formie teleporad, czyli właśnie przed pandemią w 2019 roku, tylko około nieco ponad 30% zwolnień lekarskich dotyczyło zwolnień na okres właśnie nie dłuższy niż tydzień, tak, czyli 5 dni roboczych. No teraz ten odsetek wzrósł bardzo wyraźnie, o ponad 10 punktów procentowych w ciągu kilku lat. Tego nie da się wytłumaczyć właśnie tym, że Polacy inaczej chorowali.
2: Że nagle słabujemy.
17: Tak. Więc rzeczywiście wygląda na to, że coś się zmieniło, jeśli chodzi właśnie o to, w sposób, w jaki te zwolnienia są wystawiane, w jaki sposób z nich korzystamy, co oczywiście ma związek z tym, że również zmieniła się forma, poprzez którą możemy właśnie takie zwolnienia uzyskać. No i tutaj też wygląda na to, że mamy mniejsze opory przed właśnie proszeniem o takie zwolnienia, jeśli właśnie korzystamy z teleporad, nie wspominając o tym, że no też pojawiły się po prostu na rynku tak zwane zwolnieniomaty, tak, czyli wręcz podmioty, które specjalizują się właśnie w takim pośredniczeniu, w pozyskiwaniu zwolnień. Jednak przed wprowadzeniem zwolnień elektronicznych, które są dużym postępem generalnie rzecz biorąc, jednak tego rodzaju praktyki no, nie miały miejsca.
2: Od kwietnia zmieniły się przepisy i mali pracodawcy mogą sami kontrolować, czy zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane prawidłowo. No ale 7-8 powiedzmy pracowników można skontrolować, ogarnąć, a co mogą zrobić duże przedsiębiorstwa, w których pracują setki, czasem tysiące, można wystąpić do ZUS-u, prawda, z wnioskiem o kontrolę?
17: Można, natomiast no, w przypadku ZUS-u też trudno oczekiwać, żeby taka kontrola nastąpiła natychmiast. To jest to też określone procedury i w przypadku, kiedy pracownik bierze zwolnienie jednodniowe, nie ma żadnej możliwości, żeby w praktyce tego skontrolować. Więc tutaj w zasadzie kontrole raczej mogą i powinny dotyczyć samych lekarzy, którzy wystawiają zwolnienie. Czyli ZUS powinien po prostu zaprząc sztuczną inteligencję do analizy danych i na przykład stwierdzić, że dany lekarz w ciągu godziny wystawił 40 zwolnień lekarskich. No i to jest już moment, kiedy powinna zapalić się lampka alarmowa i w takim przypadku po prostu ZUS powinien cofnąć takiemu lekarzowi uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich. Oczywiście po przeprowadzeniu odpowiedniej kontroli i właśnie w ten sposób próbować rozwiązać problem, ponieważ same kontrole u pracowników, no właśnie mówimy tutaj o 10 milionach zwolnień w skali roku do tygodnia, to jest taka skala, której się praktycznie nie da jakby tutaj weryfikować, tym bardziej, że ZUS ma coraz mniej lekarzy orzeczników, którzy właśnie no, weryfikują de facto stan zdrowia pacjentów, muszą też weryfikować na przykład osoby, które są poważnie chore, które na przykład mają zaświadczenia rentowe, a nie zasiłki chorobowe. Średni wiek lekarzy orzeczników w ZUS-ie to jest ponad 60 lat. Znaczna część tych osób już przekroczyła wiek emerytalny. Przechodzą na emeryturę i tych osób jest coraz mniej. A nowych lekarzy ZUS ma coraz większy trudność z pozyskaniem, no bo wynagrodzenia lekarzy wiemy, że w tym momencie są na tyle no, atrakcyjne i wysokie, że ZUS nie jest tak bardzo konkurencyjnym pracodawcą, jak na przykład szpitale czy inne placówki medyczne.
2: Jak zapanować nad problemem zatem, bo podejrzewam, że same wezwania do uczciwości po prostu nie pomogą. Obawiam się, że nie stworzymy systemu, bo przykładem jest tu Państwowa Inspekcja Pracy, która no nie jest w stanie kontrolować pracy w całej Polsce. Potrzebowalibyśmy tysięcy kontrolerów, no chyba, że kontrolować zwolnienia będzie, o czym Pan wspomniał, sztuczna inteligencja.
17: Znaczy, no, warto zwrócić uwagę, że niektóre kraje europejskie, nawet kraje postrzegane jako państwa socjalne, które mają wiele przywilejów jakby dla pracowników, tak jak Szwecja, jednak wprowadziły zasadę, że na przykład pierwszy dzień zwolnienia chorobowego nie jest płatny, tak? Co jednak zniechęca po prostu do tego, żeby właśnie korzystać z takich możliwości. No, jeśli ktoś choruje, no to jego dochód jest zabezpieczony, ale w przypadku choroby bardziej długotrwałej, a nie takich właśnie pojedynczych, jednorazowych zwolnień. To jest taki mechanizm na pewno kontrowersyjny i radykalny, ale taki, który pewnie by
2: rozwiązanie
17: cięciem
2: na pewno ukróciłoby te zwolnienia, jak pan to prezes Mikołaj Zając nazwał, bigosowe, no bo wiadomo, że nie każdy pracownik na L4 oszukuje, ale jeśli gro zwolnień jednodniowych przypada na poniedziałek albo piątek, no to chyba nie jest to przypadek.
17: Tak, no a drugim elementem no, powinny być kontrole, ale właśnie no, nie kontrola jakby na ślepo w przypadku wybranych pracowników z tej grupy 10 milionów jakby zwolnień lekarskich, tylko kontrole właśnie skoncentrowane na przykład na przypadkach lekarzy, którzy wystawiają hurtową liczbę zwolnień za pośrednictwem właśnie systemów elektronicznych. To wydaje się no, ten element właśnie, który powinien dużo skutecznie i w oparciu o możliwości, którymi ZUS faktycznie dysponuje, tą sytuację w jakiś sposób panować, aniżeli właśnie próbować ścigać samych no, tych pracowników i ich kontrolować, bo nie istnieje żaden system, który posiada wydolność po prostu aparatu kontroli, która byłaby w stanie
2: na taką
17: to wszystko
2: skalę
17: ogarnąć.
2: Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za 10-11 minut. Tak więc do usłyszenia.
17: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia 20 minut, proszę państwa, do 13. Czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? 510-357-357. Wracam do państwa telefonów. Pani Marzena, dzień dobry, halo.
18: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, ja dzwonię, bo chciałabym opowiedzieć o sytuacji z własnej perspektywy, bo uważam, że z mojego doświadczenia pracowałam kilkanaście lat w korporacji, w zespole HR-owym, więc blisko tematów związanych właśnie z pracownikami. Nie spotykałam się z takim nadużyciem, a wręcz przeciwnie. Ja kojarzę sytuację, kiedy ludzie przychodzili chorzy do pracy, kiedy wręcz oczekiwano od nich, że pójdą do domu, chorzy nie chcieli.
2: To też, też źle. Ja też znam takich bohaterów, bo raz, że źle się czują,
18: tak.
2: Bóg raczy wiedzieć, czym to zaniedbanie się skończy, a trzy, że zarażają, prawda?
18: No dokładnie. No ja pamiętam sytuację, że cały zespół był położony właśnie dlatego, że jedna osoba przyszła chora do pracy, do biura. Mhm. Więc ja znam takie sytuacje, bo pracowałam w korporacji, ludzie byli odpowiedzialni, chcieli dowozić tematy i nie szli na zwolnienie lekarskie. To jest jakby jedna rzecz, ale chciałabym się jeszcze odnieść do pana, który mówił o kobietach w ciąży. No nie będę ukrywać, bardzo mnie to poruszyło, między innymi dlatego, że jestem kobietą, ale oczekiwanie od kobiet, że będą powiadamiały o tym,
2: że się starają, tak, że planują.
18: Tak, no jest,
2: no ale, ale z rozmowy wyniknęło, ja to tak zrozumiałem, że w korporacji, czy też w firmie tego pana taką praktykę, czy taki zwyczaj wprowadzono.
18: Rozumiem i bardzo współczuję tym paniom, które muszą się do tego dostosować, bo to jest nieprzewidywalne, niepokojące wręcz dla mnie, bo w sytuacji, bo wiele kobiet jest w sytuacji, że tracą dzieci, nie mogą zajść w ciążę i to jest dla nich bardzo trudne doświadczenie. Mhm. Co więcej, to nie powinien być temat firmy. To nie jest jak zabieg, nie wiem, rekonstrukcji kolana, kiedy trzeba. Mhm. Kiedy można to zapowiedzieć, bo wiem, że 20 października mam taki zabieg. Absolutnie nie, więc oczekiwania wobec kobiet, stawiane takie oczekiwania są dla mnie niezrozumiałe i wręcz kobiety nie powinny się do tego dostosowywać, bo to jest bardzo indywidualny przypadek, bardzo trudny, wrażliwy. I tyle. I jeśli kobieta idzie na zwolnienie lekarskie od pierwszego dnia zajścia w ciążę, to ja wierzę, że ma ku temu powód. Bo mogą być różne sytuacje, ona mogła stracić wiele ciąży przed tą sytuacją i lekarz decyduje o tym, czy kobieta jest w stanie pracować, czy nie. Więc...
2: Bardzo pani dziękuję, pani Marzeno, za tę wypowiedź, za ten telefon. Mam nadzieję, że to, co pani powiedziała, trafi do wielu pracodawców. 510-357-357. Dzień dobry, panie Michale, halo.
19: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry panu.
19: Chciałem się odnieść do kilku wcześniejszych wypowiedzi, tutaj na przykład do pani Marzeny i wcześniej pana przedsiębiorcy, który właśnie mówił o tym ustalaniu terminów ciąży, że tak powiem. Mhm. No, w przypadku ubezpieczenia NNW jest coś takiego jak wypłata z tytułu urodzenia dziecka jako następstwo nieszczęśliwego wypadku. No może takie następstwo nieszczęśliwego wypadku powinno być jakimś ubezpieczeniem dla przedsiębiorców. Tak w sumie mówię trochę żartobliwie, no bo w pełni zgadzam się z panią Marzeną, że jest to trochę urągające dla kobietom, jeżeli miałyby zgłaszać, że teraz chcę zajść w ciążę. Mm. To jest absolutnie prywatna sprawa.
2: No ja to
19: i
2: też sobie
19: nie ma
2: słabo wyobrażam, zwłaszcza w sytuacjach no mocno intymnych ciąży, zagrożonej bądź przerwanej, prawda?
19: Tak, tutaj inna była wypowiedź, że może by te dni okołoświąteczne dawać jako wolne pracownikom, bo wtedy i tak są nieproduktywni, szukają zwolnienia albo jak nie urlopu, no to L4. Mhm. Na przykład spotkałem się z taką praktyką, pracowałem w firmie, gdzie okres od świąt do Trzech Króli był wolny. Mhm. Oficjalnie byliśmy pracujący, ale mieliśmy wypłacane, to mieliśmy czas dla siebie. No tutaj się trochę jeszcze ewentualnie pojawia problem ewentualnego wypadku w pracy, ale no, myślę, że dałoby się to jakoś rozwiązać. Inna jeszcze sprawa, pracowałem w firmie, gdzie za zwolnienie chorobowe wypłacane było 100% wynagrodzenia, nie 80%, a 100%. Bo pracodawca uznał, że ma większą wartość zdrowych pracowników, a nie zarażonych przez kogoś, bo ktoś nie może stracić jakiejś części pensji, przyjdzie zarazić pozostałych i cały dział nagle kicha.
2: Czyli ta motywacja została wyeliminowana.
19: Tak, ta została wyeliminowana i jakoś przyznaję, że nie zauważyłem, żeby ktoś jakoś nadmiernie korzystał z tego, że wypłacane jest 100% wynagrodzenia za L4, żeby jakoś więcej tych L4 było
2: wykorzystywanych. Statystyk zatem to nie pogorszyło. Bardzo panu dziękuję. Pan Darek z nami. Panie Darku, halo.
20: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
20: Panie Kubo, ja chciałbym się od tych dwóch spraw. Mianowicie zainteresowała mnie wypowiedź tego pana rewizora, który na samym początku opowiadał o kontroli zwolnień. I jemu bardzo nie odpowiadała niezgodność adresu. No więc no, taki mamy klimat, że ja często korzystam ze zwolnień od lekarza psychiatry i on w 80% przypadków zaleca mi zmianę środowiska, wyjazd i tak dalej. W związku z tym ten pan nigdy by mnie w domu nie zastał. To jest pierwsza rzecz. Aha. A druga rzecz, no to ciąże. No to tak trochę Huxleyem trąci kontrolą urodzeń. To nie, niesmaczne by było. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za komentarz. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, halo.
21: Kłaniam się, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak się składa, że ja jestem lekarzem tak zwanego pierwszego, czasami też ostatniego kontaktu. Panie redaktorze, no myślę, że tu nie ujawnię jakiejś prawdy objawionej, ale w głównej mierze zależy to od człowieka. Mhm. Są pacjenci,
2: od
21: którzy
2: człowieka
21: mówią,
2: pacjenta czy od pacjenta? Człowieka lekarza?
21: I to. Mhm. Są pacjenci, którzy mówią wprost: panie doktorze, jestem zmęczony, chcę sobie odpocząć. No cóż, no to ja wtedy grzecznie odpowiadam, że od odpoczynku jest urlop. A z drugiej strony, na przeciwległym biegu nie są osoby, które do momentu, dopóki będą przebierać nogami, pójdą do pracy. I to jest to, co państwo poruszyliście już w swojej audycji, że przyjdzie jeden zarażony i za tydzień, 10 dni cały zespół chory. Kwestia jest też taka, myślę, że warto o tym wspomnieć, lekarz nie może zmusić pacjenta do pójścia na zwolnienie. Mimo tego, że widzi, klient ma 40 stopni, ma ewidentne objawy grypy, ale chce iść do pracy. Nie powinien. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? To wygląda.
2: Ciekawa konstrukcja rzeczywiście, bo rozumiem, że spotyka pan takie przypadki, że no ewidentnie.

0: czy pacjent jest naprawdę chory, czy chce być chory.
1: A co pan, panie doktorze, jeszcze na koniec zapytam, sądzi o zwolnieniach wystawianych drogą elektroniczną, kiedy to ta konsultacja jest tylko i wyłącznie przez internet?
0: To znaczy inaczej.
1: Czy nie jest to, obecnie... czy nie jest to forma, no, która generuje nadużycia?
0: To znaczy pan redaktor chyba myśli o zwolnieniach wystawianych na przykład podczas czatów czy teleporad.
1: Tak.
0: Bo obecnie każde zwolnienie jest wystawiane drogą elektroniczną.
1: Tak, oczywiście. Tak, tak.
0: Bardzo... Papierki już odeszły, mimo tego, że słynna nazwa L4 nadal się utrzymuje. Mhm. Niestety podczas tego typu porady lekarz ma o wiele mniejszą, no kolejna oczywistość, możliwość weryfikacji, czy ten człowiek udaje, czy nie. Niekiedy rzeczywiście słychać zasmarkany, kaszle, kicha, a innym razem słyszy pan zdrowy, męski, elegancki głos, który twierdzi, że jest strasznie chory. No i bądź i weź i udowodnij, no.
1: No ale to wie pan, to excusez le mot, to zasmarkanie, to można też symulować, prawda?
0: Ale no można, dlatego proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, to też dla wszystkich państwa informacja. Lekarz może wystawić zwolnienie 2 dni wstecz. Mhm. Więc jeżeli mam na przykład takiego pacjenta, co do którego mam ogromne wątpliwości i nie wystawiam podczas teleporady zwolnienia, mówię, proszę pani, proszę pana, proszę albo jeszcze dziś, albo jutro zajść do przychodni, dać się zbadać, lekarz wystawi. Druga rzecz jest, o której ludzie zapominają, a myślę, że też naszym słuchaczom się przyda. Sytuacja następująca. Jestem chory w poniedziałek, nie było mnie w pracy. Mhm. We wtorek wracam do tej pracy i kontaktuję się z lekarzem, prosząc go, żeby mi za ten poniedziałek wystawił zwolnienie. Mhm. To jest wbrew przepisom, lekarz nie może tak zrobić.
1: O.
0: Logiczne, prawda? No bo byłeś chory, no to jak ja teraz we wtorek mam wykazać się choćby przed osobą kontrolującą moją dokumentację medyczną, że ty byłeś w poniedziałek chory. Jak?
1: Bardzo panie doktorze dziękuję za telefon, dziękuję za wyjaśnienia.
0: Pozdrawiam
1: pana, dobrego dnia.
0: Dziękuję.
1: 9 minut do 13. Ponownie z nami pan Mikołaj Zając, firma doradcza Comperio, ekspert zajmujący się zarządzaniem absencjami pracowniczymi. Ponownie pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, także związany z Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Panowie, słyszymy się zapewne?
2: Tak, dzień dobry.
1: Świetnie. Sonda na początek. Na pytanie, czy zwolnienia lekarskie są nadużywane? Uwaga, aż 80% naszych słuchaczy biorących udział w tej sondzie dzisiejszej twierdzi, że tak. 20% uważa, że nie. Mikołaj Zając, wiem, że w Niemczech już teraz toczy się taka poważna debata na temat problemu, a mają dużo większy niż my. I wiadomo, co z tej dyskusji w Niemczech wynika? Wpadli na jakieś ciekawe rozwiązania?
3: Ciekawe rozwiązania niekoniecznie. Tutaj pozwolę sobie nawiązać do tego, co mówił wcześniej, to padło wcześniej, że pierwsze dni nie powinny być płatne. Taki system w Polsce kiedyś funkcjonował. Pierwsze kilka dni zwolnień chorobowych było niepłatne, ich długość znacznie wzrosła po tym. Co do tej możliwości kontroli, ZUS kontroluje też, bo to też był ciekawy temat, ZUS kontroluje około 300 tysięcy zwolnień chorobowych rocznie na 27 milionów wystawionych. Dlatego pracodawcy chętnie korzystają z naszych usług, czyli z Comperio, po to, żeby te kontrole faktycznie zrealizować, zwłaszcza ci mniejsi. Tu też jeszcze pozwolę sobie, panie redaktorze, nawiązać do tego, co mówili wcześniej słuchacze. Słuchacze mówili o tym, że w ich zespole się nie choruje, że ich zespoły nie chorują i tak dalej. Tak, ja się z tym zgodzę. Problem absencji chorobowej najczęściej dotyczy jednak stanowisk produkcyjnych, gdzie nie ma ciągłości pracy. Czyli zniknięcie z pracy nie generuje powstania żadnych zaległości. Im wyższe kompetencje, im większe kompetencje, tym mniejsza skłonność do chorowania i do zwolnień chorobowych. Nie wiem, czy sobie z tym problemem nie poradzili, bo zbyt dużo wyjątków wprowadzili od zasady, którą chcą wprowadzić. Bo oni chcą z kolei wprowadzić to, co u nas funkcjonuje, czyli żeby od samego początku to zwolnienie chorobowe było uzasadnione, żeby było pokryte papierem od lekarza. W tym momencie tego nie mają.
1: Łukasz Kozłowski, czy są branże, które szczególnie wyróżniają się taką mnogością zwolnień L4?
4: No my tutaj według tych informacji, które mi dysponujemy,

0: raczej wynika, że no jest to kwestia jednak dosyć powszechnie występująca w gospodarce i tutaj trudno wskazać jakieś jednoznacznie tutaj te kwestie, które są jakoś wyjątkowo jakby obarczone zwolnieniami lekarskimi. Wiadomo, że w przypadku jakby tej części administracji publicznej i służb publicznych, gdzie te wynagrodzenie chorobowe płatne jest od początku w wymiarze 100%, no to pojawiają się sygnały od większej skłonności do chorowania, ponieważ nie wiąże się to z konsekwencjami finansowymi. No i też tutaj musimy odróżnić kwestię tych zwolnień krótkoterminowych od długoterminowych, ponieważ mamy tutaj te dwie skrajności. Tak? Wspominałem dużo o tych zwolnieniach jednodniowych i pięciodniowych, natomiast też no, zdarzają się przypadki takich zwolnień długotrwałych, nawet do właśnie okresu półrocznego, co też jest czasami związane z różnymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem w miejscu pracy.
1: Mikołaj Zający, co zrobimy, jeśli problem urośnie jeszcze mocniej, jeszcze bardziej? A no, wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stanie.
2: Tak właśnie tak będzie się działo, bo to się dzieje od lat i w taki powtarzalny, przewidywalny sposób. Zmiany widzimy w firmach, które wzięły się aktywnie za zarządzanie tematem absencji chorobowej i tutaj należy połączyć dwie jakby strony medalu. Część z firm zajęła się tylko i wyłącznie, powiedzmy sobie, brzydko nazywając to systemem nagrodowo, takim bym powiedział appraisalowym, a nie zajęła się konsekwencjami. Tutaj jeden ze słuchaczy wspominał o tym, że pracodawca może w łatwy sposób zwolnić za częste destabilizujące nieobecności w pracy. Może zwolnić, tu się zgodzę, ale nie jest to proste. Trzeba uzasadnić, wykazać i udowodnić, dlaczego właśnie to zwolnienie jest związane ze zwolnieniami.
1: Tak właśnie pomyślałem, słuchając wówczas tego telefonu, że to nie byłoby takie oczywiste dla sądu pracy na przykład, prawda? Bo sama podstawa, że dużo zwolnień, no ale zwolnień powiedzmy wystawianych w zgodzie ze sztuką i legalnie, no to jest marna podstawa.
2: Wszystkie są w zgodzie ze sztuką i legalnie, panie redaktorze. Nawet te kilkanaście tysięcy zwolnień chorobowych, które wystawiali lekarze z Wielkopolski dwaj, były wystawiane ze sztuką i legalnie. Liczy się sposób ich wykorzystywania, bo jeśli lekarz podejmuje decyzję, to jedyną osobą, która może kwestionować decyzję lekarza, jest lekarz rzecznik ZUS-u. Tutaj, jak wspomnieliśmy, mamy istotny problem, co do tego się zgadzam. Mhm. A drugą, no i lekarz sam o tym decyduje, czy to zwolnienie jest zasadne i każdy jest zasadne. Liczy się sposób wykorzystania. Niestety jest to procedur niezwykle opłacalny dla lekarzy, którzy taśmowo produkują zwolnienia chorobowe. No i jest to też często dla nich źródłem utrzymania. My spotkaliśmy się w naszej praktyce z panem doktorem, który wystawia 163 zwolnienia chorobowe miesięcznie dla jednej firmy. Mm-hmm. Czyli jedna firma traciła 163 pracowników miesięcznie na skutek działalności jednego lekarza. Był niezwykle wydajny w pracy.
1: No i co zrobiłaby firma? Bo rozumiem, że dowiedziała się od państwa, tak?
2: Tak i no, udało się zgłosić, udało się przeprowadzić pewnego rodzaju działanie, które potwierdziło, że lekarz handluje tymi zwolnieniami i prokuratura i policja się tym procederem zainteresowały i pan doktor już tych zwolnień nie wystawia.
1: Mikołaj Zając, firma doradcza Conperio, prezes firmy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. Dziękuję panom za rozmowę, za spotkanie.
2: Dziękuję.
1: 3:00 do 13:00. Do usłyszenia jutro, piątek o 16:00, popołudniówka. Zapraszam, dziękuję.

wspaniała. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woła weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, podbicia na ścianie.

Radio 357.

0: kawę matę.
1: A jeszcze niedawno był lipiec i było tak pięknie. Chociaż październik na razie też tak się składa, że piękny. I tego się, szanowni państwo, trzymajmy. 2 minuty po godzinie 6:00 zaczynamy ten piątek.

me, my

Z informacji od państwa to pani Grażyna się ucieszyła, że na dzień dobry Led Zeppelin. Ja też się bardzo cieszę. Wydaje mi się, że tak należy rozpoczynać dzień, a pan Wiktor z kolei napisał w innej sprawie i napisał też dużo, dużo wcześniej. Powieki się podniosły do góry o godzinie 4:00. 4 minuty później pomyślałem o pewnym utworze Pocahontas i Paktofonika. Czy to błąd? Czy to błąd? I sygnał nie dociera. 5:00 dojechaliśmy na miejsce rozładunku w miejscowości, którym trudno wymówić mi, także szacunek panie Wiktorze, ale o tej porze nie będę sobie tego robił, okej? No i dzień też zacznie się równo z kafe mate, po nim zasuwamy do Utrechtu, 424 km przed nami z radiem 357 i takie zdanie, które bardzo do mnie trafia. Zawsze tam, gdzie my, tam wy. I na odwrót jest dokładnie tak samo. Panie Wiktorze, serdeczne pozdrowienia. No i zapraszamy państwa na piątkowy poranek Radia 357, czyli audycję Kafe Mate, do której mamy wszyscy tutaj ogromny sentyment. Natalia Fidler ją wydaje, Tomek Matlingiewicz realizuje. Jeśli chodzi o serwisy, to dziś będzie je przygotowywała Ola Żaczek. Sportem zajmie się Sebastian Kierzek. A ja audycję dla państwa poprowadzę. Nazywam się Mateusz Kuźniewski. Bardzo miło mi i przyjemnie. Zachęcam do kontaktu. Gramy dalej.

0: Znamy już dokładny rozkład jazdy, jeśli chodzi o festiwal Inside Seaside. Oczywiście grupa Editors zagra na głównej scenie w sobotę 14 listopada, a koncert rozpocznie się o godzinie 23. Takie informacje, proszę też zajrzeć na profil Inside Seaside. Tam znajdą Państwo dokładny rozkład jazdy i godziny wszystkich koncertów oraz miejsca, no bo one będą też na różnych scenach, no tak jak to na tym naszym festiwalu bywa już co roku. Pewnie zdążyli się Państwo przyzwyczaić, ci, którzy w Gdańsku już nas odwiedzili. Do czego niezmiennie zachęcam, proszę kupować bilety. Teraz trochę o pogodzie. Dziś zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie stopniowo wzrastać może do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 stopni Celsjusza do 23. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami umiarkowany i południowo-wschodni, a czasami będzie też ten wiatr południowy.
1: Radio 357.
0: Ja to tak czasami marudzę, że już jesień, no bo nie ukrywam, że jakoś tak przez palce przeleciało mi to lato i chciałbym, żeby jeszcze trochę dłużej było pięknie, było słonecznie i było tak po prostu letnio-wakacyjnie, tak jak trzeba. No ale z drugiej strony, kiedy wczoraj sobie maszerowałem przez Warszawę w pierwszy dzień października w krótkich spodenkach i krótkim rękawku, to pomyślałem sobie, że może na tę jesień nie ma co też za bardzo narzekać. Proszę dać znać, jak to wygląda u Państwa.

6:17 na zegarze, napisał pan Kornel. Miałem podobnie wczoraj, około 16:00 wracałem z pracy do domu, bluza w plecaku, kurtka pod ręką, krótki rękaw, a tu popołudniówka 357 pyta mnie, czy u mnie już grzeją. No i rzeczywiście takie pytanie wczoraj padło w naszej popołudniowej audycji, no ale pewnie gdzieniegdzie już grzeją. To czasami, wie pan, panie Kornelu, logiki w tym wszystkim nie ma. I trzeba się z tym pogodzić i cieszyć z tego krótkiego rękawka. Ja wczoraj naprawdę miałem ogromną satysfakcję. Dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze też się uda. I w weekend może też będziemy próbować, będziemy się starać. A ja zachęcam państwa do tego, by być jak pan Kornel i by pisać na przykład tekstówki. Tam jest przycisk w naszej aplikacji i można pisać. Tak samo jak jest przycisk od głosówek i można nagrywać głosówki i do tego zachęcam jeszcze bardziej, bo żywy głos na antenie, tak jak często państwu powtarzam, to żywy głos na antenie. Także proszę nagrywać się głosówki. Można też zadzwonić 510-357-357. No i można też pisać do mnie maile mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Będę musiał kiedyś to po prostu nagrać w formie takiego pliku i nie będę się co tydzień powtarzał, tylko po prostu będziemy to wypuszczać z odtworzenia. Taki pomysł mi teraz spadł do głowy. Zachęcam do wszelkich form kontaktu, szanowni państwo. Już za chwilę opowiemy o tym, co dzisiaj w audycji się znajdzie. Sporo ważnych tematów. No i też zaczynamy świętowanie. Powolutku zaczynamy świętowanie, bo Dzień Patrona zbliża się. Już tuż.

0: Dzisiaj zaczynamy. Kumulacja będzie w poniedziałek, bo wtedy będzie piąty dzień października. Tak się składa, że 6 lat temu, 5 października 2020 roku, państwo zrobili coś pięknego. Rozpoczęliśmy zbiórkę na Radio 357 i otrzymaliśmy od państwa ogromne, wielkie wsparcie. I dużo takiego dobra. Dobra, które teraz staramy się oddawać. Więc zacznijmy od tego, że brawa dla państwa. O, właśnie tak. Wielkie, serdeczne dzięki. No i co roku tak się staramy to dobro oddawać, bo jeżeli się dobro dostaje, to trzeba dobro oddawać. No i w ten sposób w tym roku będziemy świętować ten dzień patrona. Przez kilka dni będziemy świętować ten jeden dzień patrona razem z Fundacją Iskierka, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodziny. A ambasadorem tej fundacji tak się składa, że jest Szymon Majewski. Nie zgadną państwo. Usłyszymy teraz pana Szymona.
1: Każdy ma możliwość. Wiadomo, że tam gdzieś tam najprościej jest nam z racji tego, że mamy tam w miarę rozpoznawalne gęby. Jeżeli masz jakikolwiek parę minut swojego życia, jakąś energię, która ciebie po prostu rozpiera i tak chcesz uchwycić jakiś taki po prostu sens, bo to też nadaje nieprawdopodobny sens, to nagle ci się okazuje, że bardzo często takie zaangażowanie się w pomoc innym oddala ciebie od twoich własnych jakichś problemów. Więc jak ja czasami widzę ludzi jakichś skwaszonych, oczywiście też nie chcę tutaj diagnozować, to często im mówię, kurde, słuchaj, zaangażuj się w coś, zrób coś, no po prostu, bo bardzo często w takim wolontariacie jest przestrzeń, nie wiem, no na twoje zdolności, nie wiem, typu na przykład menadżerskie albo zdolności organizacyjne, które masz w sobie i na przykład, no wiem, że w danym momencie siedzisz i oglądasz Netflix, oczywiście nie chcę tam ludziom życia ustawiać, ale to myślę sobie, że poczujesz tak naprawdę jakiś niesamowity sens tego, albo może w ogóle poczujesz i go znajdziesz. O, to jeszcze jest ważne, prawda?
2: Czy to właśnie jest ta iskierka?
1: No to jest właśnie ta iskierka, to jest dokładnie ta iskierka. Ona jest po prostu w każdym, tylko wystarczy tam, nie wiem, jeden może ma przepalony kamień w zapalniczce, drugi nie ma paliwa i nagle może się okazać, że po prostu odpali i się zaświeci. No.
0: No i życzymy państwu, żeby się zaświeciło, żeby odpaliło. No i my chcemy też trochę państwa w to wszystko zaangażować, no bo tradycyjnie świętujemy, robiąc jednocześnie coś dobrego dla innych. Zbieramy środki na opracowanie i wyprodukowanie spersonalizowanych książeczek terapeutycznych dla dzieci leczonych na oddziałach onkologicznych właśnie razem z Fundacją Iskierka. Chcemy wspólnie, razem z państwem ufundować takich książeczek 357, bo każda taka książeczka to szansa na emocjonalne wsparcie i podniesienie samooceny chorego na nowotwór dziecka. I teraz najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli rozpoczną państwo patronat Radia 357 między 2 a 5 października na naszej stronie, państwo ją znają, wspieram.radio357.pl, no to wtedy państwo pomogą podwójnie, bo równowartość pierwszego miesięcznego wsparcia przekażemy właśnie na ten cel dobroczynny, o którym już mówiłem. No i też jeszcze jedna ważna informacja dla aktywnych patronów, bo ich jest przecież całe mnóstwo. Można się włączyć w zbiórkę, przekazując darowiznę. Wszystkie szczegóły państwo znajdą oczywiście na naszej stronie internetowej, no a my w tym roku gramy z Fundacją Iskierka i w ten sposób postanowiliśmy świętować Dzień Patrona. Państwo wysłali nam kiedyś dobro i wysyłają do dzisiaj, no to my chcemy to dobro odesłać w jeszcze inne miejsce. A co poza tym w audycji, to za chwilę.

0: Pani Monika napisała, że pozdrawia z 5. piętra szpitala oddziału ortopedii. Jeśli można, to dwa słowa wsparcia dla pacjentów oczekujących na nowe części zamienne. Oby jak najszybciej tam zamontowali wszystko, co trzeba. Pani Moniko, proszę wracać do zdrowia. Serdecznie pozdrawiamy wprost ze studia przy Słowackiego 19A. A o czym dzisiaj w naszej audycji? Ono mnóstwo tematów. Oczywiście już za chwilę w studiu pojawi się Natalia Fiedler, która opowie, teraz uwaga, o ruchu Tradwives i deinfluencerkach Tradwives. Coś czuję, że ten cykl Natalii to będzie taki, że tam będą się w zapowiedziach pojawiały hasła, których ja nie rozumiem, i potem będzie przychodziła Natalia i będzie tłumaczyła nam świat. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie. 10 minut przed godziną 7 z kolei, no znów połączymy się z nim, z Tomaszem Gorazdowskim, guru na tropach Yeti. Od jednego do drugiego ośmiotysięcznika porusza się na motocyklu kolega Tomasz. Pierwszy serwis informacyjny i serwis sportowy to po godzinie 7 Ola Żaczek i Sebastian Kierzek, potem piosenka dnia, potem o 7.15 pytania z Księżyca i doktor Tomasz będzie opowiadał o tym, dlaczego lód pływa, skoro w powodzie, pływa po wodzie, skoro zrobiony jest z wody. Znakomite pytanie od koleżanki Angeliki. A o 7.30 będzie nasz magazyn o grach. Robert Zembrzycki opowie o tym, co w świecie gier ciekawego piszczy. I 15 minut przed godziną 8.00. Tu z kolei znów pojawi się Ola Żaczek w rozmowie z dr Janną Myślińską-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito i będzie o zdrowiu finansowym i o tym, czy trzeba być bogatym, żeby to zdrowie osiągnąć. Całość rozmowy zresztą jest już na głównym kanale YouTube, także można tam już zaglądać, jeżeli ktoś ma ochotę. A jeśli chodzi o ostatnią godzinę naszej audycji, no to właśnie prezeska Fundacji Iskierka, z którą intensywnie będziemy działać w najbliższych dniach, czyli Jolanta Czernicka-Siwecka, będzie naszym gościem, a w studiu pojawi się też niejaka Agnieszka Szwajger. Zdaje się, że tę postać to państwo doskonale kojarzą i przedstawiać nie muszę. Będziemy opowiadać o tym, w jaki sposób działamy z Fundacją Iskierka. Trochę więcej też opowiemy o tych fantastycznych książeczkach terapeutycznych, które chcemy ufundować, bo tak właśnie jest, taki jest cel, taki jest plan. 15 minut przed 9, Kasia Bożejewska-Sztur. Oczywiście, 3-5 remkensów na śniadanie i dziś będzie o diecie na zdrowe włosy. O tak, to ważny temat i Kasia ten temat poruszy. To za chwilę Natalia, tak się umówmy, ale zanim, no to jeszcze Miley.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Już nie Miley Cyrus. Tylko Miley sama zostało. Ale głos ten sam, wszystko się zgadza, więc narzekać nie będziemy, no bo po co? A tutaj też się głos nie zmienił przez tydzień. Natalia Fiedler w studiu, dzień dobry.
1: Odrobinę się zmienił, muszę przyznać.
0: Tak?
1: Bo ja jesień obchodzę.
0: No dobrze, no ale to wiesz, to będzie taka radiowa chrypka w takim razie, jak rozumiem.
1: Spróbujemy, postaram się w takim razie. Dzień dobry.
0: Nie zmienił się jakoś za bardzo.
1: Tak? To całe szczęście.
0: Dzień dobry.
1: Mam wrażenie, że... to opowiem ci później. Ale opowiem zupełnie o
0: czymś innym. Na ciebie później.
1: Na przykład. Nie, postaram się nie, jednak pozostawimy bez tego. Ale dzisiaj opowiem o czymś innym. O tradwives, które mogą być, no właśnie, może odrobinę enigmatycznym pojęciem. Chociaż ja się z nimi spotykam już od jakiegoś czasu. A dziś w zasadzie opowiem o zmianach w tej subkulturze i o deinfluencerkach tradwife. Nie wiem, czy jesteś ciekawy?
0: Jestem bardzo ciekawy, bo ja kompletnie nie wiem, o co chodzi, więc to tylko wzmaga moją ciekawość.
1: Tak? No dobrze, to spróbujmy w takim razie.
2: There is a new category of social media influencer, tradwife, de-influencer.
3: I was an 18-year-old tradwife who had a baby at the same age, and I'm 36 now, and I'm here to tell you, don't do it.
1: Podejmuję temat w zasadzie w momencie, w którym powstały deinfluencerki tradwives, ale zaczniemy od tego, kim one w ogóle są, te tradwives. I to jest określenie, to jest skrót od traditional wife, czyli tradycyjnej żony, i jest to subkultura, która powstała kilka lat temu w mediach społecznościowych, która promuje taki określony mocno styl życia, oparty na tradycyjnych wartościach, wyraźnym podziale ról. Kobiety w tej dynamice zajmują się wychowywaniem dzieci i domem. Mężczyzna ma być jedynym żywicielem rodziny. Publikowane materiały często nawiązują do estetyki lat 50.
0: Kiedy taki model był bardzo popularny,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie. I tradwives na przykład właśnie pieką chleby na zakwasie, przygotowują od podstaw posiłki, pielęgnują obraz takiego bardzo sielankowego życia. Wszystko w pięknych, długich, kwiecistych sukienkach oczywiście. No i to wszystko do opozycji, w opozycji do niezależności finansowej kobiet, wszystkich tych girl boss, które same decydują o swoim bezpieczeństwie ekonomicznym, wychowują dzieci, pracują, no i w równym stopniu dzielą się z partnerem dbaniem o dom i obowiązkach przy dzieciach. I socjologowie wskazywali w pewnym momencie, że to może być kwestia wypalenia zawodowego, zmęczenia też taką niestabilnością ekonomiczną czy tym właśnie podwójnym etatem. No i pojawił się odruch poszukiwania takich prostszych zasad, prostszych rozwiązań, tylko no właśnie na ile prostszych. New York Times zwrócił uwagę w ostatnim czasie, że następuje jakaś spora zmiana wokół tego ruchu. Rośnie grupa byłych tradwives i równolegle z nimi deinfluencerki właśnie. Czyli takie, które już zniechęcają do tego. Te, które z kolei utożsamiały się z tym ruchem, zaczynają stanowczo rozliczać promowane wcześniej wartości. Jedna z najpopularniejszych tradwives, czyli Nara Smith, która w tym momencie ma prawie 5 milionów obserwatorów na Instagramie, a 13 milionów na TikToku.
0: Coś czuję, że to ona utrzymuje męża, ale to tak swoją drogą.
1: Tak może być też.
0: Prawda?
1: Tutaj też do kwestii męża jeszcze przejdę, bo kolejna z nich też jest bardzo ciekawa. Mhm. W każdym razie Nara udzieliła dosyć głośnego wywiadu, w którym mocno odcina się od tej łatki.
4: People started to compare you to tradwife.
5: Yeah,
4: they kind of used me as the poster child for the tradwife movement, which was very bizarre to me.
1: I mówi nawet, że no właśnie nigdy tradwife nie była, że to wszystko było raczej taka trochę satyra. Ona sama nigdy się z tą grupą nie utożsamiała, a Nara znana jest z przygotowywania momentami absurdalnych dań od podstaw, bo na przykład nie wykorzystywała gotowych płatków śniadaniowych, tylko sama je piekła. Można też tak. I to wszystko w strojach często od couture, od wielkich projektantów za wielkie pieniądze również oraz wielkie stawki we współpracy z markami, więc no to jest kolejne pytanie.
0: A ten mąż to być może nie musiał pracować.
1: No właśnie.
0: Nawet. A to ciekawe.
1: A druga bardzo popularna influencerka, czyli Ballerina Farm, która ma 9 dzieci i 20 milionów obserwatorów, przestała w pewnym momencie być wiarygodna, no bo ludzie zorientowali się, że zupełnym przypadkiem jej mąż jest synem milionera, założyciela linii lotniczych. I na tej farmie, która jest główną osią właśnie tych treści, no są oni w stanie zatrudniać cały zespół i bardziej przypomina to bardzo lukratywny biznes, a nie tradycyjną rodzinę mieszkającą na farmie. No i właśnie to, co się dzieje ostatnio tych tradwives, to może być oczywiście taki rebranding, czyli zmiany ze względu na to, że to może się mniej opłacać, mniej szokować też już może, no a na koniec oczywiście mniej klikać, ale też do głosu dochodzą kobiety, ich odbiórczynie, które przyjęły taki tryb, no i on się nie sprawdził.
5: I'm an ex-tradwife. The first thing I do every morning is check to see if my child support's been paid yet. God.
1: Tutaj pani na nagraniu mówi, że dzień swój zaczyna od sprawdzenia tego, czy dostała alimenty. No i okazuje się, że to nie zawsze ma prawo funkcjonować, to nie zawsze ma prawo bytu i że no jak taki, że jak twój mąż nie jest na przykład synem milionera, zupełnym przypadkiem może nim nie być.
0: To
1: tak?
0: się czasami zdarza. Nie za często, ale od czasu do czasu bywa.
1: No właśnie i wtedy jednak jest trudniej i okazuje się, że to jest dosyć pragmatyczna rzecz, jeżeli mamy podwójny dochód w gospodarstwie na przykład i że to no właśnie, że mało kto może sobie na to pozwolić. Więc to zaczęło być, no właśnie, chyba mało wiarygodne. Ktoś po prostu zajrzał, zaczął sprawdzać i no, okazuje się, że to... No są tam niemałe nieścisłości, więc jest to bardzo ciekawe. Sam ruch TradWife jest bardzo ciekawym zjawiskiem, no ale teraz już okazuje się, że rzeczywistość wygląda różnie.
0: Powiem tobie, że chyba sobie jeszcze doczytam, bo to bardzo w ogóle ciekawy temat jest. Nie zauważyłem, żeby jakoś specjalnie w Polsce coś takiego...
1: My na szczęście mamy dużo więcej satyry w tej przestrzeni i to jest świetne. To jest moim zdaniem ogromny plus, bo mamy takie tradwaves,
0: które... takie profile kojarzę.
1: Tak. I to jest doskonała rzecz, to jest naprawdę świetny materiał. I jeszcze chyba zostawię w ogóle państwa z ostatnim pytaniem. Takim, czy taka tradycyjna żona to będzie poświęcała czas na nagrywanie filmików i przygotowywanie kampanii? No nie wiem tego. To pytanie rzucam, zostawiam.
0: Wiesz, taka tradycyjna żona, co tam, wiesz, rocznie 20 milionów do domu przynosi, to...
1: To ona może.
0: To ja, to fajna żona w ogóle.
1: No widzisz.
0: No widzisz, no jakby ja to kupuję. Okej. Okay. Tak, oczywiście pół żartem, pół serio, szanowni państwo. Natalia Fiedler, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Za tę fantastyczną opowieść. No i przypominamy, że głosówki, że telefony, że tekstówki i że maile do mnie i że dzisiaj Fundacja Iskierka i że razem z Radiem 357 zachęcamy państwa do tego, by zajrzeć na stronę wspieraj.radio357.pl, bo tam państwo się dowiedzą, że wpłacając pieniądze na radio, to ta kwota nagle robi się podwójna, no bo połowa, bo ta druga część trafia do Fundacji Iskierka na książeczki terapeutyczne dla dzieci z chorobami onkologicznymi. I w ogóle te książeczki są wspaniałe i ta idea jest genialna.
1: I razem możemy robić, jak zawsze, piękne rzeczy. To jest wspaniała rzecz.
0: Tak jak już mówiłem, dostaliśmy od państwa dużo dobra, no to teraz wyślijmy je dalej w świat. Dzisiaj z taką ideą zmierzamy do państwa. A o TradWaves opowiadała, jak zwykle brawurowo, Natalia Fiedler.
1: Pięknie, dziękuję.

Natalia kazała przekazać, że jakby ten syn milionera, to ona by bardzo chętnie te płatki tam piekła. Czy płatki się piecze? Natalia mówi, że nie wie, ale ona się dowie, ona obiecała, wszystko będzie. Także gdyby coś, to szanowni państwo, jak najbardziej. Jeszcze w tej sprawie napisał do nas słuchacza, konkretnie pan Kornel znów napisał, syn milionera, syn magnata od 1670 roku. Niewiele się zmieniło, jak widać. No niewiele się zmieniło, niewiele. Zmieniło się to, że o rok starszy jest Sting, który kończy dzisiaj lat 75. Wszystkiego najlepszego.

0: Tak się zastanawiałem, jak te urodziny dzisiaj świętować na naszej antenie i uznałem, że Sting w wersji pustynnej to się Państwu na pewno spodoba. Taką przynajmniej mam nadzieję.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Oj, Tomek wierzy w siebie, oj, bardzo wierzy. Tomasz Gorazdowski, prosto z dalekiej Azji.
2: Guru na tropach Yeti.

0: Dziś o Karakorum Highway, o drodze nazywanej również ósmym cudem świata.
1: Leaving civilization behind, we enter one of the most spectacular roads ever built. The legendary Karakoram Highway.
2: Welcome to Pakistan. Have a safe journey on the highway.
0: To najwyżej położona międzynarodowa szosa na ziemi, łącząca Pakistan z Chinami. Jej budowa rozpoczęła się w latach 60., a do użytku oddana została w 1986 roku. Mówi przedstawiciel miejscowej arystokracji z Karimabadu, leżącego przy słynnej drodze.
3: It will take almost 10 years to build up this Karakoram Highway. We have an agreement of with the last ruler of Hunza.
0: Budowa drogi trwała przez 10 lat. Powstała dzięki umowie między ostatnim władcą Hunzy a rządami Pakistanu i Chin. Wcześniej nie było tu żadnej drogi łączącej doliny z Islamabadem na przykład. Jeden z generałów armii podjął decyzję o budowie i ją zrealizował. Kadra inżynieryjna pochodziła z Chin, większość szeregowych pracowników z Pakistanu.
3: The all village people and but the engineers and the all equipments they are coming from China and they start to build up this road.
0: Budowa zajęła jednak więcej niż 10 lat, sporo więcej. Karakorum Highway to arteria handlowa, ale też symbol współpracy i odwagi. Przy budowie trasy życie straciło ponad 800 Pakistańczyków i ponad 200 Chińczyków, którzy mają nawet swój cmentarz w Gilgit. Trasa liczy ponad 1300 kilometrów. Rozpoczyna się w pakistańskim Hasan Abdal. Biegnie przez dolinę Hunzy, Nagar, Gilgit, aż do przełęczy Kunjara na wysokości 4700 metrów. Tam przekracza granicę i schodzi do chińskiego

miasta Kaszgar. To nie tylko droga, to szlak, który przecina jedne z najbardziej wymagających gór świata – Karakorum, Hindukusz i Pamir. Droga wykuta w skale. Po drodze mija się rzeki o kolorze błota i mleka. Każdy zakręt odsłania nowy krajobraz. Od kanionów po tunele i uprawne pola. Szczególnie w pyszniącej się teraz jabłkami i morelami Dolinie Hunzy. Pyszności. Każdy zakręt to też pole do popisu dla miejscowych kierowców, którzy wyprzedzanie na zakręcie na trzeciego czy pod górę polubili nadzwyczaj. To jedna z nielicznych w sumie w Pakistanie dróg asfaltowych z dobrą nawierzchnią, choć w wielu miejscach są objazdy, zerwana nawierzchnia przez usuwiska czy dziury, o których nikt nie chce pamiętać. Dla Pakistanu i Chin droga ma znaczenie strategiczne. Jest częścią współczesnego jedwabnego szlaku. Niesamowicie kolorowe pakistańskie ciężarówki suną jedna po drugiej i autobusy, których kierowcy najwyraźniej nie mają wyobraźni za grosz. Strach w oczach mają za to ci, jadący z naprzeciwka. Wydawało się, że niesprzyjające jakiejkolwiek budowie tereny północnego Pakistanu pozostaną niezabudowane. Tymczasem Karakorum Highway zadała kłam takim sądom. Człowiek potrafi wytyczyć trasę w miejscu, które wydaje się niemożliwe. To droga, która łączy kontynenty, kultury, historie i która pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych szlaków świata. Karakorum Highway po stronie pakistańskiej kończy się po serii niesamowitych zakrętów, agrawek na wysokości 4700 metrów na przełęczy Kunjerab. Tu już widać Chiny. Zdjęcia z tej niesamowitej trasy na Facebooku, na profilu Live Guru Otwórz Oczy. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w poniedziałek.

0: Dave Matthews Band, a tymczasem pani Alicja napisała: książeczka zakupiona, organizacja podobnych imprez podparta, lista zagłosowana. Pani Alicja, ale pani jest dynamiczna z rana. Proszę być jak pani Alicja, szanowni państwo. Wspieram.radio357.pl, to po pierwsze, a po drugie też na listę głosować jak najbardziej. Dzień dobry, tu Radio 357, minęła godzina siódma. Piątek mamy, drugi dzień października, nie inaczej. Ola Żaczek, zapraszam państwa na serwis.
1: Tankowanie ma być tańsze i to już w ten weekend. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że ustawa pozwoli sfinansować program CPN ceny paliwa niżej. Prezydent zatem w wieczornym orędziu zażądał:
2: obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Projekt wieczorem został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Minister finansów już zapowiedział, że od weekendu ceny paliw na stacjach mogą spaść o mniej więcej złoty 20, złoty 30 na litrze. Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej przesyłki w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Po otwarciu paczki dwóch żołnierzy i pracownik wojska zaczęli skarżyć się na duszności i trafili do szpitala. Badania nie wykazały zatrucia, wstępne kontrole wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Śledczy nadal sprawdzają, co znajdowało się w podejrzanej przesyłce, która została zabezpieczona do dalszych badań. Relacjonuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
3: Pobrana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Sprawdzimy, czy faktycznie te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
1: Śledczy nie wykluczają jednak, że tajemnicza przesyłka i problemy zdrowotne pracowników to był tylko zbieg okoliczności. Przesyłkę do placówki żandarmerii we wtorek przyniósł listonosz. List był nadany z Niemiec. W środku nie było żadnego płynu czy substancji, również nic się z niej nie wysypało. Znajdowała się za to kartka z podpisem „Pozdrawiam Złota”. Ważne informacje dla warszawiaków o poranku. Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński są utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M2. Pociągi kursują w dwóch pętlach: Bemowo Rondo Daszyńskiego oraz Brudno Targówek Mieszkaniowy. Pomiędzy stacjami Rondo ONZ Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Uruchomiona została komunikacja zastępcza. Teraz w serwisie doniesienia z kosmosu. Kapsuła Dragon firmy SpaceX z czworgiem astronautów na pokładzie dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną z przylądka Canaveral na Florydzie w rekordowo krótkim czasie, niespełna 8 godzin.
4: All right, hello Houston, hello ISS. We are so excited to be here. That was a super quick trip.
1: To była super szybka podróż, mówiła już z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronautka Jessica Watkins. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na dotarcie do ISS ponad 30 godzin. Nowa załoga spędzi w laboratorium orbitalnym pół roku, zastąpi czworo członków kończącej się misji. Po kilku dniach przekazywania obowiązków poprzednia ekipa wróci na Ziemię, najwcześniej w poniedziałek, zależnie od pogody. My wracamy na Ziemię już teraz. Bo na koniec prawie jak u Brzechwy. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z dzikiem. Wiedzą w Gdyni. Tamtejszy sposób na dziki może posłużyć samorządom w całej Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, korzystając z doświadczeń Trójmiasta, pracuje nad ogólnokrajowymi wytycznymi w sprawie obecności dzików na terenach miejskich. Więcej w relacji Gabrieli Bączek.
5: Gdyńskie dane dotyczące nieśmiercionośnych metod ograniczenia konfliktów między ludźmi a dzikami stały się podstawą prac Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dokument powstał w ramach Zespołu do Spraw Dzikich Zwierząt powołanego w 2024 roku. Zawiera analizę problemu i 14 rekomendacji.
6: Rekomendacje zespołu to m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała kampania informacyjno-edukacyjna czy wyznaczanie na terenach lasów, w przypadku Gdyni, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, obszarów o ograniczonej antropopresji.
5: Tłumaczy Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt z Urzędu Miejskiego w Gdyni. Cały projekt ma ograniczyć sytuacje konfliktowe i sprawić, by dziki miały mniej powodów do pojawiania się w mieście. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: A sytuacje konfliktowe z dzikami to poważna sprawa. Ministerialne wytyczne mają być bardziej szczegółowe i praktyczne. Powstanie m.in. checklista, która pomoże samorządom rozpoznać problem i uporządkować działania. Sposób na dzika kończy ten serwis, a za godzinę powiemy m.in. o dramatycznej akcji ratunkowej na Mont Blanc. 20-letni alpinista z Polski przeżył horror, ale wszystko dobrze się skończyło.
0: Najważniejsze, że dobrze, ale tak tego lata, no i wychodzi na to, że jesieni na Mont Blanc bardzo, bardzo niebezpiecznie. Sebastian Kierzek o sporcie, teraz proszę bardzo.
7: Od piłki nożnej rozpoczniemy i Ligi Narodów. Na razie jeszcze nie w kontekście występu naszej reprezentacji, tylko tego, co działo się wczoraj. Okazuje się, że chyba czas nauczyć się nowych greckich nazwisk. Wielu z nas pamięta Euro 2004 i takie nazwiska jak Nikopolidis, Katsouranis czy Charisteas. Po ponad dwóch dekadach Grecy znów są dumni ze swoich piłkarzy. Nic dziwnego, najpierw wygrana z Serbią, później sensacyjne zwycięstwo z Niemcami, a wczoraj remis z mocną Holandią. Remis, który Holandia uratowała, bo Grecy prowadzili już 2-0.
8: Popatrzmy, Ioannidis. Saj! Jednak 1-0. Przymierzył tak jak Colis minuty wcześniej. Teraz już spalonego nie było i Ioannidis pole karne 2-0. Matsouras!
7: Wymieniał te greckie nazwiska komentator Polsatu Sport. Grecja-Holandia 2-2. Po trzech kolejkach Grecy z 7 punktami prowadzą w grupie drugiej dywizji A. Za ich plecami Holendrzy, na trzecim miejscu Niemcy, którzy wczoraj odnieśli pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Die Mannschaft w Monachium pokonali Serbię 2-0 po golach Bischoffa i Wirca. Sam Jurgen Klopp pytany był o to, ile radości dał mu ten mecz.
9: Ganz viel. Von der ersten Minute an bis zum Schluss.
7: Bardzo dużo, od pierwszej minuty aż do końca sprawiało mi przyjemność oglądanie mojego zespołu. Widziałem zaangażowanie, chęć do walki i próbę zdominowania przeciwnika. W najważniejszych piłkarskich elementach zagraliśmy perfekcyjnie. Za godzinę sprawdzimy, jak poradziła sobie Portugalia bez Cristiano Ronaldo. No i wtedy może więcej o meczu naszych. Dziś w Warszawie starcie Polska-Rumunia. Po piłce nożnej czas na tenis. Wczoraj mieliśmy słodko-gorzki czwartek. Hubert Hurkacz wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 w Pekinie. Porażkę poniosła z kolei Magdalinet. Ona także w Pekinie uległa Katarzynie Siniakowej z Czech 4-6 i 3-6. Dziś w stolicy Chin mecze m.in. Mai Chwalińskiej i Magdaleny Fręch. Trwa również rajd Maroka. To główny element przygotowań do kluczowej imprezy rajdu Dakar. Wczorajszy trzeci etap został zneutralizowany z powodów bezpieczeństwa. Służby medyczne miały co robić. Kolejny wypadek storpedował rywalizację. Do mety szczęśliwie dojechali na szczęście Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk. W środę zajęli wysokie drugie miejsce. Wczoraj byli poza dziesiątką na 12 pozycji. A jeżeli kogoś interesują pozycje szachowe, to śpieszę z informacją, jak to wygląda w światowym rankingu. Pojawiło się najnowsze zestawienie. Jan Krzysztof Duda jest 13, a Radosław Wojtaszek 56. Czy wiedzą Państwo, od kiedy trwa dominacja arcymistrza Magnusa Carlsena? Już od ponad 15 lat. Norweg przewodzi w rankingu od 15 lat i 3 miesięcy. Dominacja to mało powiedziane.
0: Niby jesień, a trochę jeszcze jak latem. Dobrze, z tym latem trochę przesadziłem, ale pogoda naprawdę piękna. W dzień na większości terenów zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie możliwy jest stopniowy wzrost do umiarkowanego i dużego. Temperatura od 18 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 19 będzie w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Suwałkach, Białymstoku i Toruniu, 20 w Koszalinie, Rzeszowie i Zielonej Górze, 21 w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Radomiu, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie, a 23 stopnie we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Tak można żyć. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami też umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Czyli wygląda na to, że dzisiaj też w krótkich spodenkach.
10: Kafe, mate.
0: Jeszcze raz to powtórzę, a co? Tak można żyć. 9 po 7.

12 minut po godzinie 7 pan Paweł napisał tekstówkę. Witam serdecznie pana redaktora. Na której górze ma pan zamiar polską złotą jesień celebrować? No w ten weekend, panie Pawle, to na jednym z niewysokich wzgórz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Generalnie taki jest plan, żeby tam trochę skałki tamtejsze poeksplorować w weekend. A państwo się też odzywają w tej sprawie dziś zdecydowanie najważniejszej. No i pani Edyta napisała. Dzień dobry, małe iskierki właśnie wsparłam prosto z lasu w Magdalence. Dziękujemy bardzo. No i państwa też zachęcamy. Jeszcze jedna tekstówka. W tej samej sprawie. Jestem dumny, że jestem jak pani Alicja. Głosy na listę oddane. Książeczka zakupiona. Uśmiech na twarzy jak słońce na niebie. Pozdrawiam. Paweł. Dziękujemy panie Pawle. Ja muszę państwa sprawdzić. Momencik, bo wspieram. radio357.pl. Jak to wygląda? Już sprawdzam. Ufundowali już państwo 18 książek mocy. Działamy bardzo intensywnie, bo do poniedziałku cel jest taki, żeby ufundować ich 357, a zatem jeszcze tylko troszeczkę pracy przed nami. Proszę zaglądać się i proszę włączać się do naszej akcji z okazji Dnia Patrona. Ufundujemy książeczki terapeutyczne dla dzieci z chorobami onkologicznymi i wspieramy w ten sposób Fundację Iskierka, która tworzy takie fantastyczne książki. W ten sposób świętujemy Dzień Patrona aż do poniedziałku, bo wtedy ta kumulacja i rzeczywiście 5 października, Dzień Patrona. Na 6. rocznica rozpoczęcia zbiórki na Radio 357. A to jest nasza piosenka dnia. 14 minut po 7. Za chwilę dr Tomasz. Chwyta.

0: tym, tęskni za tym, tęskni za tym, tęskni za tym, tęskni za tym, tęskni. Chwytaj głę, chwytaj głę, chwyta. Chwytaj głę, chwytaj głę, chwyta. Chwytaj głę, chwytaj głę, chwyta. Sięga po broń, sięga po broń,
1: sięga.
0: Sięga po broń, sięga po broń,
1: sięga.
0: Sięga po broń, sięga po broń,
1: sięga.

0: Defroiders i TCV to jest nasza piosenka dnia dzisiaj w Radiu 357. 17 minut po godzinie 7, no to Państwo wiedzą na co czas.
1: Pytania z Księżyca.
0: Razem z nami dr Tomasz Rożek. Dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Ja tak trochę podnoszę głos, żeby mnie pan tam z oddali usłyszał, bo ja nie wiem, czy tam słychać dobrze.
2: Słyszę doskonale. Co prawda w wodach lupocze, wiatr w wantach świszcze, ale słyszę pana dobrze.
0: Ja nie wiem, czy w ogóle pana pytać, tak żeby pan powiedział naszym słuchaczom, gdzie pan jest, no bo to wie pan, no Polak to jednak jest zazdrosne stworzenie, ja nie wiem. To może pan sam niech zdecyduje.
2: To jest dobre, znaczy ja nie mam z tym problemu, że pan mnie zapytał.
0: To proszę pana, to gdzie pan jest?
2: Jestem w niewielkiej miejscowości Plataria, na kontynentalnym wybrzeżu Grecji, na żaglach.
0: No, ja powiedziałem, że Polak to zazdrosne stworzenie, ale nie, no ten Kuźniewski to jest zazdrosne stworzenie, a panu po prostu trochę zazdroszczę. Fajnie tam pan na pewno ma.
2: Wie pan co, no ja panu coś powiem. Wieje wiatr, człowieka wytrzepie na tych żaglach. Czasami ciepło, czasami zimno.
0: Nie wiadomo, jak
2: czasami
0: się ubrać.
2: Czasami się człowiek zmoczy, czasami nie. Nie wiadomo, tu się spali na szyi, tutaj mu znowu po nogach mokro. Ja nie wiem, czy jest czego zazdrościć.
0: A nie, to po głębszej analizie rzeczywiście bez sensu. Właściwie to
2: no,
0: zaczynam się
2: moim zdaniem pan ma znacznie lepiej.
0: Po co pan doktor nam w ogóle
2: pojechał? Ja też się zastanawiam. Wie pan, że ja mam dokładnie te same przemyślenia. Jak po prostu w którymś momencie ja sobie myślę, co poszło, co mnie doprowadziło do punktu, w którym jestem w tym momencie.
0: A ja proszę pana, siedzę sobie w ciepłym studiu, mam kawkę. Mam też wodę.
2: Ale panu dobrze.
0: Mam karteczki tutaj.
2: No dobra, ja kawę też mogę za chwilę mieć. Ale nie mam. A pan ma.
0: A, no dobra, dobra. Czyli wygrałem?
2: Oczywiście.
0: Jest. Dobrze. Fantastycznie. To możemy do pytania w takim razie. To jest w ogóle też bardzo interesujące, bo pan doktor w takich raczej cieplejszych okolicznościach przyrody, a dzisiaj pytanie takie niekoniecznie rozgrzewające, powiedziałbym. Dlaczego lód pływa po wodzie, skoro zrobiony jest z wody? Takie pytanie od Angeliki, lat 12.
2: Tak, znaczy to pytanie może mieć kilka odpowiedzi w zależności od tego, czy chcemy być precyzyjni, czy chcemy iść tak trochę nomen omen po powierzchni.
0: A co pan wybiera?
2: Bo ja to pierwsze może wybiorę.
0: Tak się spodziewałem.
2: I postaram się niezbyt przedłużać, niezbyt komplikować. Natomiast wspomnę o tym drugim, bo bardzo często pada odpowiedź, dlatego że w lodzie są bąbelki powietrza. I ta odpowiedź nie jest nieprawidłowa, bo faktycznie w lodzie są bąbelki powietrza. Ale nawet gdybyśmy, i my je nawet widzimy w takiej kostce lodu, ale nawet gdybyśmy wyprodukowali taki lód bez bąbelków powietrza, to on tak czy inaczej by się unosił po powierzchni wody. Więc to nie jest ta odpowiedź, bo w wodzie są bąbelki powietrza, to nie jest odpowiedź nieprawdziwa, w sensie takim, że no, ich tam nie ma, tylko ona jest nie do końca precyzyjna. Ale już tłumaczę. To zjawisko wynika z bardzo, bardzo nietypowej struktury cząsteczki wody. A w zasadzie tego, jak cząsteczki wody łączą się z sobą. Cząsteczka wody, no to są dwa wodory i tlen. Ten tlen, jak się to, i tu będzie trudne słowo, ale ja już je zaraz wytłumaczę, jest bardziej elektroujemny. Więc wiązania pomiędzy tlenem i wodorem są tak zwanymi wiązaniami spolaryzowanymi. Tlen ma częściowy ładunek ujemny, a wodory dodatni. I teraz, dzięki temu między cząsteczkami powstają, nie w obrębie cząsteczki, tylko pomiędzy sąsiednimi cząsteczkami powstają tak zwane wiązania wodorowe. Atom wodoru jednej cząsteczki jest przyciągany do atomu tlenu cząsteczki sąsiedniej. W takiej ciekłej wodzie te wiązania, one stale się tworzą, zrywają, znowu powstają. Te cząsteczki mogą się do siebie zbliżać stosunkowo ciasno, a później oddalać. Generalnie cała sytuacja jest mocno dynamiczna. Natomiast gdy zaczynamy obniżać temperaturę, a już tym bardziej, gdy woda zaczyna zamarzać, te cząsteczki mają mniej energii, wolniej się poruszają, zwalniają i wtedy wiązania wodorowe stabilizują się, uporządkowują się w taką sieć krystaliczną. I teraz w takim zwykłym lodzie każda cząsteczka wody jest połączona wiązaniem wodorowym z czterema sąsiadkami. i układa się w taką otwartą trochę strukturę, a odległość pomiędzy cząsteczkami w takiej sieci jest większa niż średnia odległość pomiędzy cząsteczkami w cieczy. Czyli mamy podobne wiązania, mamy te same wiązania, natomiast gdy się to wszystko ustabilizuje, gdy temperatura spada, a już tym bardziej, gdy dochodzi do tak zwanego przejścia fazowego, tak, czyli z wody w ciało stałe, odległości pomiędzy cząsteczkami wody są większe niż odległości pomiędzy cząsteczkami wody w wodzie ciekłej. I w efekcie lód zajmuje większą objętość niż ta sama masa wody ciekłej. I ta różnica, ona nie jest mała, bo ona wynosi prawie 10%. Czyli innymi słowy, lód jest, no jakby to powiedzieć, lodu jest więcej o 10% niż wody tej samej ilości. Albo inaczej, lód jest mniej więcej o 10% mniej gęsty niż woda ciekła. I dlatego unosi się na powierzchni. I to nie jest jakiś błąd systemu, bo ja powiedziałem, że woda ma tę właściwość bardzo, bardzo nietypową. To, mówiąc szczerze, albo no szczerze, nie szczerze, to powoduje, że życie mogło się rozwinąć dużo lepiej niż by się rozwinęło, bo generalna zasada jest taka, większość substancji tak ma, że ona gęstnieje przy ochładzaniu się aż do punktu krzepnięcia. Woda zachowuje się inaczej. Jej gęstość najpierw rośnie, i to jest jakby zgodnie z zasadą, przy ochładzaniu, ale tylko do 4 stopni Celsjusza. A później dalszy spadek temperatury powoduje, że te struktury jak gdyby stają się luźniejsze i woda nie gęstnieje dalej, tylko ta gęstość zaczyna spadać. W efekcie lód, no właśnie, się unosi, ale to, że on się unosi, to jakby tutaj jeszcze nie widać tych konsekwencji dla życia. Gdyby było tak, że woda zachowuje się dokładnie tak samo jak każda substancja inna, to wtedy woda zamarzałaby od dna jeziora, bo lód byłby najgęstszy, tak, byłby gęsty, by opadał na dno i by zamarzała od dna. A to powodowałoby, że na wielu szerokościach geograficznych życie nie mogłoby się wykształcić, bo by nie przetrwało zimy. Dzięki temu, że lód jest mniej gęsty, woda zamarza od góry. I bardzo często jest tak, szczególnie w głębszych akwenach, że przy dnie jest woda płynna, czyli tam organizmy żywe mogą się, że tak powiem, schować. Nie zamarzają razem z lodem. Więc to jest największa, no chyba najkrótsza, starałem się niezbyt skomplikować, ale najkrótsza odpowiedź na to pytanie Angeliki, dlaczego lód pływa po wodzie, skoro jest zrobiony z wody.
0: Nie skomplikował pan doktor, ja z chemii to zawsze noga byłem straszna, a prawie wszystko zrozumiałem.
2: W zasadzie to fizyka, ale rozumiem, że z fizyki pan nie był noga.
0: Nie, z fizyki orzeł. Orzeł absolutnie.
2: No to świetnie.
0: Trochę
2: noga
0: chemia,
2: i orzeł. To się
0: trochę
2: wszystko,
0: fizyka.
2: To się wszystko składa.
0: Z fizyki wybitny, no absolutnie. Bardzo się w ogóle cieszę, że to jednak ta woda nie zamarza od dna, bo to byłaby nieprzyjemna okoliczność z tego, co pan doktor mówił, także to też z taką refleksją państwa zostawiamy.
2: Że tak bardzo filozoficznie mógłbym powiedzieć, że gdyby tak było, to nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy.
0: Tak.
2: Jako życie.
0: Tak.
2: Nie jako my dwaj.
0: No, znaczy my też byśmy nie byli.
2: My byśmy też nie byli.
0: Przy
2: tak.
0: okazji, w konsekwencji. Doktor Tomasz Rożek, trochę fizycznie, będę się upierał, że tam odrobinę chemicznie, ale przede wszystkim filozoficznie i to najważniejsze. Panie doktorze, dzięki wielkie, proszę rozwijać żagle i płynąć dalej.
2: Mam taki zamiar dokładnie za chwilę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Fantastycznie, miłego dnia. Pozdrawiamy. Ciepło, choć wiemy, że tam, gdzie pan, to ciepło chyba nawet cieplej niż u nas, ale u nas też ciepło i z tego też się cieszymy. 26 minut po godzinie 7. No to się rozgadaliśmy z panem doktorem. Już za kilka minut Robert o grach. Nasz nowy cykl w Kafemate.

0: To skoro już mamy tę miłość w naszych umysłach, w naszych głowach, no to zachęcam Państwa do wizyty na stronie wspieram.radio357.pl. Zaczynamy świętowanie Dnia Patrona. On w poniedziałek, ale tak naprawdę to będzie czterodniowe świętowanie. No i zbiórka, tak, zbiórka. Proszę zaglądać na stronę wspieram.radio357.pl. Tam wszystkie informacje Państwo znają. Fundujemy książeczki terapeutyczne dla dzieci z chorobami onkologicznymi. No i Państwo już piszą w tej sprawie całkiem sporo tekstówek. Ja mówiłem, że licznik zatrzymał się na 18, to już pisze do mnie pan Jacek Mateusz. Jakie 18? Już 19. Pozdrawiam. Bardzo dobrze, panie Jacku. Tak to powinno właśnie wyglądać. Mamy też kolejną informację. Jest kolejna książka ode mnie, pisze pani Zosia. Wspaniała inicjatywa. Co roku jestem dumna ze sposobu, w jaki świętujemy Dzień Patrona. Wszystkiego najlepszego dla całej naszej społeczności. Pozdrawiam serdecznie. Pani Zosiu, my też serdecznie pozdrawiamy i Państwa zachęcamy do tego, by się przyłączać. 357 książek takich terapeutycznych chcielibyśmy sfinansować. Idzie coraz lepiej. Ja za chwilę znów zajrzę i sprawdzę, na jakiej liczbie zatrzymał się licznik. Ale to za chwilę, bo teraz o grach. Round one.
1: Fight. Ogr. Magazyn o grach. Zaprasza Robert Zembrzycki.
2: Fight. Witam Państwa serdecznie z jesiennym pozdrowieniem. Złota polska jesień w pełni rozgościła się za naszymi oknami, a w świecie gier stoi pod znakiem rodzimych produkcji. Dzięki grze Valor Mortis od studia One More Level przeniesiemy się do alternatywnej epoki napoleońskiej i to już za niecałe 2 tygodnie, bo gra zadebiutuje 13 października na PC-tach, konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Series S. Ten tytuł to mroczna gra typu Souls-like, ale z perspektywą pierwszej osoby. A first-person Souls-like from the creators of Ghost Runner. Podstawowe wydanie gry zostało wycenione bardzo łagodnie dla portfeli graczy, bo ma kosztować jedynie niecałe 150 zł, co jak na dzisiejsze czasy jest wyjątkowo niską ceną. Oprócz tego twórcy zaprezentowali także obsadę gry, w której nie zabrakło znanych nazwisk. Pojawią się m.in. Vincent Cassel i dobrze znany fanom ciężkiego grania Adam Nergal-Darski. In Valor Mortis. Ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, no ale Robert, nie można całej jesieni przesiedzieć przy ekranie, no i ten ktoś będzie miał rację. I dla tych, którym ekrany są wstrętne, jest właśnie kolejna informacja.
3: Bracia, nadeszła wielka chwila!
2: 30 września na platformie GameFound wystartowała kampania crowdfundingowa gry planszowej Gothic: A Shadow's Quest. Co ciekawe, zainteresowanie projektem okazało się na tyle duże, że zakładany cel w wysokości 75 tysięcy euro udało się osiągnąć w zaledwie 21 minut. W momencie nagrywania tej wiadomości licznik wskazuje już ponad 307 tysięcy euro, a kwota ta stale rośnie. Produkcja ma zaoferować rozbudowany system rozwoju postaci, możliwość podejmowania decyzji wpływających na otaczający nas świat oraz rozgrywkę zarówno w pojedynkę, jak i w maksymalnie 4-osobowej grupie. Opcjonalnie do zabawy będzie mógł dołączyć 5. gracz, który wcieli się w rolę mistrza gry. Warto podkreślić, że THQ Nordic nie planuje wprowadzać tej gry planszowej do tradycyjnej sprzedaży. Oznacza to, że udział w zbiórce jest jedyną okazją, żeby zdobyć tę produkcję. No i na do widzenia nie może zabraknąć wieści od Geralta. Zagrywam się właśnie w remaster Wiedźmina III i prosto z Velen donoszę Państwu, że choć gra ma drobne błędy, łatane zresztą na bieżąco przez twórców, to nie przeszkadza jej to w biciu rekordu ilości jednocześnie aktywnych graczy na Steamie. Ja wracam dołożyć do tego rekordu swoją cegiełkę, a Państwu życzę słonecznego piątku i ciepłego weekendu.
0: A no, będzie ciepło. Robert Zembrzycki opowiadał o grach w Radiu 357. Tak mi się wydaje, że dawno nie grałem w kafematę grupy Arctic Monkeys. A nie, czekaj. Grałem tydzień temu. No trudno.

0: Bardzo Państwa przepraszam za tę drobną pomyłkę. A Państwo się odzywają. Tekstówkę od Pana Kuby. Wspieram Iskierkę w drodze na żagle. Jak do Grecji, to może Pan sympatycznego doktora spotka, Panie Kubo. I jeszcze tekstówka choćby od Pana Wojciecha. Chyba już 20 książeczek, bo ja też dokonałem wpłaty. Jakby to Panu powiedzieć, Panie Wojtku, bo ja wejdę, bo ja odświeżę naszą stronę wspieraj.radio357.pl i już patrzę, jeszcze muszę tutaj zjechać. O, proszę bardzo, 73 książki, a jeszcze przed chwilą były 54. Ja chciałem Państwa namawiać, żebyśmy dojechali chociaż do setki w Café Mate, ale coś czuję, że Państwa możliwości są daleko większe. Także proszę zaglądać, proszę wspierać Radio 357, bo w ten sposób wspierają również Państwo Fundację Iskierka i fantastyczne książki terapeutyczne, które powstają dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Co ważne, one są spersonalizowane, także każda książka, która powstaje, powstaje dla konkretnego dziecka. Jeszcze sobie trochę o tym dzisiaj poopowiadamy, bo to jest w ogóle rewelacyjna sprawa. Będzie dużo działalności Fundacji Iskierka i naszej działalności Radia 357, 15 minut po godzinie 8. A co tam u Państwa słychać?
1: Na wschodzie bez zmian, wszystko jest w porządku. W Różanym Stoku słońce wstało, mimo piątku jest już w pracy ono. Miłego dnia, pozdrawiam.
0: No dobra, to wiemy, co tam słychać na wschodzie. To ja bym się chętnie dowiedział, co na zachodzie. Tam ja z Poznania, to wiadomo, interesuje mnie, jakby Państwo głosówkę jakąś, to ja bardzo byłbym wdzięczny. Na południu i na północy też. Proszę się meldować. 510-357-357 oraz nasza głosówka. A teraz Alex Turner na drugą nóżkę w innych barwach.

Alex Turner po raz drugi, tym razem z grupą The Last Shadow Puppets. Mamy 17 minut do godziny 8. Odezwała się pani Basia z Antwerpii. Na zachodzie również bez zmian, jest ciepło i o dziwo nie pada. Miłego dnia dla ekipy i słuchaczy Radia 357. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Antwerpię i czekamy na pozostałe meldunki od państwa. Bardzo, bardzo mocno czekamy, z utęsknieniem wręcz powiedziałbym. I jeszcze pan James do nas napisał, a propos pytań z Księżyca. A dlaczego gęstość lodu? Bo w lodzie stosunki pomiędzy cząsteczkami wody są oziębłe i trzymają się dalej od siebie. Proste, napisał pan James. No tak, tak powstaje lód.

0: Pani Bożena, 2188 dni z wami od pierwszego dnia. Świętuję z wami i wspieram Radio 357. Dziękujemy bardzo. I pani Magda, melduje się zachód, dokładnie Zielona Góra. U mnie słoneczko zagląda zza chmur, ale temperatura skromna, tylko 7, trochę ponad 7 stopni. Tyle, że powoli i systematycznie rośnie. Pozdrawiam całą ekipę 357 i wszystkich słuchaczy Radia 357. To proszę jeszcze, pani słuchaczko, zajrzeć na wspieram.radio357.pl, bo tam można fajne rzeczy razem z nami zrobić. Na zegarze 13 do 8.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Czym właściwie jest zdrowie finansowe i czy trzeba być bogatym, żeby je osiągnąć? To przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb bez ciągłego lęku o pieniądze i przyszłość. O tym, jaka kwota daje nam finansowy spokój i dlaczego dla każdego może oznaczać coś innego, mówi w rozmowie z Olą Żaczek dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito.
2: To znaczy coraz częściej w literaturze przedmiotu pojawia się takie pojęcie jak zdrowie finansowe. Zdrowie finansowe możemy zdefiniować jako taki pewien spokój. Nie musimy się martwić o zaspokojenie naszych bieżących potrzeb, ale też nie musimy się bać o naszą przyszłość. Czyli to jest taki stan, w którym będziemy mieć takie przekonanie, że nie musimy się po prostu o te pieniądze martwić. Myślę, że warto tutaj dodać, bo to wynika z badań, że Polacy, czy duża część Polaków twierdzi, że żeby osiągnąć zdrowie finansowe, wcale nie trzeba być bogatym. Czyli myślę, że wiele z nas po prostu ma jakąś kwotę, czy dąży do jakiejś kwoty, która właśnie da mu ten spokój, nie martwienia się, nie odczuwania lęku o swoją rodzinę, o zaspokojanie podstawowych potrzeb, ale też o przyszłość.
0: A gdyby państwo chcieli, no to całość rozmowy jest na naszym głównym kanale na YouTubie i niezmiennie w ogóle polecam wszystkie nasze trzy kanały na YouTubie. Ten główny, ten YouTube Radio 357 Talki, Radio 357 Music też, bo tam bardzo dużo fajnych treści, które nie zawsze znajdą państwo na antenie, więc proszę również tam zaglądać.

0: Pan Filip napisał, ha! No i mamy już 74 książeczki. Niech moc będzie z nami, czuwaj. Panie Filipie, ta informacja jest nieaktualna. Mamy 126 książeczek w tym momencie. Niesamowici są państwo. A co tam w ogóle u państwa słychać?
1: Na zachodzie przepiękny poranek. Aura wygląda na sierpniową. W Dobrej pod Szczecinem powitanie słońca na ogródku zaliczone. Pozdrawiam serdecznie. Udanego dnia.
2: Jak z północy, to ze Szwecji. Południowa część Szwecji. Agata, jadę do pracy.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. I dzień dobry, słuchacze. Na zachodzie bez zmian. Meldunek z Poznania. Wszystko pod kontrolą. Słoneczna droga. Pozdrawiam bardzo serdecznie z drogi na poranny trening. Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj, Stankoś pozdrawia.
0: Panie Stankosiu, pan tam uważa, żeby pan się nie wykoprytnął na tym rowerze, jak pan głosówkę nagrywa. Z tego, co zauważyłem, to chyba nam jeszcze południa brakuje. Jakby ktoś dał znać, to ja byłbym wtedy spokojny. Ach, no i Łódź, i Polska Centralna również mogłaby się odezwać. 510-357-357, nasza głosówka również do państwa dyspozycji. A myśmy tydzień temu odpalili nasze zupełnie nowe kąciki muzyczne. Tak właśnie jest, odpaliliśmy je, ale jeszcze nie zdradziliśmy, o co w tych kącikach chodzi. To znaczy, jaka jest ta główna myśl spajająca te kąciki. No i państwa zachęcamy do tego, żeby zgadywać, żeby się domyślać, żeby kombinować. Dzisiaj ode mnie tak.

0: Uwielbiam. Wprost uwielbiam. Panie Jarosławie, halo?
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
0: Wspieram.radio357.pl. Tak jeszcze raz przypomnę. Za chwilę nasze serwisy. Ola już za szybko.

0: Tu Radio 357, mamy piątek, 2 października. I właśnie minęła godzina 8, czas zatem na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Złoty 20, złoty 30 na litrze, o tyle jeszcze w ten weekend mają potanieć paliwa na polskich stacjach. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiadał, że to właśnie te rozwiązania pozwolą sfinansować kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw.
1: Mówił prezydent w wieczornym orędziu. Zażądał też, żeby ceny paliw zostały obniżone do poziomu obiecywanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Karol Nawrocki zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących przepisów ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i chce, żeby Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Projekt już został opublikowany, ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów. To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, skomentował premier Donald Tusk w serwisie X. To była druga próba wprowadzenia tego podatku ze strony koalicji rządzącej. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki skierował w sierpniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Nagrania z akcji ratunkowej opublikowały włoskie media. Polak przetrwał noc ze środy na czwartek w deszczu i chłodzie. Przeżył jeden z najgorszych koszmarów każdego, kto chodzi po górach, piszą włoscy dziennikarze. To 24-letnia partnerka wspinaczkowa wezwała pomoc. Złe warunki pogodowe umożliwiły jednak po zmroku start śmigłowca. Włoscy ratownicy musieli czekać do świtu i wtedy wjechali na górę uruchomioną specjalnie dla nich koleją linową. Stamtąd rozpoczęli w trudnych warunkach wspinaczkę w kierunku dwojga młodych Polaków. W zespole byli ratownicy z Pogotowia Górskiego Doliny Osty i żołnierze Ratownictwa Górskiego Gwardii Finansowej. W ciągu dnia chwilowe przyjaśnienie umożliwiło start francuskiego śmigłowca żandarmerii wysokogórskiej z Chamonix, na pokładzie którego ratownicy dotarli do alpinisty. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. Partnerka alpinisty musiała poczekać jeszcze około 2 godzin, zanim dotarła do niej idąca pieszo ekipa ratunkowa, która znalazła ją 40 metrów poniżej szczytu. Młoda Polka, wycieńczona, ale w dobrym stanie fizycznym, odmówiła przewiezienia do szpitala. Krista Pike, która przeżyła próbę wykonania kary śmierci w Tennessee, jest w stanie krytycznym i otrzymuje w szpitalu pomoc ratującą życie, poinformował adwokat skazanej, cytowany przez portal BBC. Prawnik przekazał, że nie wiadomo obecnie, jakie są rokowania 50-latki. Jej obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na inną i rozważają dalsze kroki prawne. Gubernator Tennessee Bill Lee zarządził niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu egzekucji i przyznał, że pozostaje wiele pytań, które wymagają odpowiedzi. Do końca roku wstrzymał też wykonywanie kary śmierci w stanie. Stanowy Departament Więziennictwa utrzymuje natomiast, że personel wykonał wszystkie czynności przewidziane w obowiązującym protokole. Pike została skazana na śmierć w 1996 roku za zabójstwo 19-latki, którą poznała na obozie dla nastolatków z problemami. Sama miała wtedy 18 lat. Japonia podnosi opłaty za pobyt stały dla cudzoziemców. To kolejny element zaostrzania polityki migracyjnej kraju. Na początku tygodnia przed urzędami migracyjnymi w Japonii ustawiały się długie kolejki osób, które chciały złożyć wniosek przed podwyżką opłat. Czas oczekiwania wynosił ponad 7 godzin. Od wczoraj, czyli od 1 października, opłaty za pobyt stały w Japonii wzrosły bowiem nawet 20-krotnie.
3: Do tego wprowadzono nowe wymogi dotyczące wysokości dochodów czy znajomości języka japońskiego. Podwyżki opłat są elementem serii zmian w japońskiej polityce imigracyjnej wprowadzonych przez premier Sanae Takaichi w celu zarządzania szybko rosnącą liczbą obcokrajowców w kraju. Pod koniec ubiegłego roku liczba obcokrajowców mieszkających w Japonii przekroczyła 4 miliony, co stanowiło rekordowy wzrost o 9,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. We wpisie na platformie X opublikowanym kilka dni przed wejściem w życie podwyżek Takaichi napisała, że rząd zdaje sobie sprawę, iż część społeczeństwa może odczuwać niepokój lub poczucie niesprawiedliwości w związku ze wzrostem liczby obcokrajowców w Japonii. Stąd potrzeba uporządkowania polityki imigracyjnej. Jednak jest tu i druga strona medalu. Chociaż kwestia imigracji pozostaje w Japonii drażliwa politycznie i podlega restrykcyjnym regulacjom, starzejące się społeczeństwo w coraz większym stopniu polega na pracownikach z zagranicy, aby uzupełnić niedobory siły roboczej. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: Można powiedzieć, że obchody Dnia Patrona rozpoczęliśmy z przytupem. Tradycyjnie świętujemy, robiąc jednocześnie coś dobrego dla innych. Tym razem, jak już Państwo wiedzą, zbieramy środki na opracowanie i wyprodukowanie specjalnych książeczek terapeutycznych dla dzieci leczonych na oddziałach onkologicznych. Plan był taki, żeby ufundować... A jakże, 357 takich książeczek, ale przed serwisem było ich już 157. No ja tak tylko dla formalności dodam, że szczegóły na wspieramradio357.pl i za kilkanaście minut w Kafe Mate, a kolejny serwis o 9.
0: Ola Żaczek wszystko pięknie Państwu opowiedziała. To teraz pięknie opowiadać o sporcie będzie Sebastian Kierzak.
4: Grecy z Holendrami na remis, Niemcy z pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa. Tak było wczoraj w dywizji A Ligi Narodów. Grała też Portugalia, jak wiemy, bez Cristiano Ronaldo, który po konflikcie z trenerem opuścił chyba już na dobre swoją reprezentację. Cristiano w mediach społecznościowych napisał: w odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłem oddany. A to perspektywa selekcjonera. Wydaje się, że jest między nami problem, ale go nie ma. Ja jestem trenerem, ja podejmuję decyzje i wszyscy o tym wiedzą. A zatem w takich właśnie nastrojach Portugalczycy przystąpili do meczu z Danią. Meczu ciekawego i zaciętego. Po ponad 60 minutach był remis 2-2. Remisem to się jednak nie skończyło.
5: Ani jedni, ani drudzy nie są specjalnie zainteresowani remisem. Vitinha! 2-3! Atakują trójką. Jest Felix i Bruno Fernandes w środku. Dalot, Felix! 2-4! João Felix, trzeci mecz, trzeci gol!
4: Może zatem najwyższy czas na nowych piłkarzy. Portugalia po trzech meczach Ligi Narodów z kompletem trzech wygranych otwiera tabelę swojej grupy w dywizji A. No dobrze, zejdźmy na ziemię. Zejdźmy teraz do dywizji B.
6: Powiem wam szczerze, wiedziałem co się będzie działo, nie zaglądając za dużo. Natomiast wiem co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje. Po prostu.
4: Jan Urban deklaruje, że nie gra o posadę selekcjonera, choć pytań o swoją przyszłość na konferencji dostał mnóstwo. Dziś wieczorem na PGE Narodowym reprezentacja Polski podejmie Rumunię. To taki mecz na przełamanie i dla Polaków, i dla Rumunów. Obie ekipy, mówiąc dyplomatycznie, nie zachwycają, mówiąc wprost, grają po prostu źle. Początek spotkania o 20:45. Tymczasem nie najlepsze tenisowe wieści docierają do nas z Pekinu. Maja Chwalińska odpadła właśnie z turnieju WTA 1000. Polka była dziś wyraźnie słabsza od Ukrainki Diany Jastremskiej. Wynik mówi wiele, 3-6 i 1-6. Za nieco ponad godzinę na kort wyjdzie Magdalena Fręch. A jeżeli już jesteśmy przy tenisie, to sportową karierę zakończył wczoraj jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej. Kto to taki? Kei Nishikori. Jego ostatni mecz to potyczka z Francisem Tiafoe w Tokio. Jego najważniejszy mecz w życiu to finał US Open 2014. A tak się akurat składa, że 2014 rok doskonale pamięta także Kamil Stoch, o nim na koniec słów kilka, dwukrotny mistrz olimpijski właśnie z 2014 roku będzie nowym doradcą Polskiego Związku Narciarskiego, poinformował PZN. Współpraca rozpocznie się w przyszłym roku. A sport wróci po 9.
0: Państwo z południa byli uprzejmi się odezwać, jeśli chodzi o kwestie pogodowe i tam podobno ładnie i słonecznie i w ogóle pięknie i cudownie. To tak tylko chciałem przekazać, bo bardzo dużo tych tekstówek w tej sprawie wpadło. Dziś zachmurzenie będzie małe i będzie bezchmurnie, jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie stopniowo to te chmury mogą troszkę niebo przykryć. Temperatura od 18 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 19 w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Suwałkach, Białymstoku i Toruniu, 20 w Koszalinie, Rzeszowie i Zielonej Górze, 21 w Warszawie, Lublinie, Kielcach i Radomiu, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie, a najcieplej 23 stopnie to we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Południe mocno się trzyma. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.
7: Kafe Mate.
0: A co tam u Państwa słychać?
8: Usłyszałam właśnie, że Polska Centralna ma się odzywać, więc się odzywam. Praga Południe, Warszawa. Tylko nie wiem po co, bo dopiero włączyłam radio, więc jakby jesteśmy. Pozdrawiam.
0: A tak, tylko chcieliśmy wiedzieć, co tam u pani słychać, czy wszystko w porządku. I już zupełnie spokojniejszy zapraszam państwa na ostatnią godzinę audycji Café Maté. 150 książeczek już mamy. Można działać dalej. Wspieram radio357.pl i będziemy też trochę więcej rozmawiać o działalności Fundacji Iskierka. To już naprawdę niedługo. 10 po 8, Kasia.

0: 191 książeczek mocy ufundowanych przez państwa na wspieram radio357.pl. Jak to mawiał Pietrek z Rancza, o mamunciu, co myśmy nawyrabiali.
1: Dzień dobry, tutaj zgodnie z życzeniem odzywa się południe, południe zachodnie, Opolszczyzna. Pozdrawiamy. Dzisiaj wolny piątek i będziemy zdobywać szczyty. Kierunek śnieżnik, pogoda piękna i mam nadzieję, że dobrze wypoczniemy. Oczywiście z Radiem 357 blisko. Pozdrawiamy, Aleksander i Agata.
2: Łódź poczuła się wywołana do odpowiedzi. W Łodzi jest pięknie, słonecznie. No i najważniejsze, w Łodzi też jest piątek.
3: A koło Łodzi słońce wschodzi, jak mówił klasyk. Pozdrawiam, dziękuję.
4: Miało być południe, no to meldunek sytuacyjny, Dunajec, pieniny, przykryte kołdrą mgły, ale idzie ku dobremu, hej. Za 2 godziny będzie 21 stopni i full słońce. Pozdrawiam serdecznie i uślę te promienie słoneczne dobrej energii do wszystkich patronów 357. Czołem!
0: Czołem. Jak się okazuje, mamy słuchaczy w całej Polsce, to zdecydowanie. Ja mam takie zdjęcie z Dunajca, jak jestem przebrany za flisaka. Ja mogę je opublikować u mnie na Instagramie, ale jakbyśmy tak do 300 dobili, a zaszalejmy. A co nam szkodzi? Rozbijmy system.

0: Tak swoją drogą to kilku naszych słuchaczy już zgadło, jaki jest motyw główny naszych kącików muzycznych z Mateuszem Fusiarzem przed 8 i przed 9 te kąciki występują. Ale ja jeszcze nie będę zdradzał, jeszcze zostawię Państwu pole do popisu, także cały czas proszę zgadywać i dawać znać. A teraz na zegarze 19 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A właściwie to dwie wspaniałe gościnie razem ze mną w studiu. Jest prezeska Fundacji Iskierka, Jolanta Czernicka-Siwecka. Witamy serdecznie. Dzień dobry
2: Państwu.
0: Oraz Agnieszka Szwajger, szefowa programowa Radia 357.
3: Dzień dobry.
0: Szanowny panie, fajnie, że jesteście. Zaczynamy świętowanie Dnia Patrona. Robimy to przez 4 najbliższe dni, aż do poniedziałku, no bo wtedy jest ta dokładna rocznica. Mnie wtedy w radiu jeszcze nie było, no jeszcze nikogo nie było w radiu, bo dopiero zaczynaliśmy zbiórkę, natomiast nie było mnie też tutaj w Warszawie, nie było mnie z wami. Pamiętam oczywiście ogłoszenie jako słuchacz, a jak ty wspominasz to, jak to wszystko się zaczęło, te 6 lat temu?
3: No wiesz, to przede wszystkim była taka jedna wielka niewiadoma, bo przypominało to taki skok w nieznane. Mieliśmy pomysł, trochę odwagi, sporo odwagi, jak teraz o tym myślę, i bardzo dużo niepewności i dużo chyba nadziei, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą tak, chcemy, żebyście byli. I państwo byli, nasi słuchacze byli. I myślę, że w takiej codzienności czasem łatwo o tym zapomnieć, bo biegamy tutaj po radiu, przygotowujemy audycje, programy już trochę czasu minęło. Po prostu robimy radio, ale za każdym razem, kiedy zapala się ta lampka tutaj w studiu, na którą patrzę, to jest w tym kawałek państwa decyzji sprzed 6 lat, że ta lampka tu jest, że my tu jesteśmy. No i dlatego co roku w okresie tej, w okolicach tej rocznicy staramy się nie tylko świętować, my jako Radio 357, ale też oddać kawałek tego dobra dalej. No i stąd ten pomysł tegoroczny, pomysł, żeby zrobić to razem z Fundacją Iskierka.
0: Razem z nami, tak jak już mówiłem, pani prezes Fundacji Iskierka. I chciałbym zapytać na początek, czym zajmuje się wasza fundacja?
2: Ja bym powiedziała tak, w jednym zdaniu jakością i pasją życia, a w trochę szerszych czy większej ilości zdań to szeroko rozumianym wsparciem, czyli od momentu, kiedy trafia rodzina na oddział, bo proszę pamiętać, że jak choruje dziecko, to tak naprawdę choruje cała rodzina. Staramy się wspierać ich aż do momentu wyleczenia. Natomiast to, co w trakcie proponujemy, to ja bym powiedziała, że trochę jak mówią niemożliwe, to mówią o nas. A to dlatego, że w tym pierwszym momencie, kiedy rodzina trafia na oddział, staramy się najpierw wyposażyć w wiedzę, czyli dajemy segregator onkorodzica, trochę taki bym powiedziała mini przewodnik po poruszania się po oddziale, tego co wolno, czego nie wolno, jak czytać wyniki. Tam jest taki też świetny czarny humor angielski przygotowany przez naszych podopiecznych, czyli jak rozumieć w ogóle szpital, wyniki, i to też trochę daje otuchy rodzicom i rozluźnia ten pierwszy moment, który jest bardzo trudny, związany w ogóle z takim i ogromnym lękiem i strachem. Drugi obszar to jest taki moment, gdzie kupujemy, doposażamy leki i to zawsze konsultujemy z każdą ze stron, czyli rozmawiamy z dziećmi, rodzicami, lekarzami, pielęgniarkami, dyrektorami, czyli realnie odpowiadamy na potrzeby. Trzeci obszar to jest szeroko rozumiana arteterapia i tam jest świat sztuki, kultury, zabawy, właśnie wszystkiego tego, czego się czasami wydaje niemożliwe. 3 lata temu wydawało się niemożliwe, żeby na stałe weszła dogoterapia, jest już na stałe. Kilka miesięcy temu wydawało się, że alpaki będą czymś niemożliwym, wchodzą raz w miesiącu i są z nami. Więc tam się też dzieci bawią, szaleją, tworzą swoją przestrzeń. 4 obszar to jest obszar edukacji, gdzie edukujemy rodziców, czyli to, co wspiera proces leczenia, czyli psycholog, psychoonkologia, dieta, wiedza. Mamy portal onkorodzice.pl, właśnie wychodząc z takiego założenia, że jak wiem, to mniej się boję, jak rozumiem, to wiem, o co pytać i zaczynam być partnerem w tym całym procesie leczenia, a nie, że tak powiem, biernym odbiorcą. Więc to jest wspaniałe. No i 5 obszar to jest taka szeroko rozumiana współpraca z różnymi instytucjami, biznesem, właśnie z radiem, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy, bo myślę sobie, że cel, który Państwo wspieracie, no jest naprawdę bardzo ważnym, bo on dotyczy naszych podopiecznych i budowania ich poczucia własnej wartości.
0: Spotykamy się tutaj przede wszystkim, oczywiście z powodu waszej działalności, z powodu Dnia Patrona, ale przede wszystkim z powodu tych książeczek terapeutycznych.
3: Ale imponujące są te książeczki. Właśnie. Powiem wam, że ja specjalnie wcześniej nie zaglądałam, zostawiłam sobie na dziś. I jestem pełna podziwu, bo to konkretne dzieci są przedstawiane w tych książeczkach.
0: To jest
3: nie jest taka książka,
0: prawda?
3: Która po prostu wychodzi i jest dla każdego z tą samą treścią, z ilustracjami, tylko każda książka jest o innym,
2: jest indywidualna.
3: O innym dziecku. Właśnie,
2: właśnie to jest na tym, myślę, cała ta wyjątkowość tych książek polega, że właśnie ona jest spersonalizowana, czyli to nie jest tak, że jest jeden szablon, który jest dopasowany do wszystkich dzieci, tylko to jest tak, że jest pewna struktura, ale siadając z każdym dzieckiem wyciąga się jego umiejętności, jego moce, wzmacnia się go w tym i po tygodniu on dostaje książkę o sobie, o tym, co on opowiedział o sobie jednocześnie. No wyobraźcie sobie państwo, kiedy no jest ten moment, że babcia, dziadek, mama, tata, brat, siostra czyta o tobie to, co ty potrafisz. No myślę sobie, że nie ma lepszego prezentu. I jak się w ogóle mówi o szeroko rozumianym wsparciu psychologicznym, budowaniu odporności psychologicznej, to można powiedzieć, to jest strzał w dziesiątkę. I tutaj i państwu bardzo dziękuję za wypromowanie i pokazywanie i mówienie o tej książce, a patronom i donatorom i wszystkim osobom, które tutaj wspierają nas i pozwalają nam realizować ten projekt. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: To ja przeczytam może tutaj fragment dosłownie tam z tyłu na okładce. Maja odkrywa supermoce. To niezwykła opowieść o dziewczynce, która wyrusza w pełną przygód podróż przez magiczne krainy. Spotyka tam pytajniki, ufnoludki, tak, frajdogłowych i inne niezwykłe postaci, które uczą ją, jak radzić sobie z niepewnością, strachem, bólem i wyzwaniami związanymi z drogą do odzyskania zdrowia. Staramy się dawać tym dzieciom siłę. Bardzo mi się podoba to określenie mocodawcy. Też będziemy go pewnie często używać na naszej antenie. Drogie panie, to pozwólcie, że ja sprawdzę ten licznik.
3: No koniecznie. Musimy monitorować.
2: Mocodawcy.
3: A ja tylko też przypomnę, Mateusz, ty zaglądaj, a ja powiem, że od 2 do 5 października każda osoba, każdy słuchacz, który wesprze nas, wesprze Radio 357, pomaga podwójnie, bo pierwsza wpłata będzie przeznaczona w całości na fundację.
0: Tak jest i zachęcamy państwa do tego, by wchodzić na wspieram.radio357.pl. A jeżeli ktoś jest już patronem, no to tam jest też taka specjalna skarbonka i też można w ten sposób wspierać akcję.
3: To ile tam mamy?
0: Ja widzę, że tak na mnie pytająco patrzycie. 253.
3: O, no to całkiem dobry początek, panie redaktorze.
0: Jeszcze 47 i będę musiał wrzucić zdjęcie, jak byłem flisakiem jako dziecko.
3: To jeszcze ile? Pół godziny?
0: Pół godziny.
3: Ci zostało?
0: Mhm. No ja teraz nie wiem właściwie.
3: Czy zachęcać, czy zachęcamy bardzo, na pewno fantastyczne zdjęcie.
0: Tak. No to chyba całkiem fajne. Bardzo wam, panie drogie, dziękuję za wizytę w studiu i za waszą codzienną działalność. Naprawdę duża rzecz. Była razem z nami prezeska Fundacji Iskierka, Jolanta Czerniska-Siwecka.
2: Bardzo dziękuję.
0: No i Agnieszka Szwajgier, nasza szefowa programowa, też była.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.

0: 8.30 na zegarze. Pan Szymon napisał: kilka razy miałem zaszczyt współpracować z Fundacją Iskierka podczas charytatywnych koncertów w Nosprze w Katowicach. Wspaniali ludzie, niesamowita dziecięca orkiestra onkologiczna. To nie jest iskierka nadziei, to cały ogromny płomień. Wspierajmy, bo warto. Ja się do tego apelu tylko mogę dołączyć.
1: Dzień dobry, mam na imię Ania, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, pracuję z dziećmi w wieku 7-10 lat i właśnie niedawno, dosłownie kilka tygodni temu, spotkałam się właśnie z takimi książeczkami spersonalizowanymi. Jedna z dziewczynek przyniosła na lekcję taką książeczkę o sobie. Oczywiście usiedliśmy wszyscy w kole, przeczytaliśmy tą książeczkę i proszę mi uwierzyć, ten błysk w oku dziecka, które nagle staje się bohaterem książeczki. Te ilustracje, które w tak wspaniały sposób odzwierciedlają charakterystyczne cechy każdego dziecka, no to super, super prezent. Agatka z takim namaszczeniem traktowała tą swoją książeczkę, że naprawdę wydaje mi się to fantastycznym pomysłem i ogromnym wsparciem dla dzieci, które wbrew swojej woli muszą stać się bohaterami pewnie najgorszej walki w swoim życiu. Pozdrawiam i zachęcam do udziału w akcji.
0: Bardzo dziękujemy za ten przepiękny głos i mam takie poczucie, że to jest kolejny raz, szanowni państwo, kiedy przy okazji tego radia, które tworzymy wszyscy razem, możemy uczynić ten świat odrobinę lepszym. 289 książek mocy w tej chwili już państwo ufundowali. Jesteście państwo niesamowici.

Całe mnóstwo informacji od państwa. Pan Aleksander pisze: zagłosowane na listę wsparte 5 książeczek i mała prośba o wsparcie mnie w przekazaniu serdecznych życzeń urodzinowych dla mojej ukochanej żony Anny, która już w pracy, dzięki za wszystko. A i starsze dzieciaki już w szkole rowerami pojechały. Szymka za chwilę zawiozę. Miłego dnia. Również miłego dnia, panie słuchaczu. Bardzo dziękuję za te informacje. Pan Marcin napisał: dzień dobry. Przeszedłem na Patronite, na wsparcie bezpośrednie. Właśnie, tak też można jak najbardziej i do tego również państwa zachęcamy. W ten sposób również można nam pomagać i również można w ten sposób wspierać Fundację Iskierka. I piękna sprawa to naprawdę, bo tych głosów od państwa całe mnóstwo. Jeszcze tak przeglądam, jeszcze szukam. Ach, no i są też informacje dotyczące naszych kącików. Państwo już coraz bardziej zgadują. Ja jeszcze się łamię, czy już tak publicznie o tym mówić, czy jeszcze poczekać na przykład do przyszłego tygodnia. Albo jeszcze następnego. Może chwilę poczekamy. Chyba ten utwór, który dzisiaj zagrałem, to była zbyt łatwa wskazówka dla państwa. Takie mam wrażenie. Ale jeszcze utwór od Mateusza nam został w tej godzinie przed godziną dziewiątą. Kącik również od Mateusza Fusiarza, który dzielnie odpoczywa, ale utwór zostawił i bardzo dobrze. 23 minuty do godziny dziewiątej. Fleetwood Mac. Teraz w Radiu 357.

Pani Dagmara pisze: Panie Mateuszu, dziś moja mama ma wspaniały jubileusz. Pani Ewa obchodzi 70. urodziny, choć wygląd ma na maks 50 lat i z tej okazji otrzyma w prezencie patronat Radia 357 i przy okazji Fundacja Wsparta. Szanowni Państwo, spoglądam na licznik na naszej stronie. 419 książek mocy. Na początku tej akcji założyliśmy sobie, że do poniedziałku będziemy celować w 357. Przez pierwsze 2 godziny udało już się nam to przebić. Wow, naprawdę super. Bardzo Państwu dziękujemy i zachęcamy do tego, by cały czas być aktywnym. Wspieram radio357.pl. Ja wiem, że ja obiecałem to zdjęcie, jak jestem przebrany za flisaka, jak złamiemy 300, no to jakby ja się wywiążę oczywiście z tej obietnicy. Ono się pojawi na moim Instagramie. Ale muszę wrócić do domu, bo mam je w niezdigitalizowanej formie, w takiej analogowej, więc będę potrzebował chwilę, żeby to dla Państwa ogarnąć, ale tak będzie, obiecuję, no bo Państwo zrobili robotę tak, jak się umawialiśmy.

0: Krzysztof Zalewski, jak słuchać w dobrym humorze. Po raz czwarty, chyba dobrze liczę, po raz czwarty dzisiaj Państwa zapytam. A co tam u Państwa słychać?
1: To ja pozdrawiam z południa, co prawda, Warszawy. Właśnie odwiozłam dzieci do szkoły i wracam do domu. Pozdrawiam.
2: Melduję się ze Stalowej Woli, tu Agnieszka. No powiedzmy, że południe, południowy wschód. W tej chwili rześko 8 stopni, dzisiaj w ciągu dnia do 20, pełne słońce, ale po południu wybieram się do Białki Tatrzańskiej i to już jest na południu i tam widzę, że 20 stopni i pełne słońce również. Miłego dnia dla wszystkich.
0: No i wybiera się do Białki Tatrzańskiej i ja od razu odrobinkę zazdrosnę. Proszę się dobrze bawić, pozdrawiam wszystkich Państwa.
3: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Razem z nami jest już Kasia Błażejewska-Sztur. Halo, halo, dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: A pani gdzie się znajduje?
4: Panie, jeszcze w Warszawie, ale za chwilę będę w Luksemburgu. Bo
0: w Luksemburgu?
4: Lecę,
0: oho.
4: Tak, prowadzić warsztaty dla pań na temat menopauzy i zdrowia kobiet w wieku średnim.
0: No to całe szczęście, że jeszcze udało nam się ciebie złapać, no bo mamy kilka jak zwykle ciekawych rzeczy Państwu do opowiedzenia. Dzisiaj będzie o trudnym temacie dla niektórych, czyli o włosach, tak? Bo one czasami wypadają, no u panów wypadają i wtedy jest tak, no nie wszyscy są zadowoleni do końca i ty trochę będziesz opowiadała, jak rozumiem, o tym, jak sobie dietą pomóc, tak?
4: Tak, opowiem o tym, ale też a propos panów, którzy już nie mają włosów, wczoraj się dowiedziałam od pani trycholog, że nawet jak się nie ma włosów, to powinno się tę skórę głowy myć szamponem, bo to jest zupełnie inna część skóry, którą zawsze powinno się myć szamponem. Także szampony dla łysych proszę wypatrywać.
0: Czyli panowie, nawet jak nie macie włosów, to myjcie włosy, w sensie głowę. No,
4: tak,
0: sytuacja jest niełatwa, powiedzmy sobie szczerze, a trzeba sobie jakoś radzić.
4: Tak, a ja opowiem o tym, bo włosy są wskaźnikiem tego, czy nasz organizm jest w dobrej kondycji, czy nie. Czy może jest właśnie w jakimś trybie przeciążenia, co poniekąd też się bardzo wiąże z całą dzisiaj audycyjnym tematem wsparcia dzieci i pacjentów onkologicznych i ich rodzin. No ale to już jest taka sytuacja ekstremalna. Z punktu widzenia biologii włos jest jedną z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek w naszym ciele. Pod względem tempa podziału właściwie tylko szpikowi kostnemu ustępuje. To znaczy, że potrzebuje bardzo dużo energii i składników odżywczych. A w sytuacji, gdy nasza dieta jest niedoborowa, to nasze ciało w sobie myśli, że ten włos do przeżycia to właściwie jest zupełnie niepotrzebne, więc wtedy uruchamia taki mechanizm przetrwania i uznaje, że włosy traktowane są jako luksus. Więc składniki odżywcze, jeżeli jest ich niewiele, trafiają do kluczowych dla nas narządów, takich jak serce, mózg czy wątroba na przykład, no a cebulki włosów zostają odcięte. I to osłabienie włosa czy cebulki włosa powoduje, że ona przechodzi w fazę przetrwania, ale nie widzimy tego od razu, tylko widzimy to po kilku miesiącach, dwóch, trzech miesiącach. Czyli może być tak, że coś się u nas w życiu wydarzyło, byliśmy na jakiejś może niedoborowej diecie, albo mieliśmy dużo stresu czy problemy ze snem i już potem wszystko wraca do normy po kilku miesiącach, a nasze włosy zaczynają wypadać garściami i najgorsze, co wtedy możemy zrobić, to zacząć się tym stresować i liczyć te włosy i się martwić, no bo stres też źle na włosy wpływa. A powinniśmy raczej po prostu zadbać o siebie, dobrze się odżywiać, przede wszystkim zadbać o białko, bo białko jest takim głównym składnikiem budulcowym. Białko zwane keratyną wchodzi w skład naszych włosów, ale jeżeli nasza dieta jest niedoborowa w ogóle w aminokwasy, przede wszystkim aminokwasy siarkowe, no to niestety się odbije na jakości włosa. Bardzo ważne jest też żelazo, czy w ogóle hemoglobina dla transportu składników odżywczych, tlenu i zadbania o to, żeby nasze włosy były zdrowe. Również takie występujące w mniejszych ilościach pierwiastki, jak na przykład cynk, też jest bardzo ważny dla włosów, ale nie przesadzajmy, jeżeli nie wiemy, ile mamy tego cynku, to może też nie suplementujmy go nadmiarowo, starajmy się dostarczyć go w odpowiedniej ilości z dietą. Witamina D. Teraz będę do wiosny przypominała, codziennie suplementujemy witaminę D, jeżeli mieszkamy w Polsce. Witamina B12.

0: odpowiednie i nawilżenie, więc musimy oczywiście pić wodę, ale także właśnie zadbać o taką barierę lipidową, czyli kwasy tłuszczowe dobrej jakości powinny być w naszej diecie. I jeszcze takie rzeczy mniej dietetyczne, ale też myślę, że mi bliskie i często o tym mówię, żebyśmy właśnie unikali stresu, a jeżeli nie możemy uniknąć stresu, to chociaż znajdowali takie chwile odpoczynku i tak jak słuchacze, czy ty, wybrali się w góry albo wybrali się w miłe miejsce do parku, popatrzyli daleko w horyzont i na chwilę chociaż uspokoili oddech. To jest bardzo ważne. Ważne jest także zadbanie o sen. Dobrze jest pójść spać koło 22, to wtedy się dobrze wyśpimy i nasza skóra i nasze włosy nam za to bardzo podziękują. No i teraz zaczyna się jeszcze taki już w kontekście skóry, może mniej włosów, sezon świetnych składników odżywczych dla naszej skóry, bo będzie bardzo dużo różnych warzyw, które mają karotenoidy. A karotenoidy odkładają się pod naszą, w naszej skórze i powodują, że nieco zabarwia się nasza skóra właśnie. A dzięki temu my wyglądamy na zdrowszych, ładniej wyglądających. Badania pokazują, że osoby, które mają więcej karotenu w skórze, odbierane są jako osoby o takim atrakcyjniejszym wyglądzie, więc sięgajmy po paprykę, marchewkę, dynię, cukinię. Jedzmy ich jak najwięcej.
1: Ale już teraz będę wcinał warzywa po tej informacji bardzo intensywnie. Dziękujemy bardzo, Kasiu. To przydatne informacje dla panów zdecydowanie. Będę podążał tą drogą, no bo włos cenna sprawa. Kasia Błażejewska-Sztur specjalnie dla państwa. Kasiu, dzięki wielkie. No to w takim razie udanej podróży i mam nadzieję, że niedługo do zobaczenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam i czekam na piosenkę podpowiadającą, co to za kącik.
1: A, no właśnie. I bardzo dobrze mnie wypuściłaś teraz, bo teraz piosenka od Mateusza, jego kącik przed godziną 9:00. Mateusz pozdrawia z urlopu, dlatego dziś bez głosówki, ale piosenkę chłop zostawił. Brawa dla niego.

0: Mateusz, jak zwykle, bardzo delikatnie. To był jego kącik. Napisał do nas pan James. No wszystko super. Pani Kasia jak zawsze podniesie na duchu, doradzi, ale gena nie wydłubiesz. Mogę stawać na głowie, rzęsach. No rozumiem, panie słuchaczu, że na włosach pewnie pan nie może. No i dodaje jeszcze pan słuchacz, że wie, jak wyglądał jego dziadek i wie, co go czeka, ale walczę. Aha, czyli jeszcze pan jest w trakcie walki, no to powodzenia. Mamy kilka sposobów od Kasi, myślę, że fantastycznych. Państwo się odzywają również głosowo.
1: Hello, Anka
2: i Kulka.
1: Pozdrawiamy z Rzeszowa.
2: Właśnie zostałyśmy patronkami.
3: Dzień dobry. Ja tylko chciałam przekazać wiadomość dla Tomka. Czeka u ciebie na WhatsAppie link do wsparcia zakupu książeczek dla chorych dzieci onkologicznie. Proszę jak najszybciej zmobilizować się i uiścić wpłatę. Dziękuję.
0: Do pracy, szanowni państwo. Wspieram. Radio357.pl. Spoglądam na nasz licznik. 533 książki już państwo ufundowali, czyli gnamy dalej.

0: Dzień dobry, to Radio 357. Minęła godzina 9. Mamy piątek, drugi dzień października. Rozpoczynamy świętowanie Dnia Patrona w Radiu 357, a teraz serwis. Ola Żaczek.
1: A w serwisie na początek kolejne dobre wieści, jeśli chodzi o ceny paliw. W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia, które obniżają VAT i akcyzę na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. A to oznacza, że od jutra można spodziewać się spadków cen o złoty 20, złoty 30 na litrze paliwa. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki podpisał, a w Dzienniku Ustaw opublikowano wieczorem ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek właśnie ma sfinansować tę nową wersję programu CPN. Cena litra benzyny powinna spaść poniżej 7 zł, diesla poniżej 8.
2: Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Mówił Karol Nawrocki w wieczornym orędziu i będzie od jutra. Druga dobra wiadomość jest taka, że ropa w Stanach Zjednoczonych tanieje, ale to nadal okolice 100 dolarów za baryłkę, w zależności od rodzaju. W tym tygodniu rynek analizuje zestaw wyraźnie niejednoznacznych sygnałów, jeżeli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie. Tak oceniają analitycy. Rosyjskie wojska minionej nocy po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem w Kijowie. W ataku na stolicę zginęła też jedna osoba, a dwie zostały ranne. Przekazały lokalne władze. Most południowy zamknięto dla ruchu w obie strony. Są też utrudnienia na innych mostach. Ukraińskie siły powietrzne podają, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu 108 dronów typu Shahed, w tym 47 odrzutowych. Wracamy do kraju. Plaże w Ustce znów otwarte niedługo, jeszcze dziś. Tak będzie w całej gminie. Problemem od tygodnia była wyrzucona przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą Bałtyk wyrzucił w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś. Z północy przenosimy się na południe Polski. Zobaczmy Tatry, zanim znikną nam z oczu. Zabudowa czy reklamy coraz bardziej zmieniają krajobraz i ograniczają miejsca, z których można swobodnie podziwiać góry. Stąd Panorama Wspólna, artystyczno-społeczna akcja Muzeum Tatrzańskiego poświęcona krajobrazowi, przestrzeni i temu, co warto zachować dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy w samym środku akcji. Muzeum Tatrzańskie zaprasza jeszcze dziś między 10 a 16 na warsztaty pod kierunkiem artysty Huberta Czerepoka. Odbywają się w namiocie plenerowym Galeria Sztuki w Willi Oksza, mówi Radio 357 Julita Dębowska z Muzeum Tatrzańskiego.
3: W trakcie tych warsztatów tworzymy panoramę z banerów, które pozyskaliśmy od różnych osób, które przekazały nam te zużyte już reklamy. Tworzymy panoramę Tatr, która na moment na Dolnej Równi Krupowej w sobotę 3 października o godzinie 13 przesłoni tę prawdziwą panoramę, której wartość chcemy wreszcie docenić. Chcemy sprawdzić, jak to jest, kiedy tej panoramy rzeczywiście nie będzie już widać i w ten sposób chcemy zwrócić na nią uwagę.
1: To ma być początek całego przedsięwzięcia i dyskusji na temat tego, co i za pomocą jakich narzędzi można zrobić, aby ochronić panoramę Tatr. Na koniec w serwisie bilet w dorosłość do specjalnej akcji młodych ludzi, którzy kończą 18 lat, zachęcają władze Sosnowca. O inicjatywie opowie Łukasz Kwaśny.
4: Oprócz osiemnastki wystarczy elektroniczna karta miejska, czyli apka, i 200 zł na atrakcje przygotowane przez samorząd trafia na konto pełnoletnich mieszkańców miasta w ramach akcji Demotrendy. Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
5: Bezpłatne lub za symboliczną złotówkę wejścia do różnych naszych miejsc, czy to kulturalnych, sportowych, czy rekreacyjnych. Wejścia na miejskie baseny, bilet do Teatru Zagłębia. Takie bilety już w cenie tylko 1 zł.
4: Wszystkie możliwości można sprawdzić w aplikacji lub na stronach miejskich. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Władze miasta już deklarują, że akcja nie będzie jednorazowa. Na koniec jeszcze przypomnę Państwu dobrą wiadomość z początku serwisu. W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia, które obniżają VAT i akcyzę na paliwa. Obniżka obowiązuje do 31 grudnia. To oznacza, że od jutra na stacjach paliw będzie taniej. To wszystko w porannych serwisach Radia 357. Po południu spotka się z Państwem Maria Guzek.
0: Nie wiem jak Państwo, ale ja z tankowaniem to poczekam do jutra. 4 minuty po godzinie 9. Sebastian Kierzek o sporcie.
6: Tym razem od tenisa rozpocznę. Informacja poranka jest taka, że Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Pekinie. Polka zmierzyła się dziś z Ukrainką Dajaną Jastremską. Jej rywalka rozegrała perfekcyjne spotkanie, co zauważył komentator Canal Plus Sport.
7: Starała się trzymać głowę wysoko, starała się walczyć. Maja Chwalińska tę głowę już tutaj przyszło opuścić. Mecz, w którym nie miała Maja nic niestety do powiedzenia, gdzie Dajana Jastremska zagrała mecz, który mogłaby wstawić sobie do galerii jako trofeum na półkę. Mecz bliski dał.
6: Oby równie dobrze jak Dajana Jastremska, lepiej niż Maja Chwalińska zagrała Magdalena Fręch. Niebawem druga z Polek wyjdzie na kort w stolicy Chin. Jej rywalką będzie Czeszka Nikola Bartunkowa. Czekamy także na spotkanie z udziałem Huberta Hurkacza. Hubert wczoraj pokonał Lernera Tiena. Dziś po przeciwnej stronie kortu stanie Francuz Artur Żea. Początek meczu około godziny 13. No a wieczorem trzeci mecz polskich piłkarzy w Lidze Narodów. Po Bośni i Szwecji trudno szukać pozytywów. Jeżeli już gdzieś ich szukać, to być może w postawie Wiktora Nowaka. Tak piłkarz Slavii Praga mówi przed meczem z Rumunami.
8: Mieliśmy analizę, co no wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
6: A mecz o 20:45 na PGE Narodowym. Z innych informacji dziś ruszają także Mistrzostwa Europy w kolarstwie. W Słowenii kolarze ścigać się będą do najbliższej środy. I te mistrzostwa następują tuż po pamiętnych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Mówię pamiętnych, bo przecież jeszcze tak świeżo w pamięci mamy wicemistrzostwo świata Katarzyny Niewiadomej Fini. I nasza świeżo upieczona wicemistrzyni świata pojedzie także w tych mistrzostwach. Cała reprezentacja liczy 31 osób. Dziś wyścigi młodzieżowców, elita kobiet z udziałem Katarzyny Niewiadomej Fini startuje jutro. Jutro elita mężczyzn w niedzielę. Piątek to także emocje ligowe. Między innymi właśnie dziś startuje nowy sezon PGE Basket Ligi, czyli koszykarskiej ekstraklasy. Inauguracja w Słupsku. Energa Czarni podejmą Legię Warszawa. Ale o tym to już więcej po południu. Ze sportem wracam do Państwa po 16.
0: W dzień na większości terenów zachmurzenie będzie małe lub niebo będzie bezchmurne. Jedynie na zachodzie i północnym zachodzie możliwy jest stopniowy wzrost do zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19. No ale też, prawdę mówiąc, nie najgorzej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem może być miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. No taką jesień, to ja rozumiem.
9: Radio 357.
0: Antoni Grudniewski już razem ze mną w studiu. Dzień dobry, Antku.
10: Dzień dobry panu.
0: Napisał do mnie a propos włosów pan Michał. Ja uważam, że jak ktoś ma ładne włosy, to nie musi być ich dużo. Moje czoło kończy się na szyi, ale za to boczki mam gęste.
10: Cóż ja mogę rzec.
0: Antoni wszędzie ma gęste
10: jeszcze,
0: włosy.
10: Jeszcze, chyba zaczynają się małe problemy, wiesz?
0: Tak?
10: No zobacz tutaj, zobacz. A tam dziewczyny coś za szybą szaleją, ale widzisz?
0: Ja nie, jakby nie, czym okulary założyłem.
10: Ja się tak zastanawiam nad swoją przyszłością, jeżeli chodzi o pokrycie głowy, ale no wiesz, no co los przyniesie, to ja przyjmę.
0: Tak?
10: No. No jakoś, no, ja... no co, mam się załamać?
0: Ja się załamię.
10: Jeszcze tego nie zrobię. Nieważne.
0: Nieważne. Nieważne.
10: Wiesz co, pan Jacek napisał, nie wiem, czy to już była tekstówka do ciebie, czy do mnie.
0: W sumie, czy to ma znaczenie?
10: W sumie do nas. Cytuję. Ludzie, co wy robicie? O 7 rano opłaciłem 19 książkę. Jest 9. Książek jest ponad 500. Celujemy w 3750. I pan Jacek dodaje Radio 357 po 1000-kroć. Jak najbardziej.
0: 579 w tej chwili jest.
10: No, będzie szaleństwo.
0: A ja się niestety zobowiązałem, że jak przekroczymy 300, to wrzucę na mój Instagram takie zdjęcie, jak byłem mały i byłem przebrany za flisaka w pieninach. No,
10: czy to takie wstydliwe?
0: Absolutnie nie.
10: No. Aha, rozumiem.
0: Niestety to dla taka... państwa, no bo to taki widok, wiesz, no. Także ono się pojawi, tylko proszę być cierpliwym, szanowni państwo, bo ja muszę wrócić do domu, a to kilkaset kilometrów jest, więc muszę wrócić do domu i odnaleźć to zdjęcie i zrobić zdjęcie zdjęciu i wtedy wrzucę.
10: A propos tych kilkuset kilometrów, ja się tak zastanawiam, bo widzę, że ma pan przed sobą butelkę z wodą z Warsu i ja jestem ciekaw, bo ja też ostatnio taką dostałem i uświadomiłem sobie, że można na dobrą sprawę na tym przejeździe jeszcze zarobić. A później pomyślałem, pewnie zostało i tak to wkalkulowane w koszta biletu, w cenę biletu.
0: No oczywiście, że tak. A po pierwsze, zazwyczaj rozdają, jak pociąg jest spóźniony, także wiesz.
10: Nie. Ja ostatnio chociaż nie.
0: No nie, no nie zawsze rozdają.
10: Strony było okej. Nie, było 10 minut spóźnienia do Wrocławia, a w drodze powrotnej 25.
0: I dostałeś wodę i tu, i tu?
10: Ale wodę dostałem jeszcze zanim się spóźnił.
0: A, okej.
10: Okay. Także no, gitara.
0: To jakimiś złymi pociągami jeżdżę.
10: Tam do Poznania coś jeździ, tak?
0: No coś tam czasami się pokula. Dziękujemy Państwu bardzo za audycję Kafe Mate. No chyba zrobiliśmy kawał roboty, tak wszyscy mówią przynajmniej, także bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie, no i proszę cały czas wchodzić, kto jeszcze tego nie uczynił, na wspieramradio357.pl. Dzisiaj audycję przygotowała Natalia Fidler, zrealizował Tomek Matlinkiewicz, sportem zajmował się Sebastian Kierzek, serwisy informacyjne przygotowywała Ola Żaczek. Coś Pan chciał powiedzieć?
10: Jak Pan skończy.
0: A, dobrze. To ja też Państwu dziękuję. Mateusz Kuźniewski się nazywa.
10: A ja podpowiem, że to będzie pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

0: Dostałem już wiele, wiele wiadomości na temat tego, jaki to może być film, ale nie mogę się do nich odnieść. Nie w tej chwili. Może za godzinkę zobaczymy, jak to będzie się toczyło. To była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. Fatboy Slim i Praise You i mamy kwadrans plus jeden po dziewiątej.
1: Wspieraj system.
0: Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do godziny 12. Planów mamy naprawdę dużo, dużo, dużo, dużo, ponieważ po 11 pojawi się w studiu Krystian Hanke, który nieco więcej opowie o akcji mocodawcy, z którą Państwo już od rana się zdążyli zaznajomić. 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia, kwadrans po 10 muzyczne kalendarium, 9.30 piosenka dnia i propozycje do zestawu do głosowania. Tak w skrócie, takie mamy plany. Obiecałem sobie, że na poranne audycje nie będę przyjeżdżał rowerem. I co? No i zobaczyłem dzisiejsze poranne słońce i dzisiejszą pogodę i nie mogłem sobie odmówić. No więc jestem i mam nadzieję, że jakoś do godziny 12 z Państwem dam radę. Albo Państwo ze mną. Bardziej to drugie.

I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego w tej jeździe rowerem, gdyby nie fakt, że po pierwsze ja nie potrafię jeździć wolno, więc jak już jadę, no to ogień. A po drugie, no ogień musiał być, bo wyszedłem za późno z domu. No więc mamy 16 chyba kilometrów albo 15,5 zaliczone. lista.radio357.pl to adres oczywiście najważniejszy, prawie najważniejszy akurat dziś. Chyba najważniejszy będzie wspieram.radio357.pl. O naszej akcji mocodawcy jeszcze do 12 wielokrotnie będziemy Państwu mówili. Kontakt antoni.grudniewski@radio357.pl. Facebook, Instagram również do Państwa dyspozycji. No to zaczynamy.

Nie dość, że falset z rana, to jeszcze Mrozu zaśpiewał o tym, że odłoży trochę hajsu. To mam nadzieję, że ten hajs się przyda i również może powędruje na wspieram.radio357.pl. Wiedzą Państwo, że rozpoczęliśmy nasze świętowanie Dnia Patrona, czyli właściwie Państwa święto. Już od 6 lat jesteśmy razem i jak co roku próbujemy coś wspólnie dobrego razem zmalować. Przed rokiem, nie wiem czy Państwo pamiętają, przed rokiem w tym miejscu naprzeciwko mnie siedział Jarosław Juszkiewicz i wspólnie pracowaliśmy z Fundacją DKMS, aby wesprzeć i dzieciaki, i tych nieco starszych w chorobie. W tym roku również z Fundacją Iskierka ze Śląska próbujemy zebrać, i to się zresztą pięknie udaje, środki na stworzenie takich personalizowanych, przygotowywanych podmalców książek mocy, które mają ich w tym nieco trudniejszym czasie wesprzeć. Państwo również mogą to uczynić. wspieram.radio357.pl. Mieliśmy ambitne plany, wydawałoby się przed 12, myśleliśmy o 100, może o 200 książkach. W tej chwili mamy 753 albo nawet więcej, bo jeszcze nie odświeżyłem. Proszę dać mi zerknąć. A, może jeszcze chwila potrzeba. No ale, 753, nie, 624 książki mamy. Bardzo pięknie dziękujemy. wspieram.radio357.pl. Lepsze czasy, Mrozu powiada. To ja przystanę na dobrych.

Dużo, dużo słońca również Państwo wysyłają z najróżniejszych stron kraju. Między innymi pan Jakub, który napisał, no, pozdrawiam z Opolszczyzny, z warsztatu motocyklowego i prośba o uzupełnienie serwisów sportowych 357 o ostatnie gigantyczne sukcesy Polaków w sportach motorowych. Milan Pawelec, podwójny mistrz Moto2 i pan Wójcik z trzema mistrzami świata, Superstock Endurance. Panie Jakubie, ja się kompletnie nie znam, ale wierzę panu, że pan to wszystko śledził. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Za 2,5 minuty spotkamy się z naszą piosenką dnia. Te 2,5 minuty spędzimy z Sieną Spiral.

Dead, V i The Freuders to nasza dzisiejsza piosenka dnia i również pierwsza podpowiedź do zestawu do głosowania. lista.radio357.pl 664 książki mocy już mamy. Pewnie jest już więcej, ale strona odświeża się co kilka chwil, w związku z czym na pewno będziemy Państwu aktualizowali. wspieram.radio357.pl. Ja jedną z takich książeczek akurat o Piotrusiu, taką książeczkę mam przed sobą i przyznam się Państwu, że niezależnie od sytuacji, nawet nie będąc w takiej trudnej sytuacji, o której dziś rozmawiamy, chciałbym taką książkę jako dzieciak po prostu mieć. A co dopiero, kiedy jakieś troski się pojawiają i potrzeba nieco większa. Zapraszamy, zachęcamy do 12:00 i będziemy Państwu o tym na pewno przypominali.

0: The War on Drugs i Who's Dead. To ja Państwu powiem, to oczywiście Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka za chwilę. Tydzień temu mówiłem Państwu o tym, że zapowiedział, tak trochę znienacka, zapowiedział nową płytę i ta płyta ukaże się już niebawem, bo właśnie teraz w październiku, przed tygodniem jeszcze żadnej piosenki nie mieliśmy. Wczoraj wieczorem opublikował informację o tym, że ukaże się dziś, no i mamy. No i znowu postanowił nas czegoś nauczyć.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Coś czuję, że będzie tutaj dużo, dużo historii. Michael Kiwanuka i nowa płyta Fetch ukaże się 23 października, czyli za dni 20. Za kwadrans będzie 10. A, nie powiedziałem. Summer Clothes oczywiście dziś po 22, czyli ta nowa piosenka Michaela Kiwanuki trafi do zestawu do głosowania. Morten i córka.

córka, Tomin Harket i Morten Harket, który po wieloletniej przerwie wraca i 27 listopada wyda swoją solową płytę zatytułowaną Human Grace. To jest jej zapowiedź Hold Me, oczywiście w zestawie do głosowania polecamy, polecamy, polecamy lista.radio357.pl. W ostatnim czasie takich sytuacji pod tytułem Ojciec i córka było nieco więcej.

Pięknie. Olivia Vedder i Eddie Vedder. My Father's Daughter. Za 8 minut będzie godzina 10. Jeżeli chodzi o książki mocy, są Państwo absolutnie niesamowici. 709 książek już w tej chwili mamy. No cóż, do 753 brakuje bardzo niewiele i wydaje mi się, że to jest możliwe nawet przed godziną 10, aby ta liczba się pojawiła. Co dopiero przez najbliższe 4 dni, ponieważ finał naszej akcji, naszego Dnia Patrona przypadnie oczywiście na poniedziałek. Kolejna propozycja? Bardzo proszę. Bracia Hermanos Gutierrez.

0: Los Ojos del Condor i Hermanos Gutierrez. No właśnie, tytułowy utwór z tej płyty już jest, a ja przypominam, że z nimi spotkamy się za miesiąc z malusieńkim okładem, oczywiście w Gdańsku, na Inside Seaside. Za 4 minuty... 4? Tak, 4 będzie 10.
1: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś.
2: No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
3: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
2: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
3: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
2: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści.

0: czytając je nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: A państwo taką siłę już wielokrotnie pokazywali, ba, pokazują właściwie każdego dnia, niezmiennie od 6 lat. Bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji wspieram.radio357.pl. Za 3 minuty będzie 10.

0: Oni też będą w Gdańsku. Editors i Seriously również przed tygodniem nieźle sobie poradzili. Minuta po 10.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do południa, a przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. A to, co mogę Państwu zdradzić, to to, że to jest zagadka wtórna i pojawi się po raz drugi, bo już kiedyś tego filmu poszukiwaliśmy. Nic więcej nie mówię.

Czytam już od Państwa maile i odpowiedzi. Adres przypominam: antoni.grudniewski@radio357.pl. Jessie Ware i Pearls to była druga podpowiedź. Tak, druga. Jakoś tak mi się pomyślałem, że może trzecia. Nie, druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. 6:50. Lista.radio357.pl to mamy, to wszystko Państwo wiedzą. No to co? Kolejna propozycja? Ciach. Monophonics i nie sami.

Historia jest taka, że Kelly Finnegan zaprosił Mike'a Jamesa Kirklanda, czyli właściwie ikonę amerykańskiego soulu, funku, i postanowili wspólnie nagrać przynajmniej jedną piosenkę, natomiast cała nowa płyta Monophonics okaże się 30 października. No właśnie, to będzie 10 nowych piosenek od Monophonics. The Business, ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Z Monophonics jeszcze 4 minuty pozostaniemy.

0: Monophonics i Sage Motel. Kwadrans po 10 przechodzimy do muzycznego kalendarium.
1: Radio 357.
0: Urodziny dziś obchodzi Don McLean.

Panie Donie, wszystkiego najlepszego. Don McLean dziś obchodzi swoje nieokrągłe urodziny, ale okrągłe świętowaliśmy przed rokiem. Vincent to chwilę temu. Również dziś swoje urodziny obchodzi Mike Rutherford.

Panie Majku, dla pana też najlepsze życzenia. Mike and the Mechanics i Silent Running. Dziś również, dzisiaj same urodziny, żeby była jasność, dziś również urodziny obchodzi Maciej Sztur, przepraszam, Sting.

Sting i All This Time. Stingu, Stingu, Stingu, wszystkiego najlepszego. 10:30 na naszych zegarach. Ci z Państwa, którzy są z nami od samego rana, to wiedzą. Ci, którzy są od 9:00, również wiedzą, ale ci, którzy dopiero dołączyli, jeszcze mogą nie wiedzieć. W związku z tym, że jak co roku obchodzimy Dzień Patrona i ten kulminacyjny moment przypadnie na poniedziałek, to pomyśleliśmy, że te 4 dni dobrze wykorzystamy. I co roku staramy się znaleźć ciekawą inicjatywę, wartą wsparcia i w tym roku współpracujemy z Fundacją Iskierka ze Śląska, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Fundacja oprócz klasycznej działalności na rzecz dzieci chorych onkologicznie prowadzi wspaniały projekt związany ze wspieraniem ich zdrowia psychicznego. To projekt terapeutyczny dla dzieci i dla rodziców i opiera się na tworzeniu spersonalizowanych bajek terapeutycznych, książek mocy, dla każdego małego pacjenta przygotowywane wspólnie z psychologami. I na takie książeczki, na taką jedną z książeczek również, która leży przede mną, którą w tej chwili trzymam w dłoniach, wspólnie z Państwem zbieramy środki do poniedziałku. Jak można to zrobić? Oczywiście na stronie wspieram.radio357.pl i rozpocząć patronat między drugim, czyli dzisiaj, a 5 października na wspomnianej stronie. Można pomóc podwójnie, bo wtedy równowartość pierwszego miesięcznego wsparcia przekazujemy na cel dobroczynny. A aktywni patroni również mogą oczywiście swoje cegiełki dołożyć. Wspieram.radio357.pl. Mieliśmy pierwszy cel 357 książek. Mamy cel już dawno osiągnięty, nawet 753, bo w tej chwili na naszym liczniku 801 książek. To wszystko za Państwa sprawą. Następny pułap to 1357 i wydaje mi się, że pójdzie gładko. Chyba tak. Za 28 minut będzie 11. Steven Wilson i 8 minut.

Requiem for the Village i Steven Wilson. Steven Wilson zapowiada nową płytę. Ta płyta ukaże się 6 listopada. Piosenek ile będzie? Chyba 10. 10 nowych utworów od Stevena Wilsona. Za 19 minut będzie nie południe, tylko 11. A teraz pojawi się Robertów dwóch.

Robert Lester Folsom, na pewno mój głos dzisiaj otrzyma. April Suzana, wcześniej Robert Mróz, młodszy, ja, ciebie, ja. Lista.radio357.pl i wspieram.radio357.pl to dziś dwa najważniejsze adresy. A propos tego drugiego, no właśnie, w tej chwili mamy już 835 książek. Są państwo niesamowici. No to ciach, to lecimy. YouTube. No ba.

Taki zapaszek Jacka White'a się tutaj unosi. U2 i Silencio, i ta piosenka również powstała z chęci pomocy, również dla dzieci. U2 jest w zestawie do głosowania. To jak już przy gitarach jesteśmy...

Jesień z wysypem płytowym. Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At. I to jest zapowiedź nowej płyty Perfect, która ukaże się 30 października. Będzie dużo i bardzo trudne do przerobienia. Za 4 minuty będzie 11 do 11 z Warhausem.

0: Warhouse i Simple Pleasures. I prawie mamy 11.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
0: Bardzo dziękujemy, panie Szymonie. Książeczek mamy 851, a na pewno będzie tylko więcej. 11 minęła.
2: Radio 357.
3: Wspieraj system.
0: W sprawie książeczki, w sprawie wspieram, za chwilkę jeszcze w studiu pojawi się Krystian Hanke. Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. Przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Olivia Dean i Dive to była trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. W tej sprawie proszę pisać mail antoni.grudniewski@operadio357.pl. No dobrze, to teraz ekspresowo również płyta tygodnia. Beck, Ride Lonesome, jeden egzemplarz mam dla państwa. W tej sprawie proszę dzwonić 510 357 357.

I to była ostatnia płyta Beka do rozdania w tym tygodniu. Ona dziś powędruje do pani Magdaleny z Bydgoszczy. Gratuluję. 7 minut po 11. Leon Bridges.

0: Leon Bridges, Watch You Dance. I mamy 10 minut po 11.
1: Radio 357.
0: Niezmiennie zaglądamy na stronę wspieram.radio357.pl, a tu w tej chwili 871 książek jest, już mamy. No i pewnie będzie jeszcze więcej w tej sprawie. Krystian Hanke, dzień dobry.
2: Dzień dobry, to ja bardzo się cieszę, bo patrzyłem półtorej godzinki temu, to było 253. To naprawdę cudownie rośnie. Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie i za zaufanie i za chęć przyłączenia się do tej akcji, bo myślę sobie, że usłyszeć o swoim dziecku diagnozę nowotworową to jest dla rodzica coś tak okropnego, coś tak przerażającego, że w tych chwilach naprawdę ta pomoc i to poczucie, że nie jest się samemu, że masa ludzi wspiera, jest ogromnie, ogromnie ważne. Zresztą o tym też rozmawiałem z prezeską Fundacji Iskierka, z którą mamy ogromny zaszczyt i przyjemność tę całą akcję dziś Państwu, jutro i pojutrze, finał w poniedziałek zorganizować. To jest osoba, która ma wokół siebie też mnóstwo znakomitych osób, pełnych energii, pomysłów i też porozmawialiśmy sobie o tym, jak to wszystko wygląda, jaki ten moment jest trudny. Zresztą pani prezes też ma takie doświadczenie jako mama. Więc to tak naprawdę, jeśli komuś gdzieś tam wyobraźni, gdzieś coś kołacze się, co to może być za trudna chwila, to proszę to pomnożyć razy 10. I tak czuje się i rodzic, i dziecko czasami nie jest tego świadome. Ale te książeczki właśnie są po to, żeby wspierać całe rodziny. Bo to jest książka, której bohaterem jest to konkretne dziecko, ten jeden mały pacjent, ten jeden mały człowiek, który w chwilę, właściwie w moment, a także w wyniku tego, że całe otoczenie nagle zaczyna smutnieć, przerażać się i tworzyć taką aurę, ojej, co to będzie, to małe dziecko, ten mały pacjent, ta mała pacjentka przestaje myśleć o sobie jako o takim człowieku z mocą normalnie funkcjonującym. I po to te książeczki są, żeby przypomnieć, co masz w sobie dobrego, jakie masz fantastyczne i cudowne cechy, które dają nam, ludzkości, otoczeniu, środowisku, kolegom i innym bardzo wiele dobrego. Bo pani psycholog siada z takim małym pacjentem, rozmawia, opowiada młody człowiek o tym, co lubi, co jest dla niego ważne i na podstawie tego powstaje bajka. Chyba odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania, ale ja mogę jeszcze dużo opowiadać na ten temat.
0: Zadałem jakieś?
2: No, w myślach, bo ja ci czytam w myślach.
0: To poradziłeś sobie naprawdę doskonale. Ja przed sobą, zresztą pewnie też miałeś tę książeczkę przed sobą i
2: to jest taka przykładowa jedna właśnie, bo przecież każde dziecko dostanie jedną jedyną, tak, jedyny egzemplarz.
0: Tak, oczywiście, że tak. Właśnie sęk w tym i cała moc, wielka moc w tym, że każda z tych książeczek będzie inna, będzie o tym konkretnym dziecku, o tej konkretnej postaci, w tym przypadku postaci w książce. I ja zresztą powiedziałem na początku audycji, że taka książka byłaby super, nawet kiedy nie byłoby żadnych trosk, kiedy wszystko byłoby okej. A co dopiero w momencie, w którym te troski się pojawiają i tej mocy, tej siły potrzeba znacznie, znacznie więcej.
2: A teraz to ty czytasz w myślach pani Jolanty, pani prezeski, dlatego, że ona już widząc, jak moc ma ta książka, już myśli o tym, jak ten pomysł wprowadzić w inne sfery życia, gdzie przecież kryzys psychiczny naszych dzieci też jest bardzo, bardzo widoczny. I już myśli, i już zaczynają tam działać, i już pokazują. I niech ta akcja będzie przykładem, że właśnie taka niby drobna, ale jednak droga rzecz i tego nie bójmy się powiedzieć głośno, bo to jest zindywidualizowana, spersonalizowana książeczka. To będzie tylko jeden egzemplarz. Wiadomo, że jak czegoś drukuje się więcej, to wtedy też koszty tanieją, koszty
0: maleją.
2: Tak, a tutaj no, to będzie jedna, jedyna, nawet nie pamiątka, bo to nie jest pamiątka. To jest taki mały, wewnętrzny energetyk dla dziecka, dla rodziny, dla rodzeństwa, bo ono czasami wtedy jest odsuwane na dalszy tor w domu, bo przecież ważniejsze jest to chore dziecko, a przecież chodzi o to, żeby ta rodzina trzymała się razem, była mocna i różnie losy się mogą potoczyć. To też trzeba powiedzieć głośno, bo nikt nie obiecuje, że będzie dobrze i wszystko będzie okej. Ale bywają też dzieci, które po prostu muszą się poddać leczeniu, nie są w szpitalu, nie leżą w szpitalu, muszą funkcjonować w szkole, w klasie i wiedzą, że są słabsze, nie mogą pewnych rzeczy robić. Pomóżmy tym dzieciom uwierzyć w siebie, że są ważnym elementem całego środowiska i całego otoczenia. I po to właśnie są te książki. A Państwo cudownie to wszystko zrozumieli. Ja już się bardzo cieszę.
0: Krystianie, nie miałem żadnego pytania nie zadałem, ale temat właściwie na ten moment mamy wyczerpany. Ci z Państwa, którzy są z nami od rana, wiedzą. Ci, którzy już dołączyli, też już teraz na szczęście wiedzą. Wspieram.radio357.pl. To się nie odświeża aż tak szybko, więc dalej ten licznik wskazuje 872 książki, natomiast jestem przekonany o tym, że już w tej chwili jest więcej, a pewnie przed 12, kiedy odświeżymy, ten licznik będzie naprawdę wskazywał imponujący wynik. Krystian Hanke, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję i powodzenia.
0: Mocodawcy, to właśnie o Państwu. Misia Furtak.

Misia Furtak i gościnnie Daria ze Śląska przed siebie. lista.radio357.pl. Prawie 19 minut po 11. Dwie propozycje. Falling in Reverse, a następnie Morphine.

0: Morphine i Cocoon, a wcześniej... no właśnie, Falling in Reverse. 26 minut po 11.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Zapraszamy Państwa i odsyłamy dość często na nasze kanały na YouTubie. Dziś również mamy zaproszenie, a zaproszenie dotyczy, no właśnie, zdrowia finansowego. Jedną z zapowiedzi usłyszeli Państwo jeszcze w Cafe Mate, a dziś odpowiemy na pytanie, czym właściwie zdrowie finansowe jest i jak trzeba być bogatym, aby je osiągnąć. To przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb bez ciągłego lęku o pieniądze i przyszłość i o tym, jaka jest kwota, która daje nam finansowy spokój i dlaczego dla każdego może oznaczać coś innego, mówi w rozmowie z Olą Żaczek dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito. Tę rozmowę znajdą Państwo na naszym głównym kanale na YouTubie. Oczywiście zapraszamy i polecamy. 28 minut po 11.

Czasem Państwu mówię, że prowadzenie audycji to nie tylko prowadzenie audycji, ale czasem trzeba też paczkę nadać, płyty wysłać do słuchaczy. No i właśnie się to w tej chwili dzieje. Charlie Winston i Guilty. No to Basia i Ils.

Sam Blasucci i za 18 minut będzie południe. Co oznacza, że za 3 minuty w studiu pojawi się Michał Żakowski.

0: Co to za pociąganie noski?
1: Niechcący, taki
0: misio
1: jesienny.
0: Misio ma katarek, pociąga.
1: Jesienne pociągnięcie nosem, niechcący, złapane.
0: Pociągnął
1: złapane
0: noski.
1: Na fonie.
0: Michał Rzekowski, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dzień
0: ale,
1: dobry.
0: Ale to zaraz.
2: Radio 357.
0: No to raz jeszcze oficjalnie dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: A się chciałem pochwalić.
1: Proszę.
0: Mogę?
1: Oczywiście, zawsze.
0: Zbudzić w panu zazdrość. Pokażę, czym się wczoraj karnąłem. Proszę zobaczyć.
1: O rany, to jest Indiana?
0: Ty sam jesteś Indiana.
1: Nie, co to jest? Motocykl, to na pewno, ale...
0: jak to w jakimś filmie był, od dziecka jesteś taki bystry?
1: Wiesz co, no tak. Od małego.
0: To jest, proszę pana, Holda. Honda Goldwing.
1: Honda Goldwing, Boże, rzeczywiście. No o, tak.
0: Widzi pan?
1: O, rany.
0: Takie cuda.
1: To bardzo ciężkie jest.
0: Tak, tak. Dostałem instrukcję przed usiądnięciem na tym motocyklu. Słuchaj, jak leci, to trzeba uciekać. Jakby się przewalił,
1: to znaczy, że...
0: to trzeba uciekać. Po prostu on się oprze na gmolach i nic mu nie będzie, ale lepiej nie stracić nóg. Nie mam pojęcia, ile to waży. Waży dużo. Proszę pana, ale 6 cylindrów. To chyba jest 1500 silnik. Także robi wrażenie.
1: No ale to się tym tak kruzuje, tym się nie jeździ.
0: Tak, w ogóle tam jest...
1: Chodzi o komfort tego przemieszczania się.
0: No tak, ale z drugiej strony jedzie pan jak samochodem, no bo między samochodami w korku nie ma szans,
1: nie.
0: Bo to jest właściwie wielkości takiego małego samochodu.
1: Tak.
0: To jest jedna sprawa. Bardzo dziwnie zeskalowany obrotomierz. On jest dość nisko obrotowy, bo tam się kręci do 4000 bezpiecznie. To bardzo nisko. No ale kultura pracy nieprawdopodobna. Ja o tym wszystkim mówię.
1: Matko.
0: Ja o tym wszystkim mówię, dlatego że ja sobie pana wyobrażam na takim motocyklu.
1: Nie, ja nie
0: pan
1: mogę.
0: Pan już ma brodę.
1: Ale to nie. No widzisz tutaj...
0: Piątka z przodu? Piątka z przodu.
1: Już dawno.
0: No, już dawno.
1: To 3 lata temu.
0: Goldwing
1: nawet
0: się
1: składałeś życzenia i dostałem od ciebie tort w trakcie audycji.
0: Ode mnie dostałeś tort?
1: Tak. Z jedną świeczką, taki fajny mini torcik.
0: Widzą państwo?
1: To było bardzo miłe. Do dzisiaj to wspominam z łezką.
0: Słyszą. No właśnie. No widzisz, to jest jedna rzecz, która chciałem, żeby wzbudziła w tobie zazdrość. A druga sprawa, dzisiaj zrezygnowałem z motocykla i proszę pana, śmignąłem rowerem do radia.
1: No i dobrze, ja i właśnie 15... muszę swój odrestaurować. No.
0: Dobry moment
1: sezonu. Nie
0: wiem,
1: jak ja ciebie dobry widzę, moment... to coś muszę zrobić, powiem ci, a to jest cały czas w planach.
0: A to dobrze, że mówisz, bo ja mam taką etykietę niewyhasanego Goldena. Po prostu jak nie robię czegoś, to jestem chory. Więc muszę albo iść drewno porąbać, albo pojeździć na rowerze, albo coś innego.
1: No i
0: nie umiem
1: dobrze.
0: Siedzieć na kanapie.
1: No i bardzo dobrze. Jeszcze
0: także 15 kilometrów było, teraz za chwilę w drodze powrotnej kolejne, czyli już mamy 3 dyszki. I myślę, że coś dzisiaj jeszcze porobię.
1: Bardzo dobrze. Aż zazdroszczę, naprawdę.
0: Też bym tak chciał. Jakie pan ma dzisiaj osiągnięcia?
1: Jakie dzisiaj mam osiągnięcia? Wiesz co, dookoła Ogrodu Saskiego. I na górkę, i z powrotem.
0: Czekaj, Ogród Saski.
1: To jest Ogród Saski, to jest przy Królewskiej, niedaleko...
0: Blisko
1: hotelu Wiktoria, nie, Hotel Wiktoria, Teatr Wielki, Ogród Saski. Proszę pana.
0: Wie pan co, ja jako napływowy warszawiak i tak
1: no
0: jestem dumny z tego, że ja bardziej kumam Warszawę niż większość tych rdzennych, także nie jest aż tak źle. No dobrze, czyli spacerek.
1: Spacerek.
0: Czyli kasztanki będą.
1: No zbieram, powiem ci, że to maniakalnie zbieram.
0: Tak?
1: Kasztany... Absolutnie, muszą być każdego roku z Ogrodu Saskiego kasztany zbierane i później sobie siedzą w koszyku albo porozwalane po całym domu, gdzieś w różnych miejscach. To jest absolutnie jesień.
0: Ja dobrze pamiętam, że to się w poduszki wkłada?
1: Podobno, można włożyć nie w poduszki, znaczy bo ciężko.
0: W poszewkę
1: można poszewkę. Albo za... Nie, aż tak to chyba nie trzeba z tym postępować. Natomiast nie, kasztany, jeżeli włożysz do kanapy, łóżka, tak, rozkładanego, to wtedy podobno lepiej się śpi. Nie wiem, czy to jest prawda. Sam kasztan ma w sobie coś magicznego, takiego, wiesz, nostalgicznego, a zarazem jest po prostu piękny. Świeży kasztan, który spada. No, rewelacja.
0: Mnie się kojarzy z maturą.
1: Ale to widzisz, no bo ty masz... Niedawno miałeś maturę, no a ja już maturę niedawno? Miałem 100 lat temu.
0: Proszę
1: dlatego
0: pana.
1: Ta rozpiętość czasu.
0: Dobrze,
1: będziesz doceniał kasztany, zobaczysz.
0: Mnie się wydawało, że mieliśmy dzisiaj dużo czasu. Ma pan 2 minuty na powiedzenie, co dziś na dachu świata.
1: Bardzo dużo ciekawych rzeczy o Chinach, dlatego że spotkanie w ubiegłym tygodniu Xi Jinpinga, przywódcy Chin, z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, no nie było jakimś wielkim osiągnięciem dokumentów czy czegoś konkretnego, natomiast wiele się mówi o tym, że ta wojna technologiczno-handlowa została przesunięta o 2 miesiące, 3 miesiące. No ale teraz czymże te Chiny są? Jakie ma cele Pekin? Jakie ma cele wobec na przykład państw globalnego południa? I wiesz, dlaczego na przykład wywiad brytyjski MI5 ostrzegł ostatnio brytyjskich uczonych, by uważali na kontakty z chińskimi uczonymi z pewnego instytutu, który w nazwie ma naukę, a tak naprawdę jest instytutem szpiegowskim, wyciągającym dużo technologicznych nowinek i jest po prostu niebezpieczny dla bezpieczeństwa państwa. Także tu jest wiele takich ciekawostek, ale też myślę, że warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka ideologia rządzi Chinami. Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, wspaniały sinolog, człowiek, który spędził dużo czasu w Chinach i te Chiny od podszewki, można powiedzieć, przestudiował, ukuł terminologię czerwony nacjonalizm. No i o tym między innymi dzisiaj będziemy rozmawiali, o tym, kim są partyjni chińscy męczennicy i tak dalej, i tak dalej. Także wiele jest tych spraw i do opowiadania. Będzie też o Jemenie, o wojnie z ruchem Hutich, którzy okrążają na przykład miejscowość Taiz. Huti, o których usłyszeliśmy przy okazji zajęcia terenów właśnie w Jemenie, tuż przy ciśnieniu Bab al-Mandeb, ważnej dla całego świata. Będzie także o Ameryce, o midtermsach, będzie o tym, czy w ogóle w Polsce będzie baza amerykańska. Tutaj fragment wywiadu z Maciejem Miłoszem z Rzeczpospolitej, dziennikarzem zajmującym się właśnie zbrojeniami, polityką bezpieczeństwa, tym, gdzie jesteśmy. I o słowach pana generała, na przykład jednego z polskich ważnych generałów, który powiedział, że bombowiec strategiczny rosyjski, który spłonął, to on spłonął, ale prawdopodobnie z niego została wysłana rakieta H-101, która uderzyła w Lubelszczyznę. Także takie rzeczy na YouTubie dzisiaj od 18:00. Zapraszam na rozmowę z Maciejem Miłoszem, Radio 357 Talk, a fragmencik na dachu świata.
0: Jak mawiał klasyk, weźcie sobie, obejrzyjcie film na YouTube. No to dzisiaj będzie w takim razie. Michał Żakowski, no, pan nie jest z tego pokolenia.
1: Nie z tych klasyków.
0: Nie te klasyki.
1: Aha.
0: Michał Żakowski na dachu świata, niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
1: A ja niezmiennie dziękuję.
0: A my rozwiążemy naszą zagadkę muzyczno-filmową.

No i mamy to jako pierwszy poprawną odpowiedź wysłał pan Seweryn, pisząc Bridget Jones, Mad About The Boy, i to się zgadza. Panie Sewerynie, płyta jest już zaadresowana, gotowa do wysyłki. Dziś po 19 kolejne notowanie listy piosenek 357. Zapraszam w imieniu Marcina Łukawskiego, a my usłyszymy się w poniedziałek po 19 w Record Store. Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się, do usłyszenia. Chciałem powiedzieć dobranoc, nie dobranoc. Do usłyszenia w poniedziałek.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
1: No i jak najbardziej zaczynamy już dziś Dzień Patrona. Dzielimy siły i łączymy siły, dzielimy się dobrem i właśnie książki, moce terapeutyczne, personalizowane publikacje, które dają nadzieję i siłę w walce z chorobą. Dzień dobry, czas rozpocząć podróż na dach świata, bo minęła już 12.
2: Radio 357.
1: Przy mikrofonie Michał Rzekowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Zapraszam już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj Chiny, a Stany Zjednoczone. Odłożone starcie o wpływy gospodarcze i technologiczne. Niektórzy mówią, że nawet wojna. Tak właśnie w tych kategoriach gospodarczych i technologicznych. Nie wojna wojsk. Pytanie o to, kto będzie nadawał ton naszej cywilizacji i rozwojowi naszego świata. Takie wnioski płyną po wielkim, pompatycznym przyjęciu lidera Chińskiej Republiki Ludowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ubiegłym tygodniu. Nie ma tutaj za dużo konkretów, ale myślę, że jest więcej pytań dotyczących Chin. Jakie są cele Pekinu i kręgów władzy partii rządzącej krajem? Jaka jest rola historii tej po II wojnie światowej w budowaniu współczesnych Chin? Polityka Chin wobec państw globalnego południa, rola strategicznych surowców w rywalizacji ze światem zachodnim. No i chociażby takie pytanie, dlaczego wywiad brytyjski ostrzega przed szpiegami ze świata chińskiej nauki na terytorium Wielkiej Brytanii. No i wreszcie jest pytanie o to, jaka jest chińska ideologia. Czerwony nacjonalizm, tak go nazywa Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. No i właśnie on będzie gościem na dachu świata za chwilę. I pytanie, kim są partyjni chińscy męczennicy? A odpowiedź już za chwilę. Będzie także o Jemenie i wojnie wojsk rządowych z ruchem Hutich. Huti sprzymierzeńcy Iranu, ale realizujący swój program zdobycia władzy i wpływu. Między innymi wpływu na świat. Teraz grożą światu z nadcieśnieniem Bab al-Mandeb. Jednym z ważnych epizodów tej wojny jest oblężenie miasta Taiz. Miasto Taiz ma kluczowe znaczenie strategiczne ze względu na swoje położenie geograficzne. Łączy kontrolowaną przez Hutich północ z kontrolowanym przez rząd południem, wybrzeżem Morza Czerwonego również. I ktokolwiek sprawuje kontrolę nad tym miastem będzie kontrolował przepływ broni i zaopatrzenia między frontami, a także południowym miastem portowym Aden. 150-170 tysięcy uchodźców w Jemenie. A ilu jest stłoczonych właśnie w tym mieście Taiz? O tym Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju, tak mniej więcej w połowie na dachu świata. A w drugiej części będzie o Ameryce i o odliczaniu do wyborów uzupełniających, czyli do midtermsów. Sondaże i rzeczywistość. Czy rzeczywiście Donald Trump jest w wielkich opałach? I czy minister wojny chce odchudzić armię? I dlaczego ceny diesla tak martwią prezydenta Donalda Trumpa? I czy rzeczywiście no właśnie, przegra batalię o kongres. Nie będzie w tym pierwszym prezydentem i z taką porażką na koncie. Rafał Michalski, Amerykanista, będzie na dachu świata, ale też na dachu pojawi się fragment wywiadu z Maciejem Miłoszem z dziennika Rzeczpospolitej. To jest fragment wywiadu na temat amerykańskiej bazy w Polsce. Bo i prezydent Trump o tym mówi, jego minister wojny Hexet, a także szara eminencja i strateg obecności wojsk w Europie, a właściwie w ich redukcji, Eldridge Colby, twórca zresztą pojęcia NATO 3.0. Całość wywiadu na YouTube, czyli Radio 357 Talk, także w tym wywiadzie o wypowiedziach naszego generała na temat katastrofy rosyjskiego bombowca strategicznego, który być może wystrzelił kilka tygodni temu rakietę w terytorium Polski, w Lubelszczyznę. Jest też pytanie o to, czy Polska zmieni reguły dotyczące strącania nad naszym terytorium obiektów latających, czyli obcych helikopterów wojskowych, dronów, no i właśnie rakiet. To wszystko w drugiej części na dachu świata. Zaczniemy od Chin, ale zanim zaczniemy, to chwila muzyki i Beastie Boys, Shambhala.

0: Beastie Boys i Shambhala. I już jest Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Zaczynamy od Chin, od rozmowy, czym jest Chińska Republika Ludowa w czasach tak niespokojnych, które niedawno, zresztą właściwie wczoraj, opisywał wielki sprzymierzeniec, a właściwie, jak to się mówi, junior partner Chin, czyli Władimir Putin, mówiąc o tym, że między innymi nie wyklucza wojny jądrowej i przestrzegał, że świat Zachodu powinien obawiać się jakiejś reakcji. Mówił również, że nie będzie nowego porządku, że jest decydujący punkt zwrotny, że jest koniec zachodniej hegemonii. Jakby słowa wyjęte z jakiejś książki, która między innymi też była publikowana w Chinach. Michał Bogusz, dzień dobry. Nie masz takiego wrażenia, że zacznę od tej strony?
1: No nie, to jest, to obserwujemy od dłuższego czasu. Narracja rosyjska zaczyna przypominać coraz bardziej chińską. Widać, że jest to jeden ze sposobów, w którym Kreml się odwdzięcza i płaci walutą polityczną, propagandą za chińską pomoc.
0: No właśnie, no bo tak się zastanawiałem, te takie swobodne słowa Putina dotyczące wojny i próby i w ogóle straszenia bombą jądrową, czy jakąś reakcją z wykorzystaniem tego środka, no już ostatecznego można powiedzieć, chociaż tu też są eksperci do spraw wojskowości, by umieli to jakoś porozkładać, to znaczy skalę wybuchów i różnych typów bomb. Natomiast my nie o tym, my o tym, że no, ten, nad którym władzę jakąś polityczną i finansową i technologiczną mają Chiny, no wygłasza tego typu przemówienia. Czy rzeczywiście Chińczycy też na to patrzą w taki sam sposób jak Władimir Putin na świat Zachodu?
1: To raczej on patrzy w taki sposób jak oni. To jest raczej, to jest ten kierunek, tak? To jest, on zaczyna się dopasowywać w swojej narracji, sposobie mówienia, przedstawiania sytuacji międzynarodowej pod dyktando Pekinu. On oczywiście musi to robić w bardziej wulgarny i dosłowny sposób, bo tak jest jego zadanie, tak sytuuje Rosję w relacjach z Chinami. Rosja ma być tym najważniejszym sojusznikiem Chin, młodszym partnerem, ale najważniejszym ze wszystkich młodszych partnerów i równocześnie niezbędnym także do bycia takim łobuzem, który robi brudne rzeczy, wykonuje brudną robotę dla Pekinu, kiedy ten nie chce sobie brudzić rąk. No i w ten sposób też jakby Putin wchodzi w tą rolę, właśnie prowadząc taką bardzo agresywną narrację, która z jednej strony powiela chińską propagandę, powiela chińską metodę czy linię rozumowania, ale dodaje do niej więcej pieprzu
0: i strachu,
1: no bo właśnie jakby sytuuje się w roli tego oprycha, który jest najważniejszego oprycha na usługach Pekinu.
0: I to jest też dlatego moje pytanie, stąd płynie, bo nie przerażałbym się wystąpieniem jednak Władimira Putina, mimo wszystko, mimo dość ostrych sformułowań, chociaż myślę, że warto je brać pod uwagę, bo chociażby takie sformułowanie, że no, na przykład eskalacja nigdy nie jest jednostronna, a moment, w którym nie da się już nic zmienić, może nadejść bardzo szybko i nieoczekiwanie dla wszystkich. Chcę ostrzec, że moment, w którym nie da się już nic zmienić, może nadejść nieoczekiwanie. No właśnie, jeśli na początku spektaklu broń wisi na ścianie, to na pewno zostanie użyta. No tu są takie no bym powiedział cytaty, tutaj pułkownik Korowaj na swoim X-ie, na swoim profilu to publikuje, także na to się powołuje, ale no to są pytanie moje, na ile Chińczycy pozwalają i na ile są tutaj te związki, no sprowadza się też do pytania właśnie, ile Chińczycy czerpią z historii, bo to też jest to, co ty nazywasz tym właśnie czerwonym nacjonalizmem, czyli nawiązaniem do tworów myślowo-społecznych, ale jednak ze Związku Radzieckiego, z Rosji Sowieckiej. Marksizm, leninizm, to są słowa, które pojawiają się w twojej, zresztą przeciekawej i fantastycznej analizie dla Ośrodka Studiów Wschodnich właśnie o polityce zagranicznej Chin. Także jakbyś mógł tutaj doprecyzować, o czym my rozmawiamy, bo to jest, mam wrażenie, warte, by poświęcić temu sporo czasu, by ten kontekst zachowań rosyjskich też próbować rozumieć.
1: Może zacznijmy od Rosji.
0: Tak.
1: Na ile Pekin kontroluje Putina? Kontroluje pośrednio. Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia pod tytułem, że Pekin dzwoni i mówi skacz, a Putin mówi jak wysoko. Jest to raczej taka relacja, w której on wie, że musi uczynić siebie jak najbardziej potrzebnym Pekinowi, żeby ten Pekin go wspierał, ale równocześnie, jak w każdej takiej zależności między panem a podwładnym, ten pan jest też uzależniony w jakim stopniu od podwładnego, od jego zdolności, po pierwsze do jego zdolności, woli działania, woli wypełniania rozkazów, nie dokładnie zawsze literalnie, ale zgodnie z zamysłem tego, który wydaje te rozkazy. A po drugie jest też taka sytuacja, no nikt nie rozlicza zwycięzców. Pekin może być przeciwny straszeniu przez Putina wojną jądrową, może być przeciwny i stanowczo mówić, że się nie zgadza na to, żeby Putin zrobił coś głupiego, eskalował z użyciem broni jądrowej czy nie, ale Putin może równocześnie myśleć, no jeżeli odniosę sukces, no to nikt nie rozlicza tych, którzy odnieśli sukces, tak? Mogę to zrobić wbrew woli mojego starszego i ważniejszego partnera, ale jeżeli odniosę sukces, to on nie będzie miał nic do powiedzenia, a ja równocześnie wzmocnię swoją pozycję wobec Pekinu. To nie jest nigdy sytuacja, prosta sytuacja, że to pies merda ogonem, bo czasami to ogon merda psem. Więc tutaj bym ostrzegał przed takimi prostymi przełożeniami, że Pekin ma jakąś magiczną wajchę, którą steruje Rosją. Teraz tak, przechodząc do kwestii marksizmu, leninizmu. Musimy sobie uświadomić, że każdy działa zgodnie ze swoim wyobrażeniem o tym, jak funkcjonuje świat. Każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenie. Ono może być mniej lub bardziej uświadomione, może być bardziej uświadomione, przyjęte z jakiejś filozofii, doktryny, sposobu myślenia, ale zazwyczaj jest takim mismaszem, eklektycznym połączeniem różnych aspektów, które przyjęliśmy w swoim życiu. On się zmienia dynamicznie, zmieniamy swoje poglądy, nawet jak nam się wydaje, że nigdy ich nie zmieniliśmy i zawsze byliśmy albo lewicowi, albo konserwatywni, albo prawicowi, ale tak naprawdę zmieniamy je przez całe życie i także zmienia się to, co my rozumiemy pod danymi poglądami. No i tak samo jest z dużymi strukturami społecznymi, jak partia komunistyczna. Generalnie partia komunistyczna w Chinach i siatka pojęciowa, nie ideologia, bo to jest ważne rozróżnienie. Aha. Ideologia to jest coś, co nadaje cel. Tak. A siatka pojęciowa jest coś, co pozwala zrozumieć, jak działa świat. Czyli ta sposób, w jaki my rozumujemy, jak inni się zachowują, jakie mają ich cele, jakie są ich cele, co oni do nas, kiedy coś do nas mówią, to jak interpretować ich słowa i tak dalej, i tak dalej. To jest o tyle ważne, że ideologia marksistowska nie definiuje już celów partii komunistycznej. To zniknęło razem z Mao, jeżeli nawet kiedykolwiek można powiedzieć, że za Mao w pełni definiowała w sensie stworzenia rewolucji światowej, która by zmieniła w skali globalnej porządek społeczno-ekonomiczny. Mhm. Ale determinuje sposób rozumienia świata. Leninowskie kto kogo załatwi, czyje będzie górą, tak? To determinuje sposób myślenia partii i jej elit. Zwłaszcza, że one są zdeterminowane w swoim działaniu potrzebą przetrwania reżimu, który z kolei gwarantuje przetrwanie ich osobistych fortun, wpływów i pozwoli zachować możliwość przechowania zarówno majątku, jak i wpływów politycznych przyszłym pokoleniom, przyszłości. Jeżeli to uznamy, że to determinuje cel, to równocześnie narzędziem, sposobem rozumowania, który ma umożliwić jakby przepisem, jak działać, żeby osiągnąć ten cel, jest wciąż jednak marksizm-leninizm, bo jest to jedyna ideologia, którą chińskie elity przysposobiły sobie z świata zewnętrznego, która jest ideologią zmodernizowaną, umożliwiającą działanie w nowoczesnym świecie, bo podstawowy problem Chin, ale też wielu innych państw rozwijających się, było zderzenie z nowoczesnością, z modernizacją, która przyszła pod postacią zachodniego kolonializmu. No i w tym wypadku takie państwo ma do wyboru dwie opcje. Jedną opcję, inaczej, ma trzy opcje. Nie przyjąć do wiadomości, że świat się zmienił uznać, że wszystko tylko po staremu było dobrze, no to się kończy jak Indianie Wielkiej Prerii, szybko znikający z powierzchni tej ziemi i kończący w najlepszym wypadku w rezerwacie i prowadzący kasyno.
0: Tak.
1: Druga opcja to jest próba przyjęcia logiki tych, którzy do nas przyszli i przynieśli modernizację, czyli próba mimiki, próba bycia takiej nacji jak oni, to była Japonia pod koniec XIX wieku i tak naprawdę do końca II wojny światowej próbowała być imperialnym mocarstwem na styl zachodnich imperiów. Ale jest także trzecia opcja. Można przyjąć jakąś zachodnią ideologię, bo przyjęcie zachodniej ideologii jest niezbędne do przeprowadzenia modernizacji, do odpowiedzenia na modernizację, ale z drugiej strony musi być to być ideologia nieimperialna, jakby sprzeciwiająca się tym, którzy do nas przyszli i przynieśli modernizację. Czyli przyjmujemy modernizację, ale próbujemy ją przyjąć na swoich własnych warunkach. No i odpowiedzią na to był marksizm, leninizm. Ponieważ on, czego przykładem był Związek Sowiecki, czy Rosja Sowiecka w latach 20., przeprowadzał modernizację, ale w sposób niekapitalistyczny, czy nieimperialistyczno-kapitalistyczny, taki, w jakim to byłoby rozumiane przez Chiny. No i w ten sposób tak naprawdę stała się to jedyną ideologią, która może, zgodnie z którą mogą w współczesnym świecie chińskie elity funkcjonować, bo jest równocześnie zachodnia i równocześnie antyzachodnia. Taki jest paradoks marksizmu w dzisiejszych czasach.
0: No dobrze, ale jak ten marksizm-leninizm ujęty w takie karby, o jakich mówisz, chińskiego rozumienia tejże ideologii, jak on się przekłada na życie państwa, na zarządzanie państwem? Bo żebyśmy też zrozumieli, na czym polega, no i tutaj właśnie się Marks kłania, nadbudowa, czyli to, co jest, o czym powiedziałeś, no i teraz wykonanie tego w formule już zarządzania, tego, kim jest partia, czym jest partia, kim jest sam przywódca Chin obecny, Xi Jinping, który się różni od poprzedników bardzo i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tutaj jest to przełożenie?
1: Przełożenie jest przede wszystkim wynikające z tego, że w momencie, kiedy marksizm przestaje być ideologią, czyli wyznaczać cel, możemy sobie podstawić inny cel, ale wciąż używać mechanizmów czy narzędzi wynikających z marksizmu, czyli na przykład okazuje się, że nie musimy budować komunistycznej gospodarki sensu stricte taką, jaką sobie wymyślił Marx, ale możemy używać ideologii, czy nawet nie ideologii, ale tych mechanizmów marksizmu zarządzania gospodarką, to wprowadzanie na przykład elementów wolnego rynku, żeby rozwijać gospodarkę centralnie planowaną, ale nie centralnie sterowaną, bo na przykład nie musimy już rozwijać gospodarki centralnie planowanej, ponieważ nie budujemy komunizmu. Równocześnie możemy uznać, że co prawda nie budujemy komunizmu w skali światowej, ale musimy zachować kontrolę nad społeczeństwem, nad kulturą, nad polityką, nad życiem społecznym, czyli wypełnić całą przestrzeń społeczną. Więc nie realizujemy tego w celu budowy jakiegoś utopijnego marksistowskiego raju, ale po to, żeby zachować kontrolę. Czyli zachowujemy kontrolę dla zachowania kontroli. Już nie mamy tej nadbudówki ideologicznej, która uzasadnia nam cel, ale jest to doskonałe narzędzie zarządzania i doskonałe narzędzie zachowania władzy i wpływów. W efekcie prowadzimy politykę, wykorzystując marksistowskie czy narzędzia państwa leninowskiego, ale realizujemy często cele nieleninowskie.
0: A ile tutaj jest z Lenina, ile tutaj jest z Marksa? Ty jesteś w stanie to powiedzieć jakoś tak, podając przykłady z życia Chin, z życia politycznego Chin?
1: No na przykład mamy z państwa leninowskiego typowy brak parlamentu, czyli nie mamy dyktatury, która tworzy parlament sensu stricte, który jest wybierany przez lud i tworzy w ten sposób quasi ciało, które jest pseudoparlamentem, ale jest jakiś proces wyborczy, który legitymizuje reżim. Jest ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, ale jest to ciało wybierane przez ciała niższego rzędu, które są wybierane jeszcze z niższego rzędu, jeszcze z niższego rzędu, a na samym dole jest lokalny komitet partii, nie państwa, czyli struktura nie państwowa, a partyjna, która kieruje życiem wsi, kwartału, ulic w mieście i tak dalej, i tak dalej. Ona wybiera delegatów, którzy z kolei pojawiają się na pierwszym szczeblu podstawowym struktury państwowej i oni wybierają delegatów na kolejny szczebel. Tamci delegaci wybierają kolejnych. I tak przechodząc przez 5 szczebli mamy ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych. Jest to typowo leninowski model państwa, w którym nie ma wyborów w sensie takim, że następują wybory bezpośrednie, w którym ktoś wybiera delegatów. To jest tak naprawdę Sowiet. W tym sensie, w pierwotnym tego sensie znaczenia, że jest to Rada Delegatów. Więc jest to Chińska Republika Ludowa wciąż funkcjonuje tak, jak funkcjonował Rosja Sowiecka, zbudowana właśnie na strukturze Sowietów, a nie państwo już później ZSRR, które miało nawet jakiś tam wybieralny w jakimś tam stopniu pseudoparlament. Czyli to państwo leninowskie, w Chinach mamy państwo leninowskie w jego czystej strukturze, takiej z początku lat 20.
0: No i to jest niezwykle fascynujące, ale też warto to mieć w tyle głowy, kiedy rozmawiamy o współczesnych czasach albo w ogóle tej polityce chińskiej, która, jak piszesz w swoim opracowaniu, tym się różnią te ery i obecny przywódca chiński od poprzedników, że on właśnie zapoczątkował nową erę. Tak nazwał ten etap rozwoju Chin czy bytności Chin we współczesnym świecie w przeciwieństwie do tego, co było całkiem niedawno jeszcze, no bo mówimy o roku 2008, w którym ta era się skończyła, a mianowicie strategia ukrywania potencjału Deng Xiaopinga. To jest człowiek, to jest polityk, to jest przywódca Chin, który niejako otwierał na Zachód w jakiś sposób. Tak się przyjęło mówić o tym. Ale już nie ma ukrywania potencjału, jest nowa era. Dobrze rozumiem i czytam twoje spostrzeżenie?
1: No, nowa era jest z jednej strony, to co o tym mówisz, jest raczej odpowiedzią na stanie nowej ery, przynajmniej tak to ideologia czy doktryna polityczna obecnie panująca w Chinach tłumaczy, jest odpowiedzią na zmianę sytuacji międzynarodowej, globalnej, w której, i tutaj się znowu wracamy do początku naszej rozmowy i tego, co mówił Putin, czyli kończy się Zachód, kończy się hegemonia, dominacja Zachodu, wyłania się nowy porządek, nowa era, no i w tej nowej erze Chiny muszą się zachowywać inaczej niż poprzednio, ponieważ już muszą być bardziej aktywne, muszą osiągać, ponieważ w sytuacji upadku, rozkładu hegemonii Zachodu muszą w aktywny sposób zaistnieć na arenie międzynarodowej, żeby realizować swoje interesy narodowe.
0: No i to jest, myślę, że dotykamy clue istnienia obecnych Chin, bo tak rozumieją, i to też będzie marksistowskie chyba stwierdzenie, rozumieją konieczność dziejową w ten sposób.
1: Tak, jest to konieczność dziejowa, jest to w ogóle konieczność dziejowa przewidziana wcześniej i wszystko, co się wydarzyło do tej pory, nawet jeżeli to były rzeczy pozornie złe w momencie, w którym się wydarzały, to były niezbędne, żeby doprowadzić Chiny i ludzkość do tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy. Czyli jest tutaj kolejny element bardzo ważny z marksizmu, czyli determinizm historyczny. Wszystko, co się wydarzyło, było konieczne, nawet jeżeli było zło. I na przykład można wytłumaczyć, nie wiem, wielki głód w czasie wielkiego skoku, czystki, rewolucję kulturalną, masakry, miliony zmarłych, prześladowania kiedyś i dzisiaj, koniecznością historyczną.
0: No tak tłumaczy się erę Mao Tse-tunga, przecież założyciela współczesnych Chin. No bo tak już też w skrócie mówiąc, to on jest tym głównym odpowiadającym za te dramatyczne czasy Chińskiej Republiki Ludowej, za głód i za no, ogromne stosy ofiar, wliczone w milionach.
1: Tak, ale można to wszystko usprawiedliwić w tym sensie, że owszem, Mao popełnił błędy, ale te, nawet te błędy miały swój sens w skali historiozoficznej, aha, ponieważ bez tych błędów nie nastąpiłyby później inne pozytywne sytuacje. I Xi Jinping może powiedzieć, zobaczcie na mnie, za Mao zostałem jako młody chłopak, 15-letni, zesłany na wieś do ciężkiej pracy, ale dzięki temu się zmieniłem, dzięki temu zrozumiałem sens historii, sens istnienia partii komunistycznej, zadanie dziejowe narodu chińskiego i dzięki temu jestem w stanie dzisiaj to realizować. Mógłbym być zgostniałym człowiekiem, który mówi, że Mao skazał mnie na zesłanie, że skrzywdził mnie i tak dalej, ale nie. Ja mówię, że to było bolesne doświadczenie, ale konieczne, które mnie zmieniło i uczyniło mnie lepszym. I to samo jest w skali narodu, w skali całego społeczeństwa. To wszystko, co nam się wydaje, czy jednostkowo może się wydawać tragedią, to w skali historiozoficznej jest czymś niezbędnym i przewidzianym z góry i nie ma sensu się temu opierać, tak? Nie opierajcie się, poddajcie się, bo opór nie ma sensu, bo tak i tak on tylko przedłuży wasze cierpienie, a jeżeli się przyłączycie, zrozumiecie, że stanowicie ważny element, ale tylko element wielkiego historycznego procesu. Nie będziecie się jemu przeciwstawiali, nie będziecie jemu próbowali rzucać kłód pod nogi. To tylko wyjdzie lepiej dla was. Więc opór jest zbędny.
0: Dzień partyjnych męczenników. Tak tytułujesz, bo jesteś analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich, ale prowadzisz również bloga Za Wielkim Murem. Bardzo serdecznie polecam. Dzień Partyjnych Męczenników to jest też na... to jest między innymi ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem bohaterów ludu na placu Tiananmen. To w tym tygodniu się odbyło i ty zauważasz, że to jest jeden z elementów tego, co nazywa się wielkim odrodzeniem narodu chińskiego.
1: Tak, ponieważ męczennicy tutaj odgrywają bardzo złożoną rolę w budowaniu legitymizacji reżimu, bo reżim musi z jednej strony pokazać się, że jest nowoczesny, zmodernizowany, popycha Chiny w przyszłość, realizuje to, co jest tak i tak zdeterminowane historycznie, ale równocześnie jego legitymizacja wynika z walki narodu chińskiego toczonej przez dziesięciolecia z feudalizmem, a później z imperializmem i kapitalizmem i także oczywiście z japońskim imperializmem w czasie II wojny światowej, bo z jednej strony partia legitymizuje się na kilka sposobów. Jednym oczywiście najbardziej oczywistym jest legitymizacja poprzez skuteczność, czyli skutecznie rządzimy, więc to nas legitymizuje. Ale drugim sposobem jest oczywiście ideologia, czy tak jak powiedzieliśmy, pewien tylko już sztafaż tej ideologii, ale mówiący, że my kierujemy Chiny ku zdeterminowanej historycznie przyszłości i nie ma dla nas alternatywy. Ale kolejnym sposobem legitymizacji jest oczywiście pokazanie, że partia, czy powstanie partii komunistycznej i przejęcie przez partię komunistyczną władzy nad Chinami jest kolejnym etapem, logicznym etapem emancypacji ludu chińskiego przeciwko najpierw feudalizmowi, później zachodniemu czy japońskiemu imperializmowi, przeciwko lokalnym kapitalistycznym strukturom i tak dalej, że po prostu partia komunistyczna, jej powstanie i to, że ona podjęła w pewnym momencie przewodnią rolę, bo to jest chyba najważniejsze tutaj, przewodnią rolę w prowadzeniu ludu ku oświetlanej przyszłości, nie jest przypadkiem, jest logiczną realizacją dziejów, takim heglowskim dziejów historii przez duże H. I oczywiście tutaj ci męczennicy odgrywają jeszcze jedną rolę, ponieważ miesza się męczenników partyjnych, tych działaczy partii, którzy ginęli walcząc ze wszelkim złem w imię dobra, poświęcili swoje życie, z męczennikami w historii Chin, którzy walczyli z feudalizmem, z kapitalizmem, z japońską agresją, z zachodnimi interwentami itd., itd. Oni wszyscy nagle są wrzucani do jednego
0: wora. Czyli wojny opiumowe też tutaj wchodzą w grę, tak?
1: Wojny opiumowe, bokserzy,
0: czyli którzy mieli w ogóle zielonego...
1: Oni wszyscy są wrzucani do jednego wielkiego czerwonego wora.
0: Dobrze, to jest jedna strona, natomiast wśród tych męczenników to jeszcze jakbyś mógł przypomnieć, jaka jest liczba pomordowanych w trakcie, nie wiem, głodu, czy przemian, czy różnych wprowadzanych koncepcji przez Mao Tse-tunga, bo to też jest ważne. Tych ludzi tam nie ma wśród tych męczenników, rozumiem. Tak jak i nie ma tych męczenników, za których możemy uznać studentów protestujących w czerwcu 1989 roku i ta masakra na Tiananmen, której rząd, władze zaprzeczają od samego początku, od samego 89 roku, to znaczy mówią, nie to, że zaprzeczają, mówią, że tego nie było. To jest nieprawda. Nigdy takich rzeczy nie działy, że studenci wyszli na ulicę i zostali zmiażdżeni przez wojsko i policję chińską. Kilka tysięcy najprawdopodobniej osób zginęło. My nie znamy danych, no bo zostało to wszystko po prostu rozmyte, utajnione, zagrzebane, tak by nikt nie doszedł do prawdy. Czyli tych ludzi z tych dwóch epok na przykład wśród tych męczenników nie ma.
1: No oczywiście, że nie ma, bo oni stali po złej stronie dziejów, więc oni nie są w to wpisani.
0: Nie zrozumieli historii.
1: Nie zrozumieli historii, tak? I historia ich pochłonęła za karę. No trudno mówić tak naprawdę o liczbach. Tutaj zwłaszcza, że trzeba by zdefiniować ludzi, na przykład, którzy zmarli w czasie wielkiego skoku z głodu, od tych, którzy zmarli na przykład z niedożywienia albo w wyniku powikłań, z braku dostępności na przykład do lekarzy, którzy byli zbyt osłabieni, żeby im pomóc. Ale jakby tak, trzeba też rozróżnić tych, którzy zostali na przykład rozstrzelani, bo w czasie tak zwanego wyzwolenia, czyli w latach 45, 49 czy 50, to było to, ten proces wyzwalania trwał trochę dłużej. Później rewolucja kulturalna, ale mówimy tutaj o dziesiątkach milionów, no te szacunki się różnią od 30 do 50 milionów.
0: No to są przerażające przecież liczby. Zresztą teraz w internecie, nie wiem czy widziałeś, jest taka parodia filmu Przyjaciele.
1: Widziałem.
0: Jest ona satyrycznie zrobiona bardzo zgrabnie, nie powiem. Natomiast wymowa jest okrutna, dlatego że tam przy tym stoliku takim w barze, w którym się ci przyjaciele amerykańskiej wersji spotykają, to jest serial, tylko powiem dla tych, którzy nie znają, z lat 90. jeden z najbardziej popularnych seriali w ogóle w historii telewizji światowej. I ci przyjaciele to tam są tak, z tego co licząc od lewej strony, na stołeczku popija wesoło piwo z twarzą głupka, bo tak jest przedstawiony, Che Guevara. Siedzi Karol Marx, obok niego siedzi Mao Tse-tung, obok niego siedzi Józef Stalin, a na nich wszystkich patrzy Fidel Castro, natomiast herbatę i kawę przynosi Adolf Hitler. I to mniej więcej, no tak jak mówię, brzmi to bardzo źle jak mówię, ale lepiej się to ogląda, natomiast jest tam dramatyczny moment jednak, kiedy Stalin z Mao Tse-tungiem przekomarzają się, który z nich jest większym władcą, nie tyranem, ale władcą. Kto popełnił więcej zbrodni. Na co Mao Tse-tung wyjmuje swojego smartfona, bierze Google'a i mówi, Google mówi, że 80 milionów ludzi zabiłem, a ty tylko 20 milionów. I jestem większy przez to. Więcej dokonałem masakr. I to jest coś, co mam wrażenie w tej naszej koncepcji rozmowy od Putina do Xi Jinpinga poprzez historię i ideologię, no też wiele mówi, prawda? To jest coś niesamowitego w tym wszystkim, że my nie przyjmujemy za jeden z takich paradygmatów rozmowy o Chinach jednak na jakim niestety krwawym fundamencie Chińska Republika Ludowa jest zbudowana.
1: No tak, bo musimy też pamiętać, że to nie są tylko ofiary w samych Chinach, ale też ofiary wojny koreańskiej, bo bez wsparcia Mao Kim nigdy by nie zaatakował Kambodża i pola śmierci tam, bo czerwoni Khmerzy bez wsparcia Chin nigdy by nie zdobyli władzy i nie przeprowadzili swojego szalonego eksperymentu społecznego, więc to nie są tylko same Chiny, ale to się rozlewało przez granice Chin na zewnątrz. Świetlisty szlak w Peru, to też jest jakiś odprysk maoizmu i jego szalonej ideologii, już kompletnie przepotwarzonej i tak dalej.
0: W Indiach
1: tak
0: są maoiści również przecież.
1: No, maoiści w Indiach, no ale to są, to są małe mróweczki w porównaniu z tym, co Mao i spółka robili w innych miejscach. Jest to ogromne i niestety muszę to powiedzieć, już zbliżając pewnie do końca programu naszego, że chińscy towarzysze jeszcze nie powiedzieli swojego ostatniego słowa.
0: Wiesz co, no jeszcze się tak bardzo do końca nie zbliżyliśmy, bo jeszcze bym chciał, żebyśmy jedną rzecz poruszyli. Mianowicie, no ty powiedziałeś, że ten szczyt chińsko-amerykański z ubiegłego tygodnia, no to jest wielka pompa, ale zero jakichś decyzji, prawda? I że to jest zawieszenie broni pod względem, no właśnie, przyszłości cywilizacyjnej naszego globu, bo to też o to chodzi. Ta wojna handlowa, która najprawdopodobniej czeka nas w niedalekiej przyszłości za 2-3 miesiące, została odłożona w czasie. Możesz wyjaśnić, na czym to ma polegać? To znaczy, co zostało odłożone dokładnie, a na czym taka wojna handlowa z Chinami miałaby polegać, już taka na ostro? Bo teraz rozumiem, że tak należy rozumieć to spotkanie, nastąpiło uzgodnienie spokoju na jakiś czas. I na czym to wszystko polega?
1: Czy moim zdaniem obydwaj panowie spotkali się, żeby kupić sobie czas. Każdy z nich chciał kupić czas. Mhm. Chińczycy podobno, tak Wall Street Journal donosił, naciskali na Amerykanów, żeby przedłużyć zawieszenie broni w wojnie handlowej do końca kadencji Trumpa. Trump nie chciał się na to zgodzić, bo prawdopodobnie uważa, że będzie musiał dokonać zmiany polityki wobec Chin po wyborach połówkowych. W styczniu, wybory są w listopadzie, ale dopiero w styczniu zbiera się nowy kongres i jak się konstytuuje nowy kongres po wyborach połówkowych, no to on wtedy może będzie musiał zmienić swoją politykę, bardziej jakby być agresywny w stosunku do Chińczyków, żeby odbudować swoją popularność. No ale zobaczymy, bo to jest ten, on jakby nie chciał zamknąć sobie różnych opcji politycznych, dlatego nie zgodził się na przedłużenie dalej. Też z poziomu czysto praktycznego, bo przedłużenie do końca swojej kadencji oznaczałoby, że tak naprawdę Chińczycy powiedzieli, no dobra, to nie musimy dalej negocjować z tobą niczego, no bo mamy to, co chcieliśmy uzyskać, będziemy negocjować z następnym prezydentem. Więc to także jest ma wymiar czysto polityczny, czysto praktyczny. Obydwaj chcieli kupić czas i obydwaj osiągnęli w tym sukces, więc jakby mierzenie sukcesu tego spotkania, ja bym mierzył nie tym, czy udało im się osiągnąć to, co chcieli, no bo osiągnęli, ale kto musiał za to więcej zapłacić. I ewidentnie Trump musiał za to więcej zapłacić, musiał przyjąć Xi Jinpinga z pompą, którą on nie przyjął jego wcześniej, tak? To nie jest tak, że to było jeden do jednego. Trump pojechał witać Xi Jinpinga na lotnisko. Xi Jinping nie witał go na lotnisku w Pekinie. Nie było uroczystej kolacji, tak zwanego obiadu państwowego i tak dalej, i tak dalej. Więc były tutaj różnice, które wskazywały, że Trump musiał wykazać się większą gościnnością, w cudzysłowie.
0: Ale dlaczego musiał się wykazać tą większą gościnnością? Dlaczego? Skąd takie symboliczne potraktowanie Chin na takim, w ten sposób właśnie?
1: Bo Amerykanie mają mniejszą zdolność wyrządzenia, zadania Chinom bólu krótkoterminowo, jeżeli nawet mają ją zdolność zadania bólu długoterminowo. Po prostu gdyby doszło do wymiany ciosów, to Chińczycy są w stanie wywrzeć negatywny wpływ na amerykańską gospodarkę szybciej, a właściwie tu i teraz, bo te decyzje, które by podjęli w wypadku dotyczące eksportu minerałów strategicznych, niektórych sektorów finansowych i tak dalej, zabolałyby Amerykanów szybciej i przełożyłyby się na poważne perturbacje gospodarcze wewnątrz Stanów Zjednoczonych szybciej niż Amerykanie, używając narzędzi, które mają w swojej dyspozycji, które mogą wyrządzić chińskiej gospodarce o wiele większe straty niż Chińczycy amerykańskiej, ale te skutki mogą się ujawnić, potrzeba o wiele więcej czasu, żeby te negatywne skutki zaczęły być widoczne w chińskiej gospodarce. To oznacza, że tak naprawdę przewagę taktyczną w tej wojnie, czyli potencjalnej wojnie handlowej, mają Chińczycy. Mimo tego, że jakby przewagę strategiczną mają Amerykanie. I w momencie, kiedy mamy prezydenta, który nie ma zdolności czy woli, czy zdolności do wyjścia do swojego społeczeństwa, tak jak na przykład to zrobił Roosevelt w czasie II wojny światowej, i powiedzenia, że musimy zapłacić dzisiaj wysoką cenę po to, żeby osiągnąć sukces w przyszłości i tak dalej. No on nie ma takiej zdolności, myślę, że mentalnej, intelektualnej, ale także nie ma jakby jego recepcja w społeczeństwie amerykańskim. Nie jestem amerykanistą, to jest tylko moje zgadywanie amatora. Nie jest na tyle duża, żeby on mógł w ogóle coś takiego zaproponować.
0: No dobrze, ale jego krąg współpracowników albo krąg, którym się obraca, chociażby ludzi z tych nowych technologii współczesnych, sztucznej inteligencji, mediów społecznościowych, tych wielkich pieniędzy, czyli firm, o których ostatnio bardzo głośno, Anthropic, Palantir i tak dalej, i tak dalej. To są firmy, Palantir może nie, ale Anthropic i chociażby Facebook i ci, którzy z nim, z Trumpem byli w Pekinie. No, ci ludzie też mają jakąś wizję świata, a zresztą Trump ma bardzo spójną z nimi, to znaczy świat będzie należał do cywilizacji sztucznej inteligencji. Sam Trump to powiedział, więc ci ludzie chyba też w jakiś sposób postrzegają Chiny, a Chiny ich.
1: Tak, tylko że cykle polityczne na Zachodzie są krótkie. No, w Stanach Zjednoczonych zostało 2 lata, tak? De facto cyklu politycznego. Później będzie przerwa, czyli między wyborami do konstytuowania czy przejęcia władzy przez kolejnego prezydenta pół roku. Więc wielu już się zaczyna zastanawiać nie co mogą zrobić z Trumpem, ale właściwie kto zastąpi Trumpa, jaki będzie nowy układ polityczny i tak dalej, i tak dalej. I następuje ogromna ilość kalkulacji. Także biznes często myśli w kategoriach krótkoterminowych, kwartału, bo muszą się tabelki w Excelu zgadzać, bo muszą być na zielono, nie na czerwono. Wszystko musi być na plusie. Co będzie później, co mnie to obchodzi? Ja już będę na emeryturze i popiję.
0: Oni już nie mówią chyba o emeryturze, bo oni są w takiej już pozycji, przecież to są współwłaściciele świata, no tak bym powiedział.
1: To trochę przeginam, ale to nie jest tak, że wielki biznes często myśli długofalowo, on myśli często bardzo krótkofalowo. Brakuje... No jest to skupienie na taktyce, a często brakuje wielkiej strategii, czy wielkiej wizji, gdzie to ma wszystko nas doprowadzić. Jest to niestety też duża bolączka współczesnej kultury zachodniej.
0: No i co, Chińczycy to widzą?
1: Kultury politycznej, która ma bardzo krótki horyzont myślowy często. Chińczycy wbrew pozorom, te wszystkie mity, jak to myślą 100 lat do przodu, to jest bzdura, tak? Sam Xi Jinping i Deng Xiaoping i wszyscy chińscy przywódcy zawsze podkreślają w swoich przemówieniach wewnątrzpartyjnych, nie tych na zewnątrz, ale tych do wewnątrz, że świat jest nieprzewidywalny, że robienie wielkich planów nie ma sensu, że najważniejsze jest posiadanie jakiegoś dalekosiężnego celu, ale bardzo ogólnego, a tak naprawdę musimy się uczyć w locie, musimy się szybko adaptować do szybko zmieniających się sytuacji i budowanie szczegółowych scenariuszy, co się wydarzy i jak mamy je realizować, nie ma sensu, bo tylko może nas wprowadzić jakby w pułapkę myślenia kanałowego, czyli skupienia się na jakimś abstrakcyjnym celu i stracenia z wizji tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Więc nie, oni nie mają jakiegoś wielkiego, szczegółowego planu, nie ma sejfu w Zhuhai, czyli tej dzielnicy, w której mieszkają wszyscy partyjni bonzowie. Nie ma jakiegoś tajnego sejfu, w którym na tysiącach stron jest pisany szczegółowy plan na najbliższe 100 czy 150 lat. Tego nie ma, ale jest ogólne rozumienie, że podstawowym zadaniem jest przetrwanie reżimu i jego wzrost. W tym sensie, bo tylko wzrost i zwiększanie potęgi zwiększa jego bezpieczeństwo.
0: No i myślę, że...
1: To jest bardzo prosty mechanizm, bardzo prosta filozofia władzy. Musimy stawać się coraz więksi, coraz silniejsi, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed wpływami czynników zewnętrznych. Po prostu nikt nie podskoczy największemu bulldogowi w klatce, tak? Czy największemu rekinowi w basenie. Więc jakby naszym celem jest wyeliminowanie tych, którzy mogą nam zagrozić, a wszyscy inni się podporządkują.
0: Słuchaj, ale czy Chiny, już tak kończąc powoli, rzeczywiście nie stają się też silne do tego starcia, o którym się mówi za te kilka miesięcy w wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, czy ze światem Zachodu, czy z Unią Europejską, bo takie też są przewidywania, chociażby właśnie jako ten lider tego globalnego południa, czyli tych, którzy mówią, że Zachód, jego hegemonia się kończy, to co wyraził wczoraj w przemówieniu Władimir Putin.
1: Myślę, że globalne południe, tak zwane globalne południe, jest przede wszystkim bardzo niejednorodne. Nie wszyscy kochają Chiny. Wielu wolałoby, żeby to Zachód wygrał, ale żeby ten Zachód był trochę inny, bardziej skłonny do uznania ich potrzeb. Jest bardzo dużo lawerowania Zachodu Chińczykami i Chińczyków Zachodem.
0: Czyli straszenia się takiego, czy...
1: Straszenia nie, ale jakby świadomości, że tak naprawdę świat zdominowany przez jednego albo drugiego nie jest światem dobrym dla nich, no bo w momencie, kiedy jeden wygrywa, to nie potrzebuje innych, tak? To on zaczyna dyktować innym, jak świat ma wyglądać i co mają robić. A idealną sytuacją, może nie idealną, ale na pewno lepszą sytuacją jest, kiedy jest co najmniej dwóch lub więcej kandydatów na hegemona i każdy z nich potrzebuje kupować sobie poparcie innych, a najlepiej to móc zachować największą neutralność i starać się wyzyskać jednego, drugiego albo i trzeciego.
0: No to dobrze, to już zupełnie na koniec. Wywiad brytyjski ostrzega przed szpiegami ze świata chińskiej nauki, którzy pod auspicjami różnych instytutów mogą pozyskiwać tajemną naukową wiedzę na Wyspach Brytyjskich. Czy rzeczywiście to jest jeden z takich przejawów tej chińskiej próby, może no nie dominacji, ale jakiegoś takiego przejęcia wpływów w świecie, między innymi posługując się szpiegowaniem czyjejś technologii i nauki?
1: Ale to nic nie jest nowego. No, Chiny od samego początku istnienia HRL zdobywa technologie, szpiegując, kradnąc je. Nie jest to nic nowego. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym i kolejna ustawa o wywiadzie narodowym jednoznacznie mówią, każdy Chińczyk, każdy podmiot chiński, każdy chiński podmiot i każdy Chińczyk jest zobowiązany wspierać, pomagać na wszelkie możliwości, jeżeli zostanie o to poproszony, działalność organów bezpieczeństwa i jest zobowiązany do zachowania tego w tajemnicy.
0: No ciekaw jestem, ilu Chińczyków w to wierzy, ale mówimy o 1,5 miliardzie.
1: To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia przepisów. Takie są przepisy chińskie. Takie jest chińskie prawo, które jest jednoznaczne. Każdy Chińczyk i każdy chiński podmiot, jeżeli zostanie o to poproszony, musi bezwzględnie się podporządkować i udzielić wszelkiej pomocy odpowiednim organom bezpieczeństwa.
0: Słuchaj, jestem ciekaw, ile tej ideologii, o której opowiadaliśmy, przekłada się na zwykłe życie ludzi, albo no też to w zależności, w której części Chin, czy tej bardziej przemysłowej, czy tej bardziej rolnej, czy tej bardziej no, w interiorze już zupełnym. To są te zależności, które stanowią o fenomenie z jednej strony, ale różnorodności państwa chińskiego, który teraz występuje jako Chińska Republika Ludowa w czasach nam współczesnych. Natomiast tak... Będzie jakieś zderzenie? Rzeczywiście Chińczycy mają taką moc, by pokonać Zachód w tej wojnie handlowo-technologiczno-wpływowej, naukowej?
1: Nikt nie ma zdolności do pokonania Zachodu poza nim samym.
0: Zabrzmiało jak mądrość z Pekinu, wiesz? Także...
1: No wiem, ale, tak, ale taka jest prawda moim zdaniem, tak? To Zachód przegrywa strzelając sobie większość goli walkowerem. Znaczy, albo oddając grę walkowerem, albo strzelając sobie gole samobójcze.
0: No myślę, że o tych golach samobójczych będziemy również rozmawiali, czy rzeczywiście Zachód jest tak mocno w defensywie. Bardzo ci dziękuję. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, także blog Za Wielkim Murem. Jak ktoś zamierza poczytać o polityce zagranicznej Chin i na czym polega marksizm, leninizm w jednak życiu politycznym tego kraju, co jest uważam, że fenomenalne stwierdzenie z jednej strony, z drugiej niebywale zaskakujące. Myślę, że w świecie Zachodu nie do końca dobrze odczytywa. Czy nie do końca tak odczytywane, jak ty to robisz. Takie mam wrażenie, że Zachód raczej nie jest wyczulony na tego typu ideologiczne podejście do Chin jako takich.
1: Nie, bo wolał uwierzyć w koniec historii i w koniec ideologii.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich Za Wielkim Murem, bardzo ci dziękuję. Za chwilę zapraszam na rozmowę o Jemenie, czyli chwila dla Jemenu. Już będziemy rozmawiali o tym, czym jest miejscowość Taiz, czym jest ofensywa Hutich i czym jest

Od kilku tygodni śledzimy sytuację w Jemenie. Cały świat, mam wrażenie, że śledzi, ale także giełdy, ceny ropy, ceny diesla. Zresztą między innymi to, co się wydarzyło w Jemenie, ale są dwie ciśniny, ciśnina Ormus, czyli raczej Zatoka Perska i tam Iran, ale tutaj mamy również ciśninę Bab el-Mandeb, Morze Czerwone. Dwie ciśniny, które dają życie i surowce Europie i światu. Między innymi Bab el-Mandeb, usłyszeliśmy o tym, w jaki sposób Houthi zaczynają wpływać na

0: na przepływ statków i okrętów w tamtym rejonie świata i w ten sposób wpływać na zaopatrzenie płynące z Azji do Europy i do świata zachodu. Huti, którzy ruszyli z niezapowiedzianą oczywiście i zaskakującą dla wielu ofensywą, zdobywając między innymi miasto Moka, zdobywając wyspy w cieśninie Bab el-Mandeb i w ten sposób mają wpływać na to, kto i w jaki sposób będzie przepływał tamtędy. W studiu jest już ze mną kolejny gość, Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i przede wszystkim za czas antenowy dla Jemenu i jemeńskich uchodźców.
0: Jak najbardziej, zawsze na dachu świata czas dla Jemenu i jemeńskich uchodźców się znajduje. Ja nakreślę sytuację bardzo prostym językiem, bo Jemen jest na tyle skomplikowany sam w sobie, jeżeli chodzi o strukturę społeczną, plemienną, klanową, ale także również ten ruch Huti, którego nie mylimy z żadnymi klanami, z żadnymi plemionami, to jest po prostu ruch, który jest wspierany przez Iran. Po drugiej stronie są siły rządowe, wspierane przez Arabię Saudyjską. Toczą się walki, tak jak powiedziałem, Huti doszli do ciśniny Bab el-Mandeb, strategicznej dla całego świata. Jest miejscowość Taiz, jedna z bardziej strategicznych miejscowości w tamtym regionie. Uchodźcy też tam są i ty znasz ich sytuację, bo jesteś cały czas w kontakcie z ludźmi stamtąd.
1: Tak, to prawda. Otwieramy miliony wątków, zaczynając jeszcze od samych Husich. Teraz rzeczywiście pokazali, że potrafią sparaliżować ruch na Morzu Czerwonym. Ale robili to już wcześniej. Po 7 października 2023 pokazali, jak skutecznie mogą sparaliżować ruch. Nie muszą być precyzyjni. Wystarczy, że będą. Wystarczy, że uderzą, kiedy chcą. To nie musi być celne. To nie musi być broń specjalnie zaawansowana, skomplikowana. Co się wtedy działo? Zamiast 60 statków, które przepływały tam na dobę, zeszło to do 12. Za które pobierali opłaty. To była gwarancja bezpieczeństwa. 500 000 od statku, 6 milionów na dobę, żyć nie umierać, chwilotrwaj. I to rzeczywiście trwało. Potem były różne fazy tego zamykania, potem się troszeczkę uspokoiło, potem w zeszłym roku była amerykańska, między innymi operacja Rough Rider, prawda? Przez prezydenta Trumpa ogłoszone wielkie zwycięstwo, przez Huthich też ogłoszone wielkie zwycięstwo nad największą, jakby nie było, potęgą światową. Doszło do porozumienia 6 maja ubiegłego roku. Huthi ogłosili to jako swój wielki triumf. Prezydent Trump powtarzał wielokrotnie, że Huthi są zdziesiątkowani, pozbawieni głowy. No nie do końca tak to wyglądało. Rzeczywiście uderzenie było dotkliwe, ale nawet nie tyle to amerykańskie, co późniejsze izraelskie. Izraelskie bombardowania nie były bombardowaniami na ślepo. W zasadzie coś nie działa, to robimy tego samego, tyle że więcej. Nie. Tutaj było widać, że jest infiltracja, że są konkretne informacje, w kogo należy uderzyć i kiedy. Przykład. To izraelskie naloty wyeliminowały latem ubiegłego roku cały rząd Husi. To nie było ciało decyzyjne w jakikolwiek sposób, ale było to rządem z premierem włącznie. I to rzeczywiście izraelskie naloty wyeliminowały w zeszłym roku. Wizerunkowo duży cios. Nikt oczywiście z samej rodziny Husi nie zginął. Nie zginął nikt, kto miałby wpływ na decyzję, ale no mimo wszystko stracić praktycznie cały rząd
0: z premierem. Malik Huti żyje, prawda? Czyli przywódca całego ruchu.
1: Właśnie. I tutaj Abdul Malik al-Huthi. Człowiek, który ostatni raz w realu był widziany w 2015 roku, gdy przemawiał do swoich zwolenników na północy w prowincji Sada, z której się wywodzi. Przemawiał w takiej kuloodpornej klatce, a było to przecież spotkanie ze zwolennikami, żeby nie powiedzieć z wyznawcami. I teraz ten człowiek, którego ostatni raz widziano w 2015, potrafi jedną swoją decyzją zamknąć cieśninę.
0: Decyzją o tak, ofensywie, o
1: tak,
0: ataku.
1: O ofensywie, jak najbardziej. Ta ofensywa była spodziewana, bo to było jasne, że Huthi, prawda, po amerykańskim ataku na Iran, to było jasne, że Huthi w pewnym momencie do akcji wkroczą. Ale to jest znowu ta nieprzewidywalność, to jest jeden z ich największych atutów. Tu się wszyscy zastanawiali, a kiedy uderzą, a dlaczego nie uderzają? Cała masa spekulacji. Oni rzeczywiście, jak tutaj podkreślają, zwłaszcza jemeńscy eksperci, oni tutaj zastosowali strategiczną cierpliwość, Trzeba było po prostu poczekać, wybrać ten właściwy moment. Inna sprawa, że Iran ich też potrzebuje. Iran na to ma wpływ. Ale Husi, którzy nie byliby tym, czym są teraz, oczywiście bez Iranu, to jest jasne, ale teraz są już czymś znacznie więcej. Są samodzielnym aktorem, który ma też swoje dostawy broni niezależne od Iranu, chociaż rzeczywiście od Iranu, z Iranu płynie bardzo dużo.
0: Mm-hmm. Tak, no ostatnio też wojska rządowe chwaliły się, chociaż nie wiem w jaki sposób, potwierdziły śmierć czterech doradców z sił strażników rewolucji z Iranu, którzy mieli pomagać, no w, rozumiem, podpowiadać jak prowadzić ofensywę, no bo od tego są ci doradcy.
1: Czterech zginęło, a teraz kolejnych czterech zostało przechwyconych w Sanie, bo ci, którzy zginęli, to powiedzmy właśnie tutaj były okolice Bab al-Mandab. Napływ doradców cały czas jest. Znowu taki bardzo prosty przykład. Delegacja Husi, ale nikt z rodziny, nikt tak naprawdę bardzo ważny, pojechała na pogrzeb do Teheranu. Polecieli irańskim samolotem 3 lipca.
0: Ale skąd wylecieli tym samolotem?
1: Wylecieli z Sany. Samolot przysłany po nich. Lotnisko to nie jest tak, że lotnisko...
0: No właśnie, żeby było jasne co do tego, że to lotnisko nie jest operational, jak to się mówi.
1: Znowu otwieramy kolejny wątek. To zawieszenie... Inaczej. Porozumienie z 2 kwietnia 2022 między Husi umownie a stroną saudyjską po części odblokowywało granice, w tym zezwalało na funkcjonowanie lotniska w Sanie, co oznaczało, że mają być regularne loty do Ammanu i Kairu, potem jeszcze miały dojść inne. Nie było czarodziejskiej różdżki, to się nie wydarzyło od razu, więc to lotnisko, cud się nie stał i lotnisko nie działało. Co jakiś czas coś tam latało, było. Ale tutaj Husi polecieli irańskim samolotem na pogrzeb. Po 10 dniach również irańskim samolotem chcieli wrócić i wylądować w Sanie. Lotnisko zostało przez siły rządowe. Zostało zbombardowane. Mhm. Husi byli na to przygotowani. Wylądowali szczęśliwie w Hudajdzie. Oczywiście, że na pokładzie. No nie była tylko 10 czy tam 20-osobowa delegacja. Tylko wiadomo, że byli irańscy eksperci i wiadomo, że była broń po sufit. Mhm. To było jasne. No to...
0: I w porcie w Hudajda wylądowało.
1: Wylądowało wszystko szczęśliwie w Hudajdzie, tak.
0: Teraz ta sytuacja z atakiem Hutich i tą ofensywą Hutich, ona cały czas trwa. Teraz doszło do jakiejś konsolidacji po stronie rządowej. Te wojska rządowe, no między innymi sukces ofensywy Hutich był też słabością tej konstelacji, którą nazywamy wojskami rządowymi, bo to jest naprawdę... Zresztą Huti to też jest konstelacja, tak? Pewnych plemion i różnego rodzaju ludzi, różnych grup interesów. To nie jest tak, że tutaj mamy też te dwa bloki, które się ze sobą toczą tą wojnę, ale no, doszło do jakiejś odpowiedzi wojsk rządowych, wspieranych znowu przez Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska prowadzi bombardowania pozycji Hutich i te wojska rządowe zaczynają walczyć z Hutimi właśnie w okolicach miasta Taiz, tak? Tego miasta, które jest jednym z kluczowych i strategicznych w Jemenie.
1: Mhm. Czyli mamy te dwie siły. Z jednej strony armia Husi, z drugiej strony siły rządowe. Wiadomo, że w każdej zbiorowości będą podziały, ale mimo wszystko Husi, ten trzon, to jest jedna ideologia, to jest zapał religijny, trudny dla nas do uwierzenia. Jednak Bóg jest po naszej stronie, wymodliliśmy, jesteśmy na wojnie z Ameryką, w dodatku wojnę wygraliśmy, to nadal jest ta ideologia. Mało tego, nieważne, że walczymy, czy walczymy w Taiz, czy walczymy w okolicy Bab al-Mandab, walczymy za Palestynę i o Palestynę. To jest na sztandarach cały czas.
0: Kiedyś tutaj rozmawialiśmy o tym, jak ruch Huti, który był w defensywie, nagle po wybuchu wojny w 2023 roku i bombardowaniu Strefy Gazy przez siły izraelskie, no, uzyskał ten mandat do dalszego jednoczenia wokół siebie ludzi, a co tracił te poparcie przecież wtedy.
1: Tak, tak, bo ludzie po prostu po tylu latach wojny naprawdę mają tego serdecznie dosyć, a w tej chwili ci, którzy mają dosyć, co słyszą? To nie jest nasza wina. To jest wina Izraela. Zresztą my walczymy o Palestynę, no wam jest ciężko, no ale pamiętajcie, wy wszyscy wierni i prawowierni, pamiętajcie, że zanim osiągniemy ten ostateczny cel, musi być bardzo ciężko. Więc jesteśmy właśnie na tym etapie, a to zwycięstwo przyjdzie. Więc to jest cały czas ten ton, to jest jednolite i spójne.
0: Tak.
1: Chociaż dla nas być może trudne do zrozumienia. Mało tego, jest ogromna tolerancja dla ofiar po swojej stronie. co jest też nam z naszego, powiedzmy, zachodniego punktu widzenia, jest to trudne do zrozumienia. Są ofiary? No to są, to będą. No to się zrekrutuje 1,5 miliona, to się rekrutuje coraz młodsze dzieci i się wysyła na front. Jeżeli się rekrutuje w tej chwili dzieci, rodzina chyba dostaje równowartość 85 dolarów. Zdarzały się przypadki, że już nawet bez pytania rodziny. Było teraz ostatnio kilka takich sytuacji, że po prostu rodziny się upomniały. Myśmy nikogo, żadnego dziecka nie oddawaliśmy nam do wysłania na pole bitwy. Bo to już nie jest szkolenie. To nie jest szkolenie, to jest rzeczywiście wysyłanie na front. Wracając do...
0: No ale to też, żebyśmy nie pomyśleli, że wojska Hutich składają się z dzieci tylko z ludzi niewyszkolonych do boju.
1: Zaprawionych...
0: Tam są zaprawieni w bojach naprawdę ostre brygady żołnierzy.
1: Tak, to są ludzie, oczywiście ci, którzy przeżyli do tej pory,
0: oddziały,
1: którzy od 2004 roku nie znają innej rzeczywistości. Jeśli ktoś pochodzi z północy, to tak naprawdę między 2004-2010 cała seria wojen z siłami rządowymi wtedy. Mhm. Więc jeśli ktoś stamtąd pochodzi, nie zna innej rzeczywistości niż wojna. Jak gdyby wojna jest sposobem życia, więc ten, kto przeżył, to naprawdę jest zaprawiony w bojach. A że się dziećmi zasili, no to będą większe szeregi, proste. Zaczynaliśmy od tego, że są w uproszczeniu siły. Z jednej strony Huthi, z drugiej strony siły rządowe. Niby tym wszystkim po stronie rządowej zarządza Rada Przywództwa, Prezydencka Rada Przywództwa. 8 osób. Mhm. To jest od samego początku skazane na porażkę. Gdy są 2 osoby, to mamy 3 punkty widzenia. Tu jest 8. Różne interesy, różne wpływy, różne cele. I teraz to się przekłada na sposób dowodzenia i armię. Nie ma czegoś takiego jak jedna armia jemeńska. To, co oficjalnie w tej chwili pokazujemy jako, powiedzmy, siły rządowe, to jest zlepek wszystkiego ze wszystkim. Tam są, owszem, są siły rządowe jako takie, ale są siły z południa, siły rozmawiamców z południa, którzy w tej chwili są po jednej stronie. Są wszelkie jakieś struktury plemienne, które też mają swoje armie bojówki. To jest wszystko, gdyby traktowane jako armia rządowa. Ale to się przekłada też na sposób dowodzenia. Takim czymś jest bardzo, bardzo trudno dowodzić. Bardzo prosty przykład z okolicy Mokki, gdy się to wszystko zaczęło na początku września.
0: Miasto Mokka na wybrzeżu, ten znany, zresztą znane miasto, nazwa od kawy Mokka, to jakby symbolicznie już wszyscy kojarzą już to miejsce.
1: Tak, skojarzenia jak najbardziej z kawą na miejscu. I gdy zaczęła się ta ofensywa, Husi byli znakomicie przygotowani. Oni tam mieli 76 tysięcy bojowników i szykowali od miesięcy. I to było jasne, że to grzmotnie wcześniej czy później. Po stronie umownie rządowej był generał Tariq Salih, bratanek zamordowanego prezydenta. On jest niby elementem tych sił rządowych, ale tak naprawdę jest oddzielnym bytem. On zgromadził też swoje siły, około 10 tysięcy. Mało tego, on w zeszłym roku zaliczył duży sukces, bo zdołał przejąć ponad 750 ton broni. To wszystko płynęło z Iranu do Huthich. Jemu się udało to przejąć. Zresztą w relacjach zachodnich pojawiały się, zresztą to od głównego dowódcy CENTCOM-u, poszły gratulacje do rządu jemeńskiego, że to rząd zdołał i tak dalej. Nie. Właśnie to pokazuje to rozbicie. To nie rząd jemeński zdołał to przejąć, generał Tariq Salih, który jest gdyby oddzielnym bytem. Przejął i co się stało? Dlaczego Mokka została przejęta? Husi wykorzystali sztuczną inteligencję, zrobili nagranie wideo, było widać generała przemawiającego. Bohaterowie, to jest wycofanie się taktyczne. Wycofujemy się. I zadziałało. I poszło.
0: I w ten wojska rządowe wyszły po prostu z Mokki.
1: Wojska generała Tariqa Salih. Oficjalnie rządowe, prawda? Tak, Tariq Salih też się musiał w tej sytuacji. On się wycofał. Poleciał zarazem z bratem tłumaczyć się do Rijadu z tego, co się stało. W tej chwili o nim jest chwilowo cisza, ale to pokazuje, jaki to jest zlepek sił i jak wygląda dowodzenie. To nie jest jak w wypadku Huthich. Tam nie ma dyskusji. Tam jeśli uderzamy, to uderzamy i działa. A tutaj są różne grupy, chociażby są rozłamowcy z południa, którzy przecież przeprowadzili bardzo spektakularną ofensywę na przełomie grudnia-stycznia 25-26, gdzie zajęli prawie połowę kraju. prawda?
0: I ta sytuacja teraz, tak już skupmy się na Taiz, gdzie są uchodźcy. W ogóle to jest miejscowość Taiz i jest również, nazwijmy to, gubernatorstwo,
1: prowincja
0: Taiz, ale tam uciekają ci, którzy potrzebują, którzy są wygonieni przez wojnę, uchodźcy. Rozmawiałaś z ludźmi z Taiz, rozmawiałaś z tymi, którzy tam są. No, jak ta sytuacja wygląda? Bo przecież Taiz jest okrążone przez Hutich, ale na tych Hutich napierają właśnie oddziały rządowe, a w środku w Taiz jest obrona. No i to jest niezwykły konglomerat, który jak pęknie, to ta sytuacja humanitarna będzie tragedią ludzką po prostu.
1: Taiz to jest trzecie co do wielkości miasto Jemenu, które w czasie tej wojny, jeśli liczymy ją do 2015 roku, Taiz było oblężone przez 7-8 lat. Dosłownie oblężone. Z miasta nie można było się wydostać i miasto było podzielone. Czyli przedostanie się z jednego kawałka miasta na drugą stronę, coś, co zabrałoby normalnie 20 minut, mogło zabrać 8 godzin. Mało tego, wydostanie się z miasta było praktycznie niemożliwe. Są nadal dostępne materiały wideo w sieci. Gdy na wąskich drogach, bo to jest położone w górach, na wąskich drogach, mało tego, poosłanianych przez ludzi, czy workami z piaskiem, czy z czymkolwiek, żeby się chronić przed snajperami Husi, ludzie nosili, powiedzmy, chorych czy rannych na łóżkach. Ciężkie drewniane łóżko i wynosiło się ludzi w ten sposób. Tak to działało. To było miasto bardzo ciężko doświadczone, bo z jednej strony Husi, z drugiej strony siły rządowe. Tam wszystko było bronią. Włącznie nie tylko ostrzały, ale dostęp do wody. To była potężna broń. Jedni drugim odetną i już. Dostęp do żywności, dostęp do pomocy humanitarnej. Jeden szpital potrafił być bombardowany wielokrotnie, czy tego samego dnia.
0: To tak. Są czasy, jeszcze mówisz o 8 latach oblężenia Taiz, to są czasy, kiedy Jemen został nazwany najgorszym miejscem pod względem humanitarnym i pomocy humanitarnej na ziemi. Takie były też oceny. Tak się też kiedyś określało takie miejsca jak Jemen. Bardzo nie lubię takich określeń, bo one jakby powodują, że ludziom opadają ręce, a nic się w tym kierunku nie robi. To jest moja refleksja i mój komentarz do tego. Natomiast wracając do Taiz, jak teraz ta sytuacja wygląda? No, bo wiadomości takich stamtąd, z wewnątrz, nie mamy. Ty rozmawiałaś z ludźmi stamtąd.
1: Tak, ostatnią wiadomość teraz dostałam o czwartej rano od młodego farmaceuty, którego poznałam w obozie jemeńskich uchodźców w Djibouti. Młody człowiek, taki zawsze pozytywnie nastawiony do życia, że wszystko będzie dobrze, że Allah nam przyniesie pokój i będzie dobrze. I święcie o tym przekonany. Wreszcie po raz pierwszy wiadomość na piśmie: słuchaj, jest poważnie, jest źle. No, a potem już nagranie, gdzie już tylko słychać bombardowania. To wszystko zależy, czy ktoś jest bezpieczny, czy nie.
0: Tak wyglądała ta wiadomość poranna, którą dostałaś.
1: Tak, o czwartej rano. To wszystko zależy od tego, kto w jakiej części jest. Ja teraz też wymieniałam wiadomości z kimś, kto jest w tej części umownie rządowej. Pytam, czy jesteś bezpieczny? Mówi tak. Tutaj u nas jest wszystko, jest bezpiecznie. Ale to wszystko zależy od tego, czy człowiek jest bardziej na północ, czy jest bardziej w środku. Ta środkowa część, która jest w rękach siłach rządowych, jest bardziej bezpieczna. Ale ta ofensywa trwa. Husi, tam się w nocy działo bardzo wiele. Husi wielokrotnie twierdzili, że już sukces. Z drugiej strony siły rządowe, które jednak traktują to jako coś bardzo prestiżowego, jakby nie było. Jest to trzecie co do wielkości miasto Jemenu. Husi nie mają lotnictwa. Husi mają drony, w tym całkiem zaawansowane, ale wiadomo, armia jemeńska, mówiliśmy o podziałach, wiadomo, że ma poparcie saudyjskie, a z kolei Saudyjczycy proszą o poparcie inne kraje. Prawda? To też nie jest przypadek, że chociażby w Adenie wylądowały 4 pakistańskie samoloty w poniedziałek, no wylądowały z czymś, prawda? Teraz mówi się, że z kolei do Riyadu dotarło wsparcie tureckie. Też wiadomo, przeznaczone do tego konfliktu. Więc z miasta wydostać się jest trudno. Trwa masakryczna ofensywa, ale jak mówię, w zależności od tego, gdzie się jest, to jak gdyby determinuje, jak człowiek jest bezpieczny.
0: Ilu ludzi uciekło? Ile Jemeńczyków ucieka? Mówi się o 170 tysiącach uchodźców, no ale ja oczywiście tutaj w nawias biorę tę liczbę, bo to nie jest możliwe, by policzyć dokładnie.
1: Nie da się. W Jemeniu statystyki, kto miałby to zrobić? Przed tą ofensywą, przed wrześniem, w ogóle mówiło się, że na terenie całego kraju jest z grubsza 5 milionów wewnętrznych uchodźców. Od września, gdy zaczynamy liczyć te cztery aktywne fronty, bo skupiamy się tutaj na Bab el-Mandab, płaskowyż Tihama, czyli to, co jest wzdłuż Morza Czerwonego. I tutaj mamy trzy fronty, ale cały czas Marib jest aktywnym frontem. Bardzo ważna prowincja, gdzie są złoża ropy i gazu, a prowincja w siłach, w rękach sił rządowych. Zaczął się napływ uchodźców także z Marib.
0: To znaczy, że tam są walki.
1: A Marib cały czas to jest aktywny front. To jest jak najbardziej aktywny front. Także uchodźcy stamtąd zaczęli się też przemieszczać. Ludzie, którzy są na płaskowyżu Tihama, a płaskowyż nawet jak na warunki jemeńskie, to są ludzie bardzo biedni, naprawdę mieszkający w warunkach trudnych dla nas do wyobrażenia, często ludzie niepiśmienni, i jeżeli ktoś taki ma uciekać, na pewno jest w znacznie trudniejszej sytuacji niż ktoś, kto jest wykształcony, ma kontakty, ma rodzinę, wie co zrobić.
0: I ma jakieś pieniądze na to.
1: Chociażby, ale poza tym no, ma zasoby, już tak to nazwijmy, intelektualne, ma kontakty, ma do kogo uciec, do kogo się zwrócić. A tutaj, jeżeli człowiek zna tylko ludzi wokół siebie, którzy są w takiej samej sytuacji, to jest nie bardzo do kogo zwrócić się o pomoc. Niektórzy się przemieszczają, szukają bezpiecznego miejsca, a niektórzy decydują się na dotarcie do Djibouti, no właśnie, gdzie jest bezpiecznie.
0: To jest niesamowita sprawa, że Jemeńczycy jeszcze mają możliwości do jakiś prób ucieczki właśnie do Djibouti. I to jest coś, co funkcjonuje od jakiegoś czasu już w Jemenie, prawda? Ten szlak przerzutowy do Djibouti. Ale przecież samo Djibouti to nie jest miejsce marzeń. No to nazwałbym to tak oczywiście bardzo oględnie, ale to jest miejsce, w którym no trudno się odnaleźć. Tam są, no nawet nie wiem, czy tam są obozy uchodźców. Ty byłaś w Djibouti. Jak to w ogóle wygląda?
1: Od 2015 roku istnieje obóz Markazi dla jemeńskich uchodźców. Od samego początku wojny tak naprawdę.
0: Tak, no ale tak. On jest chyba już...
1: On działa cały czas. Ja w tym obozie byłam, poznałam ludzi, zresztą wspieram dwie dziewczyny teraz prywatnie, nie jak organizacja, wspieram je cały czas. Jedną z nich wydobyłam z obozu, najlepiej wydane pieniądze w moim życiu, zapłaciłam za jej paszport. Dziewczyna, to jest osobna historia, po prostu musiała uciekać przed przemocą. I to się udało zrobić.
0: Przemocą w obozie, no bo to też
1: ze strony
0: jest.
1: Brata, który chciał ją sprzedać. To jest jak gdyby osobny rozdział. Jest obóz Markazi, w którym stale jest powiedzmy 2,5 tysiąca ludzi. Niektórzy są od początku konfliktu, od początku 2015 roku. Ci ludzie przypłynęli, są w tym obozie legalnie. Ale przed 2015 rokiem tutaj Mokka po stronie jemeńskiej i Ubuk po stronie Djibouti, tam był przepływ ludzi nielegalny cały czas. I to się odbywa nadal. W tej chwili ludzie uciekają. Więc to się odbywa legalnie, to jest jasne. Jest wojna, ci ludzie są przyjmowani, trafiają do obozu, który jest przygotowany na 2000, może 2,5 tysiąca. I teraz jeśli tam dotrze nagle, dotrą 3000 ludzi, o wodę było zawsze trudno. Prawda? To jest palące słońce.
0: Bo o czym my rozmawiamy? My nie rozmawiamy o miejscach, w których płyną rzeki, są oazy, chociażby no, takie typowo nawet znane z Afryki Północnej, prawda? To są raczej no, po prostu suchy klimat i ciężkie w ogóle możliwości adaptacji do takich warunków.
1: Nie rośnie nic.
0: Nie rośnie
1: gdy,
0: nic.
1: Gdy mówię nic, mam to na myśli jak najbardziej dosłownie. Jest gorąco, nie ma cienia, no bo skoro nie ma drzew, nie ma krzaków. W najlepszej sytuacji byli rybacy, którzy mieli swoje własne łodzie, prawda, z okolicy Mokki, wpakowali w łodzie wszystko, z kozami, owcami włącznie, rodzina, cały dobytek. I moje pierwsze pytanie...
0: Przypłynęli
1: do Djibouti, dotarli do obozu Markazi z tymi kozami, owcami. Moje pierwsze pytanie do dziewczyn tam było, no przepraszam bardzo, czym oni te kozy będą karmić? Przecież nie rośnie nic, żadne kępki jakieś, czegoś, nic nie ma. Odpowiedź okazała się bardzo prosta. No, kozy zostały po prostu od razu sprzedane afarom mieszkającym w porcie Ubuk. Bo no, nie ma szans wykarmić. Po prostu nie ma, bo nie ma czym. To pokazuje warunki, ale teraz wiadomo, Djibouti robi wszystko, żeby ludziom pomóc. Tutaj nie można złego słowa powiedzieć. Są też organizacje pomocowe, które zwożą mąkę, olej, daktyle. Wszystko fajnie. Tylko to jest na otwartej przestrzeni. Słońce po prostu w pionie, nie ma się przed czym schować. I się czeka godzinami. To może być 6-8 godzin, żeby odebrać tę swoją partię pomocy. Bo to musi być wszystko sfotografowane, udokumentowane. Kobiety w tych jemeńskich strojach, to tak jak abaja, tylko że się po prostu nazywa baltu w Jemenie. Mhm. Czarne, twarz zasłonięta, upał 40 parę stopni, nie w cieniu, no bo cienia nie ma. Nie ma wody, dzieci już po samej podróży. Wiele dzieci ma ostrą biegunkę. Co oznacza ostra biegunka? Odwodnienie. A czym tą wodę uzupełnić? Czym ten brak płynu uzupełnić? Nie ma. Tak to w tej chwili wygląda. Warunki higieniczne, prawda? Można sobie to bardzo łatwo wyobrazić. Dzieci się nie wyśle za krzaki, no bo krzaków nie ma.
0: I to jest sytuacja, która nie zmieni się przez najbliższych kilka, bym powiedział, tygodni, miesięcy, a dla niektórych przez kilka lat. Zresztą obóz Markezi, o którym mówisz, jest tego dowodem. On po prostu istnieje od zarania
1: konfliktu. 2015 roku ludzie, którzy znam, czyli Loza, jej siostra i jej przyjaciółka Nima, one dotarły tam w 2015 roku. Nima jest tam nadal.
0: Szkoły dla pokoju, apel. Jak zwykle, skoro rozmawiamy o Jemenie i z tobą, to jest apel o wsparcie.
1: Na początku września udało nam się przeprowadzić dystrybucję żywności w Taiz, tak zwane kosze, czyli taki elementarny zestaw żywności, mąka, ryż, cukier, olej, daktyle dla 58 rodzin. Mamy aktywną zrzutkę, bardzo prosimy o wsparcie. Tutaj kilkanaście złotych naprawdę robi różnicę. Jeśli ktoś nie może wesprzeć, zdarza się, to przynajmniej prosimy o udostępnianie tych zrzutek. To wszystko do Jemenu trafi, bo my jesteśmy wolontariuszami. Nikt z nas nigdy nie pobierał żadnego wynagrodzenia. Działamy bez biura od samego początku, czyli od 2002 roku. A Jemen w tej chwili potrzebuje każdej możliwej pomocy.
0: Beata Błaszczyk jest obecna na platformie X, na Facebooku, na różnych innych mediach społecznościowych. Ja zapraszam do śledzenia i przecież też podajesz informacje, pokazujesz, jak wygląda sytuacja w Jemenie, nie tylko humanitarna, ale też i polityczna, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym aspektem jak najbardziej, a od aspektu politycznego do humanitarnego jest całkiem niedaleko, więc proszę również zwracać uwagę na te wszystkie apele Szkół dla Pokoju.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Te wszystkie profile są jako Szkoły dla Pokoju.
0: Czyli bardzo.
1: Strona i media społecznościowe też jako Szkoły dla Pokoju. Bardzo serdecznie dziękuję za czas dla Jemenu.
0: Beata Błaszczyk, Szkoły dla Pokoju. Bardzo dziękuję. Za chwilę Ameryka. Rafał Michalski już za chwilę będzie w studiu na dachu świata. Ale tak jak mówię, tutaj ważny apel. Szkoły dla Pokoju. Każda suma się liczy, prawda, w tej sytuacji.

0: Chyba najbardziej uzdolniony muzyk wśród skaterów ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Los Angeles, i Tommy Guerrero. Black Sheep Blues to temat, który wprowadza, temat muzyczny wprowadza nas w opowieść i opowiadanie o Ameryce i odliczanie do wyborów uzupełniających, czyli midtermsy. Sondaże i rzeczywistość. Tak, dzisiaj byśmy spróbowali o tym porozmawiać, bo czy rzeczywiście Donald Trump przegra batalię o kongres, i to powiem od razu, nie będzie pierwszym prezydentem z taką porażką na koncie. Rafał Michalski, amerykanista, jest już ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To odliczanie to oznacza, po pierwsze, apel, bym zaczął od apelu Donalda Trumpa o to, by no właśnie nie sprzedawać diesla, nie sprzedawać tego paliwa. Na czym to polega? Czego ma Ameryka nie robić? Chińczycy już nie wypuszczają zakaz eksportu diesla. A co Ameryka na to?
1: Tego jeszcze nie wiemy, bo tak jak wiele z pomysłów Donalda Trumpa, one się pojawiają w przestrzeni publicznej, ale do momentu wypuszczenia oficjalnego dokumentu, takiego jak dyrektywa, rozporządzenie wykonawcze, to my możemy tylko spekulować. To jest Donald Trump dostrzega jedną rzecz. To jest ceny energii dramatycznie źle wpływają na szanse republikanów w kongresie. To jest taka, powiedziałbym, fala ochronna, kiedy na przykład nawet te Stany Południowe, które same wytwarzają energię, nawet one mogą przez te pierwsze miesiące tą cenę obniżać, trzymać na dole, bo mieli własne dostawy, a czyli to już ta czas ochrony się kończy. To jest nawet jakby państwo pojechali do Teksasu, do Alabamy, do Nowego Meksyku, już tam na stacji paliwowej jest drożej. I teraz jeżeli nawet tam wyborca odczuje, że ekonomicznie jest gorzej, czyli nawet gorzej niż w roku 2020 w kontekście niektórych regionów, no to trzeba cokolwiek zrobić. I taka zapowiedź, że my zatrzymujemy diesla u siebie, jest najprostsza do wprowadzenia, tylko że ona byłaby bardzo kontrowersyjna w samym Waszyngtonie, bo tego typu operacji to w XXI wieku chyba raczej nie mieliśmy, na pewno w takiej skali, więc naturalne by było, że po pierwsze nowojorski biznes byłby przeciw, być może część analityków z Departamentu Skarbu byłoby przeciw, nie znamy stanowiska Departamentu Handlu, to jest, nie wiemy jaki jest ruch Departamentu Energii, bo to on musiałby to w jakiś sposób koordynować, więc jest tutaj dużo znaków zapytania, a jeżeli byśmy sobie przypomnieli dzień uwolnienia, dzień wyzwolenia, 1 kwietnia 25 roku, czyli wszystkie cła na wszystkie kraje świata, no tam te cła się nie udało wprowadzić w tej formie, bo był chaos. I tutaj być może niektórzy urzędnicy by powiedzieli, dopóki nie mamy szczegółów, to my tylko zapowiadajmy, ale zobaczymy, czy nie będzie znowu takiego drugiego dnia wyzwolenia.
0: Dzień wyzwolenia, od razu mówię, to nie jest termin Rafała Michalskiego, tylko to jest termin Donalda Trumpa, ukuty właśnie wtedy na okoliczność uwolnienia ceł, tak? Czy tam właściwie, jak to nazwać? No to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o nomenklatury. Zresztą, jak widzę, i sekretarz wojny, czyli minister wojny Hegseth, przyjmuje również terminologię, o tym za chwilę, bo nazywa bazy amerykańskie, które będą budowane na terytorium Stanów Zjednoczonych po powrocie żołnierzy amerykańskich, chociażby z Europy, jako piękne, wspaniałe bazy dla żołnierzy, bo on takiego terminu też używa. Za chwilę o tym, ale jeszcze co do tego, już nie diesla, ale co do tych szans w midtermsach. Przede wszystkim, czym są midtermsy? Bo to jest oczywiste, my to wyczuwamy już, bo wiele się o tym mówi, ale podkreślmy wagę midtermsów w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych, bo to jest prawie tak ważne jak wybory prezydenckie niemalże.
1: Według ojców założycieli w XVIII wieku dokładnie tak było, bo to może zastanawiać naszych polskich słuchaczy, dlaczego Amerykanie wybierają 1/3 senatorów i całą Izbę Reprezentantów. Dlaczego nie mogą wybrać co 4 lata wszystkich naraz, jak to jest chociażby
0: razem
1: w Polsce.
0: Razem z prezydentem.
1: Dokładnie, razem z prezydentem. A to dlatego, że amerykańscy ojcowie założyciele, oni inaczej patrzyli na Izbę Reprezentantów, inaczej na Senat. To jest Izba Reprezentantów, czyli te 400, ponad 400 delegatów obecnie, to jest oni mają się bać wyborcy. To jest dlatego oni mieli mieć wybory wszyscy co 2 lata, żeby wyborca mógł co 2 lata ich ocenić i być może ich zmienić. Więc Izba Reprezentantów, ta izba niższa, to miała być Izba Ludu. Izba wyższa, czyli Senat, miała być izbą senatorską, ponieważ
0: czyli mędrców.
1: Tak, bo w XIX wieku senatorów nie wybierano w wyborach, tylko wybierały je legislatury stanowe. Chociażby kongresy stanowe wybierały sobie senatorów i Senat miał być tą izbą kontynuującą. Czyli ona miała być taką właśnie nawet nie mędrców, ale tych urzędników, którzy będą mogli kontynuować dzieła swoich poprzedników. Dlatego nie wymienia się wszystkich naraz, żeby była to kontynuacja myśli, żeby na przykład jedna ustawa mogła być opracowywana co 6-7 lat, a nie tak jak w Izbie maksymalnie do 2 lat. Więc dlatego to rozbicie jest takie 1/3 senatorów, powtórzmy cała Izba Reprezentantów, i to są wybory bardzo istotne, ponieważ kongres jest w tym takim trójpodziale czy czworoboku władzy amerykańskiej, w zależności od naszej perspektywy, to jest ona ma jedną potężną władzę. To jest Donald Trump może rozszerzać artykuł 2, czyli tą władzę wykonawczą, ale
0: czyli
1: nie ma,
0: swoją.
1: Czyli swoją, ale nie może rozszerzyć władzy budżetowej, bo konstytucja mówi, że wydatki federalne oraz podatki są pod kontrolą Izby Ustawodawczej, władzy ustawodawczej, czyli kongresu. Więc ten, kto rządzi kongresem, ten ma władzę nad portfelem. I dlatego nawet jeżeli demokraci by odzyskali Izbę, o tym pewnie porozmawiamy niedługo, ale nawet jeżeli by odzyskali i nic z tym nie zrobili, to jest nawet jeżeli by przegłosowali tylko 12 ustaw budżetowych, to nadal byłoby to przeogromna władza, którą oni mogliby przeciwko Donaldowi Trumpowi użyć.
0: Jakie są sondaże?
1: Tutaj jest problem w zależności od...
0: Ja przejrzałem kilka, no raczej są negatywne, ale ja powiem tak, sondaże w przypadku Donalda Trumpa to jest dość ryzykowna sprawa, by tylko na nich polegać.
1: Sondaże są generalnie problematyczne po roku 2016, i bo one i od 2016 roku potrafiły niedoszacować republikanów i potrafiły niedoszacować demokratów, w roku 2018 chociażby.
0: 2016 to jest wybór Donalda Trumpa na pierwszą kadencję.
1: Dokładnie, to jest dlatego wtedy sondaże się po raz pierwszy pomyliły, kiedy przeszacowały daleko idącą Hillary Clinton, a wcześniej w prawyborach przeszacowały kandydata na prezydenta Teda Cruza z Teksasu. I kiedy ja patrzę na te sondaże, to specjalnie dla państwa, oprócz tych sondaży, które publicznie, jeszcze popytałem swoich mądrzejszych kolegów zza oceanu, żeby się podzielili tymi sondażami wewnętrznymi, które są robione nie na całego kraju, tylko chociażby dla danego hrabstwa, żeby ocenić, jak w takich krytycznych miastach tutaj są nastroje wyborców. I powiem tak, że to, co my widzimy, jest trudne do uwierzenia, bo to jest większa fala niebieska demokratyczna, nie niż była w roku 2018, tylko niż była w roku 2006. Czyli 6 lat niepopularnego prezydenta W. Busha po 2 latach wojny w Iraku i jeszcze do tego mamy huragan Katrina. To jest, czy to jest możliwe? To, co my widzimy, sondaże i te, które pan redaktor widział, ogólnokrajowe, i te, które ja widziałem, one wskazują na falę mniej więcej roku 2006. Tylko czy, wracam do tego pytania, czy to jest możliwe? Ponieważ tutaj...
0: Czyli rozumiem, fala niechęci wobec Trumpa. Niebieska fala prodemokratyczna, niechęci wobec Trumpa.
1: I teraz musimy sobie właśnie przeanalizować, skąd te sondaże się biorą. Bo nawet jeżeli ten wynik byłby demokratyczny mniejszy, no to nadal wszystkie sondaże nam wskazują, że on będzie na minimum na poziomie tego roku 2018. To jest, kiedy sobie popatrzymy szczegółowo na wszystkie badania, to jest, my tam widzimy, że 2 krytyczne grupy odwróciły się od republikanów. To są młodzi ludzie, bez znaczenia na etniczność, na rasę, na narodowość, i to są Latynosi. Czyli to są te 2 istotne grupy, które w roku 2024 dały Donaldowi Trumpowi zwycięstwo. I tutaj dlatego, kiedy państwo chociażby widzą takie sensacyjne sondaże z Kansas, albo z Iowa, albo z południowej Karoliny, gdzie nagle w czerwonych, konserwatywnych stanach demokratyczni kandydaci mają naprawdę niezłe wyniki jak na swoją partię, to jest to wynika z tego, że nagle ten wyborca młody z dużych miast, albo ten wyborca latynoski, to jest on się od republikanów odwraca. I mamy... Mimo, że wybory za 32 dni, bo to już 32 dni, proszę państwa, to jest, już rozpoczęły się kilka dni temu prawybory w Virginii. Raczej już państwo, jeżeli by mieszkali w Virginii, mogą zagłosować po prostu pocztą. Wysłać pocztą na odpowiedni adres, albo pójść do urzędu, albo do lokalu wyborczego z kopertą, z kartą wyborczą. I na szczęście Virginia podaje wyniki cząstkowe, jeżeli chodzi o frekwencję. I wychodzi na to, że na 32 dni przed wyborami samej mobilizacji, czyli samej frekwencji w niebieskich miastach kontra w czerwonych okręgach, demokraci mają przewagę 7-8 punktów procentowych samej mobilizacji. Jest to przewaga 8 punktów procentowych tych okręgów demokratycznych nad tych republikańskimi. A jeszcze nie wiemy tego, jaki będzie emocja tego wyborcy, który pójdzie do lokalu wyborczego 3 listopada. Więc wszystko to nam mówi o tym, wskazuje na to, że demokraci są prawie, że pewni, mówię prawie, że, bo amerykańska polityka potrafi zaskakiwać czasami dramatycznie. Na dzisiaj, na 2 października demokraci odzyskują Izbę Reprezentantów. Powoli musimy myśleć o demokratycznym Senacie. Ponieważ jeżeli to byłoby prawda, że Latynosi i młodzi odwracają się od republikanów, w grze jest Teksas. Na spokojnie, może mówimy o niebieskim Teksasie, tylko i wyłącznie przez politykę Donalda Trumpa. Żeby nie było, że to nie jest odrodzenie się niebieskiego Teksasu, tylko to są 2 lata prezydentury tego prezydenta i niepopularny kandydat do Senatu Ken Paxton. Ale mówimy także o niebieskim Ohio. Mówimy o niebieskiej Alasce. co też jest prawdopodobne przy tych sondażach, mówimy o historycznie niemałej różnicy w Nebrasce. To jest Nebraska, to jest, powiedziałbym, w serce takiego ranczerskiej Ameryki rodzinnej. I tam niezależny, ale współpracujący z demokratami Dan Osborne może osiągnąć najlepszy wynik demokratyczny w XXI wieku. Bo właśnie te dwie krytyczne grupy są istotne, a mamy jeszcze trzecią grupę, która 3 listopada będzie decydowała o wszystkim.
0: Czyli młodzi Latynosi, tak, i teraz trzecia grupa.
1: To są te dwie grupy, które już wiemy w sondażach, że one idą przeciwko Republikanom. Zobaczymy, czy pójdą za demokratami, czy zostaną w domach. Ale jeszcze trzecia grupa są biali, pracujący, niewykształceni. To jest my jeszcze nie za bardzo, bo oni nie głosują często w prawyborach, przed wyborami. Oni chodzą do lokalów wyborczych. My jeszcze nie potrafimy zdefiniować, jak będzie duża fala z tej strony. A ona nam zdecyduje także o Teksasie, zdecyduje nam o Michigan, zdecyduje nam o Maine, zdecyduje nam o tych stanach, które są dla demokratów absolutnie istotne.
0: Ale czy to też są te Appalachy? To też jest Welch, na przykład miejscowość górnicza? To są ci ludzie, którzy w prozie amerykańskiej w czasów współczesnych są nazywani white trash, czyli białymi śmieciami, którymi się nikt nie zajmuje?
1: Też. Tutaj szczególnie mówimy o Ohio, bo to jest ten stan, gdzie demokraci najmocniej szukają poparcia wśród Appalachów, bo zachodnia Virginia jest poza demokratycznymi marzeniami obecnie.
0: Nie ma szans.
1: Nie ma szans. Ale kiedy mówimy biały, pracujący wyborca, to mamy na myśli ludzi, którzy właśnie bardzo często pracują w zawodach fizycznych, właśnie bardzo często pracują w zawodach związanych z sektorem energetycznym, wydobywczym, czasem w fabrykach.
0: Przecież to wyborcy Trumpa.
1: Tak, i co jest jeszcze bardzo istotne.
0: Z definicji, z tego, co pan mówi.
1: Tak, i z tego, co jest jeszcze istotne, to są wyborcy, których wcześniej rodzice albo dziadkowie poczuli negatywny wpływ deindustrializacji. Czy są te regiony, które osłabły gospodarczo po latach 80. To dlatego to są Appalachy, dlatego to jest bez pozoru.
0: Appalachy to są miejsca, gdzie były kopalnie, wydobycie, i którym tym ludziom w 2016 roku między innymi Donald Trump obiecywał powrót do pracy. Tak naprawdę.
1: Tak, i którzy odwrócili się od demokratów w latach na początku XXI wieku. W szczególności oni byli przeciwnikami Obamacare. Mówiąc o tym, że Bill Clinton obiecywał nam, że większy rząd naprawi nasze problemy, a Bill Clinton dał umowę o wolnym handlu z Kanadą, Meksykiem, a później z Chinami. Więc to jest taka fala, której my nie wiemy, co się z nimi stanie, ale jeżeli i ona by poszła przeciwko Republikanom, no to ogólnokrajowo zobaczymy 3 listopada przewagę demokratów 8-9 punktów procentowych. Jeżeli faktycznie jeszcze ci wyborcy, oni tego 3 listopada zdecydują, że my chcemy opozycji przeciwko prezydentowi.
0: Dobrze, czyli, ale to jest też tak, że za chwilę też porozmawiamy o tym, co się dzieje w ruchu poparcia Donalda Trumpa, bądź ruchu niepoparcia Donalda Trumpa, czyli w tym Make America Great Again właśnie ruchu MAGA. Natomiast rozumiem, że utrata Izby Reprezentantów, tak, to jest już pewne, właściwie wynikające z sondaży, ale to nie pierwszy prezydent, który traci. Tak, żebyśmy byli już zupełnie w porządku wobec faktów, żeby nie bić w Trumpa, jak to kiedyś ktoś mówił, jak w bęben Rolling Stonesów, tylko po prostu to jest przypadłość różnych prezydentów.
1: To jest przypadłość, ponieważ bardzo często midterm, czyli te wybory śródokresowe, traktowane są jako referendum przeciwko prezydentowi.
0: Clinton też tego doświadczył.
1: Przypomnijmy przede wszystkim Obama w roku 2010, gdzie Republikanie wzyskali największą liczbę mandatów w zasadzie od kilkudziesięciu lat, gdzie też było po 2 latach rządów Baracka Obamy w 2010. Więc to jest przypadłość, że prezydentom zazwyczaj nie udaje się ochronić własnej większości. Wyjątkiem od reguły był Joe Biden w roku 2022, gdzie demokraci nie utracili w zasadzie mandatów, nie wygrali izby, ale nie stracili mandatów. Więc mamy tego Joe Bidena, któremu się udało tą regułę przesunąć, ale Donald Trump się wpisuje właśnie. Barack Obama, George W. Bush po drugiej kadencji, bo pierwsza była specyficzna, państwo pamiętają, 11 września. Bill Clinton, Bush, Reagan. To jest taka zasada, że bardzo rzadko udaje się, żeby po tych 2 latach świeżość prezydenta nadal mobilizowała wyborców.
0: Dlatego o tym mówię, bo to nie tylko wojna w Iranie, cały czas mówi, że wojna w Iranie oto odebrała zwycięstwo czy możliwość posiadania kongresu przez republikanów. Nie do końca jest to prawda. Przepraszam, że tak powiem kategorycznie. Dobrze, to jeszcze jest jedna rzecz, która myślę, że jest ciekawa dla Polski i Polaków, mianowicie coraz częściej słyszymy głosy zza oceanu i samego Donalda Trumpa, i właśnie ministra wojny Hekseta, i szarej eminencji stratega obecności wojsk w Europie Eldridge'a Kolbiego na temat amerykańskiej bazy w Polsce. Ja o tym rozmawiałem z Maciejem Miłoszem. Oddamy mu na chwilę głos. Maciej Miłosz, dziennikarz Rzeczpospolitej, zajmujący się zbrojeniami, zajmujący się polityką wojskową i bezpieczeństwa naszego regionu Europy. Właśnie zapytałem, czy jest możliwość i jak on ocenia możliwość budowy amerykańskiej bazy w Polsce. To jest fragment rozmowy, całość na YouTubie czy na Radio 357 Talk, do czego zapraszam. Dzisiaj po 18, a teraz chwila i Maciej Miłosz, dziennikarz Rzeczpospolitej.
2: Teraz to NATO 3.0, to raz, że my wracamy do tej koncepcji, że bronimy granic Europy, ale to, co się zmienia, to ze znacznie mniejszym wsparciem Amerykanów niż dotychczas.
0: Stąd koncepcja wycofywania żołnierzy amerykańskich, potwierdzona przez Hexeta w tym tygodniu. Bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o dwóch rzeczach. Rzeczywiście Amerykanie szukają i mówią o bazie i używają słowa, dwóch słów, baza w Polsce, to jest pewne.
2: Ale że ci, myślą o tym, to też nie.
0: No tak, ale to jest werbalne, to nie jest, tak. Że jakaś, to jest gdzieś zarys koncepcji, że gdzieś w Europie. Ale również Hexet mówił w przemówieniu wczoraj, bardzo ważnym, do korpusu wojskowego amerykańskiego, że będą budowane bazy na terytorium amerykańskim, by przyjąć żołnierzy wracających z Europy. To są tysiące żołnierzy, którzy będą stąd wycofywani. No i teraz nie bardzo umiem połączyć te dwie sprawy. Baza amerykańska w Polsce na 10 tysięcy żołnierzy, gdzie dwa razy więcej będzie właśnie wycofywane z Europy do Stanów Zjednoczonych, do budowanych w przyszłości tam pięknych, wspaniałych baz. Jak
2: ale
0: powiedział Hexet.
2: Skąd wziąłeś te 10 tysięcy w Polsce?
0: No z informacji, które tutaj nam zostały przekazane. No, ja...
2: Przez Amerykanów? W sensie ja nie wiem, co oni mówili
0: o liczbie. To jest chyba Polskie 10... Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: O, chyba 10 tysięcy to bym nie przesadzał. W sensie, to zaraz do tego dojdziemy. W sensie, na pewno to, co się dzieje, to jest amerykański przegląd sił w Europie i to oni dążą do tego, żeby tych sił amerykańskich w Europie, których obecnie jest tam 75-80 tysięcy, tak, było mniej. Część z nich, być może tak jak mówi sekretarz Hexet, wróci do Stanów, do tych pięknych baz. Być może część poleci jednak w stronę na Pacyfik, czego już sekretarz przed wyborami nie mówi, no bo wiemy, że tam są za dwa... Niecałe za miesiąc wybory.
0: Za miesiąc wybory, tak.
2: Tak, no to chyba też przez to należy czytać. Mhm. Co nie zmienia faktu, że w ramach tego części wycofywania sił z amerykańskich z Europy, ale też wydaje się, że być może pewnego przesuwania na wschód, tego nie wiemy, to jest być może, faktycznie realna jest szansa, że w Polsce powstanie coś, co można by nazwać stałą bazą. Mhm. Tylko, że co to by miało być i gdzie by to miało być, to na razie jest trudne takie do przewidzenia. Bo generalnie, jeśli gdzieś Amerykanie budują faktycznie takie Rammstein, czyli miejsce, gdzie może stacjonować kilka tysięcy żołnierzy, ale wraz z rodzinami, to tam też musi być pewne zaplecze. Nie wiem, przedszkola i szkoły dla ich dzieci, jakieś miejsce, gdzie można... w cudzysłowie korzystać z życia, nie wiem, jakieś placówki kulturalne, sklep, no że to nie może być wieś na poligonie, tylko tak, to musi być albo w dużym mieście, albo blisko jakiegoś dużego miasta, żeby można było z tego korzystać.
0: No, czyli też tutaj to moje nawiązanie do Rammstein nie jest tak zupełnie z powietrza, bo to chodzi o formułę właśnie takiego miasteczka bazy, no
2: tak,
0: bazy
2: jeśli,
0: miasta.
2: Jeśli faktycznie o tym rozmawiamy, bo to dla mnie nie jest do końca jasne, to tak, tylko że to też z jednej strony musi być to zaplecze socjalne, z drugiej strony też trzeba pamiętać, że zapewne musi tam być blisko duże lotnisko. Znaczy to zależy też, jaki rodzaj to będzie sił. To musi być dobrze skomunikowane miejsce. Siłą rzeczy to będzie bardziej na zachodzie Polski. Oczywiście rozmowa tutaj pojawia się Wrocław, Powidz czy Poznań. Też czasami można usłyszeć Szczecin. Też
0: jakby, gdzieś te nazwy się pojawiają?
2: Znaczy się pojawiają, tylko że to jest takie... No, bo niektórzy polscy politycy mówią, że rozmawiamy o dwóch lokalizacjach. Ja bym aż tak się chyba do tego nie przywiązywał.
0: No, minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że już dwa miejsca zostały ocenione przez Amerykanów, wybrane.
2: To nie znaczy, że nie zostanie ocenionych więcej miejsc. Tak bym też na to patrzył. No wiadomo, że no, to jest oczywiste, że to jest zachód, że to jest okolice Wrocławia, Poznania, ale też można traktować na przykład stałą bazę Amerykanów jako rozszerzenie tej obecności, która już tu jest. Bo przypomnę, że na przykład w Powidzu jest coś takiego jak APS, czyli to jest taki olbrzymi magazyn amerykańskiego sprzętu. Tam jest sprzęt dla jednej brygady, czyli przypomnę, to jest jakieś tam 4 plus minus tysiące żołnierzy. Tam jest co najmniej kilkadziesiąt czołgów, wozów bojowych. Tam jest cały sprzęt, że ta brygada, założenie jest takie, że ona tam przyjeżdża, bo ludzi jest oczywiście znacznie łatwiej przerzucić niż sprzęt, tak jak już mówiliśmy.
0: No, zresztą mówisz, że Amerykanie to mogą zrobić w ciągu chwili.
2: Tak, no w sensie, że to można sobie wyobrazić, jak jest decyzja, to oni w ciągu tygodnia, nie wiem, 5 dni nagle tutaj się pojawia faktycznie te 4-5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Oni wchodzą do takiego APS-u, w cudzysłowie biorą ten sprzęt i po tygodniu możemy mieć w Polsce w pełni gotową do działań zbrojnych brygadę.
0: Maciej Miłosz, Dziennik Rzeczpospolita. Zapraszam do wywiadu na YouTubie, czyli Radio 357 Talk. Tam o szansach i na budowę bazy amerykańskiej w Polsce, także o wypowiedziach naszego generała Ireneusza Nowaka na temat katastrofy rosyjskiego bombowca strategicznego, który być może wystrzelił kilka tygodni temu rakietę w terytorium Polski, H-101. Jest także rozmowa i pytanie o tym, czy Polska zmieni reguły dotyczące strącania nad naszym terytorium obiektów latających, czyli obcych helikopterów wojskowych, co było, mieliśmy z tym do czynienia ostatnio, dronów, z czym mamy do czynienia, a teraz mija rok, od kiedy 20 z nich wleciało na terytorium Polski, ponad 20, to i właśnie rakiet takich jak choćby H-101. Wracamy do rozmowy z Rafałem Michalskim, amerykanistą. No, powiedzieliśmy o tym, że kongres przejdzie w ręce demokratów. Takie są przynajmniej sondaże, takie są trendy. Wszystko na to wskazuje. Co do tego, czy powstanie baza z Maciejem Miłoszem, byliśmy ciut sceptyczni, że trochę zdradzę, ale Rafał Michalski jak na to patrzy? Czy to jest trik wyborczy?
1: W tym przemówieniu Pita Hegzefa, które on wygłosił ostatnio, jest jeden wątek, który mam wrażenie wszystkie media zupełnie zignorowały.
0: Do korpusu.
1: Właśnie, tak, do korpusu, bo Pit Hegzef zapowiedział tak zwany projekt Meridiam. Projekt Meridiam miał być systemem związanym, który połączy biurokrację amerykańską, Pentagon oraz sztuczną inteligencję.
0: Ja chciałem o to właśnie zapytać teraz. Tak. Także przepraszam, że się trochę tak samoczynnie z tego głównego nurtu wyciągnę.
1: Tak, to jest, ale sam projekt Meridiam jeszcze medium nie umknął. To jest szczególnie, że jednym z jego kierowników ma być Elon Musk.
0: Właśnie.
1: Ale kiedy Pitek wypowiadał, kto ma być jeszcze w tej grupie, on wypowiedział jeszcze jedno nazwisko. Byłego spikera Izby Reprezentantów z lat 90. Newta Gingricha. I to jest bardzo duże zaskoczenie, bo Newta Gingricha w amerykańskiej polityce nie było od roku 2012, kiedy startował o nominację republikańsko-prezydencką. Tak. I teraz państwo mogą się zastanowić, kim jest Newt Gingrich, to jest pierwsze pytanie, ale drugie pytanie, dlaczego wyciągać byłego spikera z lat 90., bo on wygrał, być może starsi nasi słuchacze pamiętają, kontrakt dla Ameryki. Rok 94, on miał właśnie iść z programem zmniejszania rządu i zmniejszania biurokracji. To jest on chociażby jako speaker zamknął 1/3 komisji podkomisji w kongresie. Zwolnił kilka tysięcy urzędników, analityków administracyjnych w kongresie. To jest on proponował chociażby wprowadzenie sztywnego zakazu pobierania pieniędzy socjalnych dla wszystkich Amerykanów powyżej 3 lat. To jest on był zwolennikiem cięcia jak najmocniejszego rządu federalnego. On chociażby był bardzo naciskał na zamknięcie Departamentu Edukacji. Co robi Pete Hegseth od zeszłego roku? On centralizuje władzę. To jest te zwolnienia, które my widzimy chociażby wśród oficerów, ponad 20 nazwisk, w tym takie osoby jak Dan Driscoll, czyli bardzo wysoko szanowane osoby w całym Waszyngtonie, także na Kapitolu. To jest to, co my widzimy, to jest jakby tworzenie...
0: Hegseth zapowiada zwolnienie 20%.
1: Już zwolnił.
0: Zwolnił 20% generałów.
1: Nie, 20 generałów miał zwolnić, a z tego 45 kolejnych miało zostać usuniętych z listy awansów.
0: Tak jest.
1: Więc to jest duża czystka. To jest naprawdę duża czystka, jeżeli chodzi o to, jak ten Pentagon miałby działać. Ale my widzimy, że Pete Hegseth, jak on sam on to powiedział podczas tego przemówienia do korpusu, Pentagon jest zbyt bardzo biurokratyczny. My musimy uprościć władzę. To jest oni chcą systemu, w którym jak sekretarz mówi, my rozpoczynamy operację przeciwko Iranowi, od razu bez pomijania tych wszystkich szczebel analitycznych, kontrolnych, decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego, od razu jest przeprowadzona operacja do Iranu.
0: I wchodzi projekt Meridiam,
1: który ma zapewnić, żeby właśnie ten taki szybki proces podejmowania decyzji wesprzeć sztuczną inteligencją. I ma się tym zajmować człowiek, który w latach 90. chciał administrację publiczną Newt Gingrich. Czyli my widzimy, że ta polityka cięcia Pentagonu przyspiesza i to jest z perspektywy

0: do Stanów Zjednoczonych właśnie z Europy.
1: Dokładnie. I dlatego teraz być może ta dyskusja o tej bazie, czy o tych żołnierzach w Polsce istnieje, bo teraz może się pojawić pytanie, czy żeby załagodzić albo żeby utrzymać tą hegemonię amerykańską, czy mimo wszystko nie przesuniemy część tych sił do bazy, do kraju, który chce to sfinansować. Bo polskie władze bardzo jasno się zadeklarowały, że one znaczną część tych kosztów poniosą. Więc to się wpisuje w to takie bardzo algorytmiczne myślenie o tym, jak to bezpieczeństwo, ta polityka zagraniczna amerykańska ma wyglądać. Więc tutaj to pytanie, które być może będzie odpowiedzią, to jest, czy to się opłaca. To jest, czy się opłaca mieć żołnierzy w Polsce, czy jest więcej plusów czy minusów. Bo to przemówienie do korpusu Pita Hegsetha było całe zbudowane wokół tylko tej jednej myśli.
0: No dobrze, ale to się opłaca nie tylko ze względów strategicznych, czy jak to pojąć? Tu strategia i kalkulator, umowny kalkulator wchodzi w grę, czy raczej kalkulator, który będzie naginał strategię? No bo jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że bez myśli wojskowej będzie oceniana przydatność bazy amerykańskiej w Polsce.
1: My zobaczymy,
0: bądź nieprzydatność.
1: Tak, my zobaczymy przede wszystkim, czyli to, istnienie tej bazy to będzie zależne od, tak jak powiedział redaktor Miłosz, od przeglądu wojsk w Europie. To jest jedno, jest na pewno powiązane z drugim, a my już wiemy dzięki relacjom medialnym, że Pete Hegseth miał dostać od 3 do 5 różnych projektów nowego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie. Więc my wiemy, że ten proces
0: trwa. W Europie, nie w Polsce.
1: Nie, w Europie. Że to ma być 5 różnych wersji zaproponowanych przez być może 5 różnych ośrodków do końca roku 2026, ta decyzja ma zostać podjęta. I obecność w Polsce no, musi być nierozerwalnie związana właśnie z tym, który z tych 5 scenariuszy zostanie wybrany. Ale my nie wiemy tego i my możemy tylko spekulować, jak dzisiaj w tym nowym systemie wygląda łańcuch dowodzenia. Bo kilka dni temu New York Times bodajże napisał taki duży artykuł, w którym powiedział, że najwyższy dowódca marynarki wojennej był przeciwko dalszej eskalacji w Iranie. To jest w poprzednich administracjach, znaczy ten najwyższy dowódca miałby szereg narzędzi albo kanałów do tego, żeby spróbować przedstawić swoją wizję, doprowadzić do dyskusji albo chociaż do opóźnienia operacji. To jest tutaj, wychodzi na to, że jego głos został całkowicie odtrącony, bo ta operacja jak trwała, to trwa. Więc my przede wszystkim nie wiemy, jak ten łańcuch dowodzenia działa i dlatego, kiedy pan redaktor słusznie pyta, to jest gdzie jest ta myśl wojskowa? To my możemy powiedzieć, my nie wiemy, gdzie jest ta myśl wojskowa, bo kiedy tam, gdzie chociażby kilka lat temu Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała swoje pole analityczne do spraw Europy, gdzie byli urzędnicy, którzy się nie pojawiali w mediach, ale oni pracowali codziennie, żeby dostarczać materiałów dla urzędników amerykańskich, to jest dzisiaj po pierwsze ta Rada Bezpieczeństwa jest ścięta, jeżeli chodzi o liczbę etatów, a po drugie, to jest jej szefem jest Steven Miller, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli do spraw migracji wewnętrznych. Więc my nie wiemy, czy te decyzje dotyczące współpracy polsko-amerykańskiej są w Pentagonie, czy one są w Departamencie Stanu, czy w którym miejscu to jest ta myśl wojskowa miałaby się objawić?
0: Może Eldridge Colby, właśnie ta szara eminencja, on łączy te wszystkie funkcje i z programem Meridian, który może wejdzie w życie za jakiś czas, będzie mógł być tą osobą kluczową.
1: Być może tak, ale my też musimy sobie zadać pytanie, my na to dzisiaj tym bardziej nie odpowiemy, ale czy Pete Hegseth zostanie sekretarzem? Bo to też jest...
0: Bo jego stanowisko się chwieje.
1: Jego stanowisko jest chwiejne i gdyby to był Donald Trump z czasów pierwszej kadencji, już moglibyśmy powiedzieć, że tak, to jest schyłkowy Pete Hegseth. Ale jako, że my jeszcze nie wiemy, jak wygląda podejście do problematycznych sekretarzy, wokół Pete Hegsetha jest ogrom kontrowersji. Jedno zdanie kończące. Jeżeli Pete Hegseth zostałby sekretarzem w roku 27, demokraci będą tak bardzo blokowali jego ustawodawstwo finansowe, jak się da. Więc nawet pod tym kątem może się opłacać wystawić człowieka nowego, żeby demokraci nie mieli argumentu, że my będziemy blokować chociażby finansowanie operacji na Bliskim Wschodzie.
0: A taka baza w Polsce też jest z tym związana?
1: Taka baza jest w Polsce. Republikanie, powiedzmy sobie bardzo jasno, w Senacie są za. To jest kiedy Roger Wicker wydał swój projekt ustawy o obronie narodowej na rok 27, tam było jasno napisane rozszerzenie współpracy polsko-amerykańskiej.
0: No zobaczymy, czy ta gra o bazę amerykańską w Polsce będzie miała postać później właśnie tej bazy. W jakiej postaci, bo to też nie musi być małe miasteczko, może być coś innego, ale to myślę, że będzie sprawą przyszłości. Bardzo dziękuję. Rafał Michalski, amerykanista.
1: Dziękuję.
0: Kończymy już na dachu świata. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Ja już mówię do usłyszenia, a teraz czas na Tommy Guerrero i najlepszy muzyk wśród skatów z Los Angeles.

0: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
1: A o tej akcji jeszcze dzisiaj na pewno powiemy. Orety, 14.
2: Złodziej czasu.
1: Zespół 2 plus 1, czyli Monika Mędroch-Harbowska, Julia Nowaczyńska i Marcin Cichoński. Zapraszamy gorąco, to jest audycja Złodziej Czasu, a w niej dużo atrakcji. Zaczynamy kartką z kalendarza.

Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów.

0: taki.
1: Pokończyły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne,

0: Pablo Paweł Iwanek i Praczas. Pozdrawiamy Saską Kępę, bo wiemy, że Pablo Paweł Sołtys słucha nas tam na Saskiej Kępie, przykując następną książkę, która jest już zapowiedziana. A Monika Mentor-Karbowska powiedziała, że jak otwiera książki Pawła Sołtysa, Pablo Paweł, to tam każde zdanie można sobie podkreślić jako cytat, co?
1: Tak było, potwierdzam.
0: Dokładnie. I my teraz o książkach opowiemy, bo wydawczyni zdecydowanie za rzadko, ale czasem przychodzi z książkami. I teraz będą książki, mogę powiedzieć, bardzo niekulawe.
1: Świetny wstęp. Za rzadko, natomiast postanowiłam nadrobić te rzadkie moje występy i przyniosłam...
0: Miałaś co czytać.
1: Miałam co czytać. Przyniosłam 6 książek. Powinno być 7, bo to jest cała seria i od razu przyznaję, jedna z nich po prostu gdzieś po drodze się zgubiła, ale już wiem gdzie, także dołączę do reszty. Przyniosłam książki z serii Kulawe konie. To jest seria, na podstawie której powstał serial. I teraz wszedł chyba 6 sezon na ekrany, na streaming. I z tej okazji wydawnictwo Insignis wydało całą serię, czyli 7 części w takiej nowej szacie graficznej. Pięknie się to wszystko prezentuje. Więc ja tak trochę połączę wątek i książkowy, i serialowy, no bo nie da się tego chyba rozdzielić. Autorem całej serii książkowej jest Mick Herron. Ja państwu już o nim kiedyś opowiadałam przy okazji jego innej powieści, też związanej z tym światem kulawych koni, ale nie bezpośrednio. Natomiast kulawe konie to jest określenie na oddział brytyjskiego wywiadu MI5. I w tym oddziale znajdują się agenci tego brytyjskiego wywiadu, ale tak można eufemistycznie powiedzieć, że oni zostali tam zesłani, ponieważ no, coś przeskrobali. Mają na swoim koncie jakieś przewinienia, dlatego zostali zesłani do tego Slough House. I mimo, że to są naprawdę wybitne jednostki, no to w tym oddziale w zasadzie zajmują się tylko papierologią. Przerzucają dokumenty z jednej strony na drugą, aż do pewnego czasu. I tutaj zostawię 3 kropki. Na czele tego oddziału, tego Slough House, stoi Jackson Lamb, który jest fenomenalnie zagrany w serialu przez Gary'ego Oldmana. I muszę przyznać, że reszta załogi, która jest bohaterem, czy te postacie, które są bohaterami zarówno serii książkowej, jak i serialowej, one w niczym nie ustępują Gary'owi Oldmanowi.
0: Przyznam się, ale to jest też, bo obiecałem, że w tym momencie jak zacznę, to powiem. Mhm. Wreszcie zaczęliśmy Domowo oglądać, jesteśmy po 2. albo 3. odcinku, nie pamiętam, ale dopiero zaczęliśmy i ten świat niesamowicie wciąga.
1: Tak.
0: A jeżeli porównujemy oryginał literacki do tego, co jest na ekranie, duże są różnice?
1: Trudno powiedzieć. To jest tak. Każda część jest poświęcona jednemu bohaterowi. I to już jest chyba różnica, dlatego że w książce po prostu więcej się zmieści o danej postaci. W serialu, wiadomo, jest to ucięte. Ten serial gdzieś tam nakreśla tło tych bohaterów, ale nie w takim stopniu, w jakim robią to książki. Natomiast myślę, że on w sposobie przedstawienia tych historii i tych postaci nie ustępuje książkom, które są napisane w sposób błyskotliwy, bardzo taki zgryźliwy, z takim brytyjskim poczuciem humoru. Naprawdę to jest świetny język, więc ja polecam państwu zarówno i książki, jak i serial. I ja mam dla państwa teraz właśnie taką niespodziankę. Jeżeli państwo na przykład jeszcze się z tymi książkami...
0: No nie mów, że wszystkie książki oddasz.
1: Wszystkie. Mało
0: 7?
1: Tego, wszystkie 7 jednej osobie. Ja nie mogę ich rozdzielić, bo to jest całość.
0: Szanowni państwo, ten zestaw wygląda niesamowicie. Ja zaraz spyknę te 6 i jedną, która dojdzie, to proszę nam uwierzyć, że będzie jeszcze.
1: Będzie.
0: Zamieszczę na relacji instagramowej, bo to po prostu też wygląda. To nie jest tak tylko, że ja lubię, jak książki wyglądają, wiesz? To jest może próżność, ale ja...
1: Nie, bo książka, oprócz tego, że jej zawartość musi być powiedzmy jakaś, to ona wizualnie też ma sprawiać przyjemność.
0: Oczywiście,
1: że tak. To jest coś, co człowiek chce wziąć do ręki, ale też potem postawić na półce.
0: A czy tak po prostu oddasz za darmo, czy jakieś zadanie?
1: Nie, oddam za darmo, mam dla państwa zadanie. Tak sobie wymyśliłam takie pytanie, a ponieważ jest wczesna pora audycji, więc będą mieli państwo około 2 godzin na wymyślenie odpowiedzi, stwierdziłam, że zapytam państwa, jak nazywałaby się polska jednostka dla takich agentów wyrzutków? Jaki państwo mieliby na to pomysł? Proszę pisać na adres monika.karbowska@radio3.pl. radio@radio957.pl. No i właśnie umówmy się, że czekam do końca audycji, czyli do godziny 16. Pozwolę sobie tutaj z Marcinem wybrać najciekawszą według nas odpowiedź. I na koniec zostawię jeszcze Państwa z cytatem, który znajduje się na obwolucie każdej z tych części. Nie przestajesz być szpiegiem tylko dlatego, że wypadłeś już z gry. I to jest motyw przewodni i całej serii książek i całego
0: serialu. To ostatnia rzecz. By ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o serial versus książka, bo serial ogląda się niezwykle wartko. On jest tak zmontowany, nie tylko aktorsko jest poprowadzony bardzo dynamicznie, reżyserską ręką, ale też montaż robi odpowiednie rzeczy, że kiedy trzeba, to jest delikatne zwolnienie, w szczególności kiedy Gary Oldman siedzi na swoim fotelu, ale potem są, to wynagradza nam...
1: W dziurawych skarpetkach.
0: Tak, wynagradza scenami pościgów na przykład, albo różnego rodzaju zjawisk dynamicznych. Czy w książce jest tak samo?
1: Jest tak samo. To nie jest tak, że książka, jeżeli wchodzą jakieś opisy, to w tym momencie człowiek czuje dłużyznę. Nie, tu jest tempo, tu jest napięcie. To się świetnie czyta.
0: Więc ja to polecę ci też, bo będziemy sobie starali polecać wzajemnie książki w Radiu 357. To będzie nowość w Złodzieju Czasu. Pani się nazywa Manon Gauthier-Faure. I ona napisała książkę Duchy z jeziora, tajemnice wsi w Szampanii. I jeżeli mówimy o tym, że jest to reportaż, to można już ślepo strzelać, że to będzie książka wydana przez wydawnictwo Czarne. I pani tutaj pisze na koniec trzeciego rozdziału. Rozważam parę hipotez. Albo się umówił i robią sobie ze mnie żarty, albo placówką kieruje banda obłąkańców. I ostatnia możliwość. Jest w tym okruszek prawdy, odkąd historia dwóch sióstr krąży wśród personelu spuch do rozmiarów bocie. Jana. Więc to jest taka historia, która wydarzyła się naprawdę, że naprawdę w pewnej wsi w Szampanii zginęły dwie dziewczynki. Zginęły trzymając się za rękę. I wokół tego narosło bardzo wiele legend i niedopowiedzeń. W związku z tym zaczęto badać, co się z nimi stało. Jednocześnie, to też jest udokumentowane, bardzo dużo osób miało tak zwane wizje. Personelu medycznego w domu starości, osób pracujących w domu dziecka i tak dalej, i tak dalej. I tych dzieci też. Nawiązujące do tego zdarzenia, bo te dwie dziewczynki zginęły w wodzie. I teraz przyjeżdża sobie pani Manon Gauthier-Faure i bada, czy ktoś ją robi bambuko, czy ktoś opowiada historię, która została wyssana z palca, czy rzeczywiście jest tam jakaś zbiorowa hipnoza, zbiorowe, nie wiem, takie poruszenie, że widzimy ten sam kadr, ten sam obraz. Osoby, które się nie znają wzajemnie, wspominają o tym, że jak w horrorze dokładnie, jak w jakiejś opowieści z dreszczykiem. No i teraz my się zastanawiamy w ogóle, czy pani Monique Gauthier-Faure opowiada nam historię prawdziwą, czy może jest tak jak w piosence Celina Kazika. Wiecie, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki, w ogóle prawdy nie ma w tym. I zostajemy z tym pytaniem na sam koniec. Ale za to czyta się to doskonale. Niedużo. Naprawdę niedużo.
1: No właśnie zaskoczyła mnie objętość tej
0: 120
1: książki.
0: 120 stron wartkiej opowieści z duchami w tle, która wydaje się być prawdziwą, a czy jest prawdziwą, to każdy sobie odpowie na koniec.
1: I czy jest teraz lepsza lektura na ten czas październikowy niż właśnie lektura o duchach?
0: Najlepiej się zamknąć w samotnej chatce gdzieś na mglistym Mazowszu i sobie czytać. Tak, Monika Mędroch-Karłowska, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A to nasza piosenka dnia.

The Freuders, TCV. To jest nasza piosenka dnia i pani Dorota już napisała z Rudy Śląskiej. Od rana mówimy o kulawych koniach, to znaczy w sensie pani Dorota ze swoimi znajomymi. I dziś się dowiedziałam, że jest książka. Serialu jeszcze nie widziałam, chętnie przeczytam. Jak zdobyć ten super komplet? Więc trzeba napisać do Mony na maila. monika.karbowska@radio357.pl i w tym mailu trzeba napisać następującą rzecz. Jakby się w Polsce nazywała taka specjalna jednostka, która w serialu nazywa się tak, a nie inaczej, czyli mówimy tutaj o serialu Kulawe Konie. Proszę napisać i ten zestaw może powędrować do państwa. A ja jeszcze zapraszam bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj po godzinie 15 pojawi się m.in. Cezary Żak. Cezary Żak opowie o tym, jakie jest jego podejście do lalki, w której zagrał, czyli tej filmowej, ale też zdradzi, jakie jest podejście do lalki Netflixowskiej, którą oglądał. Opowie o powrocie do Rancho i nie tylko. To po godzinie 15.

Jak to mawia niedźwiedź, pan samochodzik, The Cars, Why Can't I Have You? 21 minut po godzinie 14, więc porządkując, pytają państwo o książki, więc po pierwsze odpowiadam na maile wszystkie jednocześnie, że Duchy z jeziora, Manon Got Here For, ale przypominam także, że te zdjęcia będziemy starali się z Maną wrzucać na relacje instagramowe, żeby one tam się znalazły. Można odnaleźć, można też zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zaczyna się i jesteśmy z tego dumni. Szanowni państwo, jesteśmy dumni dzięki wam, patronom. Jesteśmy co roku wzruszeni. W okolicy 5 października rusza Dzień Patrona i to jest wspaniałe święto, ponieważ tak naprawdę oczywiście my świętujemy rocznicę kolejną zbiórki na Radio 357, startu zbiórki. Ja pamiętam dobrze ten dzień. Oj, bardzo dobrze. Ale każdego roku staramy się podzielić tą naszą radością i naszym szczęściem z ludźmi, którzy tego potrzebują. Mamy wspaniałą akcję Mocodawcy. Współpracujemy w tym roku z Fundacją Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. I tutaj też będą książeczki. Przepiękne książeczki. Ja też zaraz wrzucę zdjęcie, bo dzieci, które dotknął ten naprawdę bardzo trudny los, potrzebują bardzo, bardzo mocno wsparcia psychicznego. I dlatego powstał projekt Książek Mocy, które my tym dzieciom przekażemy. Wystarczy tylko wejść na stronę wspieram.radio357.pl, tam są wszystkie szczegóły. No a te książki bardzo pomogą, bardzo, bardzo mocno pomogą w trudnej sytuacji, w ciężkim czasie. Dobrze jest mieć w głowie coś innego niż tylko to, co się dzieje z ciałem. Dlatego liczymy na państwa wsparcie. Polecamy się bardzo gorąco akcja Mocodawcy na wspieram.radio357.pl. Tu Radio 357, 23 minuty po 14.

0: sprzedawcy marzeń Mysłowic, a pani Aneta napisała do mnie: wbrew obowiązującym trendom wypowiem się, bo widziałam. Wolę obrazoburczą lalkę z Netflixa niż czołobitny pomnik z kina i już. Oj, myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Będzie Anna Tatarska w studiu. Państwo pytają o naszą akcję, a tam się dzieją kapitalne rzeczy. I mamy ładny stan na liczniku. 1357, 1357 książek mocy już podarował, będziemy mieli przygotowanych. Pomóż ufundować. 1012 jest już teraz. Przepraszam, 1012 jest już teraz. Czyli mamy całkiem niedużo do tego, żeby... no niesamowita historia, naprawdę. Niesamowita historia, polecamy się bardzo gorąco. A gdyby ktoś nie wiedział, to mamy tutaj taki poradnik.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką. Ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieramradio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
0: Dziękujemy i polecamy, a w sprawie konkursu książka, seria Kulawe konie. Pan Dariusz proponuje m.in. takie nazwy jak Błąd systemu czy Kara boska. Kapitalne, kapitalne.

0: To jest zespół Soundgarden.
1: Złodziej czasu.
0: Oczywiście każdy żyje w swojej bańce medialnej, swojej bańce internetowej. Jeżeli wchodzi się na media społecznościowe, tak jak ja dzisiaj rano to zrobiłem, to zaatakowała mnie jedna informacja i jedna rzecz. W Las Vegas rozpoczęła się rezydentura zespołu Metallica. I tam w cudownej wielkiej sali, takiej rewelacyjnie wielkiej, z okrągłym, półokrągłym sufitem, przygotowano spektakl, jakiego jeszcze ta ziemia nie widziała. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić lasery, techniki 3D i wszystko to, czym dysponuje świat techniki współczesnej, połączone z muzyką zespołu Metallica. W zasadzie nie wiadomo, gdzie się kończy się i zaczyna koncert, a gdzie zaczyna się spektakl niezwykły. Można to zobaczyć na Instagramie Metallica. Chyba jest 12 filmów dostępnych z różnych miejsc i pooglądać i podziwiać. A jest naprawdę co.

0: Metallica i Orion, a nasze czarne serca. Tak śpiewaliśmy kiedyś za nam tatarską, bo sama mówiłaś, że ty jesteś za czarną
1: moc. Biją nam radość, nie bum, tarara, bum.
0: Tak, bo jesteśmy zdecydowanie za czarniejszą muzyką.
1: Myślałam, że będzie jakiś, typu, że jest jakiś zespół, nie wiem, czarne pasy, czarni, coś tam, wiesz.
0: Był zespół czarno-czarni, ale ja nie wiem, czy oni się nadają do tego zestawu. Zdecydowanie nie. Próbujesz nagrywać i żyroskop ci wysiadł.
1: Tak, słuchajcie, będę nagrywać w takiej pozycji. Dzisiaj będzie tak. W porządku? Możesz opisać, co tu się
0: dobrze
1: dzieje.
0: Dobrze. Jeżeli kojarzycie państwo małe dzieci, które siedzą przy kolacji, jakby chciały już spać.
1: I są bardzo znudzone.
0: I położyły sobie ręce pod brodę, to tak właśnie Anna Tatarska teraz siedzi.
1: Ale to my walczymy o to, żebyście mogli obejrzeć to, co się dzieje w studiu, a ja po prostu w ramach swojego skrajnego profesjonalizmu zapomniałam naładować swój statyw.
0: Dobrze. To teraz ja cię zapytam, czy to prawda, że spędziłaś magiczną chwilę z Bradem Pittem w puszczy?
1: It is all true, ale to było remote i nie remote tak jak daleko w puszczy, tylko remote w sensie, że zdalnie.
0: Aha. Jak było porozmawiać z kimś takim, kto jest uznawany za legendę kina, a jednocześnie osobę, na której dużo, która miała dużo za uszami, o której dużo się mówiło, a jednocześnie cały czas facet próbuje i produkować, i być aktorem, i w jakiś sposób wypozycjonować się na taką pozytywną postać.
1: Czuję się niepoważnie odpowiadając na to pytanie w tej pozycji, ale cóż, takie są realia tej pracy. To jest praca ciężka fizycznie również. Na to pytanie jest kilka odpowiedzi, mówię całkiem poważnie. Po pierwsze, Brad Pitt jako aktor, myślę, że jego ekranowa charyzma, nie mylić z warsztatem, jest ogromna. Warsztatowo bywało lepiej lub gorzej, ale cały czas się trzyma w topce i tego mu odebrać nie można. Jeśli chodzi o jego działalność produkcyjną, to jego firma Plan B Entertainment akurat od wielu lat podejmuje się bardzo ciekawych projektów. Wsparła wielu filmowców na początku drogi. Przypomnijmy, że to Plan B na przykład wyprodukowało film Zniewolony Steve'a McQueena i oni mają wiele takich eksperymentalnych teoretycznie filmów, które jednak wyrosły na duże hity na koncie, więc tutaj na pewno plusik i okejka, że tak powiem. A jeśli chodzi, i to jest dobrze to, że to podniosłeś, bo muszę ci powiedzieć, że parę osób mnie o to zapytało. Jak pani może robić z nim wywiad? My wszyscy wiemy, kto to jest. Odkąd wiem, jaki on jest, to ja już nie oglądam jego filmów.
0: Odkąd wiemy, jaki on jest, czyli mówimy o pewnego rodzaju oskarżeniach, które pojawiły się w związku z personalnymi relacjami,
1: mówimy
0: z tym, co w związku.
1: Mówimy wprost o oskarżeniach o przemoc domową, które
0: i przyznaniu się do uzależnienia od alkoholu, które trwało latami.
1: Tak. Ja mam do tego takie podejście, że jeśli ktoś jest osobą, której udowodniono winę lub jakby pomówienia, znajdują też, przepraszam, pomówienia, złe słowo, oskarżenia znajdują też odzwierciedlenie w branży. To jest zwykle bardzo ważne. Zwykle osoby, które mają na koncie jakieś takie bardzo niewłaściwe zachowania, też dobrze się maskują w branży, ale zawsze potem wychodzi, że pojawia się to pierwsze oskarżenie i się okazuje, że tu na planie zrobił to, tu na planie zrobił tamto, tamtą dotknął, na tego nakrzyczał. I zazwyczaj to jest cała lawina. Ten przypadek jest o tyle osobny, muszę przyznać, i stąd moja wątpliwość, która pozwala mi tutaj jakby dawać szansę, że te oskarżenia pojawiły się wyłącznie w związku ze sprawą rozwodową i wyłącznie z jednej strony, wyłącznie jakby odnośnie tego rozwodu,
0: sprawy,
1: gdzie stawka jest nie tylko osobista, mam na myśli nie tylko opiekę nad dziećmi i tak dalej, ale również od wielu lat trwa bardzo, bardzo, bardzo zażarta walka o posiadłości i dobra
0: zgromadzone przez superparę. Tak jest. To jest podnoszone, aczkolwiek to nie jest tak, że my zajmujemy jakiekolwiek teraz stanowisko.
1: Znaczy też trudno mi jest o tym mówić, tak sama siebie słucham i zastanawiam się, jak to zostanie odebrane, bo absolutnie nigdy nie była mi jestem osobą, która mówi, to są tylko oskarżenia, no jesteśmy na świeżo, to też jest temat w pewnym sensie kulturalny, a na pewno kulturowy. W samym sercu kolejnego skandalu uniwersyteckiego związanego z przemocą seksualną, mówię tutaj o tym, co się wydarzyło 2 lata temu na prestiżowej uczelni Cornell w Stanach, teraz ta sprawa wraca. I w związku z tym właśnie też bardzo dużo się znowu mówi o tym, czy wierzyć ofiarom, jak mówią, i czekać, aż ewentualnie zostanie to zweryfikowane, czy właśnie w drugą stronę. No, ja jestem z frakcji wierzyć, tak? Ja wierzę kobietom z zasady. Ale ta sprawa właśnie pozostawia jednak pewnego rodzaju furtkę. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Nie wiem, czy dobrze o tym myślę.
0: To powiedz, co myślisz o filmie, no właśnie, którym Brad Pitt zagrał. I to jest film, który ma zachwycać widokami, ma wzruszać historią.
1: Jest
0: tak po prostu napisany, żeby po prostu chwytać nas za serce.
1: To jest film, który jest totalnie nową wersją wyciskacza łez, tylko taką akcyjniak wzruszający. I myślę, że to jest taki idealny film na przykład dla osób, które mówią, ja nigdy nie płaczę. Ja nie płaczę, bo na przykład łzy są niemęskie, prawda? No to na ten film można pójść, poczuć się bardzo męsko, bo jest masa wyzwań fizycznych i w ogóle starcie z naturą i tak dalej. I też męska przyjaźń, właściwie bromans, bo brat z psem w filmie Odynem. Prywatnie ten pies nazywa się Uber, żeby było śmieszniej. No jakby fantastycznie razem.
0: Ale to nie jest lokowanie produktu.
1: Nie jest to, wyobraź sobie, że nie jest to lokowanie. Obawiam się,
0: już
1: że
0: byłbym w stanie wszystko uwierzyć.
1: Obawiam się, że chodzi o Uber.
0: Żenat.
1: Jest ponad. Tak, że jest ponad przeciętny.
0: Uber,
1: pies Uber. Natomiast na końcu tej całej walki o przetrwanie i napinania mięśni, kolejnych ran i starć z żywiołem, no dostajemy takie katarzis, gdzie te łzy, mam wrażenie, że dla tych osób, które potrzebują usprawiedliwienia, żeby sobie popłakać, to są usprawiedliwione. No nie, to nie jest, wbrew temu, co mówiono wcześniej, ten film, że brat dostaje nominację do Oscara. Nie.
0: Nie
1: to,
0: będzie
1: to
0: nic
1: byłaby
0: takiego.
1: Palma psia w Cannes, myślę, jak najbardziej uzasadniona, ale brat nie. Natomiast naprawdę sprawnie zrobiony, ja bardzo lubię filmy ze zwierzętami, które dobrze grają i można właściwie wybrać, czy chcesz patrzeć na brada, czy chcesz po prostu patrzeć głównie na psa, który jest pięknym owczarkiem niemieckim z tym takim spojrzeniem, które wiesz, cię rozwala, więc 11 na 10.
0: Dziękujemy pięknie, a do sprawy lalki za chwilę powrócimy.

0: Gdybyśmy przypadkiem występowali na żywo na jakiejś scenie, to ten utwór mógłby nas zapowiadać. Because we are your friends. I tak dalej. Dzień dobry, panie redaktorze. Jest taki zespół, nawet dziś słuchałem, Czarny Bez się nazywa, jest bardzo mroczny. Polecanko, redaktor Dudaj pewnie się zgodzi. Pan Radek napisał a propos naszych czarnych serc. Anna Tatarska w studiu, jeszcze raz dzień dobry.
1: Ale to mrok idealnie teraz właściwie.
0: Tak? Dlaczego mrok?
1: No bo chyba, czy nie, jeszcze nie powiemy teraz o filmie mrocznym.
0: Bo zostawmy go na,
1: na mroczny zjazd z naszego segmenciku.
0: Słuchaj, ja powiedziałem ostatnio, miałeś okazję prowadzić spotkania z bohaterami, aktorami, którzy odgrywali główne albo mniej główne role w filmie Lalka. Ale generalnie to są postaci, które odgrywają, nawet te role epizodyczne są grane przez bardzo ważnych aktorów. No i rozjechaliśmy się po Polsce i mieliśmy te spotkania.
1: Nawet jak osobno, zobacz.
0: Tak. I powiedziałem w Bielsko-Białej, a to tuż obok Wisły, że mamy coś na kształt tego, co tam było, czyli mały szomani. Mamy w Polsce, mamy lalkomanie i mamy pojedynek na lalki. Jak ty z tego pojedynku
1: czerpiesz? Sobie dwoje dzieci, które tak...
0: A to jest bardzo charakterystyczne dla dzieci. Ja myślę, że nie jedne pojedynki na Barbie albo coś tam było w życiu.
1: Było totalnie.
0: Oczywiście, no to wiemy. No dobra, pojedynek na lalki. Jakie ty wnioski z tego wyciągasz? Dlaczego o tym mówimy? Bo nietypowo, ale w środę lalka kinowa pana Macieja Kowalskiego weszła do kin i ten film można już oglądać.
1: Ja rozumiem, że ta narracja o pojedynku jest medialnie opłacalna i pewnie obie strony by się od tego odżegnywały, ale jednak okazuje się być częścią jakiejś takiej marketingowej narracji. Moja nadzieja jest taka, że zamiast się zjeść wzajemnie, to się będą wzajemnie napędzać, bo jeśli już mamy dwie i każda jest inna, nie tylko inna jako produkt, jako realizacja filmu,

0: tutaj od takiego... takiej drobnej adnotacji, że jeśli mamy wśród słuchaczy kogokolwiek, kto był na premierze w Teatrze Wielkim, to musicie państwo wiedzieć, że w Warszawie jest problem z przestrzeniami na takie wielkie, galowe premiery, dlatego że albo jest przestrzeń taka jak teatr, piękna, elegancka, która się daje wystylizować i cudownie ubrać i oddać klimat, ale nie ma dobrego ekranu i nie słychać dobrze. Więc,
1: coś słyszałem. Nawet sami aktorzy wspominali, że czerń nie była czarna, a tak, głos nie docierał.
0: Dużo się mówi o tym i nie chciałabym, żeby takie na przykład branżowe plotki ten film skrzywdziły, bo bez względu na to, co o nim myślimy, jeśli chodzi o jego charakter, rytm i ogólny, że tak powiem kolokwialnie, vibe, to on...
1: Wielki film.
0: To jest realizacyjnie film, uważam, imponujący i zachwycający. Mam na myśli tutaj takie rzeczy jak praca kamery Piotra Sobocińskiego juniora. Przepiękne zdjęcia, bogate, fakturowo i właśnie gra światło-cienia. Umiejętność kręcenia scen ciemnych, które... kiedy są pokazywane na odpowiednim ekranie, to naprawdę tam widać to, co ma być widać, a reszta jest mrokiem. Widzisz, mrok powraca.
1: Jeszcze dodam, nie tak jak w polskich wielu serialach, kwestie wypowiadane szeptem naprawdę słychać.
0: Dźwięk, bardzo, bardzo dobry dźwięk i też no, myślę, że na etapie promocji filmu, zanim on jeszcze był dostępny, poprzez plakaty, trailery, było też widać, że tutaj kod kolorystyczny odgrywa dość dużą rolę. Ta taka eteryczność, nawet powiedziałabym jakaś pewna surrealność, chociaż ta bohaterka dość mocno stąpa po ziemi, ale jest niemożliwa w pewnym sensie. Mówię oczywiście o Izabeli. Ona jest też podkreślana przez właśnie kolory towarzysząca jej, taka dość chłodna paleta barw, błękity, beże. Taka jakaś niska saturacja. Mam wrażenie, tak jakby w tej bohaterce było mało życia, z czym trudno się nie zgodzić właściwie w pewnym sensie. No bo Izabela jest trochę jak duch w tym filmie i to jest chyba taka największa różnica, że jeśli ktoś najpierw obejrzał serial, a nie wiem, kto ogląda serial, czy widział wcześniej film Hasa, czy widział serial z 1977 roku, czy czytał książkę, czy w ogóle ją jeszcze pamięta, to może odnieść wrażenie, że Izabela jest postacią bardzo taką energetyczną, może pełną złości, jakichś wyrzutów, że oczywiście ograniczają konwenans, ale jednak wyraża. Wyraża na tyle, na ile umie i przychodzi jeszcze do tego wewnętrzny bunt. Otóż w filmie tego zdecydowanie nie ma. Ta postać, która jest no w pewnym sensie centralna dla akcji, choć na pewno nie najmocniej zarysowana, jest taka, mam wrażenie, taka trochę ledwo ciepła. Ty się na mnie tak patrzysz, jakby to były...
1: Słucham twoich określeń na to, co mniej więcej odbieram bardzo podobnie, bo bardzo trafnie to analizujesz. Mm. Ja byłem zaskoczony, na czym polega ten trik, bo na początku patrzymy się na Kamilę Urzędowską, która gra Izabelę Łęcką i zastanawiamy się, dlaczego ona taka jest. A ja myślę, że w tym scenariuszu, mimo że mówi się, że to jest zdecydowanie ekranizacja i to trzeba powiedzieć, to jest ekranizacja
0: Lalki.
1: Tu nie ma w ogóle żadnych wątpliwości.
0: Nie ma też wymyślonych postaci, dodanych, pozmienianych, tak jak w serialu są postaci, które zostały wrzucone w ogóle do tego świata, a w książce ich nie było. Tutaj być może, tak jak we wcześniejszych adaptacjach, może pewnych postaci nie być albo są zmniejszone, no ale trudno, żeby było inaczej przy książce, która ma chyba 1000 ponad stron.
1: W zależności od wydania, od 600 do 1000 dokładnie, tak, dwa tomy. Ale powiem ci, że potem odkryłem, że zabieg scenariuszowy, mimo że powiedziałem o tym trzymaniu się trzona Lalki, bardzo mocno jest to ekranizacja, potem zrozumiałem, że na inną postać kobiecą jest zrzucone światło i ten zabieg scenariuszowy, wybaczcie drodzy, że delikatnie zdradzam, co zobaczycie w kinie, mi się bardzo, bardzo niezwykle podobał, bo tę drugą postać kobiecą gra wybitna w tej roli, zaskakująca aż nawet, jak rewelacyjnie gra, o tym już wspominaliśmy, przy okazji Gdyni, bo ona tam zagrała w innym filmie, Maria Dębska, która jest oprócz Marcina Dorocińskiego no, największą wygraną tego filmu.
0: Ja bym jeszcze jednak nie zapominała o Agacie Kuleszy, która
1: tak, oczywiście.
0: Agata Kulesza gra panią Meliton i ta pani Meliton w tym filmie, w tej adaptacji, bo na przykład w serialu w ogóle nie ma tej postaci, ona jest, pełni taką funkcję szkieletową trochę, taką kompozycyjną. To znaczy, jak ona się pojawia, to tak jakby kolejny rozdział. Zbieramy, poruszamy się do przodu.
1: Ale to też jest pewnego rodzaju zmiana w stosunku do książki, bo takim łącznikiem akcji w książce jest stary subiekt, jak to mawia pamiętnik, czyli Rzecki, który kapitalnie jest zagrany przez Marka Konrada i cześć i chwała, że pan Marek

0: na razie się zarzeka, że na chwilę, ale jednak na ekran wrócił. A tutaj właśnie mamy przeniesione to na panią Meliton, graną przez Agatę Kuleszę, kapitalnie graną. Ale to poza tym nie wszystko, bo w zasadzie moglibyśmy o grze aktorskiej mówić godzinami. Maciej Sztur, pojawiający się jako doktor, który bardzo trafnie diagnozuje największe schorzenie Wokulskiego, jest kapitalną, taką drugo-, trzecio-, czwartoplanową, ale tam jest ich znacznie więcej. Wzruszające jest pojawienie się pani Maji Komorowskiej.
1: Komorowska jest w ogóle wspaniała w tym filmie i też tutaj warto akurat porównać, bo ta postać, to jest bardzo ciekawe, jest całkiem inaczej pokazana w serialu i w filmie. Małgorzata Hajewska, która gra ją w serialu, jest postacią wyraźnie negatywną, antypatyczną, przedstawicielką starego porządku, której zależy tylko na tym, żeby Beli podciąć skrzydła i ją zamknąć w pudełku własnego projektu. A tutaj hrabina Zasławska, chyba hrabina, ja mam problem z tymi, funkcjami, stanowiskami, czy tam jak to się nazywa, ona jest taką postacią reprezentującą mądrość, którą przynosi wiek i właściwie to, że grają Maja Komorowska, tak to legitymizuje, powiedziałabym. I tutaj w ogóle ciekawe jest też to, że rzeczywiście, o której roli byśmy nie pomyśleli, to nawet te małe pojawienia się są bardzo imponujące. Baronostwo Krzeszowscy, czyli Maja Ostaszewska i Borys Szyc. To jest też taka fantastyczna gra energii i wprowadzenie elementu nieco bardziej teatralnego, ale nieprzesadzonego, powiedziałabym naprawdę. Też filmowa lalka wprowadza w pierwszej kolejności przez panią Meliton, ale potem też przez wiele innych postaci takie elementy komediowego rozładowania. Dlatego napięcia, które jest bardzo na serio budowane jednak między Wokulskim, czyli Marcinem Dorocińskim, i Izabelą Łęcką, czyli Kamilą
0: Urzędowską.
1: Toczy się teraz duża dyskusja, który Wokulski jest mój, prawda, która Łęcka jest moja. Ja myślę, że wszystkie Łęckie są nasze i wszyscy Wokulscy
0: tak.
1: są nasi. Ja myślałam sobie, wiesz, na początku po filmie, że ja nie rozumiem, co on w niej widział. Że zastanawiam się, że tak chciałam zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło. A potem dotarło do mnie, że to, że nie wiem, to nie szkodzi, bo w życiu też często tak bywa, nawet wśród bliskich znajomych przecież zdarzają się nam takie sytuacje, że
0: jak oni mogą ze sobą być? Dlaczego on za niej straci rozum?
1: Teorie, jakby co on tam ma, co ona tam ma, że na pewno po prostu.
0: A na koniec, ja bym postawił pytanie wręcz szkolne, wręcz z matury. Czy film na podstawie powieści Bolesława Prusa jest bardziej filmem romantycznym czy pozytywistycznym?
1: Ja zawsze byłam zdania, że to rozdzielanie romantyzmu i pozytywizmu jest dość takie arbitralne i sztuczne. I ja bym powiedziała, że ten film jest pozytywistyczno-romantyczny i pokazuje, że żadna z tych koncepcji i żadne z tych spojrzeń na świat nie jest kompletne. I tak jak w wielu filozofiach życiowych i koncepcjach kulturalnych, one się wzajemnie dopełniają, są równoprawne i nie powinno się ich wartościować.
0: Zaraz nad tobą się pojawi wielki znak yin yang, a ja powiem, szanowni państwo, to jest wielkie wydarzenie w polskiej kulturze. Nagromadzenie legend jest taki mem, too many legends, i to można dopasować do tego filmu. Jest to film rewelacyjny wizualnie. Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Proszę zwracać uwagę na każdy niuans w kadrze, na każdy detal, na każdą rękawiczkę, na każdą koronkę. Tam byli specjaliści pracujący, aktorzy też zdradzali, że byli prowadzeni przez eksperta, który miał im wyjawić, czy oni mają tę filiżankę trzymać tak, czy tak, bo to też było. Panie patrzyły przez wachlarz w określony sposób, bo to też był specjalny kod i to jest pokazane i te detale robią film.
1: Ale też chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z tą filozofią, że ktoś wymyślił, że coś jest ważne i w związku z tym wszystkim to się musi podobać. Dla mnie najciekawsze w tym, że lalka jest to, że będzie można o niej mówić, że będzie można ją przeciekawie analizować na przykład na zajęciach w szkole czy w dyskusjach, bez względu na to, jak bardzo się nam podobała, bo na pewno jest tam wiele bardzo plastycznych i też aktualnych motywów socjopolitycznych, kulturalnych i wszelkich.
0: Jest niesamowicie współczesna. Akcja lalki działa się 147, łamane na 148 lat temu, prawie 150, a i film, i serial pokazują nam lustro współczesności i to też jest piękne.
1: No, że po tylu latach tekst żyje, myślę, że to jest najlepszy komplement.
0: A nie, do filmu, który dzisiaj wszedł na ekrany za chwilę, ale teraz kołysanka.

0: Lullaby i The Cure.
1: Złodziej czasu.
0: Nie widziałem, więc nie będę się wypowiadał, za to chętnie posłucham. Verity, coraz większy mrok w kinach od dzisiaj.
2: Czasami jak chcę coś powiedzieć tak z serca, to mam wrażenie, że powinnam się powstrzymać, czy nie, bo myślę, że nie wszyscy podzielają mój sposób postrzegania świata, ale będę się trzymać tego. Myślę, że...
0: Ale come on, nie jesteś tutaj encyklopedią, która ma być super obiektywna, tylko przychodzisz jako Anna Tatarska,
2: nie, chodzi mi o to, że chcę powiedzieć coś, co w mojej głowie jest miłe, a nie jestem pewna, czy tak zabrzmi, ale spróbujmy.
0: Ach, to ja bym miał bardziej gwiazdkę, jakbyś chciała powiedzieć tak, że coś niemiłego.
2: To po prostu przy mnie trzeba didaskalia czasami. Czasami robić, tak jak się pisze, powiedziała to tam jakimś tam tonem, wiesz, czy z jakąś tam miną. To jest najnowszy film Michaela Showaltera na podstawie, i to jest chyba kluczowa tutaj informacja, bestsellera Colleen Hoover. Colleen Hoover jest jedną z najbardziej poczytnych autorek takiej literatury, powiedziałabym, użytkowej, w której bardzo często przecinają się wątki romantyczne z wątkami, tak jak w tym przypadku najmocniej podkreślone, to jest wątkami kryminalnymi. To są czytadła, aczkolwiek ci z Państwa, którzy mnie znają, wiedzą, że ja nie jestem osobą, która gardzi tym, co jest użytkowe, czy komercyjne, czy zasięgowe, wręcz przeciwnie.
0: Gdybyśmy gardzili takimi powieściami, to nigdy Thomas Harris, autor Milczenia owiec, nie stałby się legendą.
2: Nie, ale też ja uważam, że po prostu w kulturze jest miejsce na wszystko. To nie jest ani książka, ani film, które walczą o nagrody Booker, Pulitzer, Oscar. I w ogóle to nie szkodzi. To jest absolutnie rozrywkowa pozycja. Dla czytelników Hoover będzie to jasne, czego się spodziewać. A tym, którzy nie mają pojęcia, to tylko wyjaśnię. Czyli mamy tutaj gęsty thriller podszyty wątkiem, no chciałoby się powiedzieć dyplomatycznie miłosnym, ale należy powiedzieć erotycznym. I to napięcie między bohaterami, właśnie ten eros, jest również tutaj bardzo istotny. Trójkąt dość nietypowy, bo do mało znanej, przeżywającej osobisty kryzys pisarki Loan Ashley, w tej roli Dakota Johnson, zwraca się bardzo zamożny i bardzo też przystojny, co nie jest bez znaczenia w tym filmie, Jeremy Crawford, który mówi jej: słuchaj, no moja żona, oczywiście jego gra Josh Hartnett, zapomniałam powiedzieć, to jest bardzo istotna informacja, szczególnie dla kobiet, myślę, w moim wieku i tak 10 lat w górę, bo to jest doświadczenie epokowe, jakby Josh Hartnett, ale to kiedy indziej. Mówi moja żona... Ty nie rozumiesz, ty nie zrozumiesz po prostu. Powiedzmy,
0: ja nie zrozumiem.
2: Ty nie zrozumiesz tego. No właśnie, tak. I mówi: moja żona nie jest w stanie skończyć książki, na którą podpisała umowę, bardzo ceni twoje pozycje i chciałbym cię zatrudnić, żebyś po prostu skończyła tę tam, nie wiem, jakąś franczyzę, którą mamy wykupioną. Później się okazuje, że tą żoną jest taka właśnie Colleen Hoover, czyli Verity Crawford w roli Anne Hathaway. Niezwykle popularna autorka serii książek kryminalnych, bardzo mrocznych, właśnie też takich bardzo zmysłowych. No i Loan decyduje się zamieszkać u pary w domu, żeby napisać tę brakującą część sagi, i też w związku z tym odkrywa, co tam się w domu dzieje, a w domu, jak z trailera można wywnioskować, dzieje się kiepsko, bo niegdyś piękna, elegancka, zawsze umalowana i ubrana bardzo elegancko autorka zdaje się, że leży głównie w łóżku i trochę jeździ na wózku inwalidzkim. W związku z tym coś ewidentnie nie gra. Oczywiście to jest tylko początek tej tajemnicy piętrowo budowanej. Możemy się domyślać, że trochę każdy z każdym, a trochę nikt z nikim, a właściwie to nic, co się wydaje być czymś, to tym nie jest. I w dużym skrócie to mogłaby być recenzja tego filmu, która uważam powinna być bardzo zachęcająca.
0: Szanowni Państwo, film trochę każdy z każdym, a trochę nikt z nikim. Anna Tatarska bardzo gorąco poleca.
2: 6/10.
0: I coraz większy mrok. Ja mam wrażenie, że ten film jest mierzony pod streaming, a ja tak też uważam, że jest bardzo trafne stwierdzenie, że streaming to nowy VHS. I to jest coś takiego, co jak po tym, co powiedziałaś, ja to tak odczytuję.
2: To jest kino B klasy A. Dobrze, to jest, uważam, trafny opis sytuacji. I jeszcze w ogóle ciekawostka na koniec. bardzo lubię takie sytuacje, gdzie w filmie, przez to jak coś jest sfilmowane, można absolutnie przeobrazić rzeczywistość. W tym filmie bohaterowie mieszkają w domu, który oczywiście, no wiesz, wygląda jak nawiedzony pałac niemalże, bo tak ma wyglądać, tak jest sfilmowany, który w rzeczywistości, jeśli się nie mylę, jest miejscem, do którego jak coś mnisi przyjeżdżają ćwiczyć tai chi i medytować, więc w ogóle
0: jest
2: całkiem na odwrót.
0: Ale powiem ci, że bardzo lubię czytać recenzje i komentarze do tych filmów klasy AB. I właśnie a propos tych liter, to ostatnio przeczytałem, był jakiś film o agentach specjalnych i tak dalej i było napisane bardzo zgrabnie, ktoś napisał, że to jest ABC dla agentów CBA. I to mi utknęło w głowie.
2: Poczekaj, jeszcze autoreklama na koniec. Chciałam państwa bardzo zachęcić, bo ja jestem w ogóle zdania, że trochę nie ma znaczenia, o czym jest film, no chyba, że jest w ogóle szkodliwy albo jakiś fatalny, ale o każdym filmie się da ciekawie rozmawiać i akurat wyjątkowo chciałam polecić jutro w Dzień Dobry TVN swoją rozmowę z Anne Hathaway, bo jestem bardzo z niej dumna i uważam, że się bardzo udała.
0: Anne Hathaway zawsze. Anna Tatarska też. Dziękuję pięknie.
2: Może być.

0: you run out of road.
1: Orville Peck, Run Out of Road. W zapowiedzi audycji pojawiło się, że mogę tak śmiało powiedzieć, legenda polskiego kina, teatru, seriali, Cezary Żak jest naszym gościem. Rozmowa została zarejestrowana podczas spotkania w Bielsko-Białej. To było przemiłe spotkanie. Ja się trochę śmieję, że moje życie to jest czasem życiem Forresta Gumpa, że trafiam na jakichś znanych ludzi i pamiętam i nigdy nie zapomnę takiego wrażenia, jak siadłem sobie z panem Cezarym Żakiem, tym Cezarym Żakiem. Zaczęliśmy sobie opowiadać o ogrodach, dzieciach, o wnukach. Niesamowity moment z życia, który mi zostanie w głowie, ale w pewnym momencie wyciągnąłem mikrofon i się nagrało.
2: Złodziej czasu.
3: Ale nie dlatego, że baron czy hrabia, tylko dlatego, że to jest świetnie napisany konspekt dla aktora i taka partytura dla aktora. Bardzo krwiście to było napisane zarówno w powieści Prusa, jak i w scenariuszu Maćka Kowalskiego. Ja bardzo lubię takie krwiste postaci, dobrze napisane, bo wtedy mi to daje większe pole do popisu. Ułatwia mi pracę. Moja wyobraźnia nie musi się aż tak wysilać, żeby pomyśleć sobie, jak on chodzi, jak mówi, jak rozmawia, jak tam się rusza i jak gestykuluje. To jest prostsze.
1: Od razu się mówiło, od samego początku, że to będzie jedna z największych, najwspanialszych produkcji polskiego kina XXI wieku i to widać. Ale czy wy czuliście jakąś, nie wiem, nawet myślę sobie, jakąś presję? Pan niedawno wspomniał, że ma pan coraz wiekiem coraz większą tremę. Czy czuliście taki ciężar oczekiwań, że musicie dowieść coś, na co Polska po prostu czeka?
3: Może pana zawiodę, ale nie. Nie miałem takiego poczucia, że ktoś z nas czuję coś więcej niż kręcąc normalne, zawodowe kino. Staraliśmy się robić to, co zwykle, czyli pracować dość skrupulatnie nad scenariuszem, nad budowaniem postaci, a potem już w czasie zdjęć na graniu tego, co się założyło i tego, co reżyser chce, żebyśmy zagrali. Ja w każdym razie nie miałem czegoś takiego, że gram w czymś specjalnym. No, wiedziałem, że lalka, wiedziałem, że spotkam się z moimi szanowanymi, cudownymi, wspaniałymi, wybitnymi aktorami na planie. Natomiast no, to, co się teraz dzieje, ta lalkomania, jest, to trochę mnie przerasta.
1: Ale powiedział pan ze sceny odważne zdanie, niepytane. Powiedział pan podczas spotkania, które mieliśmy przyjemność, gościliśmy w Krakowie w Bielsko-Białej przed pokazami lalki. Sam niepytany pan powiedział, że tę Netflixową lalkę też pan nie dość, że kupuje, ale docenia.
3: Absolutnie tak. Ja uważam, że to jest super, że się ukazały te dwie lalki, tak różne. Dlatego, że to nam przyniesie publiczność, nam i tej na lalce Netflixowej. Ludzie będą porównywali te dwa spojrzenia reżyserskie. Ludzie będą porównywali te postaci tak różnie grane, interpretowane przez aktorów. Nasza lalka jest bardzo, nie chcę powiedzieć konserwatywna, bo to w Polsce jest złe zabarwienie, ale taka klasyczna, XIX-wieczna. Tamta lalka jest bardzo odważna. Nowe słowo powstało, reinterpretacja i rzeczywiście inaczej jest, inaczej są pokazywane te stosunki między tamtymi postaciami, inaczej jest trochę pokazywana Warszawa, chociaż to jest też grane w kostiumie XIX-wiecznym i w scenografii XIX-wiecznej. Natomiast to mało ma wspólnego z Prusem, ale dlaczego tego nie robić? Ja uważam, że każde pokolenie zasłużyło na swoją lalkę i być może nasze pokolenie zasłużyło na takie dwie lalki, tak diametralnie różne. Bardzo dobrze jest tam ta lalka Netflixowa grana, chociaż nasza też jest świetnie grana. Natomiast tamta też jest znakomicie grana, naprawdę. Ja nie mogłem się oderwać od ekranu telewizora.
1: Powiedzmy szczerze, takich okazji, żebyście wy zawodowo się spotkali w takim gronie, jest bardzo rzadko. To podejrzewam, że też dla was prywatnie było kapitalny taki moment, żeby odświeżyć wiele znajomości, żeby na zapleczu usiąść i porozmawiać. Magiczne chwile.
3: No, to prawda. Rzeczywiście mało jest takich sytuacji, gdzie aż taka ilość aktorów się spotyka. Więc możemy sobie porozmawiać o tym, co nas gnębi, co nas boli, co nas cieszy, co nam się podobało w sztuce, co czytaliśmy ostatnio, co oglądaliśmy. Poplotkować, bo wiadomo, że nasze środowisko jest bardzo rozplotkowane, jak każde chyba zresztą, ale to są miłe chwile. To są miłe chwile, bardzo rzadkie w naszym zawodzie, bo jednak pracujemy w różnych teatrach, w różnych filmach, na różnych planach. I w aż tak szerokim gronie się spotkamy niezwykle rzadko.
1: Wie pan, że dla wielu ludzi pan na zawsze zostanie też tą postacią księdza z Rancha i że ten powrót Rancha był wyczekiwany. Ja przeczytałem, proszę mi potwierdzić, że pan się bardzo bał tego powrotu, że to wcale nie było takie oczywiste, że wy wrócicie i wszystko zagra. I czego się pan obawiał najbardziej? Odbioru ludzi, powrotu do tych samych butów i do tej samej sutanny? Jakie były pana odczucia?
3: Nie, bałem się tego, że nie przeskoczymy tamtego genialnego scenariusza, chociaż napisał to ten sam autor. Ale wiem, że napisał to przed samą śmiercią swoją Andrzej Grembowicz, że pisał to długo, bardzo mu to opornie szło i tak dalej, więc nie myślałem, cholera, ale że może to tak nie wyjdzie, że ludzie będą oczekiwali tej samej atmosfery. Zresztą potem po tych zdjęciach, bo przecież skończyliśmy już zdjęcia, uspokoiłem się. Uważałem, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, że nie pobijemy tamtego sukcesu Rancha. No ale teraz trzymam kciuki, żeby tak było i od 6 grudnia będzie emisja i przekonamy się o tym.
1: Byłem z tym spotkaniu ramówkowym w gmachu Telewizji Polskiej. Powiem szczerze, że niesamowicie wyglądało to spotkanie aktorskie, jak wyszliście wszyscy i usiedliście, niektórzy na ławeczce, niektórzy wokół.
3: Tak, tak. Spotkaliśmy się po raz kolejny, już po zdjęciach, już wszyscy zrobili swoje, ale też usłyszeliśmy reakcje ludzi, ale też środowiska, które tam się zebrało i też ludzi, jaki odzew był później w mediach społecznościowych, tego, że ludzie czekają, że nie mogą się doczekać, ale też i oczywiście się hejtu, bo już z góry polskie społeczeństwo jest takie, że z góry zakłada, że będzie niedobrze. Ja trzymam kciuki, chociaż jeszcze raz powtarzam, byłem sceptycznie nastawiony do tego powrotu, ale mam nadzieję, że się wszystko udało.
1: Ale pan chyba już na hejt nie zwraca uwagi.
3: Nie, nie zwracam. Spływa to po mnie naprawdę. No trudno, tak musi być widocznie i tak dalej. Są ważniejsze rzeczy w życiu niż przejmowanie się hejtem.
1: Ważniejsze rzeczy w życiu i ja czytałem i mnie to poruszyło, wzruszyło, bo też jestem człowiekiem rodzinnym, że pan ma zaplanowaną emeryturę, że pan już marzy o tych wnukach, ogrodzie, ale ja życzę panu, żeby pan no, grał jak najdłużej, to jeszcze chyba chwilę potrwa.
3: Prawda? To pan mi chyba źle życzy, naprawdę. Ja nie chcę grać do końca życia. Ale jeszcze raz powtórzę, bo już ciągle to powtarzam w różnych wywiadach, że ja planuję emeryturę z teatru. Ja z filmem się nie rozstanę i z reżyserią teatralną się też nie rozstanę. I też to moje rozstanie z teatrem, jeśli chodzi o aktorstwo, nie nastąpi tak z dnia na dzień. Ja po prostu nie będę przyjmował, już nie przyjmuję właściwie propozycji nowych, a przedstawienia, które ja gram, a jestem teraz w 6 tytułach, są grane od kilkunastu lat i ciągle się cieszą niebywałym powodzeniem, ciągle ludzie kupują na to bilety, więc pewnie jeszcze te 5 lat, czyli do 70 będę grał.

0: I gdyby tak brzmiało i grało nowej... A może już nie będę złośliwy. W Bielsku Białej, Oczywiście, że w Bielsku Białej spotkaliśmy się z aktorami. Był pan Cezary Żak. Mam wrażenie, że wiele osób się uśmiechnęło do tego, co opowiadał o ranczu, co opowiadał o swoim podejściu do rodziny, ale także o roli. I myślę, że te zdanie, które wypowiedział o tym, że jest fanem lalki netflixowskiej i nie mógł oderwać się od ekranu, będzie z nami na długo. Ale to nie jedyny aktor, z którym miałem przyjemność się spotkać. Przed naszym mikrofonem zasiadł także pan Kuba Gąsowski.
1: Radio 357.
0: Gościem jest Kuba Gąsowski. Kuba, nie jesteś w tym świecie aktorskim od wczoraj, czy od miesiąca, czy od roku, ale mimo wszystko podejrzewam, że nawet zagranie takiego subiekta Zięby, z całym szacunkiem dla tej postaci, i pojawienie się w lalce, no w sklepie, obok Marcina Dorocińskiego, obok wielkiego polskiego aktora Marka Konrada, no to wydaje mi się, że musiało stanowić pewnego rodzaju wyzwanie i wiązać się ze specjalnymi emocjami, bo aktor jest aktorem, ale jest też człowiekiem.
2: Ależ absolutnie, to jest coś, co zapamiętam na pewno do końca życia. To jest taki plan, którego się nie zapomina. Po prostu się przychodzi i to wszystko, co się zdarzyło, gdzieś człowiek trzyma w tak zwanym skarbczyku aktorskim, życiowym. To było wspaniałe, że mogłem w takim projekcie wziąć udział, że pan Marek Konrad mógł być moim szefem i pan Marcin Dorociński, że mogłem zagrać z Adrianem Zarembą i z Bartkiem Firletem właśnie we Trzech Subiektów, że z Maćkiem Kawalskim mogliśmy tak pięknie powspółpracować, poszyć te postaci, mimo że są dworem, to jednak jest on tak... Staraliśmy się, żeby go tak tam poprzeplatać, aby zdobił króla. Bo mówi się przecież, że dwór zdobi króla, zdaje się. Czy dobrze mówię, czy teraz pod wpływem stresu pomyliłem?
0: Jeżeli przysłowie. Nawet pomyliłeś, to wyprostujemy to później.
2: Dobrze, więc w każdym razie tak. Więc to było wspaniałe, że to było w tak ikonicznej scenografii jak Nowy Sklep Wokulskiego, że mogliśmy być jedną z atrakcji turystycznych Warszawy. Ludzie przychodzili, robili wycieczki właśnie w te nasze miejsca, a my mogliśmy być w środku i uczestniczyć w gro akcji. I to jest naprawdę wspaniałe. A jeszcze wisienka na torcie, że mogłem mieć taką przyjemność i honor poprowadzić kulisy tej lalki
0: i nagrywać na media społecznościowe,
2: być prowadzącym tam i też wymyślać część materiałów wraz ze wspaniałą ekipą, z którą to robiliśmy. No fantastyczna sprawa i cieszę się, że tak wielowymiarowo mogłem odczuć ten plan.
0: A Marcin Dorociński i Marek Konrad, oni w sklepie Wokulskiego, w tym miejscu, które narysował Bolesław Prus, de facto są twoimi szefami.
2: Tak.
0: Dało się odczuć też to w takiej relacji, czy oni byli bardziej aktorami wspierającymi, czy czuło się taki dystans, że to są już wielkie postaci, a wy cały czas aspirujecie?
2: I nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób. Oczywiście zawsze staram się każdego otoczyć jak największym szacunkiem i czcią. Tym bardziej osoby ode mnie starsze i też słuchać podwójnie tego, co mają do zaproponowania, ze względu na to, że po prostu mają ogromne doświadczenie, ale oczywiście słucham i szanuję każdego, więc jednak wiadomo, że ludzie z takim doświadczeniem, no to mają też swoje unikalne spojrzenie i zawsze warto posłuchać tego, co mają do powiedzenia i z taką jeszcze większą uważnością spojrzeć na to wszystko. Można wtedy, żeby się jak najwięcej nauczyć. Chociaż tak jak mówię, uczyć się można od każdego i tak. Natomiast to jest fantastyczne absolutnie podejrzeć takich aktorów w akcji, jak właśnie pan Marcin Dorociński, pan Marek Konrad, Cezary Żak, pani Maja Komorowska. Ja nie czułem jakiegoś, nie wiem, tonu wyższości ani od pana Marka Konrada, ani od Marcina. To było wszystko takie partnerskie. Po prostu robiliśmy sceny, próbowaliśmy grać. Każdy z nich, myślę, starał się, żeby to jak najlepiej zrobić. I tutaj to czułem partnerstwo i taką chęć zrobienia czegoś dobrego, fajnego. Nie czułem się jakoś, nie wiem, czysto strofowany, czy to nadmiernie pouczany, czy coś. Nie. To było wszystko w takiej właśnie atmosferze wspólnej pracy i zrobienia czegoś możliwie jak najlepszego.
0: Zaskoczyłeś wszystkich. Pojawiłeś się w programie muzycznym bardzo znanym. Poza tym podjąłeś ogromne ryzyko, bo tam mogłeś zostać wyeliminowany natychmiast. Opowiedz o tym, co czuje człowiek, który się pojawia w takim programie? Może przecież no, ma już znane imię i nazwisko i znaną twarz. No, położyłeś się, zagrałeś wabank.
2: Dziękuję, Marcin. No, bardzo mi miło, że w ten sposób na to patrzysz i w ten sposób to cenisz. To naprawdę miód na moje serce. Powiem ci, że... no tak, mimo że ileś spektakli w życiu mogłem zagrać, ileś premier zagrałem, ileś filmów zrobiłem, mniejsze, większe role, ale no, każdy dzień zdjęciowy jest wartościowy i tutaj do dorobku jakiegoś indywidualnego każdego aktora się liczy. Koncerty również grałem wielokrotnie, czy to sam, będąc na scenie, jeżeli chodzi o wokalistów otoczonych wspaniałymi muzykami, czy to z big bandem i z wieloma wspaniałymi solistami. No w każdym razie różne te konfiguracje były. Ja się nie spodziewałem, że ja się tak będę denerwował.
3: Były nerwy i trema.
2: Tak, były nerwy i trema, ale właśnie większe niż zazwyczaj. Bo zazwyczaj to gdzieś jest takie ekscytujące i daje paliwo. A ja tutaj, tuż przed wejściem na scenę, miałem wrażenie, że zaraz zasnę. Ale nie z nudów. Bynajmniej nie z nudów. Ze stresu. Jakiś taki rodzaj stresu, który z jednej strony powodował trzęsiawkę wewnątrz mnie, a z drugiej strony właśnie jakąś taką senność patologiczną. Natomiast po występach czułem się naładowany zawsze i nie czułem, żebym miał zaraz zejść, jak to tutaj w slangu można byłoby powiedzieć. To jest, ja nie wiem, jak sobie to próbowałem analizować, dlaczego. To myślałem sobie tak, że z jednej strony to jest show, fajnie, koncert, tak jak jestem przyzwyczajony.
0: Ujawnijmy nazwę, bo nie powiedzieliśmy tak, The Voice of Poland.
2: The Voice of Poland, tak. Że z jednej strony to jest rodzaj show i koncertu, ale z drugiej strony to jest rodzaj konkursu, więc jednak co odcinek ktoś odpada. Jest rodzaj rywalizacji, ale przede wszystkim bardziej tego, czy nie zostaniesz wyeliminowany, czy nie. Czyli czy przejdziesz dalej, czy nie. Więc tutaj rodzaj właśnie konkursu. Z trzeciej strony wiem, że trenerzy wokalni, którzy siedzą na krzesłach, zaraz omówią to, co ja robiłem. Więc jak będzie dobrze, to będą mi bardzo miłe słowa i będzie super. Ale jakby co jest, jeżeli mi nie pójdzie i będę słyszał same negatywne komentarze. Więc to wrażenie, ten rodzaj takiej stawki, jeszcze to, że ten program ma niesamowitą moc, ogląda go wielu ludzi, wiele osób przed telewizorami, również na YouTubie i VOD. I potem no, też tak sobie myślę, kurczę, no jeżeli coś zawalę, no to wszyscy to zobaczą i się spalę ze wstydu. Ale to jest właśnie takie nakładanie sobie na głowę, ja tak robiłem i być może to jest błąd. To jest ten moment, teraz musi być świetnie, to jest ten występ. A mam wrażenie, że czasem to powoduje właśnie taki perfekcjonizm, który zamiast motywować i uskrzydlać, to gdzieś wywraca. I czasami miałem takie uczucie i próbowałem sobie z nim radzić. Lepiej, gorzej, ale to jest bardzo cenne doświadczenie.
0: To na koniec, bo ty jesteś już przygotowany wokalnie i muzycznie, ty masz też swoją muzykę, to na koniec tej rozmowy własnymi słowami zapowiedz ten utwór Radio 357, ale także opowiedz, skąd się wziął.
2: O, dziękuję. No to tak. Mój singiel, który niedawno wydałem, na razie na YouTubie, ale niedługo będzie też na streamingach. Zapraszam Państwa do posłuchania. I've Never Been In Love Before, to jest standard jazzowy w aranżacji Kamila Macierowskiego, autorskiej. Bardzo chciałem zaśpiewać ten utwór, bardzo go lubię, zarówno jego treść, jak i muzyczność, a Kamil zrobił wspaniałą aranżację z czterema muzykami, fortepian, perkusja, kontrabas i saksofon i mój wokal. Nagraliśmy to w studiu Polskiego Radia i teraz chcemy, żeby niósł się jak najszerzej, jak najdalej. Mam nadzieję, że będzie. Z Państwa pomocą oczywiście, bo bez Państwa to nic się nie uda. I to jest jeden z pierwszych singli. Chcę jeszcze wydać dwa w takim kombo muzycznym, właśnie Kwartet plus ja, a potem czas na utwory z Big Bandem, które czekają na publikację. No i jest takie moje marzenie, żeby ten repertuar się niósł i żeby... I mam nadzieję, że ma potencjał, żeby się spodobać również Państwu.

0: Za 20 minut godzina 16.
1: Partnerem audycji jest Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu.
0: Już dziś zapraszamy Państwa do Łodzi pomiędzy 14 a 18 października, ale także pomiędzy 19 a 21 odbędzie się edycja online. Festiwal Mediów Człowiek w zagrożeniu, która pochyla się nad właśnie tą tytułową rolą człowieka w różnych stanach, takich, których zaczynamy dość aktywnie myśleć, jaka jest rola jednostki w społeczeństwie i odwrotnie, co społeczeństwo ma dać jednostce. Zapraszamy też bardzo gorąco, ponieważ za 2 tygodnie nasza audycja odbędzie się w Łodzi z Muzeum Kinematografii. My tam będziemy. Proszę zwrócić uwagę na stronę. Jest bardzo prosta. człowiekwzagrożeniu.pl. Tam mamy harmonogram festiwalu. Pojawią się tam i reportaże, i filmy. Są to czasem wydarzenia bardzo specyficzne, podporządkowane temu, że jest określony temat. Dlatego warto sprawdzić, co będzie najbardziej dla nas. A poza tym warto być, ponieważ to jest jeden z takich festiwali, które otwierają nam oczy na to, co we współczesności się dzieje.

Foo Fighters, All My Life. Mamy kolejne zaproszenie. I to nie będzie zaproszenie na Wilanów, ale będzie zaproszenie do fabryki Norblina. Wystawa nazywa się Dino Art Experience i to jest coś przygotowane we współpracy z Instytutem Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Czyli już wiemy, że jeżeli fabryka Norblina, jeżeli Dino Art Experience i paleobiologia, to będzie o dinozaurach. I ta współpraca to będzie połączenie wiedzy o prehistorii z immersyjnymi, modne słowo, projekcjami, wizjami VR i instalacjami, które będą interaktywne. Ta wystawa jest w fabryce Norblina od 25 września. Można ją teraz zwiedzać. Polecamy bardzo gorąco.

To był zespół Gorillaz, On Melancholy Hill. Zespół 2 plus 1, czyli Monika Mędro-Karbowska, Julia Nowaczyńska i Marcin Cichoński. Dziękujemy za udział w audycji Złodziej Czasu. Ja zapraszam teraz w środę, nie w poniedziałek, a w poniedziałek będzie zastępstwo, a w środę zapraszam Państwa na pokolenia 357, kolejna odsłona PL, tym razem 1998, a w poniedziałek mam nadzieję spotkać się z Państwem także w Rzeszowie. Do usłyszenia.

0: No jak to gdzie? Na Inside Seaside.
1: Lipiec, listopad, pogoda taka sama.
0: Ta ekipa z Elbląga? No nieźli, co? Wziąłem telefon.
1: Nie no, siedmiolatek mnie rozpykał w pin.
0: Jak mam cię oznaczyć, jak cię nie było?
1: Na festiwalu, a gdzie? Do jedzenia, co chcesz i wszystko. Wszystko mega.
2: Ale się najadłem churrosami. O.
1: Editorsi? Stary, miazga.
0: Ty, był ten śmieszny stand-uper i typ z telewizji z nim gadał. No na scenie, no gdzie?
1: Co było słychać? No było, to nie stadion.
0: Nie, czysto, elegancko, mydełko pachniało.
1: 20 tysięcy kroków. No masterem jestem na grupie.
0: Jesse Ware, co gdzie? Gdzie? A, Ware, nazwisko, Ware.
1: Połowa to patroni, 357.
0: Po wrażenia, wspomnienia na Inside Seaside. 13-14 listopada. Hala Amber Expo, Gdańsk.
3: Drugi października, mamy piątek, 16. Tu Radio 357.

0: Południówka 357, kłaniamy się do 19. Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski, witamy. Czas na serwis, Maria Guzek.
1: Znamy maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
1: Program CPN ma obowiązywać do końca roku, a więcej na ten temat za kilka minut w raporcie 357. Są wyniki badań substancji, która pojawiła się na blisko 50 kilometrach bałtyckiego wybrzeża. Laboratorium potwierdziło jej ropopochodne pochodzenie, ale nie zdołało ustalić, co to dokładnie jest. Badanie wykazało również, że krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Lepkie grudki zostały zauważone w sobotę przez spacerowiczów nad morzem. Udało się już posprzątać plaże w Ustce i część plaż w gminie. Obowiązujący tam od wtorku zakaz wchodzenia został odwołany. Eksperci ostrzegają, fałszywe reklamy inwestycji z wizerunkami znanych osób często nie służą do natychmiastowej kradzieży pieniędzy, lecz do zdobycia imienia, nazwiska i numeru telefonu. Dlatego zachowajmy czujność, mówi Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl.
3: Wiele osób uznaje, że skoro nie straciło pieniędzy, nie ma czego zgłaszać. Tymczasem nieudana próba to często dopiero pierwszy kontakt. Dane, które oszuści już zdobyli, mogą zostać wykorzystane ponownie albo sprzedane dalej.
1: Z tymi danymi oszuści dzwonią do ofiary jako rzekomi doradcy, nakłaniając do wpłacenia pieniędzy, podania kolejnych danych albo zainstalowania programu umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia. Każdą rozmowę, podczas której ktoś wywiera presję na szybkie podjęcie decyzji finansowej, najlepiej natychmiast zakończyć. Kraków w weekend zmieni się w wielką scenę zbrodni. To za sprawą festiwalu kryminału Crime. W programie rozmowy z ekspertami, pisarzami oraz warsztaty. Andrzej Zasadni.
4: Kraków stanie się miejscem spotkania ludzi, którzy kryminały piszą, czytają, analizują i zaglądają za kulisy zbrodni.
5: Psycholog sądowy pokaże, co naprawdę dzieje się w głowie sprawcy. Technik kryminalistyki, co można wyczytać ze śladów, a grafolog choćby z pisma czy podpisu.
4: Mówi Bartosz Soczówka, dyrektor artystyczny festiwalu. Ten jest także szansą na poznanie krakowskich zbrodniarzy.
5: Pojawią się m.in. historie Władysława Mazurkiewicza, nazywanego eleganckim mordercą, i Karola Kota, jednego z najbardziej znanych krakowskich seryjnych zabójców.
4: Festiwal udowodni, że Kraków ma w sobie coś, co kryminał bardzo lubi.
5: To miasto ma wiele warstw. Tę piękną, pocztówkową, ale też mroczniejszą, pełną sekretów, dawnych spraw, no i przede wszystkim prawdziwych zbrodni.
4: Początek festiwalu jutro o godzinie 10:00. Z Krakowa dla Radia 357, Andrzej Zasadni.
1: Dwudniowe święto kryminału odbędzie się w Nowochódzkim Centrum Kultury. To wyjątkowy czas. W Radiu 357 ruszyły obchody Dnia Patrona. Tradycyjnie świętujemy, robiąc jednocześnie coś dobrego dla innych. Tym razem zbieramy środki na opracowanie i wyprodukowanie książek terapeutycznych dla dzieci leczonych na oddziałach onkologicznych. Szczegóły na wspieramradio357.pl i za kilkanaście minut w popołudniówce. A kolejny serwis o 17:00.
0: Przed nami wiadomości sportowe. Sebastian Kierzek.
6: No to rozpoczniemy od informacji dosłownie z ostatnich minut. W Pekinie chwilę temu zakończyło się spotkanie Hurkacz-Żea o ćwierćfinał turnieju ATP 500. Po pierwszym secie było tak.
7: Pierwszy set Hubert Hurkacz do 5 w tiebreaku.
6: Komentujący ten pojedynek w Polsacie Sport Tomasz Tomaszewski po drugiej partii wypowiedział w gruncie rzeczy bardzo podobne słowa.
7: A więc drugi set dla Francuza do 5 w tiebreaku Żea.
6: Hurkacz do 5 w tiebreaku, Żea do 5 w tiebreaku. W trzecim secie tiebreak już nie był potrzebny. Hubert zwyciężył 6-2. Wielkie brawa, takiego Huberta lubimy oglądać. Wcześniej na kortach w Pekinie zaprezentowały się nasze panie. Maja Chwalińska grała rano polskiego czasu, Magdalena Fręch bliżej południa. Obie niestety pożegnały się z rywalizacją.
8: Tajana Jastrzębska defeating Maja Chwalińska in straight sets 6-3, 6-1.
6: 6-3, 6-1. Nie miała wiele do powiedzenia Maja Chwalińska w starciu ze świetnie dziś dysponowaną Ukrainką Dajaną Jastremską. Magdalena Fręch zmierzyła się natomiast z Czeszką Nikolą Bartunkową i tu także górą rywalka 6-2 i 6-2. Jutro mecz Igi Świątek z Chinką Xin Yu. Wczoraj o tej porze Mateusz Kuźniewski pytał, czy czekają Państwo na dzisiejszy mecz Polska-Rumunia. To jakie nastroje dzisiaj? Mówi się, że może to być mecz o posadę któregoś z selekcjonerów. Obaj się znają, grali przeciwko sobie.
9: Dzika Hadzi był Maradoną Karpat, jak się nie mylę, tak? To był znakomity zawodnik. Miałem okazję grać przeciwko niemu w Hiszpanii. W swoim czasie jeden z najlepszych zawodników w Europie i trudno się dziwić, że grał w takich klubach, w jakich grał, bo po prostu miał niesamowite umiejętności. Można było patrzeć na jego grę z wielką przyjemnością.
6: Mecz w Warszawie o 20:45. Składu jeszcze nie znamy, wiemy natomiast, kto na pewno nie zagra. W kadrze meczowej zabrakło miejsca dla Wojciecha Mońki i Przemysława Wiśniewskiego. Oczy piłkarskiego świata zwrócone będą jednak pewnie nie na Warszawę, a na Paryż. W Lidze Narodów dziś Francja zagra z Włochami. Zinedine Zidane debiutuje na ławce selekcjonera przed własną publicznością. I o tym będzie więcej w serwisie o 17:30. Wtedy bardziej szczegółowo zapowiemy sobie sportowy weekend.
0: Jeszcze jak zwykle o tej porze pochylimy się z uwagą nad prognozą pogody. Otóż w nocy na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam możliwe słabe opady deszczu, ale na pozostałym obszarze bez chmur albo co najwyżej zachmurzenie małe. Miejscami szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich i dolinach utworzą się mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy na przeważającym obszarze od 4 do 8, choć cieplej na północnym zachodzie, no i miejscami na zachodzie, tam od 10 do 13. Chłodniej na południowym wschodzie, na przykład plus 2 zaledwie, lokalnie w kotlinach karpackich, nawet spadek miejscami do minus 2, a wiatr w nocy słaby, w zachodniej połowie kraju zmienny, we wschodniej z południowy, południowo-wschodni. O tak, to będzie w nocy wyglądać. 7,5 minuty po 16.
10: Radio 357.
0: Dziś, jak Państwo wiedzą, Dzień Patrona. Zawsze to dzień dla nas szczególny, rocznica startu zbiórki na Radio 357. No i tradycyjnie tego dnia dzielimy się dobrem z innymi. Tak jest i tym razem. Szczegóły na stronie wspieram.radio357.pl. Bardzo gorąco proszę, by Państwo tam zajrzeli, aczkolwiek o zasadach naszej akcji za chwilę Państwu opowiemy.

0: Bran Ferem, popołudniówka 357 do 19. Do 19 oczywiście stałe pozycje naszego programu. Będzie zatem i Marek Brzeziński z korespondencją z Paryża. Będą dobre notowania. To po 16.45 i pani profesor Katarzyna Kłosińska. To po 17.20. Będzie oczywiście już niebawem raporty 357 dziś o paliwach. Ale dziś, proszę państwa, przede wszystkim o dzieciach, którymi opiekuje się Fundacja Iskierka. No i o mocodawcach, czyli słuchaczach 357, którzy pomagają fundacji, wspierają nasze radio, ale wspierają także fundację. Wszelkie szczegóły, proszę państwa, na stronie wspieramy.radio357.pl. wspieram.radio357.pl. W studiu goście, mama Sabina i Maja Pietruszka. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry
0: paniom.
2: Dzień dobry.
0: Pierwszy raz, Maju, w radiu?
1: Tak.
0: No i jak ci się tu podoba?
1: Fajnie.
0: A co najbardziej? Chyba studio, prawda? To miejsce, tak, z którego nadajemy.
1: Tak.
0: Pięknie wygląda. To dzięki patronom, dzięki słuchaczom Radia 357. Masz przed sobą, Maju, książkę? Czy zostawiłaś w reżyserce książkę?
3: Została, nie?
0: Chyba została. A co to za książka? Możesz nam powiedzieć, bo to książka jest bardzo, bardzo specjalna. Przygotowana specjalnie dla ciebie przez Fundację Iskierka. Tak to było?
1: Tak.
0: I o czym albo o kim jest ta książka?
1: O mnie, o mojej supermocy.
0: To masz supermoc?
1: Tak.
0: A co to za supermoc? Zdradzisz, czy wolałabyś, żeby ta supermoc pozostała tajną supermocą?
1: Tajną supermocą.
0: Jednak? A jakie to uczucie, jak otwierasz książkę i się dowiadujesz, że to jest książka o tobie, o twoim życiu?
1: Świetnie.
0: To miłe uczucie?
1: Tak.
0: A ta książka daje siłę?
1: Tak.
0: A jak?
1: Po prostu jak czytamy, to po prostu tak daje siłę i...
0: Pomaga uspokoić się, nabrać takich dobrych myśli?
1: Tak.
0: A czasem jest tak, Maju, że zamykasz oczy i sobie intensywnie o czymś myślisz albo marzysz i wtedy, tak. Co to są za marzenia? O czym marzysz? Może o dalekich podróżach?
1: Tak.
0: I o czym jeszcze? Ciężko zebrać myśli, bo tych marzeń chyba jest dużo, prawda?
1: Tak.
0: Do rozmowy z Mają i mamą Sabiną jeszcze wrócimy. Panie pozostaną, mam nadzieję, z nami. Kwadrans już prawie po godzinie 16. Jak powiedziałem, proszę państwa, o naszej akcji wspierania Fundacji Iskierka na stronie wspieram.radio357.pl. Można by pomóc podwójnie, ponieważ równowartość pierwszego miesięcznego wsparcia dla radia w całości przekazujemy na cel dobroczynny, tym razem na rzecz Fundacji Iskierka, a Fundacja Iskierka zajmuje się właśnie przygotowaniem specjalnych, indywidualnych dla każdego dziecka książeczek. Książeczek, które dają moc. Te książeczki zresztą na naszej stronie wspieram.radio357.pl można podziwiać, można je obejrzeć. Mamy, proszę państwa, taki specjalny licznik książek mocy, bo te książki, jak zresztą Maja sama powiedziała, jednak dają moc. Ten licznik jest na stronie wspieram.radio357.pl. No i będziemy śledzić, jak wspólnie nam tej mocy przybywa. Prawie 16 minut po 16, by dziś w naszym radiu szczególny dzień. Dzień patrona, ale także dzień pomocy dla Fundacji Iskierka.

Ta Sister Sledge, a tymczasem małe przypomnienie, wspieram.radio357.pl. Dziś, jutro, także pojutrze, do poniedziałku pomagamy Fundacji Iskierka. Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi, które wymagają leczenia onkologicznego. Fundacja wpadła na piękny pomysł przygotowania dla każdego dziecka podopiecznego książki mocy. I na te książki mocy po prostu zbieramy. Wszelkie informacje, proszę Państwa, na stronie wspieram.radio357.pl. Proszę sobie wyobrazić, jaką moc daje taka książka mocy czytana do snu. 18,5 minuty po 16:00.

0: 19 minut po 16. Jak wiemy, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: To jest raport 357.
0: Rząd zatem wprowadzi następną odsłonę programu Ceny paliw niżej, by kiedy na stacjach będzie taniej, ile zaoszczędzą kierowcy? O tym Michał Trantał.
2: Prezydent nie podpisał ustawy bezwarunkowo.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT. Minister energii Miłosz Motyka.
4: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
2: I tak będzie do końca roku. W weekend za 95 zapłacimy 6,73 zł. Za 98 7,59, za diesla 7,88. To średnio złotówka i 30 groszy taniej niż dziś.
5: I po co było tak rumakować?
2: Mówił premier, przechadzając się przed Belwederem. Prezydent oczekiwał jednak jeszcze niższych cen.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej.
2: A w kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał paliwo po 5 zł i 19 groszy.
6: Żądamy natychmiastowego obniżenia tych cen i nie o złotówkę, bo złotówkę to z samych tylko wpływów podatkowych powinna się obniżyć, ale tylko o 2 zł. Tego wymaga polska gospodarka.
2: To już oczekiwania Przemysława Czarnka z PiS. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 złotych za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Tylko czy na długo?
7: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
2: 4 miliardy złotych uzyskane z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych mają wystarczyć na 2,5 miesiąca finansowania programu CPN. Sławomir Mentzen z Konfederacji skrytykował prezydenta. Zarzucił mu, że opodatkowanie firm paliwowych wstecz jest niezgodne z konstytucją. Prezydent zostawił sobie furtkę. Podpisując ustawę, skierował ją w trybie tak zwanym następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent złamał też daną w kampanii wyborczej Mentzenowi obietnicę niepodwyższania podatków.
8: Prezydent stoi w interesie Polaków. Wszystkie decyzje, które podejmuje, podejmuje w interesie Polek i Polaków i nie patrzy na interesy partyjne.
2: Przekonywał w Polsat News prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Trwają też polityczne przepychanki między małym i dużym pałacem. Rząd uważa, że prezydent ugiął się pod ich naciskiem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński także w Polsat News.
9: Widać, że gniew Polaków przekonał pana prezydenta, że warto porzucić polityczną nienawiść.
2: Prezydent tłumaczy jednak, że zakończył spór, w którym zakładnikami rządzących byli kierowcy.
0: O sprawie Michał Trantał bardzo dziękujemy. 22 minuty po 16. Agnieszka Szwajgier przy naszym telefonie 510-357-357. Dziś także w sprawie Dnia Patrona, w sprawie naszej akcji na rzecz Fundacji Iskierka. Czekamy na telefony.

można, proszę Państwa, wesprzeć Fundację Iskierka, pomóc także Radiu 357, dołączyć do grona mocodawców. Od dziś do poniedziałku włącznie. A jak pomóc? No, zostać patronem na stronie wspieram.radio357.pl. Jeśli ktoś już jest patronem, to może przenieść wsparcie do radiowego systemu płatności. No i co? Albo skorzystać ze skarbonki, by wpłacić darowiznę. Wszelkie informacje na stronie wspieram.radio357.pl. Przypomnę, każda pierwsza miesięczna wpłata pomaga przygotować więcej książeczek dla dzieci. Tych słynnych już książek mocy. 510-357-357 wspieram.radio357.pl.

0: Panie Jacku, witam pana, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Witam.
1: Ja z takim spostrzeżeniem będę starał się krótko, ale to będzie jednak dłuższa wypowiedź.
0: Aha.
1: Dzisiaj po paru ruchach na klawiaturze o godzinie 7 rano z 18 się zrobiło 19 książeczek.
0: O, ale potem... po pańskich ruchach na klawiaturze.
1: Ale to nie o to, no moich, no ale tam nieważne, no zrobiło się, tak? Potem, zanim Kuźniewski skończył dzisiaj rano, to już było 300. Grudniewski 600.
0: No to się pan troszkę rozwinął.
1: Proszę pana, co było dalej?
0: Tak.
1: To nie ja, co było dalej, proszę pana. Potem na szkole pana zamiennik Piątek, czyli Michał.
0: Aha.
1: No i jeszcze chyba później Marcin Cichoński, dobyliśmy 1000.
0: No proszę.
1: Co ja powiem teraz? Dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze się za to nie zabrał Strzyczkowski. Nie wiem, czy pan kojarzy gościa zresztą, nie?
0: Pierwsze słyszę, ale, chętnie posłucham razem z panem, tak.
1: Ja znam gościa, ja wiem, że jak on będzie zachęcał, to po prostu dobijemy. Ale ja mam takie hasło.
0: Tak.
1: Radio 357 po 1000-kroć. Nie rozrabiajmy się na jakiś taki 3570 książeczek.
0: Ja tak,
1: panie i panowie.
0: Tak czułem, że taka będzie puenta, panie Jacku.
1: Panie i panowie, puenta będzie teraz. Przepraszam wszystkich, ale panie i panowie patroni, jesteście po prostu za... jesteście.
0: Jacy są, bo nie dosłyszałem w końcu?
1: No, to może...
0: Fantastyczni, tak? O to chodziło.
1: Zaczyniści są, no dokładnie, panie Kubo, z ust mi pan to wyjął.
0: Już zwracam. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Dobrego dnia. 27 minut po godzinie 16. O naszej dzisiejszej, dziś rozpoczętej akcji wraz z Fundacją Iskierka na stronie wspieram.radio357.pl. No bardzo jestem ciekaw, czy ten licznik ruszył. Czy tam coś się zmieniło? Mogą państwo zajrzeć i sprawdzić. Popołudniówka 357 do 19. Marek Brzeziński z nami. Witam pana, panie redaktorze.
2: Ja również kłaniam się nisko.
0: Co dobrego? No właściwie, choć pytam co dobrego, nie zaczniemy od najweselszych wiadomości. Strażacy, wiem, że protestują, oczekując większych pieniędzy
2: nie tylko oni.
0: Na sprzęt. Właśnie, nie tylko oni, bo wiadomo, że w Paryżu protestują również uczniowie, szkoły, nauczyciele. Wszyscy czują się niedofinansowani, czy tak?
2: No cóż, ci soldats de feu, czyli żołnierze ognia, to bardzo piękne jest określenie takiej, no bardzo mi się podoba poetyckie określenie strażaków. Oni protestują pod wieżą Eiffla i tam rzeczywiście domagają się przede wszystkim tego, żeby było więcej sprzętu. No chodzi o kanadery. To są te samoloty, które Kanadyjczycy wyprodukowali, genialne samoloty, które służą do gaszenia pożaru lasów. One spełniały swoją rolę i we Francji, i w Hiszpanii, i w Portugalii w czasie tych ogromnych pożarów, których byliśmy świadkami w tym roku. No ale także brakuje innego sprzętu, brakuje zwykłych wozów strażackich, zwykłych, to znaczy tych takich już, no powiedzmy sobie, no bardziej wyrafinowanych, ale brakuje tego. Brakuje sprzętu, brakuje ludzi. No jest to rzeczywiście podyktowane tym, że te wyjątkowe pożary spowodowały, że ci ludzie są zmęczeni. Naprawdę strażacy są przemęczeni. Więcej też nauczycieli, więcej szkół, więcej klas. Domagają się tego licealiści w ponad 500 szkół, nie tylko tak jak pan powiedział w Paryżu, ale w całej Francji 500 szkół jest po prostu, tam nie ma wstępu. Dochodzi do dantejskich scen, do podpalania opon. Licealiści wznoszą barykady, podpalają te barykady. No, po prostu jest gehenna, są ranni. A jakże? Mało tego, ja nie wiem, mówi się, że to licealiści, ale do końca nie jestem o tym przekonany. To byli zamaskowani faceci, którzy chyba korzystali z tych burt i skopali policjantkę, która próbowała coś tam zrobić, no i niestety stażystkę, porucznika stażystę, i prawie że doszło do linczu. Także sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ona na szczęście uszła z życiem z tego wszystkiego, ale słuchajcie, no nie dzieje się dobrze.
0: Nie dzieje się dobrze także w innych obszarach. Inwazja komarów we Francji, ale zdaje się, że nie tylko komary atakują.
2: Wie pan, z komarami to jest w ogóle tragedia. Jeszcze do tego wszystkiego są te tygrysie, te, które przenoszą bardzo zaraźliwe choroby. To są komary azjatyckie, ale są termity. O termitach to, wie pan, moglibyśmy dzisiaj zrobić audycję godzinną.
0: Ale tyle czasu nie mamy, ostrzegam.
2: Wiem, kochany panie Kubo. Natomiast termit jako owad to jest bardzo prosty z punktu widzenia etymologii. Natomiast jeśli chodzi o społeczność, to jest to bardzo skomplikowane, bo na górze jest król i królowa. Oni rodzą i z ich mediów. Proszę państwa, poprawcie mnie, jeśli znajdziecie inne źródła. Ja nie mogłem tego nigdzie zweryfikować. Francuzi powiedzieli, że komary rodzą się co 10, nie komary, termity rodzą się co 10 9-10 sekund. No to jest po prostu przerażające. I te termity potem mają takie powiedzmy sobie dziewczyny do tego, żeby płodziły, a później są żołnierze. I to jest bardzo skomplikowana hierarchia społeczna. I ta hierarchia społeczna w całości, jako taka watacha, atakuje w tej chwili nie tylko południowo-zachodnią Francję, ale atakuje na przykład Ile-de-France, czyli region paryski. Mhm. W Bobigny, na północ od Paryża, no, jeden z domów o mało się nie zawalił, bo tam większość tych domów jest budowanych tak, że jeżeli nie boazeria, no to przynajmniej są jakieś takie belki drewniane, a te belki, przyszedł taki gość z ekipy właśnie walczącej z termitami, podobno się walczy w ten sposób, że zwabia się jej rybą, a potem się je wykańcza, nie wiem, nie znam się na zwalczaniu termitów, akurat termitów, natomiast on wsadził tam śrubokręt i okazało się, że to wszystko jest spróchniałe, to wszystko jest do...
0: Czego się nie dotkniesz dzisiaj we Francji, panie Marku? Będziemy kończyć powoli, to źle. Walczą zatem z termitami, ale walczą ze śmieciami. Właśnie, ochotnicy we Francji zbierają śmieci na wybrzeżu Atlantyku. Dosłownie parę zdań na ten temat. Bardzo proszę.
2: Jasne, panie Kubo, to nie jest tylko wybrzeże Atlantyku. Tak, tam chodzą po plażach, od razu powiem krótko, zbierają wiuki, to wszystko, no, kilkanaście tysięcy ton zebrali, no, to Niwki dmuchał, no, od Akwitanii po Pas-de-Calais i to wszystko na wielbłądy, bo akurat wielbłądy są bardzo takie sympatyczne do tego celu. Natomiast w Lyonie raz na dwa tygodnie potwonurkowie ochotnicy oczyszczają tamtejsze dwie rzeki, które płyną przez Lyon. No i słuchajcie, to co tam się znajduje, to w ogóle muzeum sztuki żelastwa. Tam są po prostu śmieci od czasów napoleońskich po okupację hitlerowską.
0: Wszystko śmieci zatem historyczne, o czym Marek Brzeziński. Bardzo panu dziękuję, bardzo pana pozdrawiam. Za chwilę by Michel Delpech z piosenką cudnej urody, jak sądzę. A skoro o wybrzeżu była mowa, to zatem piosenka nieprzypadkowa, bo to będzie Le Vieux Marin de Saint-Tropez.

0: oczywiście Michel Delpeche. Popołudniówka w 357. Małgorzata Bereza Stanisławska wraz z nami. Psycholog z Fundacji Iskierka. Dzień dobry,
1: witamy. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Dziś rozpoczęliśmy wspólnie z waszą fundacją akcję zbiórki na rzecz fundacji, no bo marzą nam się książeczki mocy oczywiście. Ja mam rzecz jasna kilka pytań, ale zanim to nastąpi, posłuchajmy. To pani Agnieszka Klewar i pani Marysia.
2: To jest Marysia, nasza onkobohaterka.
3: Lubię gimnastykę, lubię rysować, lubię bawić się. Lubię bawić się z koleżankami.
2: Marysia zachorowała we wrześniu 2021, to była wtedy pandemia. Myśmy pojechali, to była sobota, z Marysi bólem brzucha i byłam święcie przekonana, że zrobią badania, krew, pewnie nawodnią, kroplówka, bo tak od dwóch dni było tak już gorzej, nie? Że wszystkie moje jakieś sposoby domowe nie dawały rady, ani leki. Więc trafiłyśmy na SOR, gdzieś tak była 14, a o 17 już nas oprowadzono po onkologii, nie? Już nie można było się pożegnać z starszą córką, z mężem. Oni zostali zamknięci za drzwiami, tylko przez szybę, nie? Dalej wracają jakieś te łzy i tak dalej, ale zaufałam medycynie, lekarzom. Ale nawet jak już Marysi chemię podłączali, to ja cały czas czekałam, że powiedzą, że oni się pomylili, że idźcie na inny oddział, to nie na onkologię, prawda? Ten mały organizm, bo ona przecież wtedy miała 4 latka. Podołała, nie? Że mimo tej małej takiej postury, chudzinka taka, no dla nas jest po prostu no mega bohaterką, nie? Marysia! Już idzie. Fundacja Iskierka tak naprawdę od samego początku była obecna w szpitalu. Po dziś dzień uczestniczy w wszelakich tych inicjatywach organizowanych przez Iskierkę. Też ona się udziela, była w zeszłym roku bodajże, jeśli dobrze pamiętam, twarzą tej kampanii 1,5%.
3: Ponieważ chcę pomóc tak, jak oni mi pomogli.
0: I po to i dlatego jest strona wspieram.radio357.pl. Małgorzata Bereza Stanisławska, psycholog Fundacji Iskierka, wciąż z nami. Kiedy przychodzi taka wiadomość o ciężkiej chorobie, to jest cios. Cios ogromny dla dziecka, dla najbliższych, dla rodziców. I wtedy pewnie każde wsparcie jest bardzo, bardzo potrzebne, prawda?
1: Oj tak, absolutnie. Tutaj Agnieszka, mama Marysi, wspomniała o takim momencie, gdzie nawet kiedy dziecku podłączana jest już chemioterapia, to rodzice wciąż wątpią, że ta sytuacja ich będzie dotyczyć. To jest naprawdę bardzo silny wstrząs dla całej rodziny i ta książeczka też jest tak naprawdę takim gestem podziwu w kierunku rodziców, bo to, co oni, nie wiem, robią na tych oddziałach, to jest naprawdę niesamowite. I tutaj cała moc drużyny się angażuje i organizuje po to, żeby wygrać, tak? Po to, żeby przejść przez to z sukcesem, czyli żeby dziecko się wyleczyło. Natomiast trwa to dosyć długo, także to, co też Agnieszka wskazała, że my czasami jesteśmy zaskoczeni, że to małe dzieciątko jest w stanie tyle znieść. I faktycznie jest. Także kiedy wszystkie ręce są na pokładzie, to nawet z najtrudniejszej sytuacji można wyjść obronną ręką.
0: W Radiu 357 są mocodawcy. Mamy fantastycznych słuchaczy, którzy do tej pory by wsparli 1121 książeczek. Ja jestem pełen podziwu i pełen uznania dla pomysłu, bo oto każde dziecko objęte opieką Fundacji Iskierka otrzymuje taką indywidualną własną książeczkę o sobie. Tak to wygląda?
1: Tak, no właśnie takie jest nasze marzenie i dzięki tej akcji, dzięki mocodawcom, których chyba możemy śmiało włączyć do naszej mocy drużyny, tak, iskierkowej mocy drużyny, myślę, że to marzenie staje się coraz bardziej realne, tak, i Wyobrażam sobie, że będę zaszczycona móc oglądać te uśmiechy dzieci, kiedy będę im wręczać książeczki. Natomiast myślę, że to jest naprawdę wspaniała sprawa, że tak wiele osób jakby chce wesprzeć tą akcję. Myślę, że dla dzieciaków też to jest bardzo cenne i dla ich rodziców również.
0: Każde dziecko czyta właściwie opowieść o sobie. Akurat w studiu przede mną książeczka Piotruś i jego supermoce. I zaczyna się tak. Od kilku dni Piotruś czuł, że coś jest nie tak. Zwykle pełen energii, teraz budził się bez sił. Jego ulubione zabawki, kolorowe klocki i szybkie samochodziki leżały nietknięte. Nawet próby rozweselenia go nie wywoływały uśmiechu na jego twarzy. Tego ranka, gdy słońce zaglądało już do jego pokoju, Piotruś wciąż leżał w łóżku, czując się dziwnie osłabiony. No ale potem przychodzą takie strony, gdzie pojawiają się supermoce.
1: Ach, tak, nie wiem, czy możemy zdradzać dalszy ciąg, bo może jakoś tak w międzyczasie jeszcze do niego nawiążemy, ale dokładnie tak, początek jest taki bardzo ogólny, ale charakterystyczny dla w zasadzie każdego dziecka, czyli jest taki moment, kiedy dziecko przychodzi osłabione, przychodzi z jakimiś dolegliwościami i dostaje diagnozę choroby nowotworowej, a potem widzimy, my z boku widzimy, jakie moce niesamowite musi uruchamiać, żeby przez ten cały proces przejść. I moim i naszym ogromnym marzeniem jest, żeby dzieci patrzyły na siebie tak, jak my ich widzimy z boku i widziały siebie właśnie takich mocnych, odważnych, z bardzo dużą ilością supermocy, które zostaną z nimi na całe życie.
0: Można, proszę Państwa, zostać patronem Radia 357. Można, będąc już patronem, zostać mocodawcą. Wszystko o naszej wspólnej akcji z Fundacją Iskierka na stronie wspieram.radio357.pl. Wspieram.radio357.pl. Absolutnie wszyscy dzisiaj słuchacze muszą zajrzeć na tę stronę. Ja to oczywiście będę sprawdzał. Wspieram.radio357.pl. Małgorzata Beryza Stanisławska, psycholog Fundacji Iskierka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
4: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Michael Bublé. A licznik, proszę Państwa, książek mocy pokazuje, że mamy już na 1143 książeczki ma Fundacja Iskierka. Wspieram.radio357.pl. 14 minut do 17.
1: Dobre notowania.
0: Paweł Sołtys obok mnie, no i nasz gość połączony, pan Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion. Witamy.
2: A ja zacznę od tych najlepszych dzisiaj notowań, bo ten wynik 1143 to jest naprawdę imponujące. Ja muszę nie bez wzruszenia powiedzieć państwu, że mam tę książkę w rękach. Jest tam taki cytat, który dla mnie jako ojca też brzmi szczególnie wzruszająco, że... Nie musisz odkrywać swojej rodziny i bliskich, bo oni zawsze będą przy tobie, ale możesz odkryć, że kiedy pamiętasz, że ich masz, kiedy czujesz ich miłość i wsparcie, czujesz się o wiele lepiej i silniej, i to jest właśnie moc drużyny. Szanowni Państwo, ta moc drużyny jest w was i naprawdę wszyscy to bardzo tutaj czujemy i bardzo dziękujemy za to wsparcie. Myślę, że do końca audycji to te 1357 z hukiem przebijemy. Wspieram.radio357.pl. Proszę wchodzić. I tak jak pan Kuba wspomniał, po drugiej stronie jest nie Piotruś, ale Piotr Kuczyński. Dzień dobry, panie Piotrze, raz jeszcze.
3: Dzień dobry, ale pan jest jakoś poetycko nastrojony.
2: Wie pan co, bo to jest ważna sprawa. To jest ważna sprawa. Takie rzeczy mnie rzeczywiście poruszają. Jasne. Nie będę tutaj w ogóle tego ukrywał.
3: Dobra.
2: Panie Piotrze, ale wejdźmy na te wydarzenia rynkowe również, bo sporo się działo w tym tygodniu. Muszę przyznać, czy coś w ogóle zatrzyma jeszcze siłę dolara, bo przebijamy kolejne ważne punkty wsparcia. Patrzę sobie na wykres pary euro-dolar, no to tam wczoraj i to było poniżej 1,12,5. No dzisiaj niby jakieś tam lekkie odbicie, ale to wszystko zmierza właściwie to w jednym kierunku, tak sobie na to patrzę, jak również na wykresie obligacji jest podobnie, no bo 5,35 przebite wczoraj na 10-letnich obligacjach amerykańskich, no to są poziomy niewidziane od ćwierćwiecza.
3: 24 lat, no tak, właśnie. Od 2002 roku rzeczywiście. No wczoraj to było na chwilę, potem był ostry zwrot w dół. Ja podejrzewam, że to była interwencja Skarbu Państwa, Skarbu Państwa, czyli Departamentu Skarbu Scotta Bessenta, ale w mediach to się pisze o tym, że po prostu była ucieczka od euro, bo nagle, panie redaktorze, nagle świat się obudził i zobaczył, że Francja jest bardzo zadłużona i Włochy są bardzo zadłużone.
2: Coś takiego.
3: Prawda? Odkrycie nastąpiło w Reutersie, Bloombergu. No niesamowite po prostu zadłużenie i tutaj Francja ma z budżetem problem i z polityką i w ogóle i trzeba uciekać od euro. No to wie pan, to była super informacja, która rzeczywiście bardzo mocno uderzyła w euro, umacniając w ten sposób dolara, bo euro, dolar to jest ta para, która jest ze sobą związana, euro z dolarem. Ja myślę, że oprócz tego naprawdę tam się dołożyła rączka Scotta Bessenta, no ale to chwilowe interwencje niczego nie zmieniają. To, o czym pan powiedział, jest lekko przerażające, bo prawie od ćwierć wieku najwyższe rentowności obligacji, czyli mówiąc po ludzku, państwa płacą coraz więcej za pożyczane pieniądze. No Polska również, no przecież w Polsce też było przez chwilę 6,50 na 10-letnich obligacjach, prawda? To 6,50 to jeżeli porówna się do tego, co było przed wojną z Iranem, czyli w lutym, to w lutym mieliśmy 4,95 rentowność. Teraz 6,50. To dla ludzi to nic praktycznie nie mówi, no bo co to jest? 1,5 punktu procentowego. Tyle, że jak chcesz pożyczyć 300 miliardów złotych na zasypanie deficytu budżetowego polskiego, no to musisz wydać wtedy o 4,5 miliarda złotych więcej rocznie, prawda? No bo 1,5 złotego razy 300 miliardów, 1,5 punktu procentowego razy 300 miliardów daje taki wynik. No i to wygląda naprawdę źle. Na razie to się cofnęło. Czy jest z tego ucieczka w ogóle, żeby to wyglądało lepiej? No jest. No wystarczyłoby, żeby ropa zaczęła gwałtownie tanieć. Nie tak jak dzisiaj o 4%, bo to jest zupełnie inny powód, ale gdyby zaczęło było na porozumienie z Iranem, porozumienie na linii Rosja-Ukraina,
2: Dzisiaj prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że będzie uwolnienie części rezerw, 100 milionów baryłek ropy i oleju napędowego. No w sumie można powiedzieć, że trochę prezydent Trump dopiął swego, bo apelował o to, żeby właśnie Europa wzięła się za swoje rezerwy.
3: No apelował, ale ja nie... Dobra, okej, no powiedzmy, że to jest zasługa Trumpa, niech będzie. Zasługą Trumpa jest przede wszystkim to, że ropa jest o 60% droższa niż w lutym. To jest zasługa
2: prezydenta. No naprawia
3: Trumpa
2: problemy, które sam stworzył. To jest...
3: Dokładnie tak.
2: Jak socjalizm.
3: Ale to jest 100 milionów... Muszę panu powiedzieć, że 100 milionów mnie trochę rozbawiło, dlatego że to jest 100 milionów baryłek uwolnione z rezerw strategicznych, które mają być uwalniane w ciągu 4 miesięcy, czyli po 20 milionów i 25 milionów baryłek miesięcznie. Mhm. A proszę pana, dzienne zużycie świata, dzienny popyt świata na ropę to jest 100 milionów baryłek. Dzienny, 3 miliardy baryłek miesięcznie, a oni 25 milionami chcą zasypać świat. Te 4%...
2: Panie Piotrze, no to nie dziwnego, że właśnie ropa tanieje tylko o te do 4 dolary, tak? Niecałe.
3: Dziwne, że w ogóle tanieje po takim śmiesznym zastrzyku, no ale okej, no. Jednodzienna reakcja będzie jutro o tym, jutro to jest weekend, potem... Poniedziałek świat nie będzie o tym pamiętał już, tak gwarantuję pan.
2: No ale te rezerwy europejskie są przecież dużo większe. No mniej więcej z tego, co się orientuję, to 20% w przypadku chyba oleju napędowego jest światowych rezerw właśnie w krajach europejskich, więc jest z czego luzować.
3: Jest, oczywiście, że jest. To są, jak pan sam mówi, wszyscy mówią, rezerwy strategiczne. No ale okej, no kto Boga temu zabroni? Mm-hmm.
2: No w każdym razie na tych zawirowaniach walutowych no, złoty traci, trzeba powiedzieć. No, utrzymuje się ten kurs euro w okolicach 4,38. Dolar dojeżdża już do 4 złotych coraz bliżej. 3,90 jest było dzisiaj. Teraz po południu nieco taniej. Jakie perspektywy dla naszej waluty? No przecież nasz budżet też wcale nie będzie mniej napięty w najbliższym czasie.
3: Zgadza się, ale to jest odbicie tylko i wyłącznie siły dolara, globalnej siły dolara. Naprawdę, tylko i wyłącznie euro-dolar się tutaj liczy, czyli euro-dolar ruszyłby do góry, a on by ruszył do góry, gdyby były naprawdę gwałtowne spadki ceny ropy, gdyby strukturalnie coś się pozmieniało na rynku ropy, gdyby ona na przykład wróciła do 60 dolarów, co jest całkowicie realne. Gdyby przestano mówić o podwyżkach stóp, wtedy przestano mówić o podwyżkach stóp w Stanach Zjednoczonych, wtedy dolar by zaczął tracić swoją, według mnie, zdecydowanie nadmierną moc, bo przecież Francja jest zadłużona, Włochy są zadłużone, ale Stany są jeszcze bardziej zadłużone. W związku z tym, no i wtedy, gdyby ten dolar zaczął wreszcie tracić swoją wartość, trzymam kciuki bardzo mocno, za to złoty wróciłby do formy. No ale musimy na to na razie czekać.
2: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę garść komentarzy. To były dobre notowania w Radiu 357 z Piotrem Kuczyńskim z domu inwestycyjnego Xelion. No a cena kakao wczoraj nisko 5,100, a dzisiaj roller coaster 5,700. Tam też się sporo dzieje, no ale surowce rolne na pewno w związku ze zjawiskiem El Niño, które w tym roku będzie wyjątkowo silne, no będą w centrum uwagi. Paweł Sołtys, do usłyszenia.

Dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa pomocy, licznik mocy, książek mocy cały czas rośnie. Już teraz Fundacja Iskierka ma na 1205 takich książeczek mocy. To jest specjalna książeczka, pięknie wydana, pięknie wydrukowana, przygotowana indywidualnie dla każdego podopiecznego, dla każdego dziecka. Na dziecka dotkniętego ciężką chorobą, bo podopieczni Fundacji Iskierka walczą z rakiem. Ta książka daje nadzieję, a daje radość, powoduje, że czytając wszyscy mają łzy w oczy, ale daje wsparcie, daje ową moc, o którą dzisiaj chodzi. Wszelkie informacje, proszę Państwa, na stronie wspieram.radio357.pl. Można zostać patronem i w ten sposób wesprzeć naszą wspólną akcję z Fundacją Iskierka. Można, będąc patronem, skorzystać ze skarbonki, aby wpłacić darowiznę. Wszystko na stronie wspieram.radio357.pl. A koszt jednej takiej przygotowania, wydrukowania książeczki dla konkretnego pacjenta to około 100 zł. Takiemu wydaniu książki sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Towarzyszy rozpoznanie psychologiczne. Tak więc ten tekst, ta treść nie jest przypadkowa w książce mocy. Wspieram.radio357.pl.

Każdy, proszę Państwa, patron, każdy nowy patron może zostać dziś mocodawcą. To będzie powód do dumy, to też daje moc. O naszej akcji z Fundacją Iskierka na stronie wspieram.radio357.pl. Ale mocodawców przybywa i przybędzie książek. Już teraz Fundacja ma na 1254 książeczki. Jaki mamy ambitny cel na popołudnie?

0: To była ABBA. A tymczasem 17. Drugi października, mamy piątek, tuż po 17. Słuchają Państwo Radia 357, popołudniówki 357 w piątek, 510-357-357. Telefon włączony, przed nami wiadomości w serwisie. Maria Guzek.
1: Sąd zdecydował w sprawie słów Łukasza Gibały o krakowskich radnych z Koalicji Obywatelskiej. W myśl jeszcze nieprawomocnej decyzji kandydat na prezydenta Krakowa otrzymał zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o miejskich radnych KO, którzy rzekomo mieli się do niego zgłosić.

0: ogłosić i zapowiedzieć współpracę po potencjalnym zwycięstwie w wyborach. Gibała ma również opublikować sprostowanie w tej sprawie. Słowa, którymi zajął się sąd, padły w jednym z poniedziałkowych wywiadów, a druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, mówi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
1: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienie.
0: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Brytyjczycy za tankowanie diesli płacą rekordowe ceny. Ta średnia przekroczyła 2 funty za litr. Tymczasem USA naciskają na kraje Unii, by uwolniły swoje rezerwy w celu obniżenia globalnych cen. Donald Trump grozi też zakazem eksportu paliwa z USA. Adam Dąbrowski.
2: Podróże są coraz droższe. W Zjednoczonym Królestwie cena rekordowo wysoka, ponad 2 funty za litr. To próg, którego nie chcieliśmy przekroczyć, skomentował Simon Williams z Brytyjskiego Związku Kierowców. Ceny uderzają też w konsumentów amerykańskich, a wybory do kongresu za progiem. W Stanach to zawsze ważny kampanijny temat. Efekt? Amerykanie nie kryją, że rozważają zakaz eksportu paliwa z USA. Naciskają na Europę, by uruchomiła rezerwy. To przedstawiciel USA do spraw handlu James Ingria. Wiemy, że Francja, Niemcy i Włochy mają zgromadzone rezerwy, oczywiście nie chcę wypowiadać się za nich, ale sądzę, że chętnie znalazłyby wspólną drogę ze Stanami Zjednoczonymi. Odpowiedź Unii? Rzeczniczka Anna Kajsa-Itkonen. Odrzucamy zakaz eksportu, nie posłuży nikomu i podkopie zaufanie do USA. W sierpniu eksport diesla z państw Zatoki spadł do około 390 tysięcy baryłek dziennie. To niewiele ponad 1/4 poziomu sprzed wojny z Iranem. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
0: To jeszcze informacja sprzed chwili. Państwa G7 wydały wspólne oświadczenie po dzisiejszym spotkaniu zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Oświadczenie brzmi następująco: uwolnimy 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw w ramach Międzynarodowej Agencji Energii. A teraz kolejne tematy w serwisie Radia 357. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu Przemysław Rujna.
3: Wchodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
0: Miód prawdopodobnie zdrożeje, a kaprośna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. W tym serwisie to wszystko. Słyszymy się ponownie o 18.
4: A jutro sobota. Co wynika z prognozy? Otóż na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, a na pozostałym obszarze bez chmur albo co najwyżej zachmurzenie małe. Lokalnie na północy słabe opady deszczu, początkowo na zachodzie i północnym zachodzie oraz w kotlinach górskich ograniczające widzialność mgły. Na to proszę jutro uważać. Temperatura maksymalna od 17-19 na północnym zachodzie do 20, a nawet 23 na pozostałym obszarze. Wiatr jutro słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych. 5 minut po 17.
5: Radio 357.
4: Oto nasza piosenka dnia.

Tęskni za tym. Chwytaj głę. Sięga po broń.

0: Christian de Freuders, 8 minut po 17, poruszenie w studiu, bo to ponownie z nami. Małgorzata Bereza Stanisławska, psycholog, Fundacja Iskierka, ponownie Maja Pietruszka, ponownie mama Maj, pani Sabina. Dzień dobry paniom.
1: Dzień dobry.
0: Pani Małgorzata, skąd pomysł na taką książeczkę? Bo na to trzeba po prostu wpaść.
2: Na to trzeba wpaść. Tak, to znaczy pomysł w zasadzie zbiegł się trochę z moją dotychczasową pracą terapeutyczną, bo robiłam z dzieciaczkami taką receptę na leczenie, czyli taki plakat o tym, gdzie dzieci w jakich obszarach w trakcie leczenia mogą się angażować, żeby im pokazać, gdzie jest ich sprawczość, gdzie są ich moce ukryte, w które mogą uruchomić, żeby też nam pomagać w tym leczeniu, ale to było takie mniej skuteczne. I potem się zgłosiła Klaudia z Wojtkiem, właśnie współautorzy tej pozycji, którzy po prostu się zgłosili na zasadzie: dzień dobry, istniejemy, może zrobimy coś razem. I tak jak to często w życiu bywa, to była jakaś bardzo dobra energia między nami i dosyć szybko mi się pojawił pomysł, o czym może być książka, im przypadł ten pomysł do gustu i tak się zaczęło.
0: Maja również ma swoją książkę, o czym opowiedziała. Maja ma również moc, o czym wspomniała, choć Maja nie chciała zdradzić, jaka to jest super moc, ale rozumiem, że jak masz taki słabszy dzień albo troszkę słabiej się czujesz, to ta moc pomaga rzeczywiście?
3: Tak.
0: I czujesz, że tej mocy ci przybywa?
3: Tak.
0: A swoją książkę, podejrzewam, że znasz już na pamięć?
3: Tak.
0: A jak to było, pani Sabino, mama Mai, kiedy pierwszy raz książka trafiła do was? No, wrażenie pewnie duże, że oto taka specjalna książka.
4: To było... u nas zbiegło się to praktycznie z końcem leczenia, więc tak naprawdę, kiedy pierwszy raz dostaliśmy tą książkę do ręki, kiedy wróciliśmy do domu, pierwsze czytanie tej książki musiałam przerwać, bo to było niesamowite uczucie i było pełno łez, bo tak naprawdę uświadomiliśmy sobie to, przez co przeszliśmy, ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy czytamy książkę, to Maja właśnie odkrywa te swoje supermoce i jest tam taki motyw, gdzie pojawia się przewodniczka, która oprowadza dziecko po różnych krainach i ona zdobywa kryształy. I wczoraj jeszcze, jak czytaliśmy z Mają książkę, to Maja powiedziała właśnie nam, że teraz ona może być taką przewodniczką i może poprowadzić dzieci, żeby poznały swoje supermoce. I to jest takie, że ta książka na każdym etapie czytania, na każdym etapie leczenia, po leczeniu tak naprawdę jest inaczej odbierana, ale daje niesamowitą siłę.
0: Ja za chwilę spojrzę, proszę państwa, na nasz licznik mocy, książek mocy. Ciekaw jestem, na ile książek udało nam się już zebrać. Pani Małgorzata Bereza Stanisławska, Iskierka daje, no, nomen omen, nadzieję, prawda?
2: Absolutnie. Ja słyszałam, że już mamy ile? Tysiąc...
0: No, zaraz się przekonam. Tysiąc... Gdzie ja to mam? Nie mam. A mam! 1306.
2: O matko, 1306. No, drodzy państwo, to jest ogromna dawka mocy, dlatego że co roku w Polsce tak naprawdę mamy około 1200 rozpoznań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Ale my tą książkę nie chcemy tylko robić dla tych, którzy zaczynają przygodę, tylko dla tych też, którzy są w trakcie albo już po zakończonym leczeniu. Także ja pracuję 13 lat w fundacji, więc jak pomnożymy tą liczbę przez 13, także potrzebujemy na kilkanaście tysięcy tak naprawdę, drodzy państwo, ale to jest już ogromna dawka mocy, także serdecznie dziękujemy.
0: Fundację, proszę państwa, Iskierka wspiera między innymi pan Szymon Majewski, a z Szymonem Majewskim Ola Dobieszewska rozmawiała o tym, jak te wyjątkowe bajki, a wyjątkowe książki, jak powiedzieliśmy, dopasowane indywidualnie do każdego małego pacjenta, dają dzieciom taki potężny zastrzyk siły, pomagają w walce z chorobą.
5: To jakbyś miał powiedzieć jednym zdaniem, to czym jest dla ciebie Fundacja Iskierka?
6: To można powiedzieć, że przyjaciel, taki kumpel trochę, bo z Fundacją Iskierka jestem gdzieś od lat związany. Wiele razy jak odwiedzam właśnie Śląsk, jadę w tamtą stronę, to z Fundacją Iskierką działamy.
5: A czego nauczyłeś się od dzieciaków?
6: Wielu rzeczy. Przede wszystkim dzielności, wytrwałości. Dopiero tak naprawdę one gdzieś mnie nauczyły tego uśmiechu. Wszystkie moje takie wyobrażenia na temat na przykład wizyty na oddziale i wzięcia udziału w jakiejś akcji, czy wspomożenia, czy po prostu od spotkania się z dziećkami wzięły całkowicie w łeb, bo wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż ja to sobie wyobrażałem. Pamiętam, że bardzo się lękałem, bardzo się bałem tego kontaktu, bo chciałem być pomocny, a jednocześnie nie wiedziałem, jak się zachować na przykład w obliczu tego, z czym one się zmagają, czegoś takiego najtrudniejszego. I nagle okazało się, że ja miałem im coś tam przynieść, powiedzmy jakiś uśmiech, chwilę zapomnienia o chorobie, a tak naprawdę to często one mnie obdarowywały czymś, co potem przez długi czas gdzieś tam w sobie niosłem.
5: A jeśli chodzi o humor, w jaki sposób on może być narzędziem, żeby sobie łatwiej trochę poradzić w tak trudnych sytuacjach?
6: Humor nawet jest takim moim wewnętrznym prozakiem i lekarstwem. Nawet jeżeli to jest tak, że te 5 minut to dziecko się śmieje, albo się bawi, albo widzi jakiegoś pana, czy w stroju świętego Mikołaja, no to jest to za każdym razem 5 minut wydarte myśleniu o kolejnych chemiach, terapiach, czy takiej szarówce dnia codziennego na oddziale szpitalnym.
5: A jeśli chodzi o twoje wspomnienia, to przypomina ci się jakaś chwila może z którymś z podopiecznych fundacji, która ci tak szczególnie zapadła?
6: To najbardziej chyba dwie podopieczne fundacji, Dominika i Jola, dwie dziewczyny, które no niestety akurat tak los chciał, już nie ma ich z nami. One były fankami mojego programu. Zorganizowaliśmy właśnie Fundację Iskierka cały dzień, kiedy Jola i Dominika przyjechały na plan naszego programu i wzięły udział w ogóle tam w jakichś zdjęciach, uczestniczyły w tym. Dziewczyny się śmiały cały czas. No właśnie Iskierka tak przełamywała takie bariery, no, takie szaleństwo, które no właśnie też powodowało, że na twarzach tych dzieci gościł uśmiech. No.
5: Co to są za książeczki tutaj przed
6: nami?
5: Tak,
6: bo to są książeczki, które tutaj nam pomogła w tym AI, które ja nie za bardzo lubię, ale podopieczny fundacji zmagający się z chorobą nowotworową może dostać książeczkę, w której jest bohaterem bajki o wyzdrowieniu, bajki o jakiejś walce, bajki o zmaganiu, w którym on wygrywa i to mi przypomina niesamowicie historię, którą robiła moja mama. Jak byłem mały, mi opowiadała bajki, które improwizowała i bohaterem tych bajek byłem ja. Na przykład stanąłem w obronie dziewczynki w szkole i utarłem nosa jakimś innym tam niezbyt miłym chłopakom, którzy ją tam gnębili. Te bajki wtedy były dla mnie takie wspierające.
5: To jest też strasznie fajne, że powstała ta bajka, ten powiedzmy ten stelaż we współpracy z psychologami, więc no to jest no fantastyczne.
6: No właśnie, czyli w oparciu o kogoś, kto się na tym po prostu zna i wie na przykład, co może takiego dzieciaka, prawda, uskrzylić i jej uczynienie jego bohaterem historii, w której on wygrywa, to mam wrażenie, że ma to niewiarygodną taką moc.
5: Trochę narzekałeś na AI. Czy to troszeczkę zmienia twoje podejście do
6: tak,
5: tego?
6: Tak, znaczy ja, no tutaj jakby ja absolutnie jestem za.
5: Dzięki temu można na szerszą skalę jeszcze pomagać. Trochę szybciej.
6: Trochę szybciej i także zapraszamy wszystkich, słuchajcie, do wsparcia tej akcji, bo ona jest nieprawdopodobna. Tak dokładnie jak Iskierka działa, to jest taki właśnie bardzo, bardzo iskierkowy pomysł.
0: Z Szymonem Majewskim, wspierającym Fundację Iskierka, a rozmawiała Aleksandra Dobieszewska. Wszystko, proszę państwa, na stronie wspieram.radio357.pl. Wspieram.radio357.pl.

0: Pani profesor Katarzyna Kłosińska wraz z nami na antenie. Słyszymy się?
1: Słyszymy się. Dzień dobry państwu wszystkim i panu redaktorowi też.
0: Znakomicie, bo mamy pewien problem do rozważenia. Mianowicie pani Ola napisała: usłyszałam ostatnio zwrot pic na wodę fotomontaż. Prawdę mówiąc, rozumiem z tego tylko jedno słowo woda. O co chodzi z tym picem, fotomontażem? Pyta pani Ola. Mhm.
1: No właśnie, mogę z tego listu wnioskować, że pani Ola jest, należy do młodego bardzo pokolenia, bo rzeczywiście może te słowa są już mniej używane, a pamięta pan, co pan jest chyba należy tego, kiedy się używało.
0: Pamiętam, tak, mówiło się pic na wodę, fotomontaż, czyli wyrażało się zdumienie i zwątpienie, że mamy do czynienia z sytuacją, zdaniem prawdziwym. Mówiąc pic na wodę, fotomontaż, zarzucamy komuś mówienie nieprawdy, celowe wprowadzanie w błąd, takie mieszanie celowe. No, krótko mówiąc, negujemy prawdziwość zdarzenia, osoby, historii i tak dalej.
1: Tak, dzisiaj to się mówi, znaczy dzisiaj, no mówi się teraz bardzo często ściema, prawda? Jeżeli pani Ola rzeczywiście jest młodą osobą, a chyba tak, to można powiedzieć pic na wodę, fotomontaż, to jest to samo co ściema. Mhm. No ale wyjaśnijmy te słowa, które tutaj występują.
0: Wypada zacząć od picu. Występuje tu pic.
1: No właśnie.
0: Pic, czyli co? Picować. No i do dzisiaj mamy takie słowo, prawda?
1: Tak, bo ten pic ma związek z czasownikiem picować, no i picować, ale go picował, prawda? Albo picował go, ale picował, a oni w to uwierzyli. Mhm. No to jest właśnie tak ściemniać, czyli oszukiwać, kłamać, a często tak jakby w za bardzo pozytywny sposób to coś tam przedstawiać, albo w jakiś taki sposób, żeby osiągnąć z tego jakąś korzyść, prawda? No więc picował, że im da podwyżkę, ale to tylko pic na wodę, fotomontaż. A pamiętamy, że na przykład picuje się samochód, jak się chce go sprzedać korzystnie i chce się go, ukryć gdzieś tam jakąś rdzę.
0: Tak, na siłę takie się upiększa, prawda?
1: Upiększa, odmładza. I tak dalej, czyli tam właśnie robi się, chce się, w pewien sposób się oszukuje, ponieważ nie pokazujemy tego samochodu, jakim on jest naprawdę, tylko jak go pomalowaliśmy, czy tam załataliśmy jakieś dziury i tak dalej. Czyli i to jest właśnie picowanie.
0: Czyli ten pic to jest w zasadzie kłamstwo, tak?
1: Tak, takie kiedy ktoś koloryzuje, opowiada właśnie o czymś przesadnie, taki pozytywny sposób, na przykład dostał pracę w Australii, to jakiś pic, prawda? I to pic, to pic na wodę, fotomontaż jest jakby rozwinięciem tego słowa pic, jest takim wzmocnieniem tego wszystkiego.
0: To skąd w takim razie ta woda? Może sam pic by wystarczył?
1: ale musi być chyba jeszcze jakieś wzmocnienie. Tutaj ja myślę, że też działa taka nasza skłonność do takich absurdalnego obrazowania, prawda? To są takie sytuacje, kiedy coś zupełnie nie ma sensu i o to chodzi, żeby nie miało sensu, bardzo często we frazeologii. No, woda jest czymś takim nietrwałym, nie da się, jak, nie wiem, ten samochód picujemy, czy odpicowujemy, żeby lepiej wyglądał, to jeżeli za bardzo tej wody dodamy, nie wiem, do farby, to ta farba zaraz gdzieś tam, czy lakieru.
0: Poza tym trudno na wodzie coś budować, postawić, prawda? Ona jest brachityczna.
1: No właśnie. Bo ten pic na wodę i fotomontaż i sam pic to też jest kit, prawda? Ktoś komuś wciska kity. I kit, to jak wiadomo, jest taki materiał plastyczny, którego się używało, bo teraz już nie, do uszczelniania okien. On taki trochę jak plastelina, ale to oczywiście coś innego. No i on oczywiście też nie jest trwały. Nie wiem, czy pan pamięta, że po jakimś czasie te uszczelnione okna, z tych uszczelnionych okien, ten kit, z tego kitu się robiły taka skorupka, wtedy już zaczynało odpadać.
0: Popękany, tak, i kawałkami popękany. Wypadał, tak.
1: Tak, no i trzeba było na nowo kitować to okno.
0: No i został nam jeszcze fotomontaż.
1: No właśnie, cóż to ten fotomontaż?
0: Fotomontaż to może być, w tym wypadku nie jest, ale może być również fachowe określenie, prawda, na pracę na przykład graficzną. To jest coś sztucznie stworzonego, coś, co w rzeczywistości nie istnieje, zostało zlepione, czasami zestawione w sposób...
1: Znaczy zdjęcia, prawda? Mówię
0: o fotografii. Zostało to sztucznie zlepione, zestawione, żeby wywołać na przykład efekt artystyczny.
1: Albo żeby inni mogli nam zazdrościć, że na przykład
0: albo
1: jesteśmy
0: żeby
1: na jakimś
0: kogoś,
1: jachcie,
0: właśnie.
1: A jesteśmy w takim tak zwykłej jest. Łódce, co ledwo się
0: po
1: tam...
0: Po to, żeby celowo kogoś wprowadzić w błąd. Tak, to prawda.
1: No właśnie. No właśnie, i też się mówi czasami pic i retusz. No to retusz to jest takie upiększanie fotografii, ale no i właśnie, i to no dzisiaj oczywiście to słowo fotomontaż pewnie jest słabo znane, szczególnie wśród ludzi młodszych, no bo są programy różne do korekty zdjęć, różne photoshopy i inne, no i przede wszystkim sztuczna inteligencja, które no robią milion razy lepiej to, co kiedyś tam robiliśmy my za pomocą fotomontażu.
0: To prawda.
1: No więc już wiemy, pic na wodę, fotomontaż. To
0: czyli tak ten fotomontaż ma jeszcze podbić to wszystko, ten pic.
1: Tak, wszystko ma podbić. Wszystko ma podbić wszystko.
0: Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Panie Marku, witam pana, halo.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ja tak dzwonię z taką drobną podpowiedzią, o co chodzi z tą wodą. Oczywiście to jest prawda, że to chodzi o takie podkreślenie tego trochę absurdu.
0: Mówimy natomiast o pizzu, prawda?
1: Tak, cały czas, mówimy tak. O pizzu na wodę, tak. Tylko, że to też ma pewne znaczenie takie praktyczne. No, może...
0: Może, no, tak? Może.
1: Że coś się...
0: No.
1: Że coś się przyklejało na tapetę, tak na chwilkę tylko, że go trzymało. Tak. Aha. Jak się przyklejało niektóre rzeczy na ślinę nawet.
0: Rozumiem.
1: To po chwili wysychało, odpadało, ale nie o to chodziło. To miało być tylko na moment.
0: Mhm.
1: I to był pic na wodę.
0: Czyli tak na słowo honoru troszkę, na kartę rowerową.
1: Tak.
0: Rozumiem. To tak a propos, panie Marku, jeszcze tego picu. Ktoś, proszę państwa, wyznaczył cel na stronie wspieram.radio357.pl. Ten cel był wyznaczony na 1357 książeczek. No więc już teraz mogę śmiało powiedzieć, że to był pic na wodę fotomontaż, bo w tej chwili już mamy 1346, a nawet 60 końcówka, proszę bardzo, więc pic był tym większy. A ostateczny cel nie jest wyznaczony, a przynajmniej na razie. Zatem możemy skorzystać z okazji i zaszaleć z tym celem, do czego państwa bardzo namawiam. Proszę zajrzeć na stronie wspieram.radio357.pl. Zbieramy dziś fundusze dla Fundacji Iskierka, a Fundacja Iskierka przygotowuje książeczki, indywidualne książeczki, przepięknie wydane dla podopiecznych dzieciaków chorych na raka z problemami onkologicznymi. Wspieram.radio357.pl. Zostańmy mocodawcami.

0: To był Tim O'Brien. A ktoś, proszę państwa, zapewne dobrzy ludzie, wyznaczyli nam nowy cel 1753 książeczki mocy. O tym na stronie wspieram.radio357.pl. Ależ dziś przypadkiem, bądźmy szczerzy, punktualnie. A wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
1: Oczywiście czekamy na wieczorny mecz polskich piłkarzy, ale do tej pory sportową informacją dnia jest ta z Pekinu. Hubert Hurkacz nie zwalnia tempa. Hubert Hurkacz jest w formie. Francuz Arthur Géa długo stawiał trudne wymagania, ale to Polak postawił kropkę nad i.
2: A więc game set mecz. Hubert Hurkacz awansuje do 44. ćwierćfinału w karierze. 7-6, 6-7. I 6-2.
1: Mecz można było śledzić w Polsacie Sport, a zatem mamy Huberta w ćwierćfinale. W niedzielę jego rywalem będzie półfinalista tegorocznego US Open Karen Khachanov. Jutro na kort wyjdzie Iga Świątek. Ona powalczy z Chinką Xin Yu. I przejdźmy do piłki. Za nieco ponad 3 godziny na PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski rozpocznie swój trzeci mecz w Lidze Narodów. Po remisie z Bośnią i porażce ze Szwecją nastrój wokół kadry nie ma co ukrywać, daleki od optymizmu.
3: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi, i na tym tylko i wyłącznie się koncentrujemy.
1: No cóż, selekcjoner Jan Urban ma o czym myśleć. Polska na domowe zwycięstwo w Lidze Narodów czeka już 1584 dni. Ostatnio biało-czerwoni wygrali 1 czerwca 2022 roku, jeszcze za kadencji Czesława Michniewicza. Dłużej u siebie meczu nie wygrały jedynie, uwaga, Litwa i Liechtenstein. Czy zagra Wiktor Nowak, nie wiadomo. On nieźle zaprezentował się w Szwecji, tworząc duet środkowych z Piotrem Zielińskim.
4: Ogromna chwila w moim życiu i coś, o czym marzyłem od dziecka. A o współpracy z Piotrkiem, no to jeżeli dwóch dobrych zawodników się spotyka w środku pola, no to jest na pewno dużo, dużo łatwiej. Tutaj oczywiście tak mówiąc skromnie, tak. Ale no nie, no oczywiście wiadomo, że z Piotrkiem gra się super. Po prostu oddać mu piłkę i niech się dzieje.
1: Niech się dzieje, oby tylko całokształt lepiej wyglądał niż ostatnio. My oczywiście mówimy o meczu w Warszawie, ale prawdziwe meczycho to mają dziś w Paryżu. Na Stade de France trójkolorowi podejmą reprezentację Włoch. Francja-Włochy, Zinedine Zidane, to kojarzy się dość jednoznacznie. I nic dziwnego, że nowy selekcjoner Francuzów był pytany o słynne zajście sprzed 20 lat. Oto co odpowiedział. Te obrazy wciąż mi o tym przypominają, bo wszędzie lecą w kółko. Nie jestem dumny z tego, co się wydarzyło. Powiedziałem to, powtarzałem i mówię tak również dzisiaj. Nie żałuję jednak, bo to część mojej drogi życiowej. Na szczęście nie zrobiłem tylko tego i są też inne, piękniejsze momenty. Dlatego myślę raczej o pozytywnych chwilach. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia sportowego piątku, to warto śledzić m.in. finał indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu. W tym momencie trwa właśnie rywalizacja na torze w Pardubicach. Trzy pierwsze rundy wygrali kolejno Leon Madsen, Kacper Woryna i Maciej Janowski. O Mistrzostwa Europy od dziś rywalizują także kolarze, ci ostatnio nie próżnują. Po Mistrzostwach Świata czas na Mistrzostwa Starego Kontynentu. Reprezentacja Polski liczy 31 osób, w tym gronie są i Michał Kwiatkowski, i Katarzyna Niewiadoma Fini. Jutro wyścig ze startu wspólnego pań, w niedzielę jadą panowie. W kraju wracają także rozgrywki ligowe. Dziś inauguracyjne mecze w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet, jak i w koszykarskiej PGE Basket Lidze. Pierwsze spotkanie sezonu siatkarskiego rozpoczęło się o 17.30. MKS Kalisz gra z PGE Budowlanymi Łódź. O 20.30 Unii Opole powalczy z Lotto Chemikiem Police. Pod koszem punktualnie o 18.00 Energa Czarni Słupsk zagrają z Legią Warszawa, a o 20.15 Energa Trefl Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa. Zmierzy się w PGE Basket Lidze, to nowość. Nowy sponsor tytularny daje nadzieję na rozwój, uważa prezes Polskiej Ligi Koszykówki Łukasz Koszarek.
5: Zdecydowanie nowe otwarcie. Jestem o tym przekonany, że jako liga będziemy rozwijać się szybciej. Tak jak obiecywaliśmy, że ta nasza liga będzie się piąć w górę. Jeśli chodzi o popularność w Polsce, czy jeśli chodzi o również te sportowe elementy w Europie, to jest właśnie ten czas.
1: I dorzucę jeszcze informację lekkoatletyczną. Armand Duplantis ogłosił, że nie wystartuje w najbliższym sezonie halowym. Podejmuję tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację i niezbędne przygotowanie się do osiągnięcia szczytowej formy po powrocie na rozbieg. Kocham skok o tyczce i chcę nadal przesuwać swoje granice, napisał Szwed w mediach społecznościowych. A on akurat, kto jak kto, ale on ma mandat do użycia słów przekroczyć granice. Robi to doskonale od lat. I to wszystko w dzisiejszym sporcie. Zapraszam w niedzielę do słuchania audycji 357 Start. Będę z Państwem od 18 do 20. Mam nadzieję, że nie będę sam.
6: Radio 357.

0: 22 minuty do godziny 18, popołudniówka 357. W Stanach Zjednoczonych wykonano wyrok śmierci, ale skazana na śmierć Amerykanka Krista Pike wciąż żyła. O tej sprawie, która wywołała ogromne poruszenie w Stanach Zjednoczonych, Tomasz Jeleński.
1: Skazana na karę śmierci za zabójstwo swojej koleżanki, Krista Pike, czekała na wykonanie wyroku od 1996 roku. Wczoraj podano jej dwie śmiertelne dawki pentabarbitolu, jednak skazana dalej żyła. Świadkowie opisywali, że słyszeli jej oddech i chrapanie i zamiast wywieźć zwłoki skazanej po egzekucji, wezwano karetkę. Krista Pike została przewieziona do zewnętrznej placówki medycznej. Departament stanu Tennessee potwierdził to, ale nie podał żadnych szczegółów dotyczących stanu jej zdrowia. Jak to w ogóle możliwe, że Krista Pike przeżyła podanie podwójnej, śmiertelnej dawki? Zastanawia się profesor Tomasz Pudowski, amerykanista.
2: Trudno jeszcze powiedzieć, co mogło pójść nie tak. Dokładnej przyczyny jeszcze nie ustalono, jest zbyt wcześnie. Administracja więzienna twierdzi, że przestrzegała procedury. Problem z dostępem dożylnym, zresztą rzeczywiście ona miała dosyć wąskie żyły, to jest częsta przyczyna, w związku z tym ten zastrzyk mógł pójść nie tam, gdzie powinien.
1: Podobnych przypadków było znacznie więcej, przypomina dr Mateusz Piotrowski, koordynator programu amerykańskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Jeżeli chodzi o przypadki nieudanej egzekucji w Stanach Zjednoczonych, no to mamy ich cały szereg. I najczęściej dotyczą one właśnie zabójstwa poprzez podanie substancji aktywnej. Tutaj chodzi o pentobarbital. Nie zawsze aż tak skrajnie jak w tej sytuacji.
1: I nie były to wcale pojedyncze przypadki, dodaje profesor Pudowski.
2: Mówi się, że nawet do 1/3 egzekucji tego rodzaju jest problem dramatyczna lub nieudana.
1: Jeśli nawet założymy, że kara śmierci jest akceptowalna, to nie może dochodzić do takich sytuacji, jaka miała miejsce podczas ostatniej egzekucji, uważa profesor Adrian Kuźniar z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Kara śmierci jest sama w sobie instytucją budzącą głębokie kontrowersje, jednak nawet jeśli przyjęlibyśmy, że jest ona moralnie dopuszczalna, że jest moralnie dopuszczalna w określonych okolicznościach, to jednak nie ulega wątpliwości, że powinna być wykonywana w sposób humanitarny i możliwy bezbolesny dla skazanego.
1: Kara śmierci jest nieodwracalna, o ile w przypadku dożywocia czy kary wieloletniego więzienia da się naprawić pomyłkę sądową.
4: Nawet jeśli uznamy, że kara śmierci nie jest wewnętrznie niemoralna, to staje się moralnie niedopuszczalna właśnie ze względu na niemożność naprawienia pomyłki sądowej po jej wykonaniu.
1: Wydaje się, że kara dożywotniego pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwa jest dużo lepszym rozwiązaniem, bo kara powinna być nieuchronna, ale w razie pomyłki sądowej możliwa do anulowania i zadośćuczynienia, chociażby finansowego.
0: O tej historii Tomasz Jeleński w popołudniowym programie Popołudnie 357, 18 minut do godziny 18, 510, 357, 357. Popołudniówka do 19.

Uwaga mocodawcy, czyli ci wszyscy, którzy wsparli akcję, którą prowadzimy z Fundacją Iskierka. Wspieram.radio357.pl, tam licznik mocy, książek mocy. Mamy już na 1384 książeczki. Piękny wynik, ale oczywiście walczymy, staramy się o więcej. Zatem zapraszam na stronę wspieram.radio357.pl. Działamy wraz z Fundacją Iskierka, która pracuje na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Wspaniały, jak sądzę, pomysł z książeczką. Chcemy po prostu z Państwa pomocą wesprzeć. Zatem wspieram.radio357.pl. Tam wszystko o naszej akcji, która potrwa od dziś do poniedziałku włącznie.

0: Ted Swims. Każdy, proszę państwa, może zostać mocodawcą. Wystarczy wejść na stronę wspieram.radio357.pl. Tam wszystko o formach pomocy dla Fundacji Iskierka. Ba, co więcej, no, można zadzwonić do nas i pochwalić się tą pomocą, jak państwo są dzielni, za co bardzo, bardzo dziękujemy. 510-357-357.
1: To się nie wydarzyło.
0: A skoro tak, to w studiu Wioletta Myszkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O czym dziś?
2: No, wrócimy do tematu obwodu królewieckiego. Tu jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy na ten temat, że no, według popularnych memów internetowych myślimy o tym, żeby oddać połowę obwodu Czechom. To oczywiście są żarty, ale tutaj będziemy dalej opowiadać historię już mniej żartobliwą. Być może rzuciły się państwu w oczy ostatnie doniesienia na temat pisma nadanego z rosyjskiej ambasady w Belgii, które trafiło do siedziby głównej NATO w Brukseli, oczywiście. Właśnie dotyczyły obwodu królewieckiego. Rosja zadeklarowała gotowość do obrony tego terenu w razie potencjalnej agresji, i to w cudzysłowie. W ogóle będę się tutaj teraz posłużę się tutaj kilkoma cytatami. Poinformowała też, że jest gotowa użyć całego dostępnego arsenału broni, jeśli kraje NATO spróbują odizolować region, oraz że ostatnie działania NATO w regionie Bałtyku znacznie zwiększają ryzyko bezpośredniej konfrontacji militarnej z naszym krajem. Tutaj koniec cytatu. I o jakie działania NATO chodzi? No oczywiście nie o memy dotyczące Czech w obwodzie królewieckim. Chodzi na przykład o ćwiczenia wojskowe, o operację Baltic Sentry, o umacnianie obecności żołnierzy również. No i w ten sposób działania wzmacniające flankę NATO, czy obronne działania, przedstawiane są jako działania ofensywne. No i oczywiście narracja o tym, że NATO jest agresorem wobec Rosji, nie jest nowa, ale specjaliści zwracają uwagę na to, że ostatnio ta narracja zaostrzyła się, eskalowała, rozwinęła się. Przyjrzał się temu Wojciech Pokora, redaktor naczelny Disinfo Digest w Fundacji InfoOps Polska.
3: Zaczęło się 4 września, kiedy Naryszkin i aparat rosyjski wprowadzili do przestrzeni informacyjnej temat militaryzacji Bałtyku oraz zagrożenia dla Kaliningradu. 11 września przekaz został wzmocniony w chwili, kiedy wykorzystano wypowiedź naszego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który mówił w Kijowie o tym, że ćwiczenia NATO wokół Kaliningradu mogłyby trochę odciążyć też walczącą Ukrainę. Oczywiście zapytano o to, czy to oznacza, że sojusz szykuje się do tego, żeby zaatakować, wykluczył. Powiedział, że nie o to chodzi, chodzi o ćwiczenia, ale to zostało przez aparat propagandowy już wykorzystane do tego, że jednak NATO się zbroi wokół. No i po 11 września ten rosyjski system komunikacyjny zaczął wykorzystywać te wypowiedzi wprost, mówiąc o ofensywnych intencjach Polski i NATO. I na koniec września Moskwa zaczęła już opisywać formalnie zagrożenie ze strony Polski i NATO i ostrzegała o wykorzystaniu wszelkich środków, w tym nuklearnych. Putin wczoraj legitymizował już tę ramę na poziomie prezydenckim, więc to eskaluje, to będzie eskalowało.
2: Stąd mamy właśnie te rosyjskie ostrzeżenia o konsekwencjach i więcej, to kolejny wątek tej narracji, wskazywanie konkretnych celów rosyjskich ataków, ewentualnych rosyjskich ataków w Polsce. To są konkretne miasta, konkretne elementy infrastruktury i to wszystko rozmieszczone na grafikach, na mapach, które rozpowszechniane są w internecie. Jaki jest cel? Jak mówi Wojciech...
0: Przemówić do wyobraźni zapewne, prawda? Wystraszyć.
2: To na pewno, oczywiście, że tak. No na pewno, jeśli zobaczymy nazwę miasta, w którym mieszkamy na takiej mapie, no, tutaj mogą się jakieś emocje obudzić, ale to nie tylko to, bo jak mówi Wojciech Pokora, chodzi również o wyznaczenie nowej czerwonej linii.
3: Taka niepewność dotycząca możliwej reakcji Moskwy ma zwiększać koszt decyzji i sprzyjać większej ostrożności przy podejmowaniu tych decyzji dotyczących logistyki, dalszego rozbudowania potencjału wsparcia dla broniącej się Ukrainy. Dla tych propagandystów po to jest uruchamiany ten cały przekaz, no żeby taki scenariusz zaczął być traktowany poważnie przez opinię publiczną, żeby zastraszać społeczeństwo Zachodu.
2: No, chodzi też o odwrócenie odpowiedzialności. Oczywiście, tak jak pan wspomniał, wywołanie emocji, strachu. No i tutaj najważniejsze pytanie, jak my jako odbiorcy powinniśmy podchodzić do takich komunikatów?
3: powinniśmy przede wszystkim zachować proporcje. Rosyjskich gruźb na pewno nie należy bagatelizować, ale też błędem byłoby traktowanie każdego takiego komunikatu jako zapowiedzi nieuchronnego działania kinetycznego ze strony Rosji. Trzeba oddzielić realne zdolności sytuacji bezpieczeństwa od warstwy propagandowej, której celem jest wpływanie na nasze postrzeganie tego ryzyka. W praktyce sprowadza się to do tego, żeby sprawdzać źródła komunikatu, porównywać go ze stanowiskiem instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym kraju i zwracać uwagę na to, jak zmienia się język przekazu w trakcie komunikacji i rosyjskiej, i naszej. Bo jeżeli pojawia się coraz więcej konkretnych celów, map, scenariuszy uderzeń, czy też jak w ostatnich dniach odniesienia nuklearne, to warto traktować to jako element presji informacyjnej, a nie automatycznie jako dowód tego, że podjęto już decyzję o ataku, czyli nie należy na pewno panikować. Najważniejsze jest, żeby nie przyjmować bezrefleksyjnie tej logiki, którą Rosja narzuca, w której każda decyzja Polski lub NATO może zostać przedstawiona jako prowokacja, i tak w praktyce się dzieje, żeby społeczności obserwujące konflikt były przygotowane mentalnie do tego, żeby uznać Rosję za ofiarę ataków Zachodu, a nie za agresora, który sam eskaluje konflikt.
2: Pan Wojciech Pokora zwraca też uwagę na to, że takie informacje mogą do nas docierać nie tylko z oficjalnych komunikatów przedstawicieli rządu rosyjskiego, ale to też są oczywiście influencerzy, blogerzy, którzy bardzo prężnie działają w tej strefie internetowej.
0: Ważne, żeby nie przykładać do tego ręki, jak sądzę, nie powielać na przykład informacji takich ewidentnie sensacyjnych, obliczonych na panikę, prawda?
2: Wszystko się zgadza, tym bardziej, że no jeśli to już jest potwierdzone wielokrotnie, jeśli chodzi o badania, że jeśli w emocjach jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby przekazać te informacje dalej, podzielić się nią, bo to też są nasze emocje, ale proszę o tym pamiętać, że wtedy też te emocje rozpowszechniamy i udzielają się oczywiście.
0: Choć są takie informacje, takie wiadomości, które warto upowszechniać, warto tak przekazywać. Na przykład zastanawiam się, czy ktoś z Państwa wpadł na pomysł, aby podczas dzisiejszego dnia czy popołudniówki, by zadzwonić do znajomych czy do rodziny i zadać pytanie: słuchaj, aby zajrzałeś już na stronę wspieram.radio357.pl, a słyszałeś o Fundacji Iskierka i o akcji Książka Mocy? Wioletta Myszkowska, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7 minut do 18:00.

0: o co chodzi w naszej akcji.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
0: Wszelkie informacje na stronie wspieram.radio357.pl.

0: 2 października, dziś piątek, 18. Popołudniówka w radiu 357, popołudniówka piątkowa 510-357-357. Polecam stronę wspieram.radio357.pl. A już teraz czas na serwis. Maria Guzek.
1: Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
1: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 17 zostało rannych w ataku rosyjskiego lotnictwa na Charków na północnym wschodzie Ukrainy. Wśród poszkodowanych są dzieci, poinformowały lokalne władze. Mer Charkowa przekazał, że miasto zostało zaatakowane kierowane

0: Nowymi bombami lotniczymi. Rosjanie uderzyli w prywatne domy w dwóch dzielnicach miasta. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Wielu trudnych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby kobiety regularnie się badały.
1: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mamografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
0: Mówi Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. 400 liceów jest zamkniętych, liczne zajęcia prowadzone zdalnie, trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści chcą wyższych nakładów finansowych na szkoły. Zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. Demonstracje przybierają coraz bardziej gwałtowny charakter. Dochodzi do aktów wandalizmu i ataków na dyrektorów szkół. W 55 liceach doszło do starć. Protesty dotyczą ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. To przestrzeń, w której osoby potrzebujące mogą znaleźć schronienie. Ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych Bractwa Miłosierdzia imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie uruchomił po raz kolejny na czas chłodnych miesięcy ogrzewalnię dla mężczyzn.
2: Ogrzewalnia przy schronisku ma dać mężczyznom bezpieczne miejsce na całą jesień i zimę. Żeby jednak mogła działać naprawdę dobrze, w magazynach muszą być zapasy. Bractwo szuka przede wszystkim jedzenia na codzienne śniadania i kolacje oraz artykułów higienicznych, maszynek i kremów do golenia, szamponów, żeli pod prysznic, dezodorantów, past do zębów, papieru toaletowego i ręczników papierowych. Potrzebne są też między innymi środki czystości do łazienek, łaźni i pokoi, ale także klapki pod prysznic, ręczniki, koce, męska bielizna, dresy i bluzy. Pomoc można zanieść do siedziby Bractwa przy ulicy Zielonej 3 albo bezpośrednio do schroniska, które przyjmuje dary codziennie od 8 do 22. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: I relacja z Lublina kończy piątkowe serwisy. Wracamy do Państwa w poniedziałek.
3: Jutro na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze bez chmur albo też to zachmurzenie będzie niewielkie. Lokalnie na północy słabe opady deszczu, a ponadto mgły, gdzieniegdzie na przykład w kotlinach górskich, kotlinach rzecznych. Temperatura od 17-19 na północnym zachodzie do 20, nawet 23 na pozostałym obszarze. Wiatr jutro słaby, zmienny. Na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych. Niebawem 5 minut po 18.
4: Radio 357.
3: O piosence Odpowiedni moment. To piosenka z płyty tygodnia. Pan Mrozu.
5: Nie warto czekać na ten odpowiedni moment, ale czasami jest to silniejsze od nas. Mam nadzieję, że ta gitara, która rozpoczyna tę piosenkę, zabierze was gdzieś na meksykańską pustynię.

0: Dziś pomagamy wspólnie Fundacji Iskierka. Pomagamy dzieciakom z kłopotami onkologicznymi. Emilia Wilga i Mieszko. Posłuchajmy.
1: Nigdy nie będę chyba spokojna, niestety. Jak kiedyś powiedziałam, można wyjść z onkologii, ale onkologia z nas nigdy nie wyjdzie chyba. Mówię o nas, o rodzicach. Najtrudniejsze było utrzymanie moich emocji na wodzy. Ze względu na to, że no my musimy być silni dla tego dziecka. A dla mnie no świat się załamał. Wchodzimy na oddział onkologii, boimy się tych łysych małych główek. Jesteśmy przerażeni tym, bo to jest onkologia. Potem jest ta pierwsza chemia. Czyli siedzimy i patrzymy, jak no coś, co truje moje dziecko, również je leczy. Musimy podpisać masę dokumentów, zgód tak naprawdę na wszystko. Jakiekolwiek będą konsekwencje złe tego leczenia. Dlaczego ja mam to podpisać, taką zgodę? A z drugiej strony ja wiem, że muszę to podpisać, bo inaczej bez tego no nie ma ratunku. Potem jest ten etap wypadania włosów dziecka i tego, że trzeba zmienić tą fryzurę na taką bardziej przewiewną. I jednak już jest tak, że jak się wrzuciło to swoje łyse dziecko w tłum, no to ono się już będzie wyróżniać. Ono już wygląda jak chore. Mieszko, chodź na chwilę.
2: Dzień dobry. Grać w szachy. A ja z kolegami mogę iść sobie biegać.
1: No, bo tak na oddziale, no to też jest, są ograniczone możliwości, prawda?
2: I nie ma dmuchańców.
1: I nie ma dmuchańców. Było bardzo wiele różnych emocji, bo to nie są tylko złe emocje. Mój syn się leczył ponad 2 lata. Nigdy by mi tego czasu z dzieckiem nie dał. Takiego sam na sam. To również wyciągnęłam, że poznałam rodziców, którzy byli w tej samej sytuacji i ta więź jest niesamowita pomiędzy rodzicami. Tak jak każdy tutaj u mnie w rodzinie mógł mnie wspierać, to i tak nie potrafił zrozumieć tego, w jakim ja jestem miejscu. A przychodząc na oddział, po krótkiej rozmowie przy kawce z innym, z drugim rodzicem, z drugą mamą, z tatą, naprawdę czuć było to wsparcie. To, że my się naprawdę wspieramy wspólnie, jakby przeżywamy to, co się dzieje.
0: Z małymi bohaterami i rodzicami rozmawiała dziś po południu Magda Świerczyńska-Dolot. A my, proszę Państwa, wspieramy Fundację Iskierka. Fundację, która opiekuje się takimi rodzinami, takimi pacjentami. Organizacja pożytku publicznego, która szuka wsparcia finansowego już od ponad 20 lat. Buduje taką opiekę, opiekę społeczną, psychologiczną nad dziećmi z chorobą nowotworową. Pojawił się pomysł książeczki, książka mocy. O tej książeczce mocy można przeczytać na stronie wspieram.radio357.pl. Na takie książeczki przygotowane, napisane, wydane indywidualnie dla każdego dziecka, dla każdego podopiecznego, dziś po prostu zbieramy. Można pomóc, dlatego polecam z uporem maniaka stronę wspieram.radio357.pl. Zaraz sprawdzę, chociaż Państwo też to mogą zrobić, na ile książek już uzbieraliśmy.

0: Drifters, zespół The Drifters, a my z nadzieją patrzymy, proszę Państwa, na licznik mocy. Ten licznik na stronie wspieram.radio357.pl. Mamy już, fundacja ma, na 1430 książeczek dla dzieci. Wraz ze mną ciągle w studiu Maja, podopieczna Fundacji Iskierka. Dzień dobry, Maju.
1: Dzień dobry.
0: I pani Małgorzata Pereza, stanisławska psycholog, również związana z fundacją. W ilu egzemplarzach drukowana jest taka specjalna książka? W jednym?
2: Och, w jednym. To jest absolutnie jeden wyjątkowy, unikalny egzemplarz.
0: A może robić jakiś mały zapas, bo jak się zgubi albo zaleje herbatą?
2: Myślę, że jeśli mamy takie wsparcie naszych wspaniałych mocodawców, to pomyślimy o tym, żeby może więcej niż jedną książeczkę. Nawet Majeczka dzisiaj mówiła, nie Maja, że u ciebie w szkole chyba chcieli jeszcze jeden egzemplarz, tak?
0: Mhm. Ale na pamiątkę, czy byliby ciekawi?
1: Pani dyrektor chciała po prostu przeczytać.
0: A, po prostu.
2: Bo myślę, panie redaktorze, że to wszyscy są ciekawi, jakie to są te supermoce za ukryte w tej książeczce.
0: Ja próbuję wyciągnąć to od Mai, ale nie idzie mi łatwo.
2: A, bo ona wie, że to jest trochę tajemnica, ale się chyba umówiłyśmy, że może na koniec tej audycji trochę zdradzimy, co Maja?
1: Tak.
0: Mm-hmm. No, to może już powoli. Coś powiecie?
2: To ja może opowiem, dobra Maja, a twoją ulubioną zostawimy na koniec, dobra? To żeby też nasi cudowni mocodawcy wiedzieli, o co chodzi w ogóle w tej książeczce, to my mówimy bardzo często o tym, że ta książeczka ma wzmacniać odporność psychiczną dzieciaków w trakcie leczenia, więc może powiem o tym, jak to się ma w zasadzie wydarzyć. I w książce główny bohater, czyli na przykład Majeczka, Piotruś albo jakiekolwiek inne dziecko, które stanie się bohaterem naszej książki, przemierza różne krainy. Krain jest 10 i w każdej krainie odkrywa jakąś supermoc. Pierwszą krainą jest na przykład moc wiedzy i odwagi. I zadaje, uczy się tam, żeby zadawać różne ważne pytania w tej przestrzeni szpitalnej po to, żeby zwiększyć taką pewność siebie, trochę poczuć się mniej niespokojnie, nie Majeczka?
1: Tak.
2: I na przykład pyta panią pielęgniarkę, tak? Pamiętasz o co?
1: Tak.
2: O co pyta panią pielęgniarkę?
1: Kim pani jest?
2: Kim pani jest? I czym się zajmuje, nie?
1: Tak.
2: Odkrywa też, drodzy państwo, moc radzenia sobie z bólem, szalenie ważna moc, ale też moc frajdy, tak? Bo choroba to jest też radość, tak? To jest też życie. Majeczka, ty miałaś moc frajdy na oddziale, odkrywałaś?
1: Tak.
2: Odkrywałaś. I kończy się, drodzy państwo, cała podróż wizytą w jakiej krainie, pamiętasz? To nawet nie jest kraina, tylko to jest takie wyjątkowe miejsce.
0: To było daleko, także...
2: To było daleko,
0: można,
2: ale to jest...
0: Można zapomnieć, ja bym zapomniał.
2: Ja nie wiem, czy Maja chce zdradzić, kto tam jest w tej krainie, ale chyba może, co? Dlatego, że ostatnią mocą, którą odkrywamy, jest moc drużyny.
1: Tak.
2: Mhm. I każde dziecko, drodzy państwo, może wpisać sobie moc drużyny, czyli te wszystkie osoby, które wspierają je w trakcie leczenia. I Majeczka, powiesz, kogo ty tam wpisałaś do swojej książeczki?
1: Mojego psa, moich rodziców, moje babcie, moje rodzeństwo i moją drużynę stańców.
2: Tak, a od dzisiaj chyba będziemy sobie myśleć, Maja, nie? Że naszą drużyną i drużyną Iskierki to jest całe grono mocodawców, których dzisiaj odkryliśmy tutaj w Radio 357.
1: Tak.
0: Sherlock jest w drużynie, tak?
1: Tak.
0: A Sherlock to jest piesek.
1: Tak.
0: Słyszałem o tej sprawie. Piękne imię. Proszę państwa, na takie książeczki, które pomagają budować moc, pomagają budować przetrwanie. Dziś zbieramy wspieram zatem .radio357.pl. Wspieram .radio357.pl. 19 już minut po godzinie 18 ciągle liczymy na nowych mocodawców,
2: absolutnie,
0: prawda?
2: Maja, trzymamy kciuki mocno, nie?
1: No.
2: Mhm.
0: No.
2: No.
0: 510 357 357.

0: Dzięki wsparciu mocodawców Fundacja Iskierka ma już na 1451 książeczek. Ciekawe, ile będzie do 19. Na razie 1451. Piękny wynik. Wszystko na stronie wspieram.radio357.pl. Pan Robert z Pobierowa. Dzień dobry, panie Robercie, kłaniam się.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Co dobrego?
1: Witam was wszystkich. No oczywiście jak jest akcja pomocowa, no to trzeba się dołączyć, więc się dołączyliśmy. Oczywiście książeczka zakupiona, wsparliśmy też Radio 357 o pewną kwotę. No i tak dzwonię z życzeniami, ponieważ mam za sobą epizod zdrowotny, taki nowotworowy, więc wiem, co te dzieciaki i rodzice przechodzą. Mamy za sobą operację nowotworową i leczenie chemioterapią, więc wiem, z czym one się mierzą. I życzę im wszystkim, przede wszystkim takiej głowy otwartej i żeby one miały dobrych ludzi dookoła i żeby myślały tylko i wyłącznie pozytywnie. Nastawienie ma znaczenie, ja uważam, że no to jest najważniejsze. Po drugie, chciałbym życzyć wszystkim patronom wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. No i oczywiście całemu Radiu 357, żeby trwało, żeby było, żeby grało, żeby mówiło jak mówi i żeby się nie zmieniało. Ahoj Przylesie, pozdrawiam was tam wszystkich.
0: Bardzo, bardzo, panie Robercie, dziękuję, a zwłaszcza za pana dobre serce i takie pomysły wspierania także Fundacji Świętego Mikołaja, bo pan Robert, być może niektórzy słuchacze kojarzą z głosu, jest tym panem Robertem z Pobierowa, który dla grup podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja organizował wakacje, pobyt w Pobierowie. Wracamy, proszę państwa, na stronę wspieram.radio357.pl. Pomagamy Fundacji Iskierka. Można zostać patronem, w ten sposób pomóc naszej akcji. Można przekazać darowiznę. Wszelkie informacje na stronie wspieram.radio357.pl. Na razie mamy, jak powiedziałem, 1451, ale może coś się zmieniło. Zaraz sobie zajrzę.

0: be like you, you know.
1: No, you don't, but serious.
2: Robbie Williams, Oli Mars, popołudniówka 357. Mamy to, znaczy prawie mamy, bo ktoś, ja nie wiem, wyznawczy mi wyznaczą jakiś, proszę państwa, kosmiczny cel, a potem rzucają na głęboką wodę i brać sobie pływają. Pływa, ja człowiek nie bardzo umie, że 1753, że taki cel. No nie wiem, łatwo nie jest. Mamy 1500, a tu raptem jeszcze 30 minut do 19, ale może pocieszam się tym, że czasem bywam człowiekiem małej wiary i że zdarzy się coś fantastycznego. A zatem polecam stronę www.wspieram.radio357.pl. Wspieram.radio357.pl. Tam wszelkie zasady i mnóstwo możliwości wszelakich wsparcia Fundacji Iskierka. Dołożenie się, proszę państwa, do książeczek mocy. A te książki mocy, jak słyszeliśmy dziś w popołudniu, no czynią rzeczywiście cuda. Cuda, panie. 18:30. Czas na prognozę pogody. Przemysław Makarewicz. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, a właściwie tak nam się ten dzień już skrócił, że można powiedzieć nawet dobry wieczór.
2: Troszkę tak. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No dzisiaj przyznam, że na pogodę nie mogłem narzekać, przynajmniej w Warszawie. A jutro będzie podobnie?
3: Jutro będzie już troszeczkę inaczej, bo pogoda będzie nam się w tych następnych dniach bardzo powoli, ale jednak będzie się zmieniała. Tej nadchodzącej nocy w zachodniej i w północnej części kraju będzie ciepło, bo 10-12 stopni, ale za to miejscami utworzą się mgły i te mgły mogą być lokalnie gęste, szczególnie nad ranem, takie ograniczające widzialność do nawet 200 metrów, więc myślę, że lokalnie mogą być takie zakłócenia komunikacyjne dla osób, które będą się musiały gdzieś w tych godzinach nocnych przemieszczać. Natomiast wschodnia część kraju, tutaj cały czas wschód, centrum, tutaj cały czas to suche bardzo powietrze, ale ono w nocy się bardzo mocno wychładza i na wschodzie kraju prognozowane są spadki miejscami do około 3 stopni, więc noc chłodna, pogodna, ale chłodna. Natomiast sobota, cały czas tych chmur będzie przybywać na północy, na zachodzie. Rano też może być tam miejscami bardzo mglisto i mogą się zdarzyć jakieś takie symboliczne, słabe opady deszczu, przelotne na północy i na zachodzie. Natomiast na pozostałym obszarze sobota nadal będzie piękna. No i jutro też będzie ciepło. Nad samym morzem 16-18 stopni, około 20 w centrum, a najcieplej na południu do około 23 stopni. I niedziela, noc sobota na niedzielę w całym kraju miejscami te mgły, one mogą być lokalnie gęste, niedzielny poranek miejscami mglisty, a później nam się pogoda trochę podzieli, to znaczy tym razem północna część, północna połowa Polski, tutaj będzie więcej chmur, gdzieniegdzie jakieś takie w dalszym ciągu słabe, przelotne opady deszczu i sporo chmur, natomiast południowa część, im dalej właśnie na południe Polski, tym więcej słońca i zdecydowanie ładniejsza pogoda. No i niedziela powinna być już troszeczkę chłodniejsza, ale nie zimna. Najchłodniej na północy około 16-17, w centrum 18-19, a to najcieplejsze powietrze na krańcach południowych, gdzie będzie najbardziej słonecznie, 20-21 stopni.
2: Czy to już jest taki ostatni powiew, oddech, muśnięciem lata? Bo ja jestem, bywam ofiarą portali i różnych zapowiedzi, które kończą się zdaniem: już tak nie wygląda. I w sprawie pogody też mnie tak straszą. Pogoda już nie będzie tak wyglądać. To co przyniosło następne dni?
3: To ja powiem tak, że będzie wyglądać różnie. Przyszły tydzień już nie będzie taki wyżowy i spokojny, ale większa dynamika w pogodzie, ale będą też takie cieplejsze dni z taką przyjemną temperaturą. No mamy już październik, więc 15-17 stopni temperatura maksymalna to jest naprawdę całkiem przyzwoita wartość o tej porze roku i takie temperatury też w przyszłym tygodniu będą, więc nie będzie zimno.
2: No nie wypada narzekać, to prawda, ale trochę pomarudzić zawsze warto. Bardzo panu dziękuję. Przemysław Makarewicz.
3: Dziękuję bardzo.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Popołudniówka w Radiu 357.

0: To była Randy Crawford, a za chwilę Sztuka Puka i pani redaktor Marta Kula.
1: Sztuka Puka.
2: Dziś w cyklu Sztuka Puka udajemy się w Bieszczady. To miejsce, z którym od lat związana jest rodzina wokalistki i kompozytorki Kari Sal. Artystka ma korzenie łemkowskie i to właśnie im poświęciła swój najnowszy, nadchodzący trzeci album zatytułowany Łemkowskie Echa. Historia jej korzeni nie jest łatwa. Rodzina artystki została z Bieszczad wysiedlona w ramach akcji Wisła, ale po latach, jako jedna z nielicznych, zdecydowała się wrócić. Wraz ze sobą przywieźli tradycję muzyczną, która kiedyś tak żywa, dziś pozostaje echem łemkowskiej historii.
3: W Bieszczadach na pewno żywa jest miłość do muzyki, natomiast wspólne muzykowanie i śpiewanie niestety zamiera, ponieważ w dużej mierze ludzie, którzy byli za to odpowiedzialni, zostali przesiedleni, tak jak moja babcia, która została przesiedlona do Szczecina, ale jej mama postanowiła wrócić, gdy to tylko było możliwe. I przez to niestety ta kultura w Bieszczadach również zamiera.
2: I właśnie po to, by zachować kulturę łemkowszczyzny i przekazać pieśni kolejnym pokoleniom, powstała płyta Łemkowskie Echa. Nie jest to jednak album z muzyką tradycyjną, tylko bardzo mądre przetworzenie ludowych melodii przefiltrowanych przez własną wrażliwość. Kari Sal z zespołem unika jednoznacznej stylizacji, stawia za to na świadomy synkretyzm, śpiewając pieśni zaaranżowane na pograniczu jazzu i popu. Dużą rolę w brzmieniu albumu odegrał mąż artystki, wybitny skrzypek Adam Bałdych.
3: Adam bardzo zgrabnie się porusza między takim brzmieniem tradycyjnym, a przetworzeniem tego, ponieważ Adam ma z kolei korzenie od Poleszuków, którzy tę jakby ludową kulturę mają bardzo podobną i też swoją drogą byli wędrowcami i też z tymi przesiedleniami mieli do czynienia. Tak więc naprawdę ta płyta ma bardzo wiele takich warstw i tutaj jest właśnie kolejna taka warstwa nasza małżeńska, gdzie rzeczywiście naprawdę to słychać, jak bardzo te nasze wrażliwości też się tutaj uzupełniają.
2: Tydzień temu ukazał się pierwszy singiel zapowiadający płytę Łemkowskie Echa. O czym jest utwór Ach, żałuję, żałuję?
3: Ten utwór został zaczerpnięty z zapisków Oskara Kolberga i jest o takiej bardzo trudnej sytuacji kobiet w tamtych czasach. Ta piosenka jest o tym, że kobieta porzuciła ten ruciany wianeczek dla mężczyzny i niestety w tej sytuacji znalazła się w bardzo trudnym położeniu nieczystości i raczej takie kobiety rzadko kiedy znajdowały sobie później męża. Ale jest to historia podana w taki mało patetyczny sposób, raczej pokazujący tę historię może troszkę lżej. A zdecydowałam się nagrać, ponieważ bardzo ujęła mnie melodia tej pieśni.
2: I za chwilę tej melodii posłuchamy. Na cały trzeci album Kari Sal musimy jeszcze trochę poczekać. Łemkowskie Echa ukażą się 29 października. Ale jako przedsmak utwór Ach, żałuję, żałuję.

0: Kwadrans pozostał do 19, a ja patrzę, proszę Państwa, oczywiście na licznik mocy. Na stronie wspieram.radio357.pl zebraliśmy na 1560 książeczek. Cel mamy na poziomie 1753, cel aktualny. Ale nikt nie napisał, do której godziny. Czy to ma być do 19, czy mamy więcej czasu? Wszystko, proszę Państwa, na stronie wspieram.radio357.pl. Wiadomo, że opowieści pomagają nam zrozumieć świat, ale mogą też sprawić, że uwierzymy w jego fałszywy obraz. Jak odróżnić jedno od drugiego i co może zrobić literatura, kiedy coraz trudniej odróżnić prawdę od kłamstwa? Gościem najbliższego wydania Planety Nonfiction Adriana Bąka będzie Juan Gabriel Vázquez, kolumbijski pisarz, dziennikarz, eseista, który będzie także gościem zbliżającego się festiwalu Konrada. Tak oto znany pisarz, określany często następcą Marqueza, opisanie moment, w którym teraz jesteśmy.
1: Jesteśmy istotami, które interpretują i rozumieją świat poprzez opowieści. A teraz uczestniczymy w największym i najbardziej systematycznym eksperymencie manipulowania ludźmi w historii.
0: Gdzie w tym wszystkim jest miejsce na reportaż? Czy prawdziwa historia potrafi jeszcze przebić się przez atrakcyjne i krótkie kłamstwo? I dlaczego autor powieści sięga po narzędzia dziennikarza? O faktach, fikcji, ale także odpowiedzialności za opowiadanie cudzych historii Juan Gabriel Vázquez opowie już w niedzielę o 16 w Planecie Nonfiction. Niedziela 16, Planeta Nonfiction. Bardzo polecamy. Thank you.

0: no właśnie chciałem poczekać na ten ostatni akord. Eric Clapton, przed chwilą 1560 książek już mamy. Ale wszystko to można by obejrzeć na stronie wspieram.radio357.pl. A dziś nasza reporterka Magda Świerczyńska-Dolot rozmawiała z rodzicami, a przede wszystkim z bohaterami podopiecznymi Fundacji Iskierka.
1: Cześć, Kubuś.
2: Cześć.
1: W
2: drugiej.
3: Powiedz, na jaki sport chodzisz?
2: Chodzę na sport też pływacki.
3: Trenujesz pływanie?
2: Tak. W szkole lubię informatykę i matematykę.
3: Będziesz wiedział, jak sobie te lekcje tam odrobić sam? Poradzisz sobie z tymi drzwiami?
2: Przymknę.
3: Dobra. Tego się chyba nie da zapomnieć, bo trafiliśmy do szpitala w ogóle z zupełnie czymś innym. Z podejrzeniem choroby genetycznej. I podczas diagnozowania tej choroby Kubuś miał takie zupełnie rutynowe badanie brzuszka, USG. I wtedy na tym USG radiolog powiedział, że tutaj nic nie jest w porządku. I w tym samym dniu Kubuś miał tomografię, no i na tej tomografii wyszły dwa duże guzy na nercy. No i jeszcze tego samego dnia trafiliśmy na onkologię. No i tak się ta nasza przygoda w cudzysłowie zaczęła z tym oddziałem. Pierwsze dni, tygodnie, miesiące były bardzo ciężkie. Natomiast może to tak głupio troszkę zabrzmi, ale myślę, że można do tego poniekąd przywyknąć, bo szpital stał się naszym drugim domem. Taki przykład pani podam, jak nas zdiagnozowali, Kubusia. Byłam w pierwszych dniach bardzo taka zniesmaczona tym, że rodzice tam wieczorem wychodzą na korytarz i oni piją kawę, oni jedzą ciastka, oni się śmieją, opowiadają dowcipy. Dla mnie to było zupełnie niezrozumiałe. Mówię, jak oni mogą się cieszyć w takich chwilach. Natomiast po dłuższym pobycie tam wiem, że jest to po prostu tym rodzicom nam potrzebne. Dwa momenty. Pierwszy moment, kiedy dowiedziałam się, że Kubuś jest czysty, to było po około roku leczenia i to było przeogromne szczęście. I kolejny moment, kiedy po 3 miesiącach dowiedziałam się, że ma wznowę. Więc to były takie dwa momenty, i szczęśliwy, i taki mniej szczęśliwy, gdzie po prostu bałam się, że zaczynamy po prostu to na nowo przechodzić. No i jeszcze jeden moment, kiedy Kubuś dostał sepsy po zakażeniu browiaka i pamiętam, że no 3 razy się z nim żegnałam, bo po prostu już mi prawie umierał. To były takie momenty, których matka chyba nigdy nie zapomni. No ale to już jest za nami.
0: Magda Świerczyńska-Dolot rozmawiała z mamą, panią Sylwią, no i młodym Kubusiem podopiecznym Fundacji Iskierka. Fundacja Iskierka, proszę państwa, pewnie państwo to już wiedzą, pomaga na różne sposoby, także między innymi organizując pomoc psychologiczną dla rodzin, dla najmłodszych dotkniętych ciężką chorobą, ale także wydając specjalne książki, książki mocy. Niesamowity pomysł, bo to są książki pisane, wydawane dla jednego właściwie czytelnika. Każdy dostaje swoją książkę mocy, bo bohaterem książki mocy jest sam zainteresowany, staje się bohaterem tej książki, to o swoich przygodach de facto czyta. O tej stronie, o tej książce piszemy na stronie wspieram.radio357.pl i tam również prosimy państwa o pomoc, proponując różne formy wsparcia Fundacji Iskierka. Można zostać patronem. Będąc patronem, można przekierować wsparcie do radiowego systemu płatności. Można wreszcie skorzystać ze skarbonki i po prostu wpłacić darowiznę na rzecz Fundacji Iskierka. Nasza akcja dotyczy nas wszystkich. Państwa dotyczy nas, czyli mocodawców. Każdy takim mocodawcą może zostać, a nasza akcja dziś rozpoczęta potrwa do poniedziałku, czyli do 5 dnia. października. Książka mocy. Mogą Państwo taką książkę ufundować? Książkę absolutnie specjalną. Mamy w tej chwili 1570 takich nowych książek. Na tyle ma Fundacja Iskierka. To jest efekt dzisiejszego dnia. Ale cały czas będziemy prowadzić naszą akcję, także w liście piosenek, także jutro, pojutrze, jak powiedziałem, aż do poniedziałku. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

0: I tak oto centralnie wylądowaliśmy o 19.
1: Radio 357.
0: Co się wydarzy dalej, to zobaczymy. Na razie wiemy, że zaczniemy Sosnowskim.
2: Can't stand the pain down no more.

0: właściwie to jest jedyna pewna rzecz w tej sytuacji dzisiejszej listy, że będzie ABC na samym początku. Co się potem wydarzy, to zobaczymy. Na pewno będą się działy różne rzeczy. Jakie? To proszę posłuchać do samego końca, do 22, ale też bym nie kończył, bo po 22 też się będą różne rzeczy działy. No, obchodzimy Dzień Patrona Radia 357 w piątek, czyli w poniedziałek, nie w piątek, tylko poniedziałek. To będzie 6. rocznica rozpoczęcia zbiórki, no i przy tej okazji trochę świętujemy, ale też przede wszystkim robimy dobre rzeczy. I to wspólnie z Państwem. I to nas bardzo, bardzo cieszy. Witamy, kłaniamy się. Zaczynamy 258. Trochę nietypowe notowanie listy piosenek Radia 357. I teraz ABC zrobi pyk, pyk, pyk. No. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zapraszamy serdecznie. Przede wszystkim na stronę internetową. Tam się wszystko wyjaśnia, czyli wspieram.radio357.pl. Mocodawcy pomagają dzieciakom, które zmagają się z chorobą nowotworową, w ufundowaniu takich książeczek mocy. To są książeczki pojedyncze, jedyne egzemplarze. Wszystko już Państwo bardzo dobrze wiedzą. W ciągu całego dnia opowiadaliśmy, jeszcze będziemy opowiadali jutro, pojutrze i w poniedziałek. No, mieliśmy różne cele. One już się pogubiły, bo zostały pobite, więc teraz mamy kolejny cel. 1753 książeczki mocy. Z tego, co widzę na liczniczku, odświeżę, żeby było jasne, to mamy ich teraz 1590. Walczymy dalej. Zapraszamy serdecznie. Wspieram.radio357.pl. Dziś, jeśli chodzi o listę, to machają do Państwa Halinka Wachowicz i Szymon Kulisz, które audycję realizuje Marcin Łukawski. Dobry wieczór. Aha, no ale tak, nie jesteśmy sami, dzisiaj będą goście. Zresztą jeden gość to będzie cały czas, ponieważ mamy dziś w trakcie listy Komisję Gier i Zakładów. Tak to nazwaliśmy, zresztą droga komisjo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A właśnie, dziękuję komisjo. Komisja będzie się odzywała od czasu do czasu i mówiła różne rzeczy, ale to zapraszamy. Zresztą będą też inni goście. Proszę słuchać, proszę też odwiedzać stronę wspieram.radio357.pl. Aha, jeśli chodzi o piosenki, no bo przecież to lista piosenek, to Sosnowski oczywiście będzie dołożony do zestawu do głosowania po 22. To była najczęściej proponowana przez Państwa, jeśli chodzi o te podpowiedzi patronackie, piosenka, żeby dodać do zestawu, ale nie, to dodamy po prostu, tak. To ja sobie sam z siebie zapraszam, Sosnowski, Rusty Waltz, to jest to nagranie. No a jeśli chodzi o propozycje patronów, to Alanis Morissette, nowe nagranie, też będzie dodane. Zapraszam, lista.radio357.pl, tam proszę głosować, no ale to po 22. Do 22 inne rzeczy nas na razie będą zajmowały. Co poza tym będziemy dokładali? A między innymi Niedźwiedź dorzuca nowy utwór Seweryna Krajewskiego, Peter Gabriel też się pojawi, pan Kiwa Nuka też będzie, co tu jeszcze takiego? Nothing But Thieves, Placebo nowa też będzie, no także jest w czym wybierać, zapraszamy serdecznie. Zaraz zaczniemy, tylko dotrąbią do końca. Dotrąbili, możemy lecieć dalej. Na 50. Kasabian, spadek o 2 pozycje. Tydzień temu to było miejsce 48.

Sabian, miejsce 50, spadek o dwie pozycje, 7 tydzień, czyli tak już musimy decydować powoli, czy tam, w którą stronę będziemy lecieli z tym nagraniem. Na 49, a to się wymieniło, bo z 50, jedna pozycja do góry. Nothing but thieves. Ach, jeszcze jedno nagranie będzie.

1620 książek mocy już ufundowano. Zapraszamy serdecznie. Wspieram.radio357.pl. Można zostać patronem, można wrócić, można przenieść patronat do naszego systemu. Zapraszamy, ale też można przekazać darowiznę, więc wszystko tam jest ładnie wytłumaczone na tej stronie. Proszę zaglądać, fundować, być mocodawcą. Zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. 1620. Głupi pomysł mi przyszedł do głowy. Jakbyśmy tak stelce pomachali przed 22 dwoma tysiączkami, to by było? No nie wiem, no zobaczmy. Zobaczymy, co się wydarzy. Zapraszamy serdecznie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć nowości będzie.

6 nowości, ale w sekcję mały głos, bo więcej to na razie Państwu nie powiem. Na razie musimy się tego trzymać. Też Saltana to była przed chwilą i to jest spadek aż o 10 pozycji, ale drugi tydzień to wiadomo, że to takie przypadki się mogą zdarzać, zresztą będą jeszcze lepsze. To było miejsce 48, a na 47 Jane.

Aha, i w ogóle zapomniałem o tym, że adres mailowy zawsze gotowy. lista@radio357.pl. Zapraszamy serdecznie, ale też głosóweczki do dyspozycji. Halinka czeka tam na Państwa, więc śmiało proszę korzystać. Pani Katarzyna napisała, bardzo dziękuję, że przekuwamy, to jest łamane, przekuwacie i też przekuwamy patronacką moc na Książeczki Mocy. No właśnie o to chodzi, że tak... Wespół w zespół, to my naprawdę możemy bardzo dużo zrobić i już zrobiliśmy, ale jeszcze przed nami. Zapraszamy, wspieram.radio357.pl. Będę męczył Państwa troszkę, ale przypominał, być może ktoś właśnie teraz włączył dopiero radio. Jak tam się przeniesie na tę stronę, to wszystko będzie wiedział. Zapraszamy serdecznie. No i co my tu dalej mamy? Na 46. Teraz to proszę na siebie uważać przez chwilkę, bo będzie łomot.

Tak, let's go. Slipknot, Arsenal, jedna pozycja w dół, 45, teraz 46, to było miejsce, gdyby ktoś z Państwa potrzebował odrobinki spokoju po tym nagraniu, to mamy taką odrobinkę, nawet troszkę taką większą odrobinkę, bo to kawałeczek utworu jest. Spokój, Zabłocki osobiście, także Anna Szałapak. Dwie pozycje w dół, miejsce 45.

i nie żal, że popsuł się zegarek, inaczej czas mierzę. Od czasu pewnego nikomu nic przecież do tego nie.

0: ze świtem, błyskiem w oku i prostym zachwytem i zgodą na trwanie w wymiarze podłogi między oknem a stołem ubogim.
1: Wybieram jedną z dwóch.
2: To pani Anna Szałapak i Zabłocki osobiście. Spokój. 45. miejsce. Jeśli chodzi o listy, to zapraszamy. Pan Andrzej właśnie startuje z Londynu, pędzi do domu, do żony, córek, psinki także. Ląduje za mniej więcej 2 godziny. Wracam do listy jeszcze na lotnisku. Prędzej wyjdę bez okularów niż bez słuchawek. Znaczy, dobrze mieć jedno i drugie, ale rzeczywiście słuchawki bardzo ważne. Więc proszę korzystać z aplikacji. Może nagrać coś, jakąś głosóweczkę, to zapraszamy serdecznie. Panie Andrzeju, proszę bezpiecznie do domu docierać. 44. miejsce. To będzie pierwsza z nowości w sekcji o mały głos, bo tutaj właśnie jesteśmy. To pan Leon.

Leon Bridges. To jest jedna z nowości w sekcji Mały Głos. 44 miejsce. Patrzę sobie na liczniczek. Liczniczek pokazuje 1650 i zapraszamy serdecznie do powiększenia liczniczka, czyli do liczby tych książeczek, które wspólnie z Państwem stworzymy. A co? Wspólnie z Fundacją Iskierka, działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. No, Fundacja oprócz takiej klasycznej działalności prowadzi także wspaniały projekt związany ze wspieraniem ich zdrowia psychicznego. No i to właśnie taki projekt terapeutyczny. Te książeczki dla dzieci, dla rodziców. Opiera się on na tworzeniu spersonalizowanych bajek terapeutycznych, takich książeczek mocy. Dla każdego małego pacjenta przygotowane są indywidualne takie książeczki. No i też w kontakcie z psychologami dziecko otrzymuje opowieść, w której jest głównym bohaterem. Zapraszamy. wspieram.radio357.pl 43. miejsce teraz będzie. Yeah.

Troszkę dłużej pograliśmy. Paulina Przybysz, Mama Ska. To jest miejsce 43, 6 pozycji w dół, bo my tu się chwilkę zagadaliśmy na poza anteniu tak zwanym, ale zaraz się wszystko wyjaśni, bo będą goście. Na razie jeszcze miejsce 42. Spadek o 3 pozycje, to jest Beck.

0: To Beck. Beck to jest miejsce 42. A ty byś chciała może zapowiedzieć jakąś piosenkę na liście, Tosiu, co? Co myślisz?
1: Sanach.
0: Sanach? Sanach. Ach, raz dzisiaj nie mamy dzisiaj Sanach. No, ale coś wymyślimy, dobrze? Potem jeszcze spróbujemy. Trochę bliżej was poproszę mikrofonu, bo w studiu goście Tosia, podopieczna Fundacji Iskierka, także mama Olga. Dobry wieczór wam. Tosiu, wróciłaś do szkoły.
1: Tak,
0: od września?
1: Tak, zgadza się.
0: Długo cię nie było w szkole?
1: Prawie 2 lata.
0: Mhm. A jak jest w szkole teraz?
1: No, ciekawie. Dużo emocji. Stres lekki przed sprawdzianami.
0: Jest? Stresik przed sprawdzianami?
1: I kartkówkami.
0: No, niestety. Szkoła ma to do siebie, że te kartkóweczki, sprawdzianki to tam się pojawiają od czasu do czasu.
1: Tak.
0: Dzisiaj był?
1: Tak. Z matem w sumie nie, ale z matem rozdawali oceny i no... 6.
0: No co w ogóle, o co chodzi? Jakie stresy, jak się 6 przynosi?
1: No bo to było jedno zadanie i 4 przykłady, ale to tabliczka mnożenia pod kreską, więc to było bardzo, bardzo łatwe. Powtarzamy ogólnie teraz ze 4 klasy to, co robimy.
0: Dobra. A jak tam z koleżankami, kolegami w szkole?
1: Dobrze.
0: Luzik?
1: Tak, z koleżanką się spotykamy za jakiś czas po szkole, wychodzimy sobie coś zjeść i kupować gniotki.
0: Gniotki? Co to są gniotki?
1: Gniotki są fajne, bo można je ściskać na stres. Przed sprawdzianem na przykład.
0: Dobra, no to rozumiem. To wiesz co, ja chyba też potrzebuję takiego gniotka od czasu do czasu. Odezwę się do ciebie w tej sprawie. Tosiu, a jakie ty masz supermoce?
1: Powiedz. Walka, siła. Siła, że umiem walczyć po prostu do samego końca. To jest moja supermoc największa. Nie w stylu latanie, czy zamrażanie ludzi, czy nie wiem.
0: Przenoszenie różnych przedmiotów.
1: Tak, właśnie, umysłu na przykład. Tylko po prostu siła i walka do końca.
0: Strasznie się cieszę, że masz taką supermoc. Mama potwierdza, że ta supermoc jest?
2: Jest.
0: Jest?
2: Jest. Jest i nie ukrywam, że zawsze mnie to wzrusza, kiedy Tosia o tym mówi, o tej swojej supermocy i o tej sile. Jakiś czas temu pani terapeutka zapytała się Tosi, z czego jest najbardziej dumna i Tosia powiedziała, że z siebie. I sobie pomyślałam, że jako rodzice odrobiliśmy tą lekcję i na tym najbardziej mi zależało, żeby ona miała takie poczucie, że jest mocarna, jest silna, jest odważna i żeby była z siebie dumna, bo my z niej jesteśmy bardzo dumni, więc tak. Ma supermoce.
0: Wiesz co, przede mną jest taka książeczka. Właśnie te książeczki organizujemy dzieciom, które zmagają się z chorobą nowotworową. I tutaj jest akurat Piotruś i jego supermoce. Myślisz, że każde dziecko ma jakieś supermoce?
1: Oczywiście.
0: Czyli co, można śmiało inwestować w takie książeczki? To zapraszamy?
1: Tak.
0: Zapraszamy oczywiście też. Drogich naszych słuchaczy, proszę zostać patronami. Wejść na stronę wspieram.radio357.pl, a Fundacja Iskierka właśnie będzie organizowała takie super książeczki. Trochę cię chciałbym zapytać o ten szpital. Mówiłaś, że 2 lata cię nie było w szkole.
1: Tak.
0: Wiem, że słuchają nas pewnie takie osoby, które zaczynają tę drogę.
1: Tak.
0: Co im chciałabyś powiedzieć, tym dzieciom, tym rodzicom?
1: No, żeby się nie poddawali i żeby walczyli do końca, bo jak mówisz, że raz ci się nie uda, to możesz nie mieć racji i się poddać. Tak po prostu beznadziejnie poddać się. No, że no poddajesz się, możesz nie mieć racji. Ja ogólnie walczyłam do samego końca i wygrałam.
0: I o to chodzi.
1: Tak.
0: Mamo, co przekażemy rodzicom? To jest taki moment, w którym nie bardzo wiedzą, co ich czeka, z czym się będą zmagali.
2: No, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale ja wiem, bo sama to przeszłam. Znam mnóstwo rodziców, że rodzice też mają supermoce. Też mają supermoce, mają te swoje supermoce od swoich dzieci. I tak jak Tosia mówi, że nie warto się poddawać. Warto wierzyć, warto nie poddawać się, bo nawet jeżeli jest najciężej, to zawsze, zawsze trzeba mieć nadzieję do samego końca.
0: To takie wysyłamy sygnały.
2: Tak.
0: Masz jakieś przyjaźnie ze szpitala jeszcze?
1: Oczywiście.
0: Co tam się dzieje na tym oddziale? Ja sobie wyobrażam, tam bardzo, można się powygłupiać trochę.
1: Bardzo dużo się dzieje. Jak ludzie myślą, że tam jest tak szaro, nudno, to nie jest prawda. Tam mamy świetlicę. Tam co jakiś czas są organizowane zajęcia plastyczne. Przychodzą na przykład jacyś aktorzy i czytają nam książki, bajki.
0: Mhm. No to trochę się tam dzieje.
1: Tak, bardzo dużo się dzieje. Na Dzień Dziecka są lody, malowanie twarzy, babeczki, rurki z kremem, a na dzień mamy malują mamy.
0: Mama była pomalowana?
2: Była mama pomalowana, tak. I nawet Tosia zrobiła mi piękny bukiet kwiatów.
1: Hmm.
2: Tak, więc w szpitalu ja zawsze mówię, że ten oddział onkologiczny jest jednym z najradośniejszych, najweselszych oddziałów. Tam zawsze jest pełno biegających dzieci, radosnych, i to tylko w naszych głowach, tak? Jest taki smutny obraz. A dzieciaki wszystkie właśnie mają te supermoce i nawet jak my nie mamy siły i nam się wydaje, że jest mega ciężko, to dzieciaki są po prostu torpedy. Biegające po korytarzach. I uciekające z sal. Bo Tosia na przykład była największym uciekinierem z sali. Prawda, Tosia?
1: Tak, jak na 7 piętrze, jak byliśmy jeszcze, bo teraz mamy nowy oddział, no to jak byliśmy jeszcze na 7 piętrze, patrzyłam, jak mama usypia, tak machałam jej rękami przed oczami, to jak się nie budziła, to znaczy, że już po prostu spała. Ja tak się wymykałam z łóżka i szłam do dzieci pielęgniarek i robiły mi mleczko z pianką i dawały mi na przykład jak dawały leki, to dawały mi do wycięcia takie nazwiska.
0: A, wiem, takie karteczki.
1: Tak,
0: co komu?
1: Ja lubię wycinać, fajne są, tak.
0: Słuchajcie, super się z wami gada. To co, zagramy piosenkę, jeszcze zostaniecie chwilkę?
2: Tak.
0: Dobra.

0: Queens of the Stone Age to było, to się pewnie Państwo zorientowali. To była też nowość, 41 miejsce. Słuchawki pasują?
1: Tak.
0: Tak, jest okej, okay, dobrze słyszysz, bo mogę zrobić głośniej, albo ciszej.
1: Nie, tak jest okej. Okay.
0: Jest okej? Okay? Dobrze. Troszkę ci zrobię głośniej. A, i teraz muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo tutaj na poza anteniu tak zwanym padło hasło, więc zapytam. Głupawki się zdarzają na oddziale?
1: O, oczywiście, że tak.
0: To co tam się działo? Co się wyrabiało?
1: Najczęściej to na sterydach było zabawnie.
0: Na sterydach?
1: Nie dość, że byłam głodna, to miałam pojawki humorów. Naprawdę tam były takie pojawki humorów. Na przykład raz się wydarzyło tak, że no, wziąłam poduszkę, bo miałam po prostu dość, że nie pozwalali mi jeść, bo miałam po sterydach cukrzycę też i musiałam zmniejszyć ograniczenie jedzenia też. To tak się wkurzałam raz na lekarza, że mi nie pozwolili jeść, że wziąłam po prostu poduszkę i tak hop.
0: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
1: Tak rzuciłam i tam jedną panią doktor trafiłam.
0: No się chyba nie obrażają, co?
1: Nie.
0: W ogóle fajni ludzie są. Tak. Mam wrażenie. Cała ekipa tam.
2: No, tak super sobie. Ciocie.
0: Super ciocie?
2: Tak, to są najlepsze ciocie. Nie ma, w szpitalu nie ma lekarzy i nie ma pań pielęgniarek, tylko są ciocie.
1: Tak. Jak przeszłam, to ogólnie mówiłam tylko pani pielęgniarko i wytłumaczyły mi, że na oddziale mogę mówić do nich ciociu. Jak wszyscy.
0: No i super.
1: Tam mówią ciociu.
0: To tak trzeba. Jak ci się podoba w radiu teraz? Powiedz.
1: Bardzo fajnie. Wcześniej byłam tak stresowana, nie wiedziałam, co będę mówiła. I właśnie wytłumaczyliście mi tu, że będą tu zadawane pytania i ja będę tylko odpowiadać. I się czuję teraz jak po prostu.
0: No to na tym polega, słuchaj. Radio jest najlepsze na świecie. Siedzi, jest cieplutko, przyjemnie, fajne światło, można pograć muzyczkę.
1: Można wypić kawę.
0: Słuchaj, nie wiem, co mamy na to, ale jeśli jest potrzeba, to za chwilę zorganizujemy.
1: No jak słuchałam na przykład, ja dużo słucham na przykład jeszcze Eski. To lubię też ich słuchać. Albo jeszcze Radio Z.
2: No to nie mówimy.
0: Mówimy, zwłaszcza, że za szybą stoi koleżka z Radia Z.
1: To fajnie.
0: Zaraz tu się jeszcze pojawi. No to cieszę się bardzo, że ci się radio podoba. Polecam, bo widzę potencjał. Fajne masz okulary, powiem ci, bo mamy prawie takie same okulary.
1: Tak.
0: Bardzo podobne. I to jest jedna rzecz. A teraz muszę cię zapytać jeszcze, co tam w przyszłym tygodniu, jakieś lekcje, jakieś sprawdziany się szykują?
2: Oj, sporo. Chyba biologia i polski, co?
1: No, mieliśmy mieć dzisiaj biologię, ale to, że straciliśmy jedną lekcję, to no...
2: To przełożone?
1: Tak, przełożone na następny piątek.
0: No. Jest zawsze fajnie w szkole, jak można przełożyć sprawdzian. Jest taka radość, małe szczęście.
2: Ale to jest poniedziałek.
1: Albo jeszcze jak jest odwołane.
0: No to najlepiej w ogóle, ale rzadko się zdarza.
1: Na przykład ostatnio mieliśmy odwołane z polskiego. Mieliśmy z całego rozdziału.
2: Tak, odwołane sprawdzian.
0: Małe szczęścia. Szkolne. Tak,
2: to są właśnie te szczęścia, które my i te problemy, które my teraz chcemy tylko mieć takie. Prawda?
1: Tak.
2: My się cieszymy z tych problemików.
0: Tosia, Olga, bardzo wam dziękuję. Chyba, że chcesz jeszcze tutaj z nami posiedzieć. Wpadnie Szymon zaraz.
1: Okej, dobra. Zostaję.
0: Słuchaj, ta audycja polega na tym, że gramy muzykę. No to troszkę pogramy tej muzyki. Queens of the Stone Age, to przed chwilą była nowość, 41 miejsce. Teraz będzie Robert Mróz Junior.

0: Jak ciebie ja, to Robert Mróz Junior, miejsce 40. Ciągle jesteśmy w sekcji Mały Głos, choć powinniśmy już ją kończyć normalnie, ale w ogóle nic nie będzie normalnie w trakcie tej listy i proszę się niczemu nie dziwić. Trochę będziemy tam potem nadrabiali na trasie. Na 39. miejscu i teraz zawodowo Tosia zapowie, co to będzie.
1: A teraz proszę Państwa, przed Wami Miley Cyrus.

Mighty, to też jest nowość. Nie, to nie jest nowość, to już sprzed tygodnia. 39 miejsce. Spadek o 3 pozycje. No to już chyba wiemy, jak Fusiego nie będzie i będzie problem, to mamy chyba kandydatkę na to, żeby jednak jeszcze lista się ukazała w piątek po 19. Tosia, bardzo dziękujemy za zapowiedź. Teraz mamy nowość. To jest 38 miejsce i to będzie Illusion.

0: No i pogubiłem się, a nie, jednak jeszcze śpiewają dalej. Pogubiłem się zupełnie, no Tosia musi mi pomóc. Z świata Skraj, Illusion, 38 miejsce, zupełna nowość. Państwo słyszą znowu, znowu goście i bardzo się cieszę. Kłaniam się, Jolanta Czernicka-Świecka, prezeska Fundacji Iskierka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A jak się panu podoba w radiu?
2: Bardzo mi się podoba.
0: Tak?
2: Tak, tak, bo ja w ogóle znam radio, lubię radio.
0: Był pan kiedyś
2: Słucham
0: już?
2: Radia, byłem, pracuję w radio, tak. Tych anteny stawiam, skręcam, mikrofony przedmuchuję.
0: Człowiek orkiestra, Szymon Majewski.
2: Dzień dobry. Cieszę się, tak, cześć.
0: Że znalazłeś chwilę, żeby wpaść do Radia 357.
2: Porozmawiamy. To są w ogóle słuchawki chyba, prawda? Tak.
0: Można nałożyć.
2: Takie coś na uszy, że wieje i nie wieje.
0: Wie pan, kto miał te słuchawki na głowie przed chwilą?
2: Naprawdę.
0: Tosia.
2: Hej, serio.
0: Śmiało może.
2: Ja wezmę autograf od tych słuchawek.
0: Dobrze. Jak to jest z Fundacją Iskierka? Jak wyglądają wasze relacje? Pan opowie chwilkę.
2: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze,
2: tak,
1: bardzo.
2: Jola, to może ty opowiadaj, bo mnie to zawsze jakoś tak, no, ja, uwielbiam no, was.
1: My ciebie też, więc jestem, to z wzajemnością. No, myślę, że się przyjaźnimy
2: na każde
1: od
2: wezwanie.
1: Wielu lat i no, tak jak mówisz, to jest cudowna przyjaźń, która jest o relacjach, o wspieraniu, o mądrym pomaganiu, o towarzyszeniu, o rozśmieszaniu. No, długo by można opowiadać. Ja tu tak zdradzę, bo opowiadałam taką śmieszną historię redaktorowi o twoim wybitnym śpiewaniu. I nie wiem, czy ty pamiętasz, jak na jednym z koncertów... Oczywiście pamiętasz, jak śpiewałeś ten zegar na arię operową.
0: Chcesz teraz?
2: Nie, nigdy w życiu ludzie mnie nie poznali. Chociaż po tym Illusion to wiesz. No, coś z tego było, ale wymyśliłem sobie, że zaskoczę wszystkich i zaśpiewam arię z Kałuby, tak?
1: Tak, tak. Ten zegar tu. I to było fantastyczne.
2: Początek był taki, że ludzie się nabrali, bo ja wyszedłem ubrany rasowo w stroju takim z tej opery, ale niestety tak już po 30 sekundach ludzie wiedzieli, że coś jest nie tak.
1: Znaczy ja bym powiedziała, że to było w ogóle cudowne doświadczenie, bo to był koncert Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej. Tam parę miesięcy temu wcześniej rozmawialiśmy w ogóle o tym i Szymon mówi tak, kurczę, zaśpiewałbym taki właśnie utwór, ten zegar. To ja mówię, no Szymon, to próbujemy. No i na tej scenie Szymon stoi i śpiewa. Oczywiście mówiąc wprost, szanowni państwo, Szymon fałszował.
2: Opowiadasz? Tak, ja to inaczej pamiętam.
1: Ale to było cudowne. To było wspaniałe, ponieważ sytuacja była potem prześmieszna, bo wiele osób myślało, że tak, że ty to zagrałeś. I podchodziło do mnie i mówiłem, Jola, to było wspaniałe. Szymon naprawdę świetnie to zagrał.
2: Ale chyba byłem przedstawiony niejako Szymon Majewski.
1: Tak.
2: Prawda? Przepraszam, jakoś tam też mi tam wymyślono jakieś imię i nazwisko,
1: czy coś tam. Ale to było cudowne.
2: Miała być taka mistyfikacja, no ale...
1: Także no, mamy różne doświadczenia we współpracy, ale one zawsze są właśnie wokół radości. I to jest
2: Jola, to, ile to my już pracujemy razem? No,
1: ponad 15 lat będzie.
2: Ponad 15 lat.
1: To jest naprawdę już kawał czasu i kawał historii.
0: Powiedzcie trochę o tej radości, bo tak tutaj z Tosią też rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na oddziale, że tam głupawki, że się ucieka i że się chowa lekarzom. A jak tak odwiedzacie te oddziały, to takie trochę... Wprowadzenie elementu małpiarskiego rozładowuje wszystko?
2: Tak i nie. To znaczy zależy, w jakim wieku są dzieciaki, prawda?
1: Tak.
2: Bo to też wiadomo, że myślę sobie, że do takich bardzo małych tam sytuacja, że ja tam wejdę przebrany za świętego Mikołaja, czy tam za kogoś i to... No to mam wrażenie, że no zawsze skradnę trochę tego czasu myślenia, prawda, o jakichś tam trudnych sytuacjach, no, że przyszedł po prostu wesoły pan, ale już te dzieciaki trochę starsze, no to trochę jest inna sytuacja i też inna rozmowa i chyba czegoś innego tutaj.
1: Ja bym nawet powiedziała, że starsze dzieci to często różne sytuacje obśmiewają takim dobrym, czarnym humorem angielskim.
2: Oj, tak,
1: i tu trzeba
2: właśnie,
1: mieć do tego dystans i do siebie. I to, jak dzieciaki mają dystans do siebie, jak one potrafią się z tego śmiać. No ja pamiętam Julkę, z którą byłam kiedyś na jednym z wyjazdów. I wchodzimy do restauracji, ja mówię, Julka, to zamawiamy coś na winie, no ja poczekaj, najpierw muszę moją łysą głowę pogłaskać, nie? I sobie pomyślałam, no innych ludzi to wręcz przytykało, a ona z dystansem, z humorem do tego. I myślę sobie, że to jest coś, co właśnie te starsze dzieci wyróżnia, że one sobie też radzą w takim

0: za bardzo czasem, a to nie jest ten moment, to...
1: Nie. To ja tego się właśnie nauczyłem od razu i bardzo się denerwowałem przed pierwszymi wizytami. No to jeszcze były lata, teraz powiedzmy mniej, bo tak naprawdę dzieci mnie raczej nie kojarzą. To już bardziej mamy, a nawet już się okazuje, że babcie, wiesz. To jest tak, że mama do mnie podchodzi, panie Szymonie, to zdjęcie dla babci prosimy. Ale pamiętam, że to mnie naprawdę... Już tak, nie no na serio, no słuchajcie, no. Tak jest. Ale pamiętam, że bardzo się denerwowałem przed tymi wizytami, bo bałem się, że właśnie moja rola będzie jakaś taka, żeby nie było trochę takiej sytuacji, że słoń w składzie porcelany wszedł i nie wiem, zrobił jakiś dziwny nastrój, coś porozbijał, jakąś sytuację albo kogoś po prostu dotknął. Więc ja się raczej dostosowywałem i tego się po prostu nauczyłem. To tak naprawdę wiele mnie nauczyło i to była dopiero dla mnie lekcja. To absolutnie nie było takich obsiłów. Ja to strasznie przeżywałem, zwłaszcza jeszcze potem. Jak wracałem, myślałem o tych sytuacjach, czy kogoś nie uraziłem, czy tak naprawdę pomogłem. Ale zawsze myślałem sobie tak, że nawet jak to jest 5-10 minut wydarte tej takiej codzienności szpitalnej, to już jest jakiś sukces.
0: Przygotowałem sobie takie pytanie. Co ty dostajesz od tych dzieci, kiedy się tak spotykasz?
1: Oj, kurczę, bardzo dużo. To można by teraz usiąść, zatrzymać tą listę i w ogóle
0: mamy
1: następne
0: czas.
1: Zespoły, co wy tam dalej macie. Prawdopodobnie ta lista się, żeby się kończyła nad ranem, więc nie wiem, czy byś dał radę, ale bardzo dużo. I jakieś myślenia o tak naprawdę ważnych rzeczach, jakiejś takiej i cierpliwości, i takiego... No to trudno, to można by książkę po prostu o tym pisać, bo zawsze wychodzę z taką wielką głową i każda sytuacja jest inna, każdy los, każda nawet chwila z nimi jest, czegoś mnie uczy i każe mi docenić coś bardzo ważnego. To wiele, wiele lekcji tam dostałem. Mam wrażenie, że najwięcej z tych wszystkich doświadczeń, które miałem po drodze.
0: Trochę jesteśmy dzisiaj tak w okolicy supermocy za sprawą tych książeczek.
1: Tak.
0: Tam są supermoce.
1: Są, to jest nieprawdopodobne.
2: Jedną z nich jest radość. Mhm. Właśnie radość, zaufanie, czułość. To myślę, że to jest wszystko to, co Szymon mówił. Ja jakoś mi jeszcze tak jak mówisz, co tak naprawdę od tych dzieci dostajemy, to też myślę sobie, że to jest piękna lekcja pokory i właściwego ustawiania priorytetu w życiu. I naprawdę czasami, ja sama też tego doświadczam, że czasami naprawdę marudzę, nie wiadomo nawet na co, po czym wchodzę na oddział, czy rozmawiam z dzieciakami, sobie myślę, czym się ja tam przejmuję tak naprawdę. Tu jest życie i to też trochę właściwy azymut nadaje życiu, więc to jest też duża lekcja, ale też ja jakoś też jestem przy tej radości, że często się o tej onkologii myśli, ojejku, jakie biedne, łyse dzieci, a tam jest tyle śmiechu, tyle fanu, zabawy, szaleństwa. No ja pamiętam sama, kiedy niejednokrotnie byłam świadkiem zawodów, jeszcze na tych starych kloprówkach, gdzie dzieciaki po prostu stawały i kto pierwszy do mety i to była tak, zabawa. Oczywiście z tym sprzętem, kloprówka, statywitu, dawaj.
1: No właśnie,
2: i te lekarki, i pielęgniarki, które w napięciu stały i tylko, żeby się nic nie stało, a to po prostu dzieciaki jak szalały, się wygłupiały, to było cudowne, czy też pamiętam, jak robiliśmy kiedyś takie warsztaty ze skrzydeł anielskich i dzieciaki no, naklejały, potem ubierały na siebie i zakładały lekarzom, pielęgniarkom sesja zdjęciowa i nagle jest takie zdjęcie, no już niestety świętej pamięci oddziałowej Teresy, która w tych pięknych, takich wielkich, anielskich aniołach nakłada ziemniaki z kapustą i z tym wózkiem takim jeszcze, wiecie, metalowym na pooddziale.
1: Po prostu
2: no, cudowne wspomnienia, czy też takie było przepiękne. Mam też wspomnienie z, jak był Maciej Kuroń, przyjechał na oddział i z naszym potopiecznym Radkiem gotowali, tam rozmawiali o życiu, o kuchni, o wszystkim i o niczym. I siedzą w takiej kuchni 3x2 maleńkiej i smażą naleśniki. No i tam rozmawiają o tym, a co tam trzeba dodać, a to coś tam. I, tak, i co chwilę jest taki moment i taki przerywnik, nie? To lekarka. Panie Macieju, ale jak się gotuje te naleśniki, to trochę piwa są mi tłuste. Aha, dobra, dziękuję. No i dobra. Za chwilę ktoś tam powie, panie Macieju, ale jak się robi to mięso, to można dodać. Aha, no dobra, to dziękuję. I taki był, naprawdę było to cudowne, po czym pan Maciej dał się zaprosić na obiad. obiad i tam wszyscy, obiad szpitalny, panie Macieju, po czym pan Maciej zjadł, no i tak wszyscy co, on mówi, doskonały, wspaniały, lepiej bym nie ugotował.

0: Więc no, mnóstwo mamy takich naprawdę cudownych spotkań i to jest trochę o mocy, o tym właśnie, że to, jak my pracujemy, jak tworzymy przestrzeń na oddziale, kogo zapraszamy, to nawet czasami nie trzeba kogo, to po prostu bardziej chodzi o to, w jaki sposób jesteśmy z dzieciakami, jak im towarzyszymy, do czego też je zapraszamy, ale do czego też pozwalamy się zaprosić, to myślę sobie, że to jest najlepszy prezent. I do tego też naszych mocodawców zapraszamy, żebyście państwo byli z nami, wspierali, pomagali nam przy tych książeczkach, bo one właśnie wzmacniają nasze dzieciaki, dają im ogromną siłę i za to wam bardzo, bardzo dziękujemy.
1: I zapraszamy. Zapraszamy wspólnie do tego, żeby wesprzeć i stworzyć tych książeczek więcej. To jest pojedynczy egzemplarz dla konkretnego dziecka. To jest o tym właśnie dziecku książka. Zapraszamy. Wspieram.radio357.pl 1737 teraz na liczniczku. Wygłupiłem się na początek, powiedziałem, że tak do 22.2000 jakby było, to by
0: damy
1: było.
0: Radę, wierzymy w państwa, rady, będzie, tak, oczywiście, tak, zapraszamy, tak. Więc kibicujemy, żeby było te 2000 do 22.
2: Może mieć książkę o sobie, prawda?
0: Na przykład. Mhm. Ja zresztą mówiłam, że to jest świetna książka. Wyobraźcie sobie państwo, kiedy przechodzicie przez tą drogę i wybieracie te swoje moce, co to znaczy dla was zaufanie, co to znaczy czułość i nagle sami określacie to, a potem wasza żona, partnerka, mama, tata czyta wam o was.
2: Tak, idziemy do kogoś i mówimy: Bolesław Prus, napisz mi książkę. O mnie, proszę bardzo. Wychodzi coś, tak.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Będziemy wracać troszeczkę do muzyki, ale będziemy jeszcze przypominali. Szymon Majewski, bardzo dziękuję panu.
2: Dziękuję bardzo. Kto teraz będzie w liście?
1: No, zgadnij. Morten Harket.
2: A, ojej, to ten Zaha z takim głosem. To on cały czas śpiewa, tak?
1: Tak. I z córką teraz.
2: Imię i nazwisko, nieprawdopodobnie. Morten Harket, nie mogłem w to uwierzyć. Myślałem, że to zespół się tak nazywa. I to jakiś heavy metalowy. Morten Harket.
1: To tak by dobrze brzmi, jest... nie? Łagodny człowiek.
2: Łagodny, tak.
1: On już śpiewa, wiesz?
0: Bardzo.
2: Już? Ojej, przepraszam.
1: Nie szkodzi.

Musimy wrócić do rzeczywistości. 7 po 20, my jeszcze jesteśmy w sekcji Mały Głos, ale trudno. No, to się czasem zdarza. 37 miejsce, Hold Me. Morten Harket z córką tym razem. No, myślałem, że będzie wyżej, że się Helenka ucieszy, że powyżej 35, ale jeszcze nie tym razem. Może za tydzień. Proszę głosować. 36 miejsce to jest Misia Furtak i Daria ze Śląska.

0: Misia Furtak, Daria ze Śląska, przed siebie 36. miejsce. Przypominam, że dzisiaj trochę inna lista i jest pod kontrolą Komisji Gier i Zakładów. Dobry wieczór ponownie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Pan wszystko kontroluje, sprawdza, jeszcze do pana wrócimy. Pan sobie siedzi, poczeka, bo na razie tutaj dwaj panowie jeszcze mają dwa słowa.
2: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
3: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
2: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
3: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
2: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
3: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
2: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
0: Między 2 a 5 października to właśnie teraz, bo jest 2 października, dzisiaj jest piątek, jutro, pojutrze, w poniedziałek. Jeszcze będziemy Państwu przypominali. Wspieram.radio357.pl. Można zostać patronem, można przenieść swój patronat do naszego radiowego, można też wesprzeć darowizną. To wszystko jest możliwe. A wszystko to przełoży się na książeczki takie specjalne, personalizowane dla konkretnego dziecka, które walczy z chorobą nowotworową. Sekcja Mały Głos to za nami. Teraz 35 utworów do 22. Powinniśmy się wyrobić na zakręcie, ale co się wydarzy, to się wydarzy. 6 utworów do góry, 5 bez zmian, 20 będziemy mieli spadków i 4 nowości w tej 35. Tutaj drugi tydzień i 17 w dół.

35 miejsce, 17 pozycji w dół. Na drugi tydzień. Mało tego, jeszcze 10 minut przed 12, przed południem było poza, więc jakoś się tak magicznie udało jeszcze wrócić. Proszę pamiętać o tych 3-tygodniowych, 2-tygodniowych, tygodniowych utworach, żeby nie znikały, bo by było szkoda. No i teraz co? Teraz jest pierwsza nowość.

Szymonowi Majewskiemu by się spodobało, z tego co się zorientowałem. To mogliby się nazywać Morten Harket, ale nazywają się zupełnie inaczej. Falling in Reverse. A także Corey Taylor i Serge Tankian. To wszystko wyjaśnia. Jak się zejdą jeden z drugim, no to trochę tak to brzmi, jak zabrzmiało. To ten ze Sleep, no to ten pierwszy, ten drugi, to państwo wiedzą. No, Mati się ucieszył. Nawet przysłał wiadomość, że super. 34 było.

0: Robert Plant. To jest miejsce 33. Trzeci tydzień i trzy pozycje w dół. Tak się poukładało. Pan Adam napisał, właściwie panie Adamie, przede wszystkim wielkie dzięki za to, co pan zrobił. A pan Adam napisał tak. Kniga Bojo je z Katowic. Dorzuciłech 25 ziko, na tela mnie ino styko. Niech się dzieje. To właśnie o to chodzi, że takie wspólne działanie i możemy zrobić naprawdę fantastyczne rzeczy i to się dzieje, i to się dzieje, i to się dzieje i teraz odświeżę sobie oczywiście stronę, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. 1809 książeczek mocy już mamy. No nie wiem, czy się wygłupiłem, czy nie, bo powiedziałem, że do 22.2000 to jest możliwe. To jest możliwe. Wspieram.radio357.pl.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

gruby, mały Artur Rojek, minus 7, 21 tydzień, to jest 32 miejsce. Dostałem list, właściwie to jest tekstówka od pana Tomka. Redaktorze drogi, jeśli ktoś pana zmusił do wyemitowania tego utworu z 34 miejsca, to proszę mrugnąć. No państwo mnie zmusili, mrugałem. Państwo mnie zmusili, bo przecież tak zagłosowali patroni, a to nie ma dyskusji. Tak, 34 było, teraz jest 31, tydzień temu też.

0: Ładne to. Teddy Swims, Perfect Man. Zresztą chyba w tej sprawie pan. Dzień dobry.
1: Tak, w ramach kącika małżeńskiego. Drodzy panowie, zapomnieni. Wszystkiego najlepszego z okazji minionego Dnia Chłopaka. Gdybym się nie opomniał, to by zapomniała. Pozdrawiam, kochanie.
0: Pokłaniamy się panu. Tak, czasem trzeba przypomnieć. Nie zaszkodzi. 31 miejsce, drugi tydzień i tu bez zmian akurat, jeśli chodzi o Teddy'ego Swimsa, a tu będzie teraz spadek o 3 pozycje na 30 miejscu, Warhouse. No i pani Lidia się ucieszyła. Tak, w końcu jestem patronką. Taka akcja, że nie mogłam dłużej czekać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za wszystkie dzieciaki. Zapraszamy do patronowania. Pierwsza wpłata będzie przekazana właśnie na rzecz Fundacji Iskierka. Zapraszamy!

Barhaus. Spadek o pozycję 3, zresztą trzeci tydzień też i to jest miejsce 30. Dziękuję panie Dariuszu, pan dyrektor daje sygnał, że wpłacone. 100 zł, ujął mnie ten pan z Katowic. No i właśnie to był ten bodziec. Nakręcajmy się sami, to bardzo dobra koncepcja jest. Zresztą pan Dariusz kontynuuje. Weźmijmy się kochani i wpłaćmy, ile kto da radę. Wszystkie dzieciaki zasługują na nasze wsparcie i naszą miłość. To prawda. Lista małparadio357.pl. A mówimy o dzieciakach, które mierzą się z chorobą onkologiczną i potrzebują takiego wsparcia psychologicznego i to właśnie jest ta książeczka. Książeczka dokładnie o tym chorującym jednym dziecku i to dla niego. Możemy to zrobić. Możemy.

kiedyś się nauczę robić taki, jak pan Mik, ale on to tak, może jedyny na świecie. 29 miejsce, z 29 miejsca, 14 tydzień Rolling Stones, a tu tydzień drugi, co widać od razu, ponieważ spadek o 14 pozycji. No mrozu, lepsze czasy, drugi tydzień to nie bardzo. 28 miejsce.

Lepsze czasy mrozu z nowej płyty, 14 pozycji w dół, z 14 na 28. Lepsze czasy to może ten następny tydzień, lista.radio357.pl, bo nowe głosowanie, nowy tydzień, nowe nadzieje, typ, typ, typ. To spięte, to już państwo od razu wiedzą. Śląsk aktywny, bardzo dobrze. Tarnowskiej Góry, pan Marek. Josie też dociepnął 25 zyli, pyrsk. No pyrsk, jakby państwo mogli pisać słowami 25, to bym wiedział jak czytać, a tak to 25 to tak normalnie czytam.

0: Pięty, zapalenie przedrostka, 34 tydzień, ale minus 3, tym razem 27 miejsce. Komisja Gier i Zakładów Aktywna, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To dobrze, jest pan, tak, w pogotowiu zawsze. To proszę się przygotować, drogi redaktorze, bo za chwilę przejdziemy do rozmowy. 36 minut po 20, albo w drugą stronę 24 do 21. I teraz?

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit.
3: Tyle śladów to Fisz, Emadę, Tworzywo i Soku do kompletu. 11 w dół, 5 tydzień, to było miejsce 26. A na 25

0: No to się Państwo już zorientowali, że dzisiaj jest pod specjalnym nadzorem Niedźwiedziu. Dobry wieczór jeszcze raz.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dzień patrona mamy i to takie 4 dni świętujemy, ale to nie jest takie świętowanie dla świętowania, tylko trochę podziękowanie za dobro, jakie człowiek dostanie. No i dostał to w naszym przypadku. I takie wsparcie, jak my dostaliśmy, to co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, drogi Niedźwiedziu?
1: Podzielić się.
0: I zrewanżować, i podzielić. Tak. Właśnie to będziemy robili. Namawiamy Państwa do tego, żeby wesprzeć wspólnie z Fundacją Iskierka. Chcielibyśmy stworzyć takie specjalne, personalizowane książeczki dla dzieci w chorobie nowotworowej. Takie książeczki, które mają dodać mocy i animuszu i wesprzeć psychologicznie. Jak ci się podoba taka książeczka? Bo to właśnie tak to,
1: to
0: tak
1: jest
0: będzie.
1: Fantastyczny pomysł. Ja myślałem, że już niczego nie da się wymyślić tutaj w tej sprawie, żeby pomagać. A to jest kolejna rzecz bardzo fajna. Sam bym chciał mieć taką książeczkę, bajka o mnie.
0: Tak, bo to jest bajka o konkretnym dziecku.
1: Tak.
0: Te dzieci, które zmagają się z chorobą, po prostu będą bohaterami takiej jednej książeczki. Jak sobie tam zajrzysz do środka...
1: A ja już zaglądałem.
0: To jest jednorazowy egzemplarz. To tylko jedna taka książka powstanie. Z twarzą tego dziecka, o którym mowa. Tutaj akurat ja mam Maję i jej supermoce.
1: Ja mam Piotrusia.
0: Piotruś jest. Jest zdjęcie Mai i jest... Ta bohaterka książeczki. Wygląda to cudownie. To jest naprawdę fantastyczny pomysł. Zresztą jak tam sobie poczytasz trochę, to widać, jakie supermoce, które dziecko ma. I to właśnie dokładnie o to chodzi. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do wspierania Radia 357 albo do podniesienia patronatu, albo na przykład do przeniesienia się do naszego systemu. Jak sobie myślisz o patronach Radia 357 Niedźwiedziu, to jaka jest pierwsza myśl?
1: Że są to ludzie niezwykli. Bardzo zaangażowani. Czasami nie lubię, jak jest jakiś koncert w Warszawie w piątek, bo w sobotę wtedy dużo gości się pojawia. Tych, którzy przyjechali na koncert z Polski albo nawet ze świata. Ale to jest fantastyczne, że oni mają ochotę zostać jeszcze kilka godzin dłużej, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. I widzę ten błysk wokół, kiedy przychodzą, widzą to studio. Jedni mówią, że na zdjęciach wygląda na mniejsze, jedni, że na większe.
0: Na większe, tak.
1: Tak, to nigdy nie ma takich samych tych, ale to fantastyczne. No i te akcje, które robimy, przecież przez cały rok się dzieją. I taki Inside Seaside, który jest festiwalem absolutnie niezwykłym, bo też jak się wchodzi tam, to tak jakby się wchodziło
0: do siebie,
1: do znajomych,
0: do
1: rodziny.
0: Tak.
1: I oni tak się zachowują, więc to jest fantastyczne.
0: Tak sobie myślę czasem, że to jest taka ekipa, która mogłaby naprawdę przenosić góry. I tutaj jest konkretna potrzeba, bo musimy wesprzeć psychologicznie dzieciaki, które walczą o swoje zdrowie. No to kto jak nie my? No to teraz zagrzewamy do boju.
1: Na szczęście dzieciaki mają coś takiego w sobie, że potrafią walczyć, że nie poddają się w takich sytuacjach, bo sobie wyobraź, że masz chorobę taką, tego typu, no to jest zniechęcenie cię ogarnia, tak? A dzieci jakoś wynajdują w sobie takie pokłady dobrego myślenia i najczęściej to się jednak udaje.
0: Ja to czasem słyszę, kiedy się rozmawia z takimi rodzinami, że to te dzieci chore jeszcze wspierają rodziców, tak, którzy to bardzo mocno przeżywają. Ale to my teraz będziemy te dzieci wspierać. Zapraszamy na wspieram.radio357.pl. Niedźwiedź będzie teraz czuwał.
1: Tak, ja będę siedział jako ta komisja.
0: Komisja Giery Zakładów będzie obserwowała, jak nam idzie, a my zapraszamy. wspieram.radio357.pl. Tam jest taki suwaczek, mogą Państwo zobaczyć, jak się sprawy toczą. Proszę dać znać znajomym. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy koniecznie.

Jak ci jest? To Igor Herbut, 4 pozycje do góry, ale mam nadzieję, że się Igor nie obrazi, że trochę zagadam, ale są ważne maile od państwa. Zresztą artysta był tu wczoraj gościem z nową płytą, ale maile bardzo ważne i bardzo przejmujące to od pana Marcina. Daliście mi dzisiaj iskierkę nadziei tą rozmowę w studiu z małą, dzielną wojowniczką. To była Tosia. Mój syn od kwietnia zmaga się z chorobą nowotworową. Dłużej nie mogłem zwlekać z patronatem. Jesteście kochani, a dobro wraca. No właśnie o to chodzi, żeby trochę tego dobra oddać, które od państwa dostaliśmy także przecież 6 lat temu. To bardzo proste. Wspieram.radio357.pl i możemy ruszyć z taką pomocą, z takim wsparciem psychologicznym dla dzieci zmagających się z chorobą nowotworową. Proszę tam zajrzeć, tam wszystko jest wyjaśnione i zapraszamy serdecznie.

Yeti to Artur Rojek i Dawid Podsiadło, minus 6, 23 miejsce, trochę się zagadaliśmy, no się, pan Artur rozśpiewał, a tu będzie teraz pan Rick, też spadek, ale tylko dwie pozycje na 22.

To pan Rick, bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja przepraszam, że przerywam, ale tu jest taka sytuacja, że mamy tak. 5 minut do 21 i myślałem, że jak po 19 mówiłem, że no jakbyśmy do 2000, do 22, to byśmy mogli tymi 2000 stelce pomachać przed nosem. No brakuje nam 40 do 2000, 40 książeczek, także może się udać? Może jeszcze do 21? To czym my pomachamy stelce wtedy?

No trochę się Ray spadło. No spadło się odrobinkę, dokładnie 9 pozycji, trzeci tydzień, z 12 na 21. Ale i tak się cieszę, bo wyglądało na to w tygodniu, że już w ogóle się nie usłyszymy, a tu nagle jednak się powróci.

0: No i jak generalnie słychać cokolwiek?
1: Tak.
0: Jest dobrze?
1: Oczywiście.
0: Dobrze, to jeszcze chwilę cierpliwości poproszę. Ale tu mam od pana Michała informację, że to najlepiej wydane pieniądze w tym tygodniu. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy też wsparli te działania Fundacji Iskierka. Dobrze?
1: Tak jest.
0: To dobrze. To teraz jeszcze pan Szymon, on tu przed chwilą był, ale ma dwa słowa do państwa.
2: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę, pomóc oswoić lęk i przypomnieć, że nadal jest bohaterem własnej historii. Między 2 a 5 października wejdź na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować terapeutyczną książeczkę dla kolejnego dziecka. Dziękuję bardzo. Szymon Majewski.
0: Wielkie dzięki, Szymonie, że też wspierasz akcję. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy. To, co to było? To był Deep Purple, to było miejsce 20. A dobra, to teraz tak, się przedstawiamy.
1: Beata Jeziorzańska z Fundacji Iskierka.
0: Tak jest. No i to przy okazji, co będziemy robić?
1: Będziemy zapowiadać numer.
0: Numer który?
1: 19.
0: Dobrze.
1: Vito Bambino w utworze Americano.

0: pytę, dlaczego, czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: że tam jakoś lżej na duszy.
1: I że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.

0: Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
1: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
0: Umówmy się, że w des.
2: Hrabi, Artur Andrus, Pierwsza zima. Trzy pozycje do góry, to było miejsce 18. Taka mała strefa wzrostów nam się tu przytrafiła. 6, 3, 3 i znowu 6. A te 6 to zas.

0: ZAS, bardzo przepraszam, ale to ważna informacja, tylko jeszcze odświeżę, bo tak sobie odświeżam. Udało nam się do tej 21.2000. W tej chwili mamy 2087 książeczek mocy za Państwa sprawą i za te moce. Mocodawcom bardzo serdecznie dziękuję. Prawdaż?
1: Prawdaż.
0: Się przedstawiamy?
1: Przedstawiam się, Agnieszka Wydmuch z Fundacji Iskierka.
0: Fundacja Iskierka jest z nami. No bo tak, to wspólnie za waszą sprawą przede wszystkim te książeczki i cała ta akcja, za co bardzo serdecznie dziękujemy. No, niezły wynik, 2087, a jeszcze sobota, niedzielę, poniedziałek.
1: Tak, czekamy na więcej.
0: A co tam się w Iskierce wydarzyło w zeszłym tygodniu? Patrzę na następny utwór.
1: Tak, w zeszłym tygodniu wydarzyło się bardzo dużo dobra. Spięty zagrał charytatywny koncert dla naszych podopiecznych w Częstochowie. Stąd bardzo mi miło, że właśnie jestem w tym momencie listy.
0: Aha, ponieważ, no dobra, no to zapowiadamy. Następny.
1: Miejsce 16, Spięty, Kowalski, Własnego Losu.
0: Bardzo dziękujemy.

0: Kowalskiego i Spiętego serdecznie przepraszam, ale to jest ważna informacja w tej chwili od pana Piotra. No otóż w minioną środę byłem w kinie z moim serdecznym kolegą i przyznał się, że nie jest jeszcze patronem Radia 357. Po przyjacielsku napomniałem go. Ciekaw jestem tych przyjacielskich napomnień. No i właśnie przysłał mi potwierdzenie, że został patronem. Myślę, że zasłużył na pozdrowienia. To dla Krzyśka z Chorzowa. Dziękuję bardzo serdecznie panu Piotru i panu Krzyśku z Chorzowa, że jednak się udało. Zresztą nawet tutaj pani zaśpiewa, że merci. Na 15. Céline Dion.
1: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

I cały tytuł został wyśpiewany. Céline Dion, 13 tydzień, 15 miejsce, spadek o 6 pozycji. Żona właśnie wróciła z pracy. To pan Mateusz i pyta, na iskierkę przelałeś? No i padł strach. W 2 minuty było przelane. Robicie mega robotę. To państwo robią tę mega robotę, ale 2 minuty zostało przelane, to jeszcze kanapkę w trakcie, to się szybciutko o tak przelewa. No nawet krócej niż 2 minuty. Śmiało proszę sprawdzić osobiście, no to można. Wspieram.radio 357.pl. Dobrze.

To było miejsce 14, dwie do góry, ale musimy nadrobić na trasie Dead Can Dance. I to wzrost o dwie pozycje, teraz będzie spadek o dwie pozycje na 13 z 11. 6 minut mądrości, choć Szymon mówi, że chyba będą tylko dwie.

I 2 minuty. No bardzo przepraszam, 6 minut mądrości nam się akurat nie zmieściło. Może następną razą. Zapraszamy. 13 miejsce za nami. 12 teraz będzie. Zwykle o 21 tak mamy 13 miejsce. Teraz jest 20 po. No to się państwo domyślają, że troszeczkę będziemy nadrabiać na trasie. Tu jest na 12 Archive.

Archive też. Mam nadzieję, że się nie obrażą, ale chcieliśmy Państwu jeszcze przypomnieć, bo być może ktoś właśnie włączył, słucha, co się takiego dzieje. No to świętujemy Dzień Patrona. Dziś, jutro, pojutrze i w poniedziałek także. Świętujemy dzieląc się dobrem, które od Państwa dostaliśmy 6 lat temu, zaczynając zbiórkę na Radio 357. Wspólnie z Fundacją Iskierka chcemy jak najwięcej takich specjalnych książeczek, personalizowanych, poświęconych konkretnemu dziecku, stworzyć, by wesprzeć psychologicznie w trakcie walki z chorobą nowotworową. No i zapraszamy, to bardzo proste, wystarczy wejść na stronę wspieram.radio357.pl, sprawdzić, jak sytuacja wygląda, co można zrobić, można zostać patronem Radia 357, można przenieść patronat do nas, można podnieść patronat, można po prostu wpłacić kwotę na darowiznę. Zapraszamy w tej chwili. Takich książeczek od rana udało się już ufundować 2113. Piękny wynik, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze działamy. No i przychodzą też maile od Państwa, od Pana Marcina. Tak się złożyło, że Wasza obecna akcja dotyczy mnie osobiście, bo właśnie przebywam z moim synkiem Jasiem w szpitalu w Norwegii. Chciałbym pozdrowić wszystkie dzieciaki walczące z rakiem, a także ich najbliższych. I dorzucę małą prywatę. Dziś listy słucha pierwszy raz parodniowy Jędrek z Gdańska, więc pozdrawiam też jego i jego rodziców, Karina i Janka. To od Marcina i od Jaśka ze szpitala.

przegapiłem jedną rzecz. To pani Ines, że bardzo proszę pozdrowić 9-letnią Milenkę przed utworem Fontaine's DC. Córka bardzo lubi ten utwór. A może być po, bo dopiero się kapnąłem, że trzeba. Milenko, wszystkiego dobrego, serdeczne pozdrowienia. 26 minut po 21. Cztery nowości dzisiaj miały być i była tylko jedna. No to teraz się sypną.

Hermanos Gutierrez. Dziesiąte miejsce i to jest druga z dzisiejszych nowości. Tak państwo poukładali. Ten utwór ma nawet swój tytuł. No ma, ale jest w języku bardzo obcym. A, o kondorze coś.

0: Greta Van Fleet. To jest pani Greta Van Fleet z pozdrowieniami dla Oliwaczek. Dziewiąte miejsce, spadek o 4 pozycje. Dziewiąty też tydzień. Mamy 27 minut do 22. Zresztą państwo pamiętają, od 19 mamy komisję gier i zakładów w postaci niedźwiedzia. Dobry wieczór panu ponownie.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór. To jeszcze przed 22 sobie podsumujemy różne rzeczy. Ale na razie mamy miejsce 8 i też będzie delikatny spadek.

Anioły, pojedynek, Mrozu, Julia Pietrucha. Spadek o jedną pozycję, ale to 37 tydzień jest i chyba, jeśli dobrze pamiętam, cały czas przez te 37 tygodni w pierwszej dziesiątce. Nie udało się wyskoczyć. No ciekawe. Ósme miejsce z siódmego. Pani Kasia dopytuje, czy wczoraj w poranku nie mówiłem czegoś o lambadzie, bo może jej się kimnęło i przyśniło. Nie, mówiłem, bo wczoraj mieliśmy zagrożenie lambadą, tak zwany lambada alert, czyli 7 nowości, ale dzisiaj jak ręką odjął, nic się nie wydarzyło, tylko 4. Ale jeszcze dwie przed nami. Na razie 98 raz. Który raz? 98 raz. Z 6 na 7.

0: Kaśka Sochacka i Komary i bardzo możliwe, że za 2 tygodnie albo 3 to będzie jedyne wydanie listy, kiedy nie będziemy mieli w zestawie ani jednej Kaśki Sochackiej, ale zobaczmy co się wydarzy. -1 to miejsce 7. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ale dzisiaj ponownie narobiliście tu zamieszania.
1: Powiem. Troszkę wspaniały dzień z wami, naprawdę.
0: Jolanta Czernicka-Świecka, Fundacja Iskierka, pani prezes. No i to wygląda w tej chwili tak, jeśli mogę, jeszcze odświeżę, bo to za chwilę coś się
1: dzieje. Jasne.
0: 2172, 2172 książeczki.
1: Wspaniale, gramy dalej, podbijamy.
0: Szczerze mówiąc, tak sobie nie wyobrażałem nawet takich rzeczy, a tu się nagle tak zrobiło.
1: Dziękujemy.
0: Damy radę? Tyle książeczek?
1: Oczywiście, że damy radę. Apetyt mamy na więcej. Poruszona jestem bardzo. To tylko pokazuje, że my zakasujemy rękawy i po prostu od przyszłego roku, teraz już się dzieje, ale myślę, że od przyszłego roku będzie jeszcze więcej się działo.
0: To też, żeby państwo mieli świadomość, mówimy o takich książeczkach, które dają moc. Moc dzieciakom walczącym z chorobą onkologiczną. One rzeczywiście tak mocno pozytywnie wpływają na to dziecko, często w szpitalu, ale także w domu przecież.
1: Ja myślę, że one pozytywnie wpływają zarówno i w szpitalu, i w domu. Ja trochę sobie myślę o tym, że jak człowiekowi rośnie poczucie własnej wartości, to trochę rozwijają się skrzydła, a my trochę pomagamy im dmuchnąć w te skrzydła właśnie po to, żeby one z odwagą, radością, czułością szły dalej w świat. No i za to bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: To patronom proszę dziękować. My także kłaniamy się bardzo, bardzo nisko za to, co się już wydarzyło, ale jeszcze jutro, pojutrze i w poniedziałek także będziemy państwu o tej akcji przypominali. A pani prezes wpadła tu nie w przypadkowym momencie, ponieważ proszę.
1: Miejsce 6 dla wspaniałych mocodawców, dla wspaniałych iskierek, dla cudownego zespołu Fundacji Iskierka. Zespół równie wspaniały U2 z utworem Silesiano.

0: Maja Kleszcz. Aha, panie Łukaszu, spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Pan Łukasz prosi, żeby nie męczyć za długo niedźwiedzia, bo ma jutro 3 kawy do wypicia w zakamarkach i że może nie wystarczą. Pod kontrolą. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór. To on jest taki kawosz?
0: Kawosz. Niedźwiedź to kawosz.
1: Nie myślałem, że on jest aż taki kawosz. To znaczy wiem, że zawsze tę kawę sobie tam przerzuci w zakamarkach, ale 3?
0: 3. Co godzinkę.
1: To jest, to jest lepsze ode mnie, bo ja tak dziennie z 8, ale na pewno nie podczas jednej audycji tyle.
0: 8?
1: No.
0: To wiele tłumaczy.
1: To, wiesz, no. 8 kaw dziennie to jest taka, bym powiedział, średnia krajowa dla mnie.
0: Tak?
1: No, jest dobra, bo kawa dobra. No, jak to mawiał Jan Kobuszewski w kabareciku Olgi Lipińskiej, dobra kawa nigdy nie jest zła.
0: Otóż to się akurat z panem w całej rozciągłości tak zgadzam, jest. Panie Piotrusiu, kochany?
1: No nie, tylko nie panie Piotrusiu. Jak pan ma na imię? Bodek. Bodek, dno. Ja mam dzisiaj suchy kącik, ale tak? To może później. Powiem tylko, że po 22 Lesław z zespołu Komety, no bo trzeba omówić płytę zatytułowaną Noc z Kleopatrą i Magda Dubrowska z zespołu Nanga.
0: Oj,
1: bo pojawił się tak, nowy singiel zatytułowany Soprano. Nowa płyta zatytułowana Duchy będzie pod koniec października i się na niej dzieje. Naprawdę się na niej dzieje, także,
0: dobra.
1: Także tak.
0: Dobra, dobra. To zapraszamy serdecznie, ja panu już serdecznie dziękuję.
1: Bardzo suchy kącik, ale taki naprawdę
0: chcesz?
1: Zły.
0: Teraz?
1: Tak, to jest taki kącik do wcipów naprawdę żenujących. Dlaczego Islandia ma za małą koszulkę?
0: No.
1: Bo ma za krótki Reykjavik.
0: Dziękuję.
2: Young man, it's been so heavy for

Young Lion, Shade Adu. I wyglądało jeszcze w połowie tygodnia, że zakończył swój pobyt na liście na miejscu pierwszym, bo tak państwo układali, no ale dziś się okazało, że to jednak czwarte. Bez zmian z czwartego na czwarte, 100 tygodni. Po 22, czyli za 9 minut już w zestawie do głosowania tego utworu nie będzie. Takie zasady. Bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy. Shade Adu, setny tydzień. A ja patrzę na licznik. 2252 książki. Cel to 2357, czyli stówka. A jeszcze prawie 10 minut mamy. Może się uda? Wspieram.radio357.pl. Spróbujmy. A my mamy nowość.

0: Jednakowi Krzysztof Zalewski, nowość, ostatnia, czwarta na miejscu, trzecim, a na drugim, z drugiego, Fisz, Ematę Tworzywo i Szczyl.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się kończy, coś się zmieniło. Na ekranach oglądamy zamach na dwie wieże World Trade Center. Komentarze wydawały nam się zbędne.

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

Piruety Szczyl, także pisze Noda Tworzywo, to miejsce drugie, z drugiego, drugi tydzień, tak się to poukładało. Zaglądam sobie na stronę internetową, bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją. Mam jeszcze 3 minutki, więc zapraszam, ale po 22 Iskierka też na pewno Państwa będzie zapraszał, zachęcał, przypominał do tego, żeby wesprzeć Fundację Iskierka za sprawą właśnie wspierania Radia 357, tak to działa. Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe listy związane z Tosią, która dzisiaj wpadła do Was z mamą. Cudowna rozmowa. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jakie fantastyczne okulary ma Tosia, jaki cudowny uśmiech, to na Instagramie i Fundacji Iskierka, i Radia 357, i na mój

0: dać mu siły. Rozpocznij patronat na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować książeczki terapeutyczne dla dzieci mierzących się z chorobą nowotworową. Pokażmy znowu siłę społeczności Radia 357.
1: Zachęca Krystian Państwa. Krystian, który mocno, mocno będzie informował także w poniedziałek o tym, co proponujemy, do czego zachęcamy. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze notowanie. 258, bardzo wyjątkowe. Halinka Wachowicz, Szymon Kulisz audycję zrealizował, jeszcze z Państwem zostaje. Ania Perek też czuwała nad nami, żeby wszystko poszło tak, jak trzeba. No i miejsce pierwsze. Na miejscu pierwszym człowiek, który grał z orkiestrą onkologiczną w tym roku, to Artur Rojek Mirafiori.

0: Mirafiori. Cała płyta piękna, numer jeden lśni cudownie na samym szczycie listy piosenek 357. Artur Rojek. No a my lecimy z tymi iskierkami, kochani. To nie jest tak, że to już lista się skończyła, to się iskierki skończyły. Aha, gdzie tam? Ja będę zachęcał do północy. Proszę wchodzić na stronę wspieram.radio357.pl. Produkujemy. Oby ich było jak najwięcej, ale z drugiej strony, no tak jak Państwo słyszą, życie takich cudownych istotek pewnie nie jest bajką, ale chcemy te książeczki spersonalizować. Oby tych książeczek spersonalizowanych było jak najwięcej i żeby one spełniały swoją najpiękniejszą funkcję, żeby dawały nadzieję, pomagały. No i co tu dużo gadać? I sprawiały, że dzieciaki któregoś dnia po prostu będą zdrowe, w pełni szczęśliwe. No to wchodzimy. wspieram.radio357.pl. Licznik tam bije pięknie. Ja dzisiaj jeszcze będę o tym mówił. Jeszcze będę mówił jutro w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. Śmiało. Liczymy na Państwa, a wiemy, o, bardzo dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o tego typu inicjatywy, to jesteśmy najlepszą społecznością na tej planecie. Minęła 22.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

Głośniej jak miłość. Polska w roli głównej, polska muzyka młoda duchem, młoda pomysłami, młoda tekstami, młoda werwą, energią i tak dalej, i tak dalej. To są 2 godziny dla niej. Przede wszystkim dla niej. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach. Oprócz tego, co nowe, co tu i teraz, również to, co już klasyczne.

wspaniały show. Czy zostaną mi od tego blizny?

naprawdę koniec. Czy jak będę chciał wstać i wyjść, to mi na to pozwolisz? Czy wybuchniesz tak jak bomba, niszcząc wszystko dookoła?

0: Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation.
1: Specjalnie dla telewizji pierwsza płyta Cool Kids of Death dzisiaj na początek, bo też troszeczkę zmienimy nasz układ w głośnych jak miłość. To, że nie będzie zespołu Mysłowic na początku naszych spotkań, to nie oznacza, że wcale go nie będzie. Nie, nie, nie. Ale do CKOD chciałbym też wrócić, bo to jest zespół przeważny. No, przynajmniej jeżeli chodzi o moje życie, moją przygodę z radiem, a ta przygoda już trochę trwa. I płyty, które troszeczkę mnie wywróciły na drugą stronę, a później wróciły do ustawień fabrycznych. Właściwie wciąż coś takiego ze mną robią. Zapraszam bardzo serdecznie. Nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych, profile Radia 357. Jesteśmy tam oczywiście. Do Państwa dyspozycji proszę się wpisywać, gdzie Państwo słyszą, słuchają radia albo coś innego. Proszę napisać najlepiej o muzyce, tak od siebie powiem. No i na mój profil facebookowy też dobrze zajrzeć. Stosowna grafika i wirtualna lista obecności, gdzie słuchacie w tej chwili Radia 357. Mail nie zmienia się, piotr.stelmach@radio357.pl.

To jest trochę tak z tym zespołem, jakby nagle otworzyły się niebiosa i był jakiś znak i on mówiłby: macie szansę, macie ogromną szansę. I teraz zespół tę szansę tak wykorzystał na 48%, a później, że tak się wyrażę, poszedł coś zjeść. I właściwie do dzisiaj tak trochę nie wiadomo, czy tam zostali w tej hamburgerowni, czy trochę z niej wyszli, czy jeszcze z niej wyjdą, wejdą na scenę, czy do studia. Trochę nie wiadomo, jak to się mówi bardzo staropolskim językiem, o co kaman. No ale prezentów zostawili nam mnóstwo, między innymi ten Elsztat, utwór zatytułowany Halo. To tak dla przypomnienia. Dla przypomnienia też następny duet, a później już Lesław, zespół Komety i opowieść, mam nadzieję, piękne jego opowieści, między innymi o nowej płycie Noc z Kleopatrą.

0: Sitting on a fence, siedząc na płocie. No a co się z nimi z kolei stało i gdzie oni są i czy w ogóle kiedykolwiek jeszcze zagrają pod tą nazwą? Dzisiaj taka trochę w części przynajmniej audycja wspominkowa. Letters from Silence ze swojej debiutanckiej płyty Sitting on a Fence.
1: Radio 357.
0: Zapowiadana wizyta wreszcie. Lesław z zespołu Komety. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No bo tak, my zawsze krążymy. Ja chciałbym to od razu też nie tyle, że załatwić, ale o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Krążymy wokół twojej osoby, no bo jesteś głównym, że tak powiem, dostawcą tkanki artystycznej, jeżeli chodzi o zespół Komety. Słowa muzyka. No ale tam jeszcze i Sikor.
2: Tak.
0: I Johnny. Powiedz o chłopakach trochę.
2: Tak, bardzo chętnie. Oni są bardzo ważnym elementem. Jeszcze jest nasz menadżer, który też jest ważnym elementem zespołu. Każdy jest potrzebny. Johnny, perkusja, śpiewa. Śpiewa na tej płycie więcej niż na płycie poprzedniej, jeżeli chodzi o harmonię wokalną oczywiście. Sikor, bas oraz... śpiewa harmonie wokalne i nasz menadżer Michał Wild, który jest ojcem naszego comebacku jako zespół.
0: Ojcem waszego comebacku jako zespół. A ten zespół kiedykolwiek wracał tak naprawdę?
2: Wiesz co, tak naprawdę nigdy nie wracał w sensie dosłownym. Nigdy nie zrobiliśmy ani jednej przerwy. Cały czas graliśmy, ale mieliśmy przerwę pomiędzy płytami dosyć długą. Pomiędzy płytą Ostatnie Okrążenie, a Alpha Centauri była 4-letnia przerwa. W tym momencie pojawił się Michał Wild. Ta współpraca okazała się bardzo owocna i powiem ci, że płyta Ostatnie Okrążenie była jakimś comebackiem dla nas. Jakimś, ponieważ nigdy nie zniknęliśmy zupełnie, natomiast była dosyć z różnych przyczyn, dosyć długa przerwa i... jak ja to nazywam, przeżywamy drugą młodość.
0: Słuchaj, wiesz co, niech i tak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o nowy album, czyli Noc z Kleopatrą, ja pamiętam nasze rozmowy jeszcze na wysokości Ostatniego Okrążenia, no bo wiesz, jak dostajesz zapowiedź takiej płyty, że zespół, któremu kibicujesz od lat, taką płytę wyda, czy wydaje, no to myślisz sobie, ej, ale ten tytuł jakoś mi się nie podoba. To znaczy nie dlatego, że nie jest fajny, tylko dlatego, że coś zwiastuje. A ty pamiętam wtedy powiedziałeś, spokojnie poczekajmy, wszystko wyjaśnię. I to nie chodziło o ostatnie okrążenie tego zespołu.
2: Tak, właśnie
0: historii.
2: Byłem cały czas o to pytany, czy to ostatnia płyta. I dlatego z pierwszym singlem pod tytułem Tym Razem Naprawdę wyskoczyliśmy 2 miesiące po premierze Ostatniego Okrążenia, żeby podkreślić, że zespół działa, to nie jest ostatnie okrążenie. I
0: już.
2: I tak w takich okolicznościach powstała płyta Noc z Kleopatrą, też ze świadomością, że musimy jak najszybciej nagrać płytę. Te piosenki nie wiem skąd gdzieś spłynęły z nienacka, nie byłem nawet na nie przygotowany. W prasówce użyłem takiego określenia, że ta płyta ma w sobie coś z nieplanowanej ciąży, bo tak było.
0: No, super. Znaczy, nikt nie udaje, że w ciąży był, czy jest, bo tego się nie da zrobić. Być trochę w niej, no ale dobrze, że tak powiem, nastąpił poród, jeżeli już jesteśmy przy tej narracji. Słuchaj, miałeś, tak się domyślam, że muzyk artysta to ma w ogóle fajnie, jeżeli chodzi o język polski, bo przed każdą płytą ma parę milionów możliwości, żeby płytę jakoś zatytułować.
2: Tak, prawda.
0: Słuchaj, tu jest powodów... no mnóstwo. Ja na przykład inaczej bym wybrał, gdyby ktokolwiek mnie o to zapytał. Czemuś ty się tak orientalnie, że tak powiem, zorientował tym razem?
2: Odpowiem ci. Kiedyś czytałem wywiad z zespołem Arctic Monkeys i pytano ich, dlaczego nazwali płytę The Car. I oni odpowiedzieli, że między innymi dlatego, że wiedzieli, że nikt inny tak nie nazwałby swojej płyty. Podobnie było w naszym przypadku. Nikt inny, nie wyobrażam sobie nikogo innego, kto tak właśnie zatytułowałby swoją płytę. A z drugiej strony wydawało mi się, że ta piosenka dobrze oddaje atmosferę całej płyty. Ta płyta wyszła nam, ponieważ tego nie planowaliśmy, ta płyta jest bardziej mroczna. Sięgnęliśmy po różne niekonwencjonalne pomysły, na które wcześniej nie wpadliśmy, albo może brakowało nam czasami odwagi, żeby po nie sięgnąć. Więc chciałem podkreślić dziwność i odwagę tej płyty odważnym tytułem.
0: Okej, okay, to ja ci powiem, jak ja ją nazywam, kiedy sobie o niej myślę, ale to za... Tak sobie myślę, 5 minut, bo to się ładnie układa i tak to jest ułożone, żeby te dwa pierwsze utwory zagrały teraz. Nowa epoka, konkretny rocker, tutaj się nie ma co tam oszukiwać.
2: Tak, to są stare komety.
0: Stare komety, no i później Tylko ty, bardzo proszę.

0: No, tak jesteśmy od Via Ardiente, od drugiego albumu Komet. Właściwie odliczamy kometom ich drogę artystyczną. Oni nam odliczają drogę radiową. Kiedyś się spotykaliśmy pod innym adresem, teraz się spotykamy pod tym. Od Alpha Centauri jesteśmy tutaj. To jest trzeci album, który sobie w Radiu 357 w jakiś tam sposób omawiamy. Zaproszenie już macie wysłane, żeby nie tylko mówić, ale też zagrać w garażu. Lesław dzisiaj gościem Głośnych jak Miłość. No i dwa pierwsze utwory, czyli Nowa Epoka i Tylko Ty. Otóż, drogi Lesławie, ja nazywam tę płytę najbardziej romantycznym albumem Komet. Być może ze względu na dużą ilość instrumentów klawiszowych.
1: Być może. Dla mnie to przede wszystkim piękne melodie. To na nie postawiłem na tej płycie i dojrzałe słowa piosenek. Jeszcze parę lat temu nie byłem chyba gotowy na takie słowa.
0: No ale wiesz, jak już masz się takie doświadczenie i tyle się płyt nagrało i jednak nie tylko w Kometach się grało, to podejrzewam, że piosenek z pięknymi melodiami to ty mógłbyś tak stuzin produkować, nie?
1: Mógłbym.
0: Co roku. No więc ale skąd ta obawa?
1: Wiesz co, moim zdaniem na tej płycie te melodie są najpiękniejsze. Nie twierdzę, że nie było pięknych melodii w przeszłości, ale tutaj rzeczywiście gwiazdy się tak ułożyły, że ta płyta jest zdecydowanie najdojrzalsza, najciekawsza muzycznie, moim zdaniem. I jest powodem do dumy wręcz.
0: Powiedz w takim razie, co się dzieje takiego, co się jeszcze w Kometach muzycznego nie stało, bo jak sobie chociażby spojrzymy na zestaw instrumentów, no to wiesz, jakby ktoś was nie znał, a czytał tylko, że tak powiem, piękną listę płac, to nigdy by nie pomyślał, że to jest zespół stricte garażowy. No gdzie tam?
1: Zdecydowanie. Mamy dwa oblicza. Oblicze koncertowe, gdzie gramy garaż panka i to jest zupełnie coś innego niż ta płyta, która jest chwilami wręcz symfoniczna.
0: Komety symfonicznie. Ale to był oczywiście, rozumiem, świadomy, celowy zabieg.
1: Jak najbardziej.
0: Zbierzmy takie instrumentarium, takich muzyków.
1: Tak, po prostu piosenki tego wymagały. To nie jest, wiesz, kolejność jest taka. To nie jest tak, że myślę o jakimś instrumencie i do tego powstaje piosenka. Najpierw powstaje piosenka i komponując słyszę na przykład, nie wiem, sekcję dętą. Więc jest sekcja dęta albo cymbałki, albo harfę.
0: No proszę, niech mi ktoś powie, że to nie jest romantyczne. Jakbyś mógł taki wyprowadzić najbardziej ogólny komunikat z tej nocy z Kleopatrą, to co to jest za komunikat? Ja cię za każdym razem o to pytam. No bo wiesz, to jest jednak ważne, nie? Taki fajnie jest poznawać na kolejnym etapie stan umysłu artysty. Co on sobie tam wymurzdził?
1: Tak, chyba najlepiej oddaje mój stan umysłu piosenka Najważniejsza Podróż, a także Nowa Epoka. Raport z tego, co się dzieje w mojej głowie, właśnie działo, ponieważ te piosenki powstały już parę lat temu. One powstały dokładnie po tym, jak skończyliśmy nagrywać płytę Ostatnie Okrążenie. Z reguły na przypływ weny muszę bardzo długo czekać, a tutaj już w drodze ze studia do domu miałem pierwszą piosenkę i w najbliższych tygodniach powstały kolejne, do tego stopnia, że w parę miesięcy miałem właściwie cały repertuar, co bardzo było zaskakujące. To się właściwie nigdy nie dzieje, więc widzisz sam, że ta płyta jest wyjątkowa.
0: No dobrze, a gdybym nie musiał wyciągać detali, bo nie chcę tego robić, ale jednak o to trochę dopytam, to co się dzieje w twojej głowie?
1: Zamieszanie.
0: Lesław Strybel i jego głowa.
1: Tak, to jest zamieszanie. Mam ADHD mózgu, więc tych przemyśleń jest bardzo dużo, czasami więcej niż bym chciał nawet. I uwieczniam te przemyślenia kolejnymi płytami.
0: No, ale to jest ogólna odpowiedź, ale tak chociaż jedno, że co w ostatnich latach się stało? Od 2024, od ostatniego
1: okrążenia. Wiesz co, no z takich, wiesz, trudnych sytuacji, mój ojciec na przykład umarł i to wiesz, zmieniło, a wcześniej moja mama, więc wiesz, śmierć rodziców na pewno jakoś wpłynął na mój aktualny stan umysłu. Nowi ludzie, nowe inspiracje. Parę lat temu się przeprowadziłem na Młociny. To wszystko razem się jakoś połączyło i z tego dziwnego chaosu się wyłoniła ta płyta.
0: Zdradziłeś Żoliborz?
1: Wiesz co, nie zdradziłem. mieszkając na Żoliborzu, zawsze fascynowały mnie Bielany i kiedy byłem w podstawówce, trenowałem judo na WF-ie, więc dla mnie to była zawsze taka fascynująca kraina, taki bardziej dziki Żoliborz. I postanowiłem na tych Bielanach, na Młocinach, no ale to jest część Bielan, zamieszkać.
0: Dobrze. No wciąż
1: bardzo
0: niedaleko
1: inspirujące miejsce.
0: A wciąż niedaleko, nie?
1: Niedaleko, tak.
0: Także jesteśmy wciąż sąsiadami.
1: Tak, i to wszystko razem zagrało. Wiesz, wszystkie te płyty są dzieckiem z różnych splotów wydarzeń. I ta płyta również.
0: To się mówi różnymi wypadkowymi.
1: Można tak powiedzieć.
0: No dobra, Burza, czyli konkret. Minuta 27 sekund. O to też zapytam za chwilkę. A później mój, jak na razie po 5 przesłuchaniach, dokładnie 5, ukochany fragment tego albumu, czyli Tym razem naprawdę.

0: Słuchacze wiedzieli, kto śpiewa.
1: Słuchacze wiedzieli, kto śpiewa, to już było na antenie.
0: A, widzisz.
1: Mów. Lesław, tak. Zespół Komety,
0: zależy mi na tym, żeby słuchacze wiedzieli, kto śpiewa w tej piosence, ponieważ nie wspomnieliśmy o tym. Śpiewa Agata Politz z zespołu Bladeloki, obecnie z zespołu Politz. Kiedy jej zaproponowałem udział w tej piosence, nie wiedziałem, czy się zgodzi, nie wiedziałem, czy w ogóle zna Komety. Okazało się, że zgodziła się od razu i że jest zagorzałą fanką Komet.
1: Słuchaj, ale z jednej strony zobacz, coś się z tobą musi dziać jednak, drogi kolego artysto, no bo obok takich numerów, jak Tym razem naprawdę, no dla mnie to jest magnum opus tej płyty, być może dlatego, że tu Komety nie są Kometami trochę.
0: No właśnie, tutaj
1: i zobacz.
0: Zaskakujemy najpierw samych siebie, a później...
1: Tak, i obok takich kawałków potrafisz na przykład napisać numer, który ma minutę i dwie sekundy, tak. Czyli chwyt Tobingtona. Czyli drzemie jeszcze w tobie taka, tak. Że tak powiem, duch zespołu Wire.
0: Tak, to są dwa wektory i one się ścierają i jest wewnętrzna walka.
1: Największe ożywienie chyba podczas tej rozmowy poza anteną tutaj w studiu miało miejsce, kiedy powiedziałem ci, a zaznaczam, z nikim tego nie konsultowałem, no bo takie wywiady się przeprowadza, w ogóle wywiady się najlepiej przeprowadza, jak nie zwracasz uwagi na to, jakie są inne przeprowadzane. Ty masz po prostu swoją wizję takiej rozmowy. Stwierdziłem, że ci to powiem. Najlepsza płyta Komet do słuchania w samochodzie.
0: Ja słyszę to na każdym kroku, nie tylko od dziennikarzy, ale ostatnio udzielałem wielu wywiadów w związku z płytą, więc ostatnio też wielu dziennikarzy o tym wspominało podczas wywiadów, ale też po koncertach rozmawiam z naszymi wyznawcami, kibicami i to jest częsty motyw. Dlaczego tak jest? Moja teoria jest taka, że te piosenki powstają na ulicy. Rzadko tworzę coś w mieszkaniu, czasami w busie, czasami w hotelu, podczas wyjazdów koncertowych, najczęściej podczas spacerów po Warszawie. I te ulice warszawskie, ta atmosfera miejska wypełnia tę płytę. Myślę, że wszystkie płyty, jakie kiedykolwiek w życiu nagrałem, więc nie powinno dziwić, że dobrze się tego słucha w samochodzie, obserwując te ulice, które mnie inspirują.
1: Wziąłeś kiedyś na spacer gitarę akustyczną?
0: Wiesz co? Kiedyś tak. Kiedyś zabierałem gitarę, jak mieszkałem na Żoliborzu, zabierałem gitarę, siadałem na ławce w parku i pisałem piosenki. Więc odpowiedź... Brzmi właśnie tak.
1: Super. Wiesz co? Jeszcze jedna rzecz, bo jak my się spotykamy, czy jak w ogóle słucham tego wszystkiego, kolejnych waszych płyt, nigdy nie miałem takiego wrażenia, ale teraz chodzi o to, żebyś ty mi powiedział, czy ty czujesz jakieś odważniki na ramionach z napisem kultowy zespół. No bo trochę jesteście jednak kultowym bendem.
0: Słyszę to też przy okazji wywiadów i wiesz, cieszę się, że tak jesteśmy percepowani. Wiesz. Jeżeli ktoś widzi w nas taki zespół, to dla tej osoby na pewno jesteśmy takim zespołem.
1: To jeszcze musimy jedną rzecz potrącić, bo patrz, nagadaliśmy się trochę o tym poprzednim razem, jak byłeś przy okazji jednego z singli tutaj w studiu. Mówiliśmy dzisiaj między piosenkami sobie poza anteną o tym, a nigdy na antenie. No to jak tam? Ten Morrissey przyjechał, a jakoby nie przyjechał do Polski. I tyleśmy się naoglądali tego koncertu.
0: Wiesz co, tak się spodziewałem, że mogą być niespodzianki. Wiesz, kochamy go za to, jaki jest, a on też taki jest i też często dwuje koncerty, więc musimy to zaakceptować. Podobnie jest z wszystkimi twórcami.
1: Nie ma to jak u Morrisseya, zawsze czasami trzeba coś odwołać. Nie?
0: Wiesz co, on tak ma po prostu.
1: Co tam z koncertami, panie Lesławie?
0: Tak, gramy dużo koncertów, zapraszamy. Odwiedzimy wszystkie duże miasta w Polsce w najbliższym czasie. Także zapraszamy... Będziemy w Gdyni, w Łodzi, w Białymstoku, w Gorzowie Wielkopolskim i być może w paru innych miejscach. Już teraz nie pamiętam wszystkich miejsc, ale spotkajmy się.
1: Wiesz co, z twojej warszawskiej perspektywy, znaczy tak, bardzo się cieszę, że o tych miastach powiedziałeś, bo z twojej warszawskości to powinieneś powiedzieć tak. Odwiedzimy wszystkie największe miasta w Polsce. Ursynów, Wolę, Mokotów, Żoliborz i tak
0: wiesz,
1: dalej.
0: W Warszawie już graliśmy, także...
1: Jeszcze Młociny, także spoko, dobrze.
0: Nie, ale chciałbym, żeby każdy miał świadomość, że adresujemy twórczość do wszystkich mieszkańców ziemi.
1: Jednej rzeczy tylko brakuje pod tym nowym adresem radiowym. Was w naszym garażu.
0: Będziemy. Dostaliśmy zaproszenie, jesteśmy wdzięczni. Będziemy na pewno.
1: Wkrótce to się stanie. Lesław, zespół Komety. Pozdrów wszystkich dobrych ludzi.
0: Pozdrowię.
1: Z waszego wszechświata, z waszego uniwersum. No to co, ja bym zaprosił na wieczne wakacje. W drugiej godzinie jeszcze coś mam z tej płyty i będę to kontynuował dzieło. Również jutro w audycji między 13 a 15. Dziękuję ci za kolejne spotkanie.
0: Bardzo ci dziękuję za zaproszenie.

0: O, właśnie, zapisuję sobie jeszcze na komputerze tutaj program audycji na bieżąco. Proszę Państwa, ja wiem, że to może nie jest jakoś gejzer recenzji muzycznych, czy gejzer umysłu dziennikarza muzycznego, takie słowa, ale to jest fajna płyta. Naprawdę to jest fajna płyta zespołu Komet. Noc z Kleopatrą, tak jest zatytułowana. Czekamy na nich tutaj w garażu.
1: Radio 357.
0: I głośni jak miłość w Radiu 357. No i goście. Wczoraj odwiedziła nas Magda Dubrowska z zespołu Nanga. Tak sobie podzieliłem tę rozmowę. Najpierw trochę o przeszłości z muzyką z wtedy, ich muzyką z wtedy, a w drugiej godzinie będzie rozmowa jak najbardziej o tym, co tu i teraz, i utwór z tu i teraz też się pojawi. Część pierwsza tego spotkania, razem z muzyką oczywiście. Już teraz zaczynamy od wspomnienia z 11 listopada 2022 roku. Wystąpili wtedy w garażu Radia 357.

0: To przywitam się tym, co mam napisane na wersie drugiej płyty zespołu Nanga. Elo Dubro. Elo Dubro. Magda Dubrowska, cześć.
1: Cześć.
0: Tak napisałaś. Nieogarnięta wokalistko. Jak możesz? Jak możesz tak o sobie śpiewać? Ja się nie zgadzam z tym.
1: No, trochę autoironii jeszcze nie zaszkodziło nikomu i trochę na tym też lecę. Nie, no dzisiaj też tak wydaje mi się, że w takich czasach, gdzie jednak wszyscy się tak autopromują podkreślają swoje skille i wartości, to można też tak trochę odpuścić. Chociaż też jest trend, żeby podkreślać swoje skille i jakieś ułomności.
0: No, będziemy oczywiście jeszcze o tym rozmawiać, jak się cała płyta będzie ukazywała, bo dzisiaj głównie o singlu Soprano. Ale jeżeli już potrąciliśmy ten temat na początku, no dobra, no z jednej strony jesteś według twoich słów nieogarniętą wokalistką, z czym się pryncypialnie nie zgadzam, ale z drugiej strony śpiewasz, że ktoś cię porównuje do Janerki. Porównują cię do Janerki?
1: Tak, zdarzyło się. No pewnie głównie przez to, że przez teksty, takie poetyckie teksty i też przez to, że gram na basie i śpiewam jednocześnie, co dla niektórych jest takim umiejętnością właśnie wartą zauważenia i dostrzeżenia.
0: Ja się bałem o Nangę. To znaczy bardzo się bałem, że po znakomitej moim zdaniem płycie, po dwóch znakomitych płytach, że tak powiem, niezasięgowość tego zespołu spowoduje jakiś kataklizm. Bo dało się słyszeć takie głosy, to jest zasłyszane na tak zwanym korytarzu, że trochę mieliście takiej rozkminki. Jechać dalej, czy już nie jechać? To jest prawda?
1: Trochę cały czas się z tym, myślę, zmagamy. Też między innymi z tego wyniknęła zmiana w składzie, no bo Filip Różański odszedł od nas chyba 2 lata temu. I no wtedy już pojawiło się takie pytanie, co dalej, czy jedziemy z tym sami, czy rozwiązujemy zespół, no ale też tak za bardzo się nie wahaliśmy w trójkę, bo chcieliśmy to jeszcze robić. No a Filip miał jakieś inne priorytety i też jakby ja to absolutnie rozumiem. I to dla mnie jest też lepsze, że zrezygnował i nie był w tym jakoś na siłę, nie musiał się też zmagać z jakimiś swoimi wątpliwościami.
0: To proszę teraz wymienić to trio, ten cały skład.
1: Tak, więc teraz gramy w składzie Maciek Dzierżanowski, perkusja, bity, Karol Gola, flety, może saksofony, może najpierw flety, instrumenty klawiszowe. No i ja na wokalu, basie i też sampluję dużo na nowej płycie, zwłaszcza. Mamy też, jeszcze tylko wspomnę, że o Adamie Łukaszewskim, który jest naszym akustykiem, jeździ z nami na wszystkie koncerty. To jest też bardzo ważna część naszego zespołu i powiedziałabym, że on też jakby współtworzy Nangę. Tak, i na tej płycie jeszcze też bym wymieniła, bo się bardzo przyczynił do jej powstania w takim kształcie Staszek Koźlik z RM Studio, który jest realizatorem, ale ma też taki bardzo twórczy wkład w proces powstawania płyty i na etapie miksów i masterów, ale zwłaszcza na etapie nagrania wokali. Ja kocham z nim pracować i dla mnie ta w ogóle płyta, praca nad tą płytą była też głównie pracą ze Staszkiem.

0: Pomelo, płyta Sport, Wojna i Miłość, drugi znakomity album zespołu Nanga. Czekamy na płytę trzecią, będzie zatytułowana Duchy. Okazuje się pod koniec października. Do Magdy Dubrowskiej, do jej głosu, do ich muzyki wrócimy w drugiej godzinie. Teraz o bardzo ważnym dniu.
1: Życie dziecka z chorobą nowotworową nie jest bajką, ale dobra opowieść może dać mu odwagę i siłę, żeby mierzyć się z tym, co trudne. Rozpocznij patronat na wspieram.radio357.pl i pomóż ufundować wyjątkowe książeczki terapeutyczne, w których dzieci stają się bohaterami własnych historii. Dziękuję. Jarosław Boberek.
0: Tak, bo to wszystko w związku z Dniem Patrona, bo to wszystko w związku z iskierkami naszymi kochanymi. Tak sobie patrzę na ten licznik, ile mamy książek mocy, drodzy Państwo, po Państwa wsparciu. 2357, licznik niech się pięknie rozkręca i niech bije w dalszym ciągu. W górę. Super. Wspieram.radio357.pl. Tam proszę wchodzić. Chcemy ufundować dla Fundacji Iskierka spersonalizowane książeczki dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. I oczywiście jesteśmy pewni Państwa wsparcia, bo zawsze to wsparcie przychodzi, zwłaszcza przy takich inicjatywach i zwłaszcza w takich momentach. Dzięki za to, że tu jesteście. 3:23.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

czyli Głośniej jak miłość. Szymon Kulisz, Piotr Telmach, do północy jesteśmy z Państwem w tym składzie. Cool Kids of Death zaczynali nasze dzisiejsze spotkanie z utworem specjalnie dla telewizji.

0: W godzinach przedpołudniowych wstrząsnęła dla mnie tragiczna wiadomość.
1: TV Panika. Płyta After Party, Cool Kids of Death. Będę przypominał częściej dotychczasowe dokonania, fragmenty płyt tej grupy, bo wydaje mi się, że o zdecydowanie warto. 7 minut po 23. No to tak, głośniej jak młodość, bo my o tym konkursie. Trzy etapy konkursu od kilku lat. Taki konkurs zawsze po męskim graniu jest organizowany tutaj na naszej antenie, wspólnie z naszymi partnerami, czyli Skodą. Przy okazji bardzo serdecznie za to partnerstwo dziękujemy. Chodzi o to, żeby pod postami, które w tym celu piszemy, których jesteśmy autorami na naszych mediach społecznościowych, państwo wpisywali nazwy najpierw zespołów, później wokalistek i później wokalistów, których twórczość państwa zdaniem powinna się pojawić na naszej antenie, a jeszcze się nie pojawiła. Pierwszy etap właśnie teraz dobiega końca, bo należało wskazać zespół. My musieliśmy trochę czasu poświęcić, żeby to wszystko poprzesłuchiwać, powybierać. Przy okazji dziękuję bardzo serdecznie Michałowi Bisiorkowi za pomoc w tym pierwszym etapie. No i zaprezentować tych czy te, które czy którzy naszym zdaniem powinni się znaleźć na tej antenie, a byli przez państwa wcześniej proponowani. No i mamy taki właśnie zespół. Zespół się nazywa Wilgoć. No to teraz dwa utwory właśnie tej orkiestry.
2: Jestem kobietą złożoną, niepojętą istotą.

0: Wilgoć. No właśnie, zaproponowane, bo to kobiecy zespół, przez państwa, wybrane przez nas są Kobieta i Spacery Kosmiczne. Przed chwilą w konkursie Głośni jak Młodość, organizowanym wspólnie ze Skodą, naszym partnerem. A raz jeszcze za to partnerstwo dziękujemy i młodym dziękujemy za to, że wciąż tworzą muzykę, która strzyże, która powoduje, że my strzyżemy uszami. To jeżeli chodzi o zespół, drugi etap konkursu, czyli wokalistka. Teraz będziemy wybierali wokalistkę przed nami.
1: Radio 357.
0: No tak, muszę się poprawić, bo odświeżam sobie stronę z iskierkami. Wspieram.radio357.pl. Dane państwu przedstawiłem takie troszeczkę za szybkie, bo my mamy ufundować 2357 książek mocy dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi. To dla Fundacji Iskierka. Jednego nie przeczytałem, nie wziąłem pod uwagę, ile państwo już tych książek ufundowali. 2334. Proszę na tę stronę wchodzić, tam licznik pięknie to wszystko pokazuje, no i czekamy na państwa wsparcie. Iskierki też na to wsparcie czekają. To ma być książka, to mają być książki spersonalizowane. O nich właśnie. Mają o nich opowiadać i mamy sprawiać, i sprawimy to, że dzieciaki po prostu będą się czuły lepiej, będą w lepszym, dobrym, zdrowym, fajnym świecie. O to właśnie chodzi. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wspieram.radio357.pl. 19 minut po 23. To co teraz? Wspomnienie sprzed prawie 20 lat.

Stare dobre czasy. Ofensywne, tak bym to powiedział. 2008 rok to było. No i taka płyta z muzyką debiutantów. Wtedy Ofensywa to się... To było tak zatytułowane, może tak. Trzeci album z tej serii. Rotofobia, 10. piętro. Liczyliśmy na zdecydowanie więcej, jeżeli chodzi o ten zespół. No, potoczyło się inaczej, szkoda, ale kilka wspomnień i to dobrych wspomnień jest. Co słychać na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym? Czy państwo słyszą, słuchają Radia 357? Ważne dla mnie jest to, że niektórzy z państwa tam na wirtualnej liście obecności piszą o akcji dla Iskierek, dla Fundacji Iskierka i dla dzieciaków z chorobami nowotworowymi, o tym właśnie wsparciu, o książkach mocy, że pomagamy wszyscy te książki stworzyć. Ma być ich 2357. Jesteśmy już tuż w finale prawie. 2335 to właśnie teraz, to liczba z teraz. No i o tym swoim zaangażowaniu też państwo wspominają tam. Dziękuję bardzo. Kto tam napisał i skąd? Lędziny Łukasz, Częstochowa Agnieszka, Katowice Aleksandra, Węgorzewo Beata. Gdzie jesteśmy jeszcze? Lęborg Arkadiusz, jesteśmy we Wrocławiu. Marek, Bawaria, Sylwia, Międzychód, Krzysztof, Brzeg, Magdalena, Poręba, Mariusz, Londyn, Arkadiusz, Londyn po raz drugi, tym razem Rafał, Częstochowa, Przemek i Wiedeń, Vienna Calling, Magdalena. Zapraszamy tam, proszę się dopisywać zdecydowanie. Magda Dubrawska, czyli Nanga, czyli druga część spotkania z artystką i w tej części usłyszymy ten nowy utwór, który wczoraj się ukazał, zwiastujący trzecią ich płytę zatytułowany Soprano, ale to dopiero za kilka minut. Najpierw muzyka, później słowo, później znowu muzyka, ta najnowsza od Nangi.

0: Do dzisiaj przez 3 lata cytuję sobie fragmenty drugiej płyty waszej. Sport, wojna i miłość. Fantastyczna. To po prostu, to jest zjawisko. Nie? Dla mnie powiedziałbym, że jest dwoje takich artystów w tej chwili w Polsce, którzy w tak zręczny sposób bawią się nowoczesnym językiem. To jest Cpięty i to jest Teśty. Niesamowite to jest. To jest niesamowite, jak rzeczy, które słyszymy, które słyszeliśmy, floppy, dysk, wiesz, no co to w ogóle jest? Jak można, że tak powiem, wstrzyknąć do piosenki i jaką to może mieć siłę i jakie to może w ogóle otwierać obrazki w głowie. Ale zacznijmy, ja nie chcę jeszcze wylewać dziecka z kąpielą, nie chcę mówić o całej płycie. Ale powiedzmy sobie szczerze, że jak się w pierwszym numerze śpiewa o makaronie, który jest podany z sosem czerwonym jak krew, to się robi tak, że tak powiem, kryminalnie. O czym ten soprano?
1: Wydaje mi się, że soprano jest taką trochę fantazją. Teraz będę cytować samą siebie, bo napisałam to w jakby takim opisie tego singla, ale podoba mi się to, więc powiem to, że to jest trochę taka fantazja o sile i sprawczości. Moja fantazja. Czyli soprano jest no właśnie tym gościem, którym każdy chciałby być, bo po prostu jest, nie daje sobie w kaszę dmuchać. Jest, no może sobie na wszystko pozwolić. Ma gdzieś jakby konwenanse, system. No i to jest takie w tym pociągające. No z drugiej strony, i na tym się chyba opiera takie dramaturgiczne napięcie w tym serialu, chodzi na terapię i jest no właśnie jest słaby, jest w jakiejś części, ma ataki paniki, musi korzystać po prostu z pomocy specjalistki, czyli doktor Melfi. No i to napięcie trochę też mi towarzyszy i jakoś mnie ujęło w tym serialu i dlatego chyba o tym jest ta piosenka właśnie. I tak mi się wydaje, że ona się trochę składa z takich trzech części. Też zresztą to jest w muzyce słyszalne, że są takie wyraźne trzy części, że nie ma na przykład zwrotka, refren. Tylko najpierw są właśnie takie dwie części, taka wyliczanka o tym soprano, która jest właśnie tą apoteozą, powiedzmy, tej jego siły i sprawczości. Potem jest ten wątek terapeutyczny, czyli jakby ta druga strona, ciemna strona. No a potem jest jeszcze ta trzecia część, taka bardziej nostalgiczna, o tęsknotą za latami dwutysięcznymi i w ogóle za przeszłością. I jest taką pogonią za duchami trochę, która zapowiada trochę jakby temat całej płyty.
0: Oglądałaś ten serial?
1: Tak, oglądałam go niedawno i pewnie dlatego tak mi się wstrzelił. Właśnie nie wiem, z pół roku temu obejrzałam wszystkie 6 sezonów i totalnie się zachwyciłam. Czy też chcę powiedzieć o tym, że oczywiście nie jestem przeciwna takiej romantyzacji zła, powiedzmy. Znaczy przeciwna, no nie przypadam za tym, jak się przedstawia właśnie złych gangusów jako takich romantycznych bohaterów, ale uważam, że tego nie ma w tym serialu. I zwłaszcza to, jak się kończy, pokazuje, że no, że wcale tak nie jest, że to nie jest. Bo też się często spotykam z takimi zarzutami w stosunku do serialu, że to jest taka właśnie romantyzacja kryminalistów, przestępców, przemocowców. No ale ja tego nie odczytuję. No i też wydaje mi się, że ta piosenka jest też o tym, to jest może tak powiem takim trochę żargonem terapeutycznym, ale żeby właśnie sobie pozwolić na tę słabość, jakoś ją zaakceptować w sobie, bo no bo na tym też trochę polega to, żebyśmy mogli po prostu jakoś funkcjonować w tych czasach dzisiejszych, w sensie to nam po prostu to ułatwi.
0: Bo
1: jeszcze mogę powiedzieć też to, że ja też przez te właśnie 2 czy 3 lata, kiedy mieliśmy przerwę w tych płytach, czyli przez właściwie ten czas, kiedy powstawała ta płyta, bo ona bardzo długo powstawała. No to ja też właśnie zaczęłam chodzić na terapię, zaczęłam, w ogóle zajęłam się jakby swoim zdrowiem takim psychicznym i duchowym. No i to też widać na tej płycie i chyba też trochę o tym jest ta piosenka.

0: na tej płycie. Tak? To wy mi tak? Dobra, to na przyszłość będę uważał. Na tej płycie się dzieje mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy. I one tylko potwierdzają, że Nanga, jak kto chce, to niech sobie to rozumie. To jest inny zespół. Z Soprano, czyli utwór, który promuje trzeci ich album, będzie zatytułowany Duchy, ukazuje się w październiku.
1: Radio 357.
0: Głośniej jak miłość. Black? Black? Piotr Black. Wszystko się zgadza.

Black. Singiel, ten najnowszy, Źrenica, tak jest zatytułowany. No to wracam do zespołu Komety.

wciąż. Płyta Noc z Kleopatrą. Dzisiaj Lesław w pierwszej godzinie, lider zespołu Komety, opowiadał. No i najważniejsza podróż, jeszcze jeden z jej fragmentów. No ale, jeżeli już mamy trochę więcej czasu dla Komet i na Komety w audycji, a dzisiaj zdecydowanie będziemy mieli, czy mieliśmy więcej czasu, będziemy mieli też, kiedy oni przyjdą tutaj, przyjadą, żeby zagrać Garaż, no to za każdym razem, chyba nie było takiego razu, kiedy bym tę płytę omijał. Fragment albumu Via Ardiente, bo Bezsenne noce i Miasto turystów to są takie moje hymny tego właśnie zespołu. Dzisiaj Bezsenne noce, tak wybrałem.

0: Via Ardiente. Pierwsze lata nowego milenium. Płyty zespołu Komety. No i druga z nich, czyli Via Ardiente właśnie. Bezsenne noce polecam bardzo gorąco. Nie tylko te płyty i nie tylko ten utwór. Tę najnowszą też, czyli Noc z Kleopatrą. Znakomita.
1: Radio 357.
0: Tak, za 10 minut jest północ. Jutro się spotykamy w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. No i co? I teraz dwóch gagatków. Coś państwu powie.
2: Przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
3: Ping-pong.
4: Ping.
2: Brawo, jest ping-pong.
3: Chill na kanapach.
4: Ping.
2: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
3: Może selfiaczek z kimś znanym?
2: Sprawdźmy.
4: Ping.
2: Oczywiście.
3: Fryty belgijskie.
4: Ping.
2: Są fryty.
3: No to trambambula?
4: Ping.
2: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
3: Kupowanie winyla.
4: Ping.
2: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
3: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
0: No, zawczasu się prosimy jeszcze zaopatrywać w bilety, bo jeszcze są. Natomiast tak naprawdę impreza się już będzie rozkręcała 12 listopada w Montowni, 12 listopada w Montowni, 12 listopada w Montowni. Lista piosenek 357 stamtąd, później audycja zmontowana do północy, od 19 do północy. No a kto będzie, bo będzie naszym gościem czy naszymi gośćmi, na razie jeszcze nie mogę powiedzieć. Wiem, ale na razie nie powiem. Powiem później. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Bartek Skubisz i jego vibe. Warto dla tych wibrujących dźwięków zostać z Radiem 357. Tuż po północy od nas jeszcze Podłoga, Uśmiechanie się oczami i Artur Rojek z Kortezem. Nauka tęsknoty. Pa, pa.

jestem tu z tobą, pójdę tam, gdzie chcę.

And oh yeah, urbanate the area. Urbanate the area.

0: Thank you. Dziękuję.
1: Dobry, późny wieczór Państwu. Wybiła północ, z piątku zrobiła się sobota, a na antenie Radia 357 rozpoczyna się kolejna odsłona programu Vibe. Przed mikrofonem Bartłomiej SKUB i Skubisz. Cieszę się, że wracam po dwutygodniowej przerwie na urlop i przez najbliższe dwie godziny, aż do drugiej w nocy, będę miał przyjemność dzielić się z Państwem muzyką, i to nie byle jaką. Dzisiejszy program musiał rozpocząć Michał Urbaniak. Słuchaliśmy Jazz or Rap, historycznego utworu, który znajdziemy na albumie Herb Symphony, wydanym w 2003 roku, a będącym zapisem historycznego koncertu. Ale o tym za chwilę. A mówię, że program musiał rozpocząć się od Michała Urbaniaka, ponieważ dosłownie kilka godzin temu byłem w Filharmonii Częstochowskiej, gdzie odbył się wyjątkowy koncert poświęcony pamięci Michała Urbaniaka, finał 17. Festiwalu Wiolinistycznego imienia Bronisława Hubermana i powrót do projektu Urb Symfony. Na scenie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka oraz m.in. Mario Forte, Marcin Pospieszalski, Jurek Małek, Miłosz Oleniecki, Frank Parker i Andy Ninwali. I spaja się to wszystko piękną klamrą, bo właśnie w Częstochowie w 1995 roku Michał Urbaniak połączył Urb Symphony z rapem. Sam wspominał po latach, że wtedy po raz pierwszy wystąpił z nim i z orkiestrą symfoniczną w Filharmonii nowojorski raper Solid, którego słuchaliśmy w utworze otwierającym program. Dziś, ponad trzy dekady później, ta muzyka ponownie zabrzmiała w tym samym miejscu. Niestety już bez Michała Urbaniaka. Byłem tam, mam w głowie sporo obrazów, dźwięków i emocji. Dzisiaj jest jeszcze chyba trochę za wcześnie, żeby to wszystko poukładać, ale postaram się szerzej opowiedzieć Państwu o tym koncercie w kolejnych programach. Tymczasem pozostajemy przy Michale Urbaniaku i jego muzyce, tym razem w najnowszych interpretacjach innych twórców. Album Enjoy, wydany 18 września, powstał jeszcze przy osobistym udziale Michała Urbaniaka. Mistrz zdążył wybrać utwory, konsultować pomysły i posłuchać części gotowego materiału. Posłuchajmy. Najpierw Ratuje Wspomnienia, Wienio, Michał Urbaniak i DJ Hederak z samplem z głośnego utworu A Day in the Park, a potem Hot Jazz Biscuits w nowej wersji przygotowanej przez Seba Skalskiego. Michał Urbaniak. Program potrwa do godziny drugiej. Zapraszam.

To była muzyka Michała Urbaniaka w nowych interpretacjach. Utwór Ratuje Wspomnienia z Wieniem oraz Hot Jazz Biscuits w remiksie Seba Skalskiego, czyli dwa fragmenty wydanej niedawno płyty Enjoy. Sam oryginalny Hot Jazz Biscuits sięga zresztą do czasów Urbanatora i pionierskiej wizji Michała Urbaniaka, w której jazz i hip-hop koegzystowały ze sobą w najlepsze. Od Michała Urbaniaka przechodzimy teraz do kolejnej polskiej premiery. Ania Szarmach i singiel Tonight, który ukazał się dokładnie tydzień temu, 25 września. Sama autorka mówi o tym singlu jako o piosence opowiadającej o tej szczególnej euforii, która pojawia się, kiedy czekamy na coś dobrego. Tak więc najpierw najnowszy utwór Tonight, a później wrócimy do wcześniejszego singla Positive Vibrations z udziałem DJ-a Eproma. W obu utworach muzycznie palce maczali Envy i Grzegorz Jabłoński i to wyraźnie słychać. Ania Szarmach.

Vibration. Słuchaliśmy Ani Sharmach, najnowszego singla Tonight, a także utworu Positive Vibrations z DJ-em Epromem. Teraz przenosimy się na wyspy, gdzie w ostatnich latach naprawdę trudno nadążyć za ilością ciekawej muzyki wyrastającej z jazzu. Moi ulubieńcy, Ezra Collective i ich najnowszy album Here Because of Hope, wydany we wrześniu. Tym razem zbudowali płytę wokół bardzo prostego, ale mocnego pytania. Dlaczego tak wiele czarnej muzyki, która rodziła się z trudnych doświadczeń, potrafi jednocześnie nieść tyle radości? Odpowiedzią w ich przypadku jest właśnie nadzieja, zawarta w tytule płyty. Dwa utwory, najpierw instrumentalny Sweet Echo, a potem Only Love z udziałem brytyjsko-gambijskiego rapera Pa Seylu. Jazz, afrobeat i hip-hop znowu okazują się bardzo dobrym połączeniem. Ezra Collective.

Ezra Collective z najnowszego albumu Here Because of Hope, Sweet Echo i Only Love Spa Seilu. I skoro zrobiło się ciepło i soulowo, to zostańmy w takim klimacie. Ja oczywiście zapraszam też Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartolomiej.skubisz@radio357.pl. A wracając do muzyki, dosłownie tydzień temu ukazał się nowy album Leona Bridgesa Happiness Anytime. To już jego 5. studyjna płyta, ale tym razem szczególnie ciekawy jest producencki skład. Za materiał w dużej mierze odpowiadają J. Lloyd Watson i Lydia Kito z Jungle. I rzeczywiście słychać tutaj więcej ruchu, więcej rytmu, trochę afrobeatowych i brazylijskich inspiracji. Posłuchajmy zresztą. Najpierw wybrzmi utwór otwierający album Light the Way, a następnie All Day, All Night. Leon Bridges.

Leon Bridges i dwa utwory z wydanej 25 września płyty Happiness Anytime, Light the Way oraz All Day, All Night. Jak sam Bridges stwierdził przy okazji premiery, chciał znowu zrobić muzykę, która daje radość i po prostu zachęca do ruchu. A teraz cofamy się do muzyki z lat 70., ale tylko pozornie, no bo za chwilę zabrzmi ona w bardzo współczesnych wersjach. Brian Jackson, przez lata najbliższy muzyczny partner Gila Scotta Herona, połączył siły z Masters at Work. Efektem jest wydany w maju album Now More Than Ever, którego fragmentów już słuchaliśmy kilka tygodni temu. 19 nowych interpretacji utworów, które Jackson współtworzył przez laty z Gilem Scottem Heronem. I teraz absolutny klasyk, The Revolution Will Not Be Televised, tym razem z nowym tekstem i głosem Black Tota z The Roots, a potem Lady Day i John Coltrane, czyli również klasyczne nagranie w 12-calowej wersji z udziałem Rashana Pattersona. Brian Jackson i Masters at Work, świetna muzyczna historia opowiedziana raz jeszcze.

Przed momentem Brian Jackson i Masters at Work, czyli klasyczna muzyka z lat 70. przeniesiona do roku bieżącego. No to teraz zróbmy coś jeszcze ciekawszego. Posłuchajmy muzyki naprawdę nagranej w latach 70., której aż do tego tygodnia właściwie nikt z nas nie znał. 28 września minęło dokładnie 50 lat od premiery Songs in the Key of Life, wspaniałej płyty Stevie'ego Wondera. Tej płyty również niedawno słuchaliśmy i dokładnie w tę rocznicę Stevie Wonder otworzył archiwum, wydając czteroutworową epkę z nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami z oryginalnej sesji do albumu. Stevie sam wybrał te nagrania. Na epce znalazły się cztery utwory. My posłuchamy dwóch. Najpierw I'm Into Lovin', później My Life, Story of Love. Stevie Wonder, nowa muzyka nagrana 50 lat temu. Fajnie czasami działa ten świat.

Halo, halo, jesteście tam państwo nadal? Minęła pierwsza w nocy, trwa program Vibe na antenie Radia 357. Przed mikrofonem cały czas Bartłomiej, SKUB i Skubisz, a przed nami jeszcze prawie godzina wspólnego słuchania. Zostajemy razem do drugiej. W drugą godzinę programu wprowadził nas Stevie Wonder. I'm Into Living i My Life Story of Love. To dwa utwory nagrane podczas prac nad Songs in the Key of Life w 1976 roku i wydane oficjalnie dopiero teraz, dokładnie pół wieku później. Prawdziwy skarb. A skoro zrobiło się bardzo soulowo, mam dobry pretekst, żeby wrócić do wydarzenia sprzed kilku dni. W ubiegłą sobotę, 26 września, w warszawskim Jasmine wystąpił Omar. Koncert był wyprzedany, a brytyjski wokalista zagrał razem z zespołem trębacza Quentina Collinsa i saksofonisty Brendona Allena. Do tego mamy kolejny aktualny pretekst. Album Omara Brighter The Days ukazał się w czerwcu 2025 roku, ale właśnie 2 października tego roku pojawiła się rozszerzona edycja materiału z dodatkowym dyskiem i remiksami. My jednak zostaniemy przy dwóch nagraniach z podstawowej wersji, a będą to This Thing Called Life i I've Been Waiting. Omara.

0: To Omar z płyty Brighter the Days w utworach This Thing Called Life oraz I've Been Waiting. Dobrze było go zobaczyć i usłyszeć w Polsce. A teraz czas na klasykę hip-hopu i jest bardzo konkretny powód, żeby sięgnąć właśnie po tę płytę. 30 września 1997 roku, czyli 29 lat temu, ukazał się trzeci album Camona, One Day It All Makes Sense. Album, do którego mam duży sentyment, bo właśnie od niego zacząłem słuchać muzyki rapera z Chicago. I to był ważny moment w jego karierze. Płyta znacznie bardziej osobista i introspektywna niż wcześniejsze rzeczy, a przy okazji album, na którym Camon ostatecznie porzucił wcześniejszy pseudonim Camon Sense. Posłuchajmy. Najpierw jeden z najmocniejszych emocjonalnie utworów na płycie, Retrospect for Life z Lauryn Hill. Produkcją zajęli się James Poyser i No ID. Potem All Night Long z Ericą Badu przy produkcyjnym udziale Jamesa Poysera i Questlova.
1: Yo, we gotta start respecting life more, y'all. When you look at your brother, man, you gotta see yourself. You gotta see the God within him. We brothers getting changed real quick over nothing. We losing too many of ours. Gotta recreate, y'all. Yo, check it.

0: to Come On z albumu One Day It All Makes Sense, Retrospect for Life z Lauryn Hill i All Night Long z Erykah Badu. 29 lat później płyta nadal brzmi świetnie. No i jeżeli poruszamy się w takim organicznym, jazzującym hip-hopie lat 90., to wybór kolejnego artysty właściwie narzuca się sam. Będzie to Guru. W 1995 roku ukazała się druga odsłona jego projektu Jazzmatazz Volume 2 The New Reality. Idea była genialnie prosta. Zamiast samplować jazz, wystarczy zaprosić jazzmenów do studia i pozwolić im naprawdę grać razem z hip-hopowymi producentami. Dwa utwory przed nami. Najpierw Lifesaver, a następnie For You, gdzie pojawiają się dwie postacie szczególnie bliskie klimatowi vibe'u. Michelle Degocello i Kenny Garrett. Guru Jazzmatazz Volume 2. Nieśmiertelne połączenie.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality.

Guru w utworach Lifesaver i For You z Michelle DeGocello i Kenny Garrettem. Album Jazzmatazz Volume 2 The New Reality, rok 1995. A teraz wracamy do roku bieżącego, choć nadal będziemy gdzieś pomiędzy jazzem a hip-hopem. Wyclef Jean, członek legendarnego The Fugees, w sierpniu wydał Q-Theory Quantum Leap Volume 2, czyli swój pierwszy pełnoprawny album jazzowy. Wyclef nazywa ten kierunek Rara Jazz i traktuje całą płytę jako spotkanie różnych kultur Haiti, Afryki, Karaibów, Nowego Jorku, no i oczywiście samego jazzu. Lista muzyków też robi wrażenie. Są na niej Robert Glasper, Yusef Days, Theo Crocker, Helena Pinderhughes i wielu innych. Dwa utwory z tej płyty dla Państwa. Najpierw Farafina z Robertem Glasperem, Heleną Pinderhughes, a następnie Sugarcane i Watermelon. Wyclef Jean w zupełnie innym wydaniu.

To był Wyclef Jean z wydanego pod koniec sierpnia albumu Q Theory Quantum Leap Volume 2. Utwory Farafina i Sugar Cane and Watermelon. Dużo jazzu, dużo rytmu i sporo muzycznej wolności. Myślę, że można nazwać ten album zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym, no a teraz czekamy na powrót The Fugees. I proszę Państwa, powoli dopływamy do brzegu. Za chwilę druga w nocy i kończy się dzisiejsze spotkanie z programem Vibe. Na sam koniec zostawiam zespół, który właściwie idealnie pasuje do całej filozofii tego programu, Hiatus Coyote z Melbourne. Grupa, której od początku niespecjalnie zależało na tym, żeby dało się ją wygodnie przypisać do jednego gatunku, bo jest tam i soul, i jazz, i funk, elektronika, jest hip-hopowe myślenie o rytmie, no i niepowtarzalny głos wokalistki Napalm. Utwór By Fire pojawił się najpierw na trzyutworowej epce pod tym samym tytułem pod koniec 2014 roku, a później trafił na znakomity album zespołu Choose Your Weapon z roku 2015. I właśnie tym albumem chciałbym się dzisiaj z Państwem pożegnać. Dziękuję za towarzystwo, tym, którzy właśnie wracają do domu, życzę bezpiecznej drogi, tym, którzy jeszcze nie śpią, dobrej nocy, a tym, którzy pracują, wytrwałości. Do usłyszenia za tydzień, znów w nocy z piątku na sobotę od północy do drugiej. Kłaniam się nisko, Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Dzień dobry. Czas rozpocząć podróż na dach świata, bo minęła już 12.
3: Radio 357.
2: Przy mikrofonie Michał Rzekowski i zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie. Zapraszam już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie i dzisiaj Chiny, a Stany Zjednoczone... Odłożone starcie o wpływy gospodarcze i technologiczne. Niektórzy mówią, że nawet wojna. Tak właśnie w tych kategoriach gospodarczych i technologicznych. Nie wojna wojsk. Pytanie o to, kto będzie nadawał ton